To były trzy walce romantyczne o Manuela Szabriera, a wcześniej fragment godziny hiszpańskiej Morisa Ravela na początek występu Moreno Histain Duo. W dalszej części ich koncertu bracia wykonali słynną Pawanę op. 50 Gabriela Fauré,

To była Pawana op. 50 Gabriela Fauré w autorskiej transkrypcji na dwa fortepiany autorstwa Moreno Histein Duo. W programie francuskiego recitalu nie mogło zabraknąć Claude'a Debussy'ego oraz jego preludium do Popołudnia Fauna, również w autorskim opracowaniu braci Moreno Histein.

Po fortepianowej wersji preludium do Popołudnia Fauna Claude'a Debussy'ego przyszedł czas na rapsodię hiszpańską Maurice'a Ravela w wykonaniu braci Moreno-Histain. Części Prelude à la nuit, Malagenia, Habanera i finałowa Feria.

Duet Moreno Hystain wykonał właśnie rapsodię hiszpańską Maurice'a Ravela. W dalszej części ich występu do dwójki braci dołączyła także pianistka Ana Guijarro, która razem z Juanem Fernando Moreno Hystainem wykonała utwór Linda Raja, Claude'a Debussy'ego.

To była Linda Raja, Claude'a Debussy'ego. Grali Ana Guijarro i Juan Fernando Moreno Histain. Teraz już nie dwoje, a troje pianistów zasiądzie do wykonania Nocy w ogrodach Hiszpanii Manuela de Falla w wersji na fortepian solo i duet fortepianowy. Ana Guijarro i Moreno Histain duo.

Troje pianistów, Ana Guijarro i bracia Moreno Histain, wykonali Noce w ogrodach Hiszpanii Manuela de Falla. A czy są Państwo ciekawi, jak na sześć dłoni brzmi słynne Światło Księżyca Claude'a Debussy'ego? Otóż właśnie tak.

Światło Księżyca ze Sweet Bird Damask Claude'a Debussy'ego w opracowaniu na sześć dłoni. Kończy występ Anny Guijarro i duetu Moreno Histain w Fundación Juan Marsh w Madrycie. To nagranie pochodzi z 19 listopada 2025 roku. Były noce w ogrodach Hiszpanii Manuela de Falla. Teraz przeniesiemy się do innych ogrodów. Będą to ogrody letnie Frederica Diliusa, BBC Symphony Orchestra i Andrew Davis.

Orkiestra BBC Symphony pod dyrekcją Andrew Davisa wykonała In a Summer Garden Frederica Diliusa. Pozostajemy jeszcze w ogrodach muzycznych, bo oto przed nami trzy pieśni z ogrodu róż Rueda Langorda. Śpiewa Narodowy Chór Radia Duńskiego pod dyrekcją Kåre Hansena.

To były trzy pieśni z Ogrodu Róż Rueda Langorda, skomponowane w 1919 roku i wykonane przez Narodowy Chór Radia Duńskiego, który poprowadził Kåre Hansen. Do końca tej części muzycznej nocy Euroradia będzie nam towarzyszyła muzyka hiszpańskiego baroku Juan Bautista José Cabanilles i jego Pasacaglia V w wykonaniu Accentus Austria.

Thomas Wimmer poprowadził zespół Accentus Austria, a wysłuchaliśmy Pasacalli piątej na orkiestrę smyczkową Juana Bautisty José Cabaniesa. I tak kończymy pierwszą część muzycznej nocy Euroradia.

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest już po czwartej. Ja nazywam się Grzegorz Dąbrowski i jeszcze przez godzinę będę z Państwem w muzycznej nocy Euroradia. Tę część naszego spotkania zdominuje muzyka Johannesa Brahmsa, jego czwarta, ostatnia symfonia, symfonia e-moll, opus 98. Potężne dzieło, ukończone w roku 1885, przepełnione nastrojem melancholii, smutku. Zresztą zwyczajowy podtytuł tego dzieła to właśnie Symfonia Eligijna. A my usłyszymy ją w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Radia i Telewizji Słoweńskiej. Całość poprowadzi Rosen Milanow. Części Allegro non troppo, Andante moderato, Allegro giocoso i finałowe Allegro energico e passionato.

Orkiestra Symfoniczna Słoweńskiego Radia i Telewizji, którą poprowadził Rosen Milanow, wykonała czwartą symfonię E-moll op. 98 Johannesa Brahmsa. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania jeszcze mały rarytas, muzyka zapomnianej francuskiej kompozytorki Augusty Holmes. La Vision de la Reine, czyli wizja królowej na chór żeński.

0: La Vision de la Reine, Auguste Olmes, kończy dzisiejsze spotkanie w Muzycznej Nocy Euroradia. Grzegorz Dąbrowski, bardzo Państwu dziękuję za spędzone 3 godziny. Dobrego dnia.
1: Dwójka, jesteś na miejscu, Maria Bienias.
2: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 15 czerwca, minęła piąta.
3: Fantazja Polska.

Witam Państwa, dzień dobry. Przed mikrofonem Magdalena Łoś. Zapraszam na pierwsze poranne spotkanie Fantazji Polskiej w tym tygodniu. Będziemy dziś słuchać muzyki Ignacego Jana Paderewskiego, sonaty Amol na skrzypce i fortepian opus 13, także koncertu klawesynowego Henryka Mikołaja Góreckiego, kancony Marcina Milczewskiego, a spotkanie rozpocznie anonimowa 15-wieczna pieśń Maryjna bądź wesoła panno czysta, to dawne nagranie zespołu Ars Nova Jacka Urbaniaka.

Bądź wesoła panno, czysta pieśń anonimowa z XV wieku i dawne nagranie zespołu Ars Nowa Jacka Urbaniaka zarejestrowane w 1985. To nasze powitanie w dzisiejszym spotkaniu Fantazji Polskiej. Teraz Ignacy Jan Paderewski i sonata Amol na skrzypce i fortepian opus 13. To sonata, którą pisał kompozytor po studiach w Wiedniu w 1885 roku. Uważana jest dziś za jedną z najważniejszych i najlepszych kompozycji w tym okresie, a dedykował sonatę jednemu z najwybitniejszych ówczesnych wirtuozów, skrzypiec Pablowi de Sarasate. Autorem jednej z wielu pochlebnych opinii dotyczących sonaty jest Johannes Brahms, który po wysłuchaniu miał powiedzieć, to jest bardzo efektowne i bardzo subtelne, ale to nie jest sonata kameralna, lecz koncertowa. Rzeczywiście napisana z wielkim rozmachem, wymaga też posiadania wspaniałego wirtuozowskiego warsztatu. I to wszystko usłyszą Państwo w interpretacji, która przed nami. Konstanty Andrzej Kulka, Waldemar Malicki, części sonaty to Allegro con Fantasia, Intermezzo Andantino i finał Allegro molto quasi presto.

Sonata a-moll na skrzypce i fortepian op. 13 Ignacego Jana Paderewskiego, nagranie Konstantego Andrzeja Kulki i Waldemara Malickiego. Allegro con fantasia, intermezzo andantino i finał w tempie allegro molto quasi presto. Przed nami zmiana epoki stylu, też samej motoryki muzyki, której będziemy słuchać, no ale nie może być inaczej. Autorem jest Henryk Mikołaj Górecki, a wykonawczynią Elżbieta Chojnacka. Jej kompozytor dedykował koncert klawesynowy op. 40, który za chwilę usłyszymy. Klawesynistce towarzyszyć będzie Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Aukso pod dyrekcją szefa Marka Mosia. Przypomnę Państwu, że ten koncert na klawesyn lub fortepian, to także możliwa wersja, powstał na zamówienie Polskiego Radia w 1980 roku z przeznaczeniem do radiowego cyklu prezentacji współczesnych twórców polskich Forum Kompozytorów. Prawykonanie wersji klawesynowej odbyło się w marcu 1980 roku w Katowicach. Elżbiecie Chojnackiej towarzyszyła wówczas grupa smyczków Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji pod dyrekcją Stanisława Wisłockiego. My słuchamy innego, nowszego nagrania pod batutą Marka Mosia.

Elżbieta Chojnacka i Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Aukso. Marek Moś poprowadził nagranie. Koncert klawesynowy op. 40 Henryka Mikołaja Góreckiego, dedykowany przez kompozytora tej właśnie artystce. Fantazja Polska, słuchają Państwo cały czas programu drugiego. Pozostaniemy przy muzyce instrumentalnej. Teraz zmienimy epokę, cofając się do czasów baroku. Marcin Mielczewski i jego Canzona Prima a Due w nagraniu zespołu instrumentów barokowych Il Tempo Agaty Sapiehy.

Canzona Prima a Due, nagranie zespołu Il Tempo Agaty Sapiehy z radiowego archiwum zarejestrowane w 1993 roku. Marcin

0: Słowo na dzień.
1: Dziś wybrzmiewają w Ewangelii słowa Pana Jezusa. Słyszeliście, że powiedziano: oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Słowa te wydają się bardzo trudne, wymagające, czasem wręcz niewykonalne. Ale takie właśnie jest zaproszenie Pana Jezusa. W pierwszych rozdziałach Pisma Świętego poznajemy historię Kaina i Abla, synów Adama i Ewy. Kain postępował źle i zazdrościł błogosławieństwa, jakie było udziałem jego brata Abla. Nie zapanował nad swoim grzechem i zabił Abla. Pośród potomków Kaina pojawił się Lamek, który oznajmił: gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko, jeśli mi zrobi siniec. Nieustannie obserwujemy, jak łatwo zło się rozwija i rozprzestrzenia, jak łatwo jest wytłumaczyć popełniane przez nas zło złem, którego doznaliśmy. Kłamie, bo sam został

0: zostałem okłamany. Kradnę z miejsca pracy, bo mi płacą za mało. A kiedy już czynię zło, trudno je okiełznać, opanować i utrzymać w jakichś ramach. Odwet nie zna granic. Pismo Święte starało się ograniczyć prawo odwetu. Dlatego w Księdze Kapłańskiej zapisano: ktokolwiek zabije człowieka, będzie ukarany śmiercią. Ktokolwiek skaleczy bliźniego, będzie ukarany w taki sposób, w jaki zawinił. Złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb. W jaki sposób ktoś okaleczył bliźniego, w taki sposób będzie okaleczony. Do dzisiaj wydaje się nam to sprawiedliwe. Za oko odebrać oko, a nie oczy. Za rękę odebrać rękę, a nie ręce i nogi. Za życie odebrać życie złoczyńcy, a nie wymordować jego rodzinę. Taki ucywilizowany i ograniczony odwet. Pan Jezus idzie znacznie dalej. Nie stawiajcie oporu złemu. Nie brońcie się przed złem, które was dotyka. Wypełnienie tego słowa pokazał Pan Jezus na samym sobie. Kiedy odbierano mu dobre imię, nazywając go żarłokiem i pijakiem, nie reagował agresją. Na pytanie Piłata o władzę powiedział, że zastępy anielskie mogłyby go bronić, gdyby tylko zechciał. Kiedy Piotr go zdradził, Jezus spojrzał na niego z miłością, a po paru dniach pytał go o miłość, ale go nie odrzucił. Kiedy mówił o sobie jako o dobrym pasterzu, zaznaczył: ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie odbiera, lecz ja od siebie je oddaję. Oczywiście zło należy nazywać złem i je odrzucić. Należy stanąć w obronie bezbronnego i słabszego. Należy bronić przed zagładą swoją rodzinę, miasto, ojczyznę. Ale kiedy uderza we mnie czyjaś agresja, dotyka mnie plotka, obmowa, oszczerstwo, kradzież, nie tylko mam porzucić nieproporcjonalny odwet czy zemstę, ale mam pozwolić, by zło uderzyło we mnie i na mnie się zatrzymało, abym go nie przekazał dalej. Zło niszczy się tylko dobrem. Święty Paweł powiedział: nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wszystkim ludziom. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.
1: Mówił ksiądz Paweł Naumowicz, kustosz sanktuarium św. Ojca Stanisława Papczyńskiego na Mariankach w Górze Kalwarii.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia, wybiła szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Dzień dobry, o poranku 15 czerwca. Przed mikrofonem Jan Kantyzienko. To 166 dzień roku. Słuchają Państwo audycji Poranek Dwójki. Słońce w znaku bliźniąt wzeszło dziś o 4:14. Będzie z nami do 20:59. Cały dzień potrwa 16 godzin i 45 minut. Kłaniamy się Państwu i witamy w składzie Ada Tomaszewska za konsoletą, wydawczyni audycji Katarzyna Fitzwilliams, autorka opracowania muzycznego Klaudia Baranowska i Jan Kantyzienko, który mówi te słowa. Dziś imieniny Adelaidy, Albertyny, Bernarda, Izoldy, Jolanty, Leona, Wisławy, Violi, Wita, Witolda i Witosława.
2: Pogoda.
0: To będą dosyć pochmurne niestety i pełne deszczu imieniny. Wczoraj wieczorem IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw. To już na szczęście za nami. Ciśnienie w Warszawie wyniesie dziś południe 993 hektopaskale. Będzie powoli rosło. Poniedziałek zachmurzony, popołudniami dopiero z rozpogodzeniami na południu kraju. Przelotne opady deszczu, miejscami burze na północnym wschodzie to to, czego możemy się spodziewać. Temperatura od 14 stopni

0: oczywiście Jana Sebastiana Bacha. Zostajemy w tematach bachowskich. Proszę wysłuchać, co dla Państwa przygotowaliśmy.
1: Poranek dwójki.
0: Kompozytor z Lipska, kantor z Lipska, jest autorem jednego z najsłynniejszych cyklu wariacji, o których usłyszą Państwo teraz znanym na pewno Państwu głosem.
2: Ktokolwiek zna zmorę bezsenności, dla której nie ma ukojenia, zrozumie hrabiego Kaiserlinga, który ofiarował Goldbergowi za jego sztukę złoty kubek napełniony luidorami.
0: To był fragment wiersza, który już za kilka minut wysłuchamy wspólnie. Głos Danuty Stenki, którą w tym tygodniu fetujemy jako spodziewaną laureatkę Wielkiej Nagrody Festiwalu Dwa Teatry. To dopiero w piątek, ale no tak, rozpoznać znaną aktorkę po głosie to nic trudnego. Ciekawe, jak pójdzie Państwu z takim opisem.
3: Drobny, szczupły. No w każdym razie nie robił wrażenia mocarza, jakim był.
0: O kim mowa, wyjaśni się już za parę minut w kalendarium rocznic. Przed siódmą odwiedzimy jeszcze zachętę Narodową Galerię Sztuki w Warszawie, dlatego że ta instytucja od 2 lat współpracuje z Fundacją Po Drugie, aktywizując młode osoby w kryzysie bezdomności. Istotny temat materiału wysłuchamy przed siódmą. Tymczasem muzyka w wykonaniu... Nie, muzyka Claude'a Debussy'ego.

0: Zanim Bohdan Łazuka zastanawiał się nad tym, co zrobi Antoni Piechniczek, na mundialu jeszcze pod auspicjami poprzedniego trenera Kazimierza Górskiego w Republice Federalnej Niemiec. Reprezentacja Polski pokonała Argentynę 3-2. Mijają 52 lata od tych 5 bramek. Również dziś, 15 czerwca, ale 36 lat temu, odszedł Ryszard Cieślak, słynny aktor teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego. To jego występy miały wcielać w życie koncepcję scenicznego aktu całkowitego. Na pewno wszystko dawała z siebie też kolejna bohaterka Kalendarium.
1: Gdyby James Bond był kobietą, moim zdaniem wyglądałby jak Krystyna Skarbek, Polka i agentka brytyjskich służb specjalnych.
2: Wysportowana szalenie, ona jeździła na nartach bardzo dobrze, pływała znakomicie, no więc ona kilkakrotnie przechodziła trasą przez Tatry do Polski.
3: Znała Marusarza.
2: Tak, no ale najważniejsze to były te umiejętności w charakterze wywiadowczym.
1: Krystyna Skarbek to jedna z najwybitniejszych agentek wywiadu w historii. Zmarła 74 lata temu. A teraz mała zagadka. Czy wiedzą państwo, o kim mowa?
4: Zawsze był drobny, szczupły. No w każdym razie nie robił wrażenia mocarza, jakim był. Jeśli chodzi o malarstwo, wprost przeciwnie. No, zamknięty w sobie, z takim trochę sarkastycznym, trochę ironicznym uśmieszkiem.
1: Taki właśnie był malarz Andrzej Wróblewski, który urodził się w Wilnie 99 lat temu. Szczególne miejsce w jego twórczości zajmuje cykl Rozstrzelania, stworzony pod koniec lat 40. odnoszący się do przeżyć okupacyjnych. Z kolei 14 lat temu w Puszczykowie pod Poznaniem zmarł profesor Stefan Stuligrosz, dyrygent, kompozytor, pedagog, twórca i wieloletni dyrygent chóru chłopięcego i męskiego Filharmonii Poznańskiej Poznańskie Słowiki.
5: Dawniej w szkołach, wszystkich, nie tylko gimnazjalnych, ale podstawowych, tak zwanych powszechnych, były znakomite chóry. I były w programie nauczania, w każdej klasie znajdowały się po prostu dwie godziny, poświęcone dwie godziny były na tak zwane wychowanie muzyczne. To był nie tylko śpiew, ale nauka solfeżu, nauka takiej wiadomości o polskich kompozytorach. Żadne naukowe, żadne muzykologiczne, tylko proste. Kim był Chopin, kim był Moniuszko, ale kim był Wacław Szamoto. Z tych młodych ludzi, kształtowanych już muzycznie, wychodzili znakomici artyści, prawda?
1: Jeszcze jedna wiadomość, ale myślę, że niezwykle ważna. Dziś Światowy Dzień Dogoterapii. Wiele osób przyzna, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka.
6: O, uszy teraz ładnie. Pocznij sobie, masz wolnego troszkę. Spike to jest mój super przyjaciel, a poza tym jest psem asystującym, więc musi być psem, który super współpracuje z taką osobą jak ja. Pies asystujący należy do tej samej rodziny, co jest pies przewodnik dla osoby niewidomej oraz pies sygnalizujący dla osoby, która ma problem z epilepsją, tak zwaną padaczką czy cukrzycą ewentualnie, oraz dla osób, które nie słyszą. Zaczynając od otwierania drzwi, od podawania im przedmiotów, które upadną albo leżą na jakiejś dolnej półce, przez pomoc w rozbieraniu się, czyli ściąganie na przykład kurtki, ściąganie skarpetki czy rękawiczek, przez wyciąganie karty z bankomatu, przez wzywanie pomocy.
1: Wszystkim psiarzom składamy oczywiście najlepsze życzenia.
0: Za to dziękuję osobiście. Kalendarium przygotował Jakub Jamrozek, a my słuchamy muzyki urodzonego 15 czerwca, tylko 1843 roku, Edwarda Grieg'a.

0: prawie idealnie na 6:12 skończył się utwór Claude'a Debussy'ego, a my szykujemy się na kalendarium rocznic.
1: Kalendarium.

0: Fortepianowa muzyka Edwarda Grieg'a w wykonaniu Leifa Ove Andsnesa. Również przy akompaniamencie fortepianu, no co prawda może trochę bardziej popularnych i może trochę bardziej frywolnych melodii, po swoje nagrody wchodzili na scenę przedwczoraj wieczorem laureaci i laureatki Warszawskiej Nagrody Literackiej. Miałem okazję być przedwczoraj na tej gali z kronikarskiego obowiązku. Opowiem o tym teraz, kto tę nagrodę otrzymał. Za prozę Maciej Sieńczyk, którego Pijaczka mogli słuchać państwo w naszym cyklu, to się czyta. Za poezję Justyna Kulikowska, za Wnyki do światła w literaturze dziecięcej Katarzyna Wasilkowska, za Złodziejkę. Książką o tematyce warszawskiej roku 2025 była MDM, czyli Marszałkowska Dzielnica Marzeń Krzysztofa Mordyńskiego. Komiks i powieść graficzna to Łukasz Wojciechowski i Dum Dum. Do tej książki jeszcze wrócimy, a warszawską twórczynią roku została Małgorzata Szejnert.
1: Ja się urodziłam w Warszawie, ale musiałam na nowo w nią wrastać. Jak miałam 17 lat, przyjechałam tu na studia i Warszawa okazała mi wielką życzliwość. To znaczy ci mieszkańcy Warszawy, którzy też byli biedni, też mieli kłopoty mieszkaniowe, jakoś mi pomagali. Mam taką wdzięczność do tych warszawiaków. No a poza tym Warszawa się stała miejscem mojej pracy. Za to też należy się jakaś wdzięczność. Miałam tematy głównie prowincjonalne, interesowała mnie prowincja, ale w pewnym momencie także trafiłam do Warszawy, do Ursusa, do Supersamu, no i przede wszystkim na Łączkę Powązkowską.
0: Mówiła Nestorka reportażu prasowego Małgorzata Szejnert, warszawska twórczyni roku 2026. Ciekawe, że taką miejską nagrodę, nagrodę literacką miasta Warszawy, dostały aż dwie książki o architektonicznym rodowodzie, wspomniany MDM, Marszałkowska Dzielnica Marzeń, i książka graficzna, komiks Dum Dum, którego autor Łukasz Wojciechowski zmierzył się z trudnym tematem relacji architektury i człowieka, ale w Republice Weimarskiej i III Rzeszy.
2: Ja jestem ogólnie architektem i pracuję na Politechnice Wrocławskiej, więc modernizm jako przejaw twórczości architektonicznej bardzo mnie interesuje. Podobnie jak ekspresjonizm, o którym jest dużo w tej książce. I jest to jeden z takich rodzajów sztuki, nurtów, który można powiązać bardzo z stanem psychologicznym, w tym wypadku Niemiec tamtych lat. I to powiązanie twórczości architektury z psychologią jest dla mnie bardzo istotne, bo w komiksie na przykład jest co najmniej kilkanaście już budynków z Berlina z adresami. I na tym bardzo mi zależało, żeby znaleźć z jednej strony w tej skali mikro, czyli jednego człowieka właśnie z tym PTSD,

0: da wpływ tragedii na postrzeganie miasta, świata przez niego. Z drugiej strony wpływ w takiej skali makro, czyli wpływ tej tragedii na świat sztuki, ale też to sprzężenie zwrotne, które później się pojawia, jak to społeczeństwo, które się modernizuje w tamtym czasie, jak te idee modernizmu na przykład są wypaczane przez reżimy.
1: Muszą Państwo przyznać, brzmi jak świetny pomysł na komiks. Komiks doceniony przez jury Nagrody Literackiej Miasta Warszawy, komiks Dum Łukasza Wojciechowskiego. Chciałbym jeszcze zagadnąć Państwa o te miasta w literaturze i poprosić o tytuły takich książek, które zbliżyły Was do konkretnych miast świata, tak jak potrafi to robić literatura, czyli o książki, które albo wznosiły, albo rujnowały w Państwa świadomości mity o różnych miastach. Mi na przykład przychodzi na myśl Wenecki Znak Wodny Józefa Brodskiego. Proszę pisać do mnie na adres jankanty.zienko@polskieradio.pl, nawet jeżeli będą pisać Państwo w sprawie niewidzialnych miast.

0: Ależ pogodna improwizacja, pomimo niepogody za oknem, Espalonetas. Na klarnecie zagrał Gianluigi Trovesi, towarzyszyła l'arpeggiata pod dyrekcją Krystyny Pluchar. Nagranie z 2004 roku, a teraz przed nami poezja.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Raz w roku przychodzi taki moment fuzji, kiedy dwa teatry, radia i telewizji, spotykają się na festiwalu Dwa Teatry. W tym roku dwoje wybitnych aktorów zostanie laureatami wielkiej nagrody tego festiwalu za całokształt twórczości. To będzie Andrzej Seweryn i Danuta Stenka. Odbiorą nagrody w piątek w Sopocie, a my w tym tygodniu co rano dzielimy się z Państwem poezją w interpretacji Danuty Stenki, dziś wierszem Julii Hardwik.
2: Drogi Goldberg. Drogi Goldberg, zagrajże mi jedną z moich wariacji, prosił swego muzyka hrabia Kaiserling podczas bezsennych nocy, które towarzyszyły jego częstym chorobom. Ktokolwiek zna zmorę bezsenności, dla której nie ma ukojenia, zrozumie hrabiego Kaiserlinga, który ofiarował Goldbergowi za jego sztukę złoty kubek napełniony luidorami, czego zapewne Bach nie wziął mu za złe. Tym bardziej, że jak wieść niesie, niechętnie wykonał zamówienie możnowładcy, mając nakazane z góry, by utwór był lekki i pogodny.
0: A już jutro po 6:00 Danuta Stenka przeczyta wiersz Anety Kamieńskiej. Zamieniamy się w słuch. No, Bach byłby mniej zadowolony. Słuchamy teraz Händla.

Muzyka Jerzego Fryderyka Händla sprawiła, że niespodziewanie okazało się, że minęły już 3 minuty, 4 minuty po wpół do 7. Czekamy na Państwa wiadomości i telefony. Bardzo zależy mi na tym, żebyśmy wspólnie opowiedzieli o miastach. Miastach, które są budowane, jak na przykład w tej słynnej pieśni Niech się mury pną do góry. Miastach, które są niszczone. Miastach, które się kocha i te, których się nienawidzi, z których chce się wiać. Krótko mówiąc, o wznoszenie i rujnowanie literackich miast, mitów o tych miastach. Czekam na Państwa propozycje książkowe, na Państwa wspomnienia i takie literackie obrazy tych miejscowości i miast pod numerem 22 645 22 22 i adresem jankanty.zienko@polskieradio.pl. No bo przecież miasta bywają Mekką, ale bywają też zmorą. Pomyślmy na przykład o Petersburgu z dziadów albo o Krakowie, o którym się wiele czyta i potem chce się do niego podróżować. Czekamy na Państwa wiadomości.

0: Nie wiem jak państwo, ja jestem wprowadzony w zupełny trans. Wyobrażałem sobie podróż jakąś dziwną bryczką przez rozległe regiony, rozległe tereny dzięki tej muzyce. No to zostańmy w czasach i świecie, kiedy to końmi się poruszaliśmy, a nie samochodami i dostańmy od doktora Gaty Honsi dawkę staropolskiego humoru.
1: Słowo się rzekło.
2: Dobry żart tym fa wart. Mówimy tak o udanym żarcie. Takie pytanie nadeszło. Ale skąd w tym powiedzeniu tynf? Przecież tynf to było niewiele pieniędzy. Takie właśnie pytanie dostałam od jednego ze słuchaczy. Bardzo za to dziękuję. I już odpowiadam. Tak, tynf to było niewiele pieniędzy, dlatego pierwotnie w tej frazie słychać ironię, której dziś już no niestety nie wyczuwamy. A ta ironia wiąże się z historią tynfa. Tynf, inaczej uwaga, tymf, czyli różnica jednej głoski n jak narty albo m jak mama, to dawna polska moneta ze srebra i miedzi o wartości ówczesnych 18 groszy. Jako środek płatniczy została wprowadzona w XVII wieku za panowania króla Jana II Kazimierza i funkcjonowała w obiegu do drugiej połowy XVIII wieku. Nazwa tych pierwszych srebrnych monet pochodzi od nazwiska Andrzeja Tympfa, toruńskiego mincerza, pracownika mennicy i producenta monet oraz dzierżawcy mennic koronnych. Tynfy, mimo że były wartościowymi monetami, no nie cieszyły się jednak dobrą sławą. Gdy tylko się pojawiły, zaczęły być fałszowane. A skoro często

0: często je fałszowano, nie dawały radości temu, kto je odkrył w swoim mieszku. Drugim powodem złej sławy pieniądza było zamierzone od początku zaniżanie jego wartości przez mniejszą ilość srebra używaną do bicia tynfa w stosunku do tego, ile kruszcu używano do bicia regularnej złotówki. Tynf był zatem określany jako oszukańcza złotówka. Mimo tego, że był wybrakowany, obowiązywał jednak na równi właśnie z tą prawdziwą złotówką i podobnie jak ona odpowiadał w obiegu 30 groszom. Tyle, że w rzeczywistości był pieniądzem o zawartości srebra równoważnej około 18 groszom. I tak jak tynf pieniądz nie budził w ludziach radości, tak też można powiedzieć ambiwalentne uczucia budzi mało udany żart. I to właśnie było podstawą ironii, dziś już mało wyczuwalnej w tym powiedzeniu. Dodajmy jeszcze, że w oszukańczym pieniądzu, będącym symbolem nieudolności rządzących, ówcześni Polacy widzieli początek zagłady Rzeczypospolitej. Na monecie bity był łaciński skrót ICR, oznaczający Johannes Casimirus Rex, w tłumaczeniu król Jan Kazimierz. Polacy, drwiąc z królewskiej fałszywej monety, wymyślili własne rozszerzenie skrótu. Initium calamitatis regni, co znaczyło początek nieszczęść królestwa. Trzeci rozbiór Polski w 1795 roku zakończył dzieje królestwa, a fałszywa złotówka wypadła z obiegu w połowie XVIII wieku. Tynf przetrwał tylko we frazeologii. I bardzo dobrze. Do usłyszenia.
1: O monecie, która powinna być warta 30 groszy, a tak naprawdę była warta 18, opowiedziała doktor Agata Honcia. Warto też tutaj przypomnieć mądrość pana Zagłoby, który mówił, że żeby utrzymać odpowiednią dawkę humoru, trzeba siemię konopne w kieszeni nosić i po troszku spożywać. Także po troszku spożywajmy i słuchamy muzyki.

0: Słuchają Państwo Poranka Dwójki, już prawie 50 minut po 6. Korespondujemy dziś o literackich obrazach miast. Mi przypomniał się Jean Genet i jego opisy miast z punktu widzenia tułacza, złodzieja, z punktu widzenia osoby z marginesu społecznego, to jak on opisuje Paryż, jak opisuje też Warszawę, przez którą wędrował. Piszcie Państwo do nas o takich literackich obrazach miast z różnych tych mniej lub bardziej wykluczonych punktów widzenia. Mówię o tym nie przez przypadek. Od ponad roku Warszawska Zachęta wspólnie z Fundacją Po Drugie realizuje program aktywizujący młode osoby w kryzysie bezdomności. W zeszły czwartek w Zachęcie miało miejsce spotkanie, na którym podsumowano projekt. Można było obejrzeć krótki film dokumentalny, posłuchać o trudnych doświadczeniach bezdomności bezpośrednio od osób, które jej doświadczyły. O tym, jak instytucje kultury mogą przeciwdziałać realnym problemom społecznym, opowie Alicja Michalska.
1: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie od lat udowadnia, że sztuka nie istnieje w oderwaniu od rzeczywistości. Tym razem galeria we współpracy z Fundacją Po Drugie zaprosiła nas na spotkanie poświęcone doświadczeniom młodych osób będących w kryzysie bezdomności.
2: Kiedy 15 lat temu zakładałam Fundację Po Drugie, to moim marzeniem było to, żeby problem bezdomności młodzieży trafiał do bardzo różnych miejsc, a przede wszystkim do miejsc, które znaczą.
1: Mówi Agnieszka Sikora, działaczka społeczna i prezeska Fundacji Po Drugie.
2: Zachęta, myślę, jest miejscem bardzo znaczącym, szczególnym i nie tylko na mapie Warszawy, ale w ogóle na mapie Polski. Ja się niezmiernie cieszę, że osoby związane z Galerią Zachęta, działające tutaj na tej kanwie artystycznej, podejmują też problemy społeczne, nie boją się tego, chcą uczestniczyć w budowaniu ważnych przekazów społecznych, mających wpływ na to, jak kształtuje się nasza rzeczywistość. To, co dla mnie tutaj w tym spotkaniu konkretnym z Galerią Zachęta było najważniejsze, to jednak prawie rok ciągłej, systematycznej pracy młodych ludzi doświadczających bezdomności, którzy przychodzili tutaj po to, żeby tworzyć swoje własne przekazy, żeby poznawać też przekazy innych twórców, artystów, gdzieś to wszystko przetwarzać, uczyć się i też nabywać i pewnej ogłady, i pewnych umiejętności, i też zobaczyć, że to, co ja mam do powiedzenia, też ma znaczenie. I myślę, że to było chyba takim najważniejszym kawałkiem tego naszego spotkania.
1: Podczas spotkania premierę miał także krótki film dokumentalny przedstawiający roczną działalność Zachęty i Fundacji Po Drugie, który oddał głos osobom będącym w kryzysie bezdomności. O tym, co wybrzmiewało najbardziej podczas kręcenia filmu, mówi jego autor Mikita Pandeka.
3: Szczerość. Po prostu szczerość tych ludzi, którzy po prostu od pierwszego dnia po prostu znalazłem z nimi wspólny język i nie musiałem z nich wyciągać.

0: Oni też poczuli, że mogą podzielić się, ja mogę z nimi podzielić się swoim życiem i to najważniejsze, co od nich odosłem, to szczerość i otwartość.
1: Instytucje kultury dziś to nie tylko miejsca prezentowania ważnych dzieł artystycznych, ale także przestrzeń do otwartej rozmowy o realnych sprawach społecznych. Poprzez warsztaty, projekty artystyczne czy wydarzenia społeczne pomagają budować poczucie wspólnoty oraz przeciwdziałać wykluczeniu.
2: Kiedy zajmujemy się pracą z drugim człowiekiem, który znajduje się w potwornej sytuacji, bo bezdomność jest chyba jedną z takich najtrudniejszych rzeczy, która może człowieka spotkać, to wychodzenie z bezdomności to nie jest tylko terapia, tylko praca socjalna, tylko aktywizacja zawodowa, ale szczególnie kiedy mówimy o młodych ludziach, ale pewnie nie tylko, również dostarczanie doświadczeń i umożliwianie rozwijania się, poznawania świata i kultura, i instytucje kultury umożliwiają właśnie takie działania i my od wielu lat Fundacji Po Drugie w tej pracy z młodzieżą staramy się wprowadzać do niej również takie elementy, które łączą ten świat młodych ludzi właśnie z kulturą. My chodzimy do teatru, my chodzimy na koncerty, chodzimy na wystawy. To jest dla nas ważne i ważne dla tej młodzieży, bo ona nie ma tylko ciężko pracować na rzecz zmiany, ale również doświadczać, poznawać nowe miejsca, nowe przekazy i w ten sposób rozwijać się i czuć się lepiej, i czuć się ważniejsza, i czuć, że ma jakieś coś, czym może się podzielić, tak? Że jakby jedynym moim doświadczeniem, którym ja się mogę podzielić, nie jest to, że byłem bezdomny, że spałem na dworcu, że jeździłem nocnym autobusem, ale że byłem w zachęcie, że wziąłem udział w nagraniu filmu. To są jakby inne rzeczy, które oni mogą wnieść i to jest wspaniałe.
1: O tym, dlaczego to ważne, aby duże instytucje kultury były także przestrzenią do aktywizowania młodych osób będących w kryzysie bezdomności, mówią także edukatorki Zachęty Alicja Lesiów i Dominika Wiśniowska.
3: Obie jesteśmy tutaj jednak z ramienia Zachęty. Bardzo chciałyśmy w ogóle zaznaczyć, jak istotna jest rola takiej sztuki partycypacyjnej w ogóle w działalności instytucji i jaką w ogóle może nie jakość, ale jak nowe linie narracyjne ona może tworzyć i jak bardzo poszerzać horyzonty zarówno uczestników takich inicjatyw, jak i samej instytucji. Myślę, że jako instytucja kultury jedyną rzeczą, którą możemy tak naprawdę zaoferować, jest po prostu właśnie tworzenie podobnych inicjatyw, jak ja wytworzyłam po prostu z Dominiką, czyli znalezienie takiej przestrzeni w instytucji kultury, która pozwoli tym osobom poczuć się bezpiecznie, poczuć się dobrze i poczuć się przede wszystkim zauważonym, bo my tak naprawdę jako instytucje kultury nie jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązań systemowych, ale możemy wykorzystywać rolę, jaką jest instytucja, po prostu w poszerzaniu też horyzontów zarówno naszych, jak i osób uczestniczących w takim wsparciu.
1: O znaczenie tego projektu zapytałam również młode osoby, które doświadczyły kryzysu bezdomności, a dziś angażują się w działania fundacji.
4: Po to, żeby pokazać ludziom, że bezdomność nie zaczyna się w wieku 40 czy 50 lat, tylko zaczyna się w wieku nawet 16, 17, 18 lat. I chcieliśmy pokazać ludziom, że bezdomność istnieje i że ona jest wśród młodzieży.
5: Chcieliśmy, żeby po prostu wszyscy byli świadomi, jak to w ogóle wygląda, bo jak każdy słyszał z nas, no nie każdy o tym wie.
1: Chociaż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej regularnie prowadzi badania przybliżające liczbę osób będących w kryzysie bezdomności, Agnieszka Sikora, prezeska Fundacji Po Drugie, wskazuje na pewne trudności w realnym przedstawieniu skali tego problemu.
2: Tych młodych ludzi jest bardzo trudno policzyć. Po pierwsze dlatego, że oni dość rzadko korzystają z tych instytucji pomocowych, które są stworzone w Polsce po to, żeby wspierać osoby w sytuacji bezdomności, a tam między innymi odbywa się liczenie. Mijając młodych ludzi na ulicy, my w żaden sposób nie jesteśmy w stanie domyślić się, że może bezdomność jest ich doświadczeniem właśnie teraz, bo oni dobrze wyglądają. Oni nie mają wózeczka, brody, nie grzebią w śmietniku. Bardzo często rozwiązują swoją sytuację nocując u znajomych, dziś u jednego, jutro u drugiego. No my nie wiemy, gdzie są te kanapy, gdzie te łóżka, gdzie ci znajomi. Zatem owszem, odnotowujemy w tym liczeniu osób bezdomnych wzrost młodzieży, że ta grupa jest coraz liczniejsza, ale bez wątpienia te liczby nie odzwierciedlają prawdziwego problemu.
6: Mówiła Agata Sikora, prezeska Fundacji Po Drugie. Agnieszka Sikora, prezeska Fundacji Po Drugie, dodajmy warszawianka roku. My zbliżamy się do godziny 7, czekając na porcję najświeższych wiadomości.

0: Autopromocja.
1: To książka nie tylko o Kirgistanie, ale też o sprawczości i demokracji, kryzysie, traumie i wychodzeniu z niej. Tak w swoim reportażu Baranie Oko pisze dr Emilia Sułek. Na wycieczkę do Kirgistanu zabierzemy Państwa w audycji Połączenie Międzynarodowe. Zapraszam w środę po 13. Monika Zając.
0: Autopromocja.
2: Wybiła siódma.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Mariusz Benoit.
2: Jesteśmy na miejscu 15 czerwca w 166 dniu roku. Słońce w znaku bliźniąt wzeszło o 4:14 bardzo wcześnie. Zajdzie o 20:59 bardzo późno. Zbliżamy się do przesilenia letniego. Dzień będzie trwał 16 godzin i 45 minut. Kłaniamy się Państwu. Witamy w audycji Poranek Dwójki w składzie Ada Tomaszewska za konsoletą, Katarzyna Fitzwilliams przy telefonie, przy komputerze, wydawczyni audycji, Klaudia Baranowska, która wybrała muzykę, i Jan Kantyzienko, to ja. Ukłony, dzień dobry. Imieniny obchodzą dziś Adelaida, Albertyna, Bernard, Izolda, Jolanta, Leona, Wisława, Wiola, Wit, Witold i Witosław. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin. W studiu za mną jest już Maria Czok, czyli to pora na wiadomości kulturalne.
4: Dzień dobry Państwu. Wczoraj w Poznaniu zakończył się 19. festiwal Etnoport. Hasłem wydarzenia było „Wsłuchaj się w świat”, a 4 dni koncertów, spotkań, warsztatów po raz kolejny pozwoliły słuchaczom poznać licznych gości z wielu zakątków świata. Nie zabrakło też muzycznych propozycji, między innymi z Bałkanów, Kaukazu czy Afryki Południowej. Festiwal z każdym rokiem rozwija propozycje i wprowadza nowości, ale jak podkreśla dyrektorka Etnoportu Bożena Szota, podstawy pozostają te same.
5: My się zmieniamy, zmienia się publiczność, bo to są kolejne pokolenia, natomiast idea jest właściwie ta sama. Wciąż wierzymy w siłę muzyki, w siłę muzyki z różnych zakątków świata. Wciąż wierzymy, że Etnoport łączy ludzi, że muzyka łączy ludzi. I każda edycja, a właściwie każdy koncert, każde wydarzenie mi to na każdym kroku udowadnia.
4: Podsumowanie tegorocznej 19. odsłony Etnoportu w dalszej części Poranka Dwójki. Refleksja nad statusem obrazu we współczesnej kulturze to główny wątek nowej wystawy w Muzeum

0: Muzeum Fotografii w Krakowie. Ekspozycja Andrija Bojarowa pod tytułem Pre-Analog Post-Digital, wystawa indywidualna, stawia pytania o funkcjonowanie fotografii jako medium, które podlega ciągłym przekształceniom. Bojarow to artysta wizualny, niezależny kurator i badacz sztuki współczesnej. Mieszka i pracuje w Ukrainie, Polsce i Estonii, a jego praktyka sytuuje się w obszarze fotografii konceptualnej. W swojej praktyce wykorzystuje zdjęcia różnych autorów, zarówno znanych, jak i anonimowych.
1: Dlatego jest motto Stemmersona, że jak można poruszać zasady, kiedy się ich nie ma. I no właśnie na tym to polega. I dlatego nie jestem fotografem, bo po prostu te zasady, no nie wiem, czy brzydkiego słowa użyć, olewam, ale na tym to wszystko polega, na olewaniu tych zasad, które są stricte odnoszone do fotografii. Może też to pochodzi od tego, że zaczynałem od malarstwa.
0: Ekspozycja Andrija Bojarowa Pre-Analog Post-Digital, wystawa indywidualna, jest dostępna do 26 lipca w Muzeum Fotografii w Krakowie. Na Uniwersytecie Warszawskim trwa 4. Kongres Nauka dla Społeczeństwa. To okazja, aby zapoznać się z osiągnięciami instytutów badawczych, naukowych oraz uczelni wyższych. Profesor Henryk Skarżyński, który przewodniczy Radzie Głównej Instytutów Badawczych, powiedział, że w polskiej nauce z roku na rok dzieje się coraz więcej.
2: Pokazujemy coraz ciekawsze wynalazki, wdrożenia. Mówimy o wdrożeniach XXI wieku, bo ćwierć wieku to już jest taki okres, gdzie można pochwalić się pewnymi osiągnięciami, które wpływają na nasze bezpieczeństwo, na nasze zdrowie, na naszą gospodarkę, na wszystko to, co się wiąże z rozwojem współczesnego społeczeństwa. Cieszę się, że w tej inicjatywie znalazły się uczelnie wyższe, zaczynając od Uniwersytetu Warszawskiego, znalazły się instytuty badawcze, instytuty naukowe i zespoły ekspertów, którzy pokazują o to, co zrobili.
0: Hasłem tegorocznego kongresu jest Społeczeństwo dla nauki.
2: My chcemy pokazać to, co zrobiliśmy jako naukowcy, jako ci, którzy wdrożyli, ale chcemy mieć też taką zwrotną informację, jak społeczeństwo to odbiera, czy społeczeństwo o tym wie, czy sobie zdaje sprawę. Jest z tym bardzo różnie. W związku z tym wyszliśmy na ulicę i dzisiaj ileś naszych wynalazków jest na ulicy Krakowskiej Przedmieście, można się z nimi zapoznać, można przeczytać, a zatem niekoniecznie wchodząc na teren Uniwersytetu Warszawskiego, można zapoznać się z częścią tych wydarzeń naukowych, tych wynalazków i tych wdrożeń, które realnie wpływają na nasze życie.
0: 4. Kongres Nauka dla Społeczeństwa odbywa się w budynku Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, a transmisja z wydarzeń jest dostępna w internecie. Położone około 30 km na północ od Berlina, Wandlitz należało do ministra propagandy III Rzeszy Józefa Goebbelsa. Teraz willa ma znaleźć inne przeznaczenie. O szczegółach nasza korespondentka.
3: Zbudowaną dla niego nad jeziorem Bogensee willę Goebbels zamieszkiwał wraz z żoną i piątką dzieci przez całą wojnę. Potem tę część Niemiec przydzielono NRD, a willę przejął Związek Wolnej Młodzieży Niemieckiej FDJ. Po upadku muru posiadłość zaczęła niszczyć, a do ostatecznej ruiny doprowadził ją pożar w styczniu tego roku. Pomysł na zagospodarowanie obiektu miał nie właściciel, czyli miasto Berlin, lecz transatlantycka antyekstremistyczna organizacja Counter Extremist Project z siedzibą w Nowym Jorku. Proponuje ona stworzenie tu centrum przeciwko antysemityzmowi i nienawiści w sieci. Projekt ma rzekomo poparcie architekta Daniela Libeskinda, który byłby gotowy towarzyszyć w przebudowie byłej willi Goebbelsa. Idyllicznie położone Wandlitz zauroczyło zresztą także NRD-owskich przywódców, jak długoletni szef państwa Erich Honecker. W jego willi znajduje się dziś ośrodek rehabilitacyjny, a część przeznaczona jest do zwiedzania. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht.
0: I tak kończymy pierwszy serwis, kolejny o 9:00, a więcej na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl.
4: Pogoda.
5: Rozpogadza się, ale bardzo powoli. Poniedziałek będzie zachmurzony z większymi przejaśnieniami dopiero po południu i to na południu kraju. Ciśnienie w Warszawie wyniesie 993 hektopaskale. W całym kraju spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, miejscami burz. To na północnym wschodzie. Temperatura od 14 do 20 stopni, wiatr słaby, porywisty tylko w górach, tam do 70 km na godzinę, ale podobno już w weekend będą upały.
6: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna?
4: To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania.

0: samochody, bo Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Wallman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienie.

0: polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papa.
1: Plebiscyt polskieradio.pl.
4: Reklama.
5: Tu poranek dwójki. Ikar. Tak brzmi tytuł płyty z radiowymi nagraniami pianisty Mieczysława Kosza. To jest taki fonograficzny cymes, który mamy dla Państwa w tym tygodniu jako płytę tygodnia. Część z publikowanych nagrań jest udostępniane po raz pierwszy. Obok pozycji studyjnych są tam rejestracje dokonane podczas koncertów w sali kongresowej, sali kameralnej Filharmonii Narodowej. Oprócz tego można dziś otrzymać od nas nagrodę dodatkową, czyli płytę Stławka Jaskółkę Europa 67x21 wydaną przez Narodowe Centrum Kultury. Piszcie Państwo do nas na adres poranek@polskieradio.pl, a my słuchamy Mieczysława Kosza.

0: Mieczysław Kosz, czyli jazzman, którego mogą słuchać Państwo dzięki naszej płycie tygodnia. Przypominam, adres poranek@polskieradio.pl, aby tą płytę od nas otrzymać. Tymczasem 13 minut po godzinie 7.
1: Poranek dwójki.
0: W poranku dwójki korespondujemy dziś o książkach, o miastach, tak, o literackich obrazach miast. Tu przyszła mi na myśl książka niedawno przetłumaczona przez znanego Państwu z naszej anteny Marcina Gaczkowskiego, czyli ukraińska powieść z lat 20. XX wieku, Miasto Waleriana Pidmochylnego. No, to jest ten moment w historii kultury, kiedy miasto z jego tempem, z jego dynamicznym rozwojem staje się wielkim literackim tematem. Jeżeli inne tego typu lektury przychodzą Państwu na myśl, proszę do mnie pisać jankanty.zienko@polskieradio.pl. Ale skoro wspomnieliśmy już o Pidmochylnym i mieście, który obrazuje Kijów początku tego XX wieku, no to nie mogę nie podzielić się z Państwem tą informacją, która od rana biega po wszystkich mediach, o ataku rosyjskim na Ławrę Kijowsko-Pieczerską, która poważnie ucierpiała. Jest to zabytek światowej klasy UNESCO, symbol religijny, symbol narodowy, który w nocy w pewnej części spłonął. Oprócz tego przez rosyjski atak został uszkodzony znajdujący się blisko arsenał sztuki, w którym sam niedawno miałem okazję oglądać świetną wystawę. Spłonął też magazyn historycznych kostiumów filmowych Centrum Filmowego imienia Dowrzenki. Pamiętajmy o tych miastach, które starają się też bronić przed tą brutalną agresją. A tymczasem opowiemy, co będzie dalej w poranku. Po godzinie 7 przeniesiemy się na chwilę na Stadion Narodowy. No, to jest pora, która może sprzyjać takiej króciutkiej konsternacji.

0: Słyszałeś kiedyś ten utwór?
1: Coś mi świta, ale...
0: A w jakiej sytuacji go słyszałeś?
1: Nie wiem.
2: Tak, ta konsternacja, to wszystko, co państwo słyszeli, miało miejsce na pikniku, nie lada jakim pikniku, pikniku naukowym Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia. Kolorowa relacja z tego wydarzenia już za kilka chwil, potem będzie tylko ciekawiej. Zapowiemy festiwal mozartowski Polskiej Opery Królewskiej, podsumujemy Etnoport w Poznaniu, a Magda Mikołajczuk z przeglądem prasy odwiedzi nasze studio, to już dosłownie za moment.

0: Finał czwartej, 27. symfonii Józefa Haydna w wykonaniu Licciardino Armonico. Nagranie z 2015 roku, tymczasem na zegarach 7:22.
1: Przegląd prasy.
0: W studiu jest Magda Mikołajczuk.
2: Dzień dobry
0: w dniu dogoterapii.
2: Tak, różnie może ta dogoterapia wyglądać. W moim przypadku jest antydogoterapią.
0: Tak, patrzę się na twój złamany palec.
2: Tak, bo mój pies zwany Szczotką, znaczy takie ma imię, który bywa czasami w radiu, pociągnął mnie na spacerze, a smycz była owinięta wokół dłoni, no i właśnie mam tutaj usztywniony palec, więc taka rada dla państwa, proszę raczej na nadgarstku trzymać smycz, albo jakoś tak mądrzej niż ja, krótko mówiąc. Ponieważ lekarz mówi, że to są bardzo częste urazy. Właśnie takie zaplątanie nie sierści, chciałam powiedzieć, smyczy wokół

0: palców, więc takie ostrzeżenie dla Państwa.
1: W dniu dogoterapii.
0: W dniu dogoterapii.
1: A co słychać w prasie?
0: Słychać na przykład to, że Milczenie owiec, znakomity film, wraca do polskich kin po 35 latach od premiery. I
1: dalej,
0: o tym...
1: dalej się boję go zobaczyć.
0: Nie widziałeś?
1: Jestem przerażony tym filmem.
0: Przepraszam, to jest apel do wydawczyni. Jeżeli Jan nie pójdzie na Milczenie owiec, no to chyba powinny być jakieś konsekwencje wyciągnięte. Proszę Państwa, Piotr Głuszkowski pisze tak, przypomina. Milczenie owiec opowiada o ambitnej agentce FBI Clarice Starling, która nawiązuje niebezpieczną relację z mordercą kanibalem Hannibalem Lecterem, licząc, że pomoże jej schwytać innego seryjnego mordercę. Nic nie układało się zgodnie z planem. Gene Hackman, który kupił prawa do bestsellerowej powieści Thomasa Harrisa z myślą o wyreżyserowaniu ekranizacji, a może i zagraniu Lectera, wycofał się z projektu. Studio Orion zostało z projektem podwyższonego ryzyka. Wszyscy pamiętali, że poprzednia ekranizacja Harrisa rozczarowała księgowych. Reżyserię powierzono Jonathanowi Demme, który kojarzył się raczej z komediowym repertuarem. Zapytałam, naprawdę zamierzasz nakręcić film o facecie, który obdziera kobiety ze skóry i szyje z nich ubrania? Jonathan, co ty wyprawiasz, oszalałeś? Opowiadała scenografka Christy Z. Vanity Fair. Pierwszym wyborem reżysera, jeśli chodzi o, twórców głównych ról, byli Michelle Pfeiffer i Sean Connery, ale oboje odmówili. O Lore Clarice zabiegała Jodie Foster, nagrodzona właśnie Oscarem za Oskarżonych, którą Hackman ubiegł w staraniach o prawa do ekranizacji. Jednak Dam nie był przekonany. Szukał dalej, lecz kolejne gwiazdy, w tym Meg Ryan, nie były gotowe spędzić kilku miesięcy z tak mrocznym materiałem. Antonego Hopkinsa reżyser zapamiętał jako dobrego doktora z Człowieka Słonia. Jak wspomina w dokumencie o kulisach powstawania filmu, zaczął się zastanawiać, a co gdyby taki człowiek poszedł najgorszą możliwą drogą. Był to o tyle zaskakujący pomysł obsadowy, że po serii niepowodzeń w Hollywood brytyjski aktor wrócił do teatru. I jeszcze mnóstwo ciekawych opowieści związanych z nakręceniem tego filmu. Janek, ja ci tylko mówię, że...
1: Ale patrz, ile osób zrezygnowało po drodze z tego projektu, zupełnie jak ja.
0: Ale ile osób się tym zachwyciło? No, tu jest opisana na przykład pierwsza scena, więc ja cię uspokajam, że pierwsza scena wygląda tak. Pierwsze spotkanie agentki z tym właśnie mordercą kanibalem. On jest spokojny, on jest inteligentny, on się świetnie wyraża. Naprawdę przemóż się i pójdź na ten film. Naprawdę.
1: Świetnie wyrażających się kanibali nam nie brakuje. W rzeczywistości nie trzeba iść do kina. Co jeszcze słychać w prasie?
0: W prasie słychać jeszcze i widać premiery baletowe Romeo i Julię i Urojenia. To są premiery w pierwszym sezonie Narodowej Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie pod nową dyrekcją. I pisze o tym w Rzeczpospolitej Jacek Marczyński. Romeo i Julii Charlesa Gounoda nie wystawiano na warszawskiej scenie przez ponad 150 lat, choć w świecie należy do bardzo popularnych oper. A przecież powinniśmy mieć do tej opery szczególną estymę, bo Gounod nadał jej ostateczny kształt dla najlepszego jego zdaniem tenora na świecie, Polaka Jana Reszkę. Autorkę obecnej inscenizacji, Barbarę Wysocką, bardziej jednak zainteresowała Julia. Nie potraktowała jej, tak zresztą jak inne bohaterki swoich operowych spektakli, Łucję z Lamermuru czy Gildę, jako biednej ofiary przemocowego męskiego świata. W Julii od początku jest bunt i mimo dziewczęcej niewinności, to ona w wielu momentach wydaje się być silniejsza i gotowa mocniej walczyć o miłość niż Romeo. Tak też pokazała ją naturalna w tej roli ormiańska artystka Nina Minasyan o dźwięcznym, a delikatnym głosie, który w kolejnych scenach nabierał coraz mocniejszej ekspresji. Romea za sprawą Bagzoda Dawronowa był tym razem bardziej liryczny, pochodzący z Kazachstanu tenor, warto zapamiętać jego nazwisko, bo ten artysta robi efektowną karierę w Europie, o starannie prowadzonym, choć niezbyt nośnym głosie, stworzył jednak z Niną Minasyan parę naprawdę autentycznych kochanków. Tak pisze o operze Romeo i Julia Jacek Marczyński w Rzeczpospolitej i Państwo mogli sobie porównać.
1: Marcin Majchrowski w Wybieram Dwójkę dziś zrecenzuje ten spektakl, także będziemy wracać do tego tytułu.
0: W Rzeczpospolitej nie tylko o Romeo i Julii, ale też o spektaklu baletowym Urojenia. To Państwo sobie przeczytają w Rzeczpospolitej. A w Nowym Ruchu Muzycznym o planszówce związanej z Chopinem pisze Katarzyna Ryzel. Pisze tak, od lat śledzę uważnie wszelkie spotkania dwóch światów, planszówek i muzyki.

0: a jednak Chopina i przyjaciół przegapiłam. Niestety to kolejna wyprodukowana przez instytucje kultury, w tym przypadku przez Dział Edukacji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie, gra, która nie trafiła do obiegu medialnego związanego z tą dziedziną. Szkoda, bo zdecydowanie zasługuje na uwagę. Porządnie przygotowana i ładnie wydana przybliża nie tylko twórczość, lecz także otoczenie Fryderyka. Wcielamy się w jednego z tytułowych przyjaciół, choćby Juliana Fontany, Tytusa Wojciechowskiego czy Georges Sand. A naszym zadaniem jest stworzenie zbiorów licytowanych rękopisów Chopina o jak największej wartości. I potem Katarzyna Ryzel pisze na końcu tak. Rzecz ma walor edukacyjny, lecz by w pełni skorzystać z jego potencjału, uczestnicy muszą wykazać zainteresowanie tematem. Sam mechanizm licytacji jest całkiem fajny i wzbudza ekscytację niezależnie od muzycznego kontekstu. Sądzę, że gra jako nieprzesadnie skomplikowana, a jednak ciekawa pozycja spodobałaby się słuchaczom konkursów chopinowskich.
1: A jak plansza wygląda?
0: No skąd mam wiedzieć? Widzę tylko przecież recenzję. Pierwsze słyszę i na pewno się tą grą zainteresuje. Tutaj jest tylko, widzisz, okładka. Zdjęcie tak, okładki. Ale bardzo mnie to zaintrygowało. Naprawdę, ja bym się wcieliła w Georges Sand oczywiście.
1: No tak, wybrałaś najzdolniejszą z natury rzeczy.
0: Proszę Państwa, o tym w najnowszym ruchu muzycznym i wiele innych ciekawych rzeczy zresztą też.
1: Tym bardziej, że wrócimy do wielu innych ciekawych rzeczy już po 8 w kolejnym przeglądzie pracy. Do zobaczenia.
0: Pracy, tak, pracy też. Dziękuję
1: do pracy,
0: bardzo.
1: Rodacy. Ukłonę.

0: powtarzał wielokrotnie, śpiewając Marco Beasley, tenor. To było nagranie z 2012 roku z wytwórni Alfa, a już teraz zapraszam Państwa do korespondencji z nami, dlatego że pytamy dziś o miasta, literackie miasta. Okazja jest dosyć oczywista. Niedalej jak przedwczoraj rozdano nagrody literackie miasta Warszawy. Z kronikarskiego obowiązku przypomnijmy, warszawską twórczynią roku została Małgorzata Szejnert, za prozę został nagrodzony Maciej Sieńczyk, za poezję Justyna Kulikowska, za literaturę dziecięcą Katarzyna Wasilkowska, za książkę o tematyce warszawskiej Krzysztof Mordyński, a za komiks Łukasz Wojciechowski i jego Dum Dum. Zebraliśmy w studiu Poranka Dwójki opinię o literackich miastach, o takich faworytach książkowych. Od Magdy Mikołajczuk jest Stambuł, Orfana Pamuka, od Katarzyny Fitzwilliams Barcelona, czyli z miasta cudów Mendozy. Ja osobiście powiem szczerze, że wracam coraz bardziej myślami na wieś, więc trudno jest mi powiedzieć o tym. A jeszcze od Ady Tomaszewskiej w ostatniej chwili Tyrmand i oczywiście literacka Warszawa. Piszcie Państwo na jankanty.zienko@polskieradio.pl ze swoimi propozycjami takich literackich krain. Niekoniecznie muszą być to takie budujące mity, to mogą być też takie rujnujące mity. No, pomyślmy sobie o takich pisarzach jak Thomas Bernhardt, piszący o Wiedniu i tych ludziach, którzy troszkę ten lukier zdzierają z rzeczywistości. Ale żeby nie było za smutno, skoro wspomnieliśmy o Bernhardzie, oddajmy głos laureatowi Nagrody Literackiej Miasta Warszawy za prozę, za książkę Pijaczek, czyli Maciejowi Sieńczykowi, który ma dla Państwa bardzo mądre przesłanie.
1: Ja wszystko piszę na raty, dlatego że żyję z różnych autor, z różnych zleceń. Biblioteka Śląska, do której robiłem wcześniej ilustracje do Szosera, opowieści kanterberyjskich i do innych rzeczy, przemyślała to i w krótkich żołnierskich słowach po prostu napisali, że wydadzą to. Słuchacze drodzy, nie poddawajcie się i realizujcie swoje marzenia tak jak ja to robię. Po prostu trzeba wytrwale robić to, co się lubi. Efekty przyjdą prędzej czy później. Najwyżej po śmierci.
0: W krótkich żołnierskich słowach jest 7:36. Słuchamy Jana Sebastiana Bacha.

0: Jordi Savall, viola da gamba, Ton Koopman, klawesyn, mistrzowskie wykonanie sonaty gambowej numer 3 pierwszej części Vivace BWV 1029 Johanna Sebastiana Bacha. W sobotę miał miejsce 29. piknik naukowy imienia Łukasza Turskiego, organizowany przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik. Na błonia przed Stadionem Narodowym przybyły tłumy ciekawej świata publiczności. Wśród nich była też nasza reporterka. Tegoroczne hasło pikniku brzmiało "Z życia wzięte". Do wspólnych zabaw i eksperymentów z życia wybierali poszczególni wystawcy. Co wybierali poszczególni wystawcy, sprawdzała Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
1: Wchodząc na teren 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, od razu można było się natknąć na duże stoiska tych dwóch organizacji. Na jaką atrakcję Państwo czekają?
2: Na jakąś grę w okularach VR.
3: Nazywa się Audionauci. Możemy sobie latać w kosmosie i odkrywać

0: planety, na których są ukryte dźwięki z archiwum Polskiego Radia. Marszałka Piłsudskiego, mnóstwo komentatorów Polskiego Radia, też sportowych, no i mnóstwo innych historycznych postaci.
1: Dużo jest audionautów dzisiaj?
0: Dzisiaj wyjątkowo dużo, aczkolwiek rano bardzo mocno padało, natomiast później pogoda zdecydowanie się poprawiła. No i widać faktycznie to zainteresowanie ludzi, także non-stop pracujemy i bardzo się cieszymy. Ta gra też się pojawi na Lecie z Radiem.
1: Radiowa Dwójka też miała swoje stanowisko, oczywiście wśród zieleni.
2: Czy wybieracie muzykę, czy literaturę? Jakie pytanie wybieracie? Muzyczne, dobra, to kręć kołem. Zobaczymy, co się okaże.
3: Osiem.
2: Dobrze, sprawdzam w naszej rozpisce. Słyszałeś kiedyś ten utwór?
3: Coś mi świta, ale...
2: A w jakiej sytuacji go słyszałeś?
3: Nie wiem.
2: Może inaczej, a gdybyś miał zaaranżować sobie taką sytuację, żeby... Jeżeli byś chciał włączyć taki utwór, to gdzie byś go słuchał?
3: Raczej po szkole, odpoczywając... Spokojnie.
1: A co działo się na stanowisku Centrum Nauki Kopernik?
4: O, krabik, dokładnie. I jeszcze jedna rybka. O, super. Nakarmiliśmy pelikana. Pelikan już ma pełny brzuszek. Widzisz, zupełnie inaczej pelikan je i korzysta ze swojego dzioba niż na przykład to, co wcześniej sprawdzaliśmy. Żołna zwyczajna, pamiętasz?
1: Tutaj młodzi i trochę starsi uczestnicy pikniku mogą wypróbować, jak to jest być ptakiem. Chociaż to nie jest oczywiście próba latania, ale można zrobić próbę dziobania.
4: Tak, poszliśmy w dzioby. Mamy 5 różnych ptaków. No i mamy też w nawiązaniu do codzienności różne przedmioty, które są inspiracją do tego, jak te ptaki właśnie polują, próbują się nakarmić za pomocą tych dziobów, w jakich okolicznościach to jedzenie zdobywają. Między innymi właśnie takie nożyczki służą nam jako dziób orła. On ma właśnie taki krótki dziób z haczykiem, które pozwala mu polować i tym mięsem tej ofiary się najeść.
1: Co Państwa sprowadziło na piknik naukowy?
5: Córka jest na swoim stoisku ze szkoły i tutaj ona była inicjatorką tego przyjścia, chociaż to jak zawsze, jak co roku, bardzo ciekawe, inspirujące wydarzenie dla dzieci i my też się czegoś zawsze ciekawego możemy dowiedzieć.
6: Warunki na samym Marsie. Nie wiem, czy coś wiesz, jak tam jest. Przyjemnie, czy mało przyjemnie?
7: Nie
6: do końca przyjemnie. Na przykład jest tam czym oddychać? Nie. Przynajmniej to nie jest taki gaz, który my lubimy, kiedy chcemy wziąć oddech, prawda? Bo to jest prawie czysty dwutlenek węgla. I o dużo mniejszym ciśnieniu, więc mniej stężony jeszcze niż powietrze na Ziemi. Jest bardzo rzadka atmosfera tam. Przy powierzchni Marsa to jest takie ciśnienie, jakie jest na Ziemi na wysokości 18 km. Czyli woda przy tym ciśnieniu wrze w temperaturze ludzkiego ciała. Co to oznacza? Że każdy człowiek będący na powierzchni Marsa musiałby być cały czas w kombinezonie ciśnieniowym, który utrzymuje ciśnienie idealne dla człowieka, bo gdyby go nie miał, to momentalnie by wyparował.
1: Dzisiaj coś szczególnego zapadnie w Państwa pamięć?
8: Myślę, że ciekawostki z elektrowni jądrowej.
1: Teraz stoimy przed makietą istniejącej czy potencjalnej elektrowni jądrowej.
9: Dzień dobry, Alicja Sagan, Polskie Elektrownie Jądrowe. Trochę więcej nawet niż potencjalnej, bo planowanej i już projekt jest realizowany. Elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo w powiecie wejherowskim. Tutaj koleżanki i koledzy, inżynierowie, fizycy opowiadają, jak tak naprawdę taka elektrownia działa.
1: Po sąsiedzku studenci chemii robili to, co umieją najlepiej, czyli sztuczki niemal kuglarskie z różnymi substancjami, które błyszczą, palą się, świecą i wybuchają. Ale nie tylko nauki inżynierskie, przyrodnicze czy tematy związane ze zdrowiem są tematami z życia wziętymi w nauce. Również to, co zazwyczaj kojarzymy z humanistyką, z tym, co najbardziej ludzkie.
10: To jesteśmy na stoisku Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. W tym roku mamy pokazy głównie dla dzieci, mamy naukę emocji. Warto praktykować emocje i radzenie też sobie z nimi. Też model ABC Ellisa, który pozwala

0: pozwala nam rozłożyć na czynniki pierwsze, tak jak emocje wpływają na różne nasze zachowania. Plus dodatkowo mamy jedno stanowisko dla osób dorosłych, gdzie jest rozmowa z grafologiem. Można ocenić swoją osobowość za pomocą pisma. No i możemy sobie też zrobić zdjęcie z emocją, którą dzisiaj czujemy na tle naszego baneru.
1: A z jakimi emocjami piknik tegoroczny wiąże się dla Pani?
0: On co roku wiąże się z ogromną radością, ekscytacją, pod koniec zmęczeniem. A po pikniku już taka niecierpliwość do kolejnej edycji.
2: Relacje i audycje z tegorocznego pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są na naszym portalu, w stronie internetowej, w mediach społecznościowych, wszystkich anten Polskiego Radia. Kolejny jubileuszowy piknik to bez wątpienia za rok.

0: Conga del Fuego pod dyrekcją Gustava Dudamela. Jest 7:53. To doskonały moment, żeby zadzwonić do jednej z naszych słuchaczek, dlatego że dziś pytamy Państwa o literackie miasta, a my połączymy się... Ach, w takim razie musimy to przesunąć na kilka minut później. Tymczasem czas na rekomendacje kulturalne, które w tym tygodniu przygotowała dla Państwa Elżbieta Dzikowska.
1: Rekomendacje.
0: Elżbieta Dzikowska, historyczka i krytyczka sztuki, członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki. Jest też znaną podróżniczką. Przez wiele lat współprowadziła razem ze swoim mężem Tonym Halikiem kultowy program Pieprz i Wanilia. Była inspiratorką budowy pomnika inżyniera Ernesta Malinowskiego, twórcy do niedawna najwyżej położonej kolei na świecie, czyli kolei peruwiańskiej. Jest autorką rozmów, wywiadów z Józefem Czapskim, Władysławem Hasiorem czy Jonaszem Sternem. Zaczynamy tydzień rekomendacji kulturalnych Elżbiety Dzikowskiej. Co na początek?
2: W poniedziałek zamknięte są na ogół muzea i galerie, ale chciałabym polecić świetną wystawę może na wtorek. Byłam na wystawie Kolekcja w Muzeum Narodowym. Jej autorem jest Ignacy Korwin-Mikiewski. Zgromadził ją w końcu XIX wieku. Musiał mieć pasję, pieniądze i miejsce, ponieważ niektóre obrazy są bardzo duże. A wśród nich jest Gierymski, Chełmoński, nawet Matejko. Jest tam między innymi obraz Stańczyka. Warto pójść do Muzeum Narodowego i zobaczyć tę kolekcję. Ciekawe, że na wystawie Kolekcja jest jeden z najbardziej znanych obrazów Chełmońskiego, Babie Lato, który oglądałam chyba rok temu też na wystawie osobistej Chełmońskiego, również w Muzeum Narodowym. Warto go sobie przypomnieć.
0: Dziękujemy za te rekomendacje. Z Elżbietą Dzikowską będziemy spotykać się codziennie w tym tygodniu z jej rekomendacjami kulturalnymi, a tymczasem łączymy się z panią Elżbietą z Łodzi. Halo, halo.
3: Dzień dobry. Ja nie tyle jestem z Łodzi, chociaż można by tak powiedzieć, bo się w Łodzi urodziłam, ale dzwonię z Warszawy i do Łodzi nawiązuję za pośrednictwem Kwiatów Polskich Juliana Tuwima.
0: O proszę, pierwsze skojarzenie byłoby Ziemia Obiecana, a pani Kwiaty Polskie, no tak.
3: No tak, no bo ten taki nostalgiczny obraz Łodzi wyłania się z Kwiatów Polskich, no bo były pisane na emigracji przez Tuwima, stąd te odniesienia są niejako też takie metafizyczne. No i przez pryzmat tych odniesień widzi się Łódź jednak inaczej niż to, jak ona obecnie wygląda, bo pewnie niektóre zakątki się nie zmieniły i te wędrówki 100 razy w tę i 100 z powrotem Piotrkowską, Tuwima ciągle można odbywać, no ale to już jest inne miasto.
0: To cały czas jest miasto bez rzeki. Zawsze w Łodzi czułem największą nieobecność rzeki, bo wydaje mi się, że ja, będąc osobiście Krakusem, czuję, że powinna płynąć rzeka przez jakieś miasto i to jest bardzo interesujące, że te miasta bez rzek są zupełnie inne. Chociaż ja słyszałem, że pod Łodzią płynie jakaś podziemna rzeka. Słyszała pani o tym?
3: Nie. Tylko słyszałam o takim akwenie, którego nazwy sobie teraz nie przypomnę, do którego łodzianie wyjeżdżali, żeby się wykąpać. Mam takie zdjęcia między innymi mojego ojca. No jakbym była może nie tak spięta, jak jestem teraz.
0: Nic nie słychać po pani.
3: Tak?
0: Zupełnie.
3: No to się cieszę. Ja do pana napisałam, ale zły adres. Tam mi się wyświetliło,
0: Dobrze, w każdym razie, że się pani dodzwoniła. Bardzo pani dziękuję.

0: Dziękujemy. Zbliżamy się powoli do godziny 8. Nasza skrzynka pod adresem jankanty.zienko@polskieradio.pl jest dla Państwa otwarta, na Państwa propozycje literackie dotyczące miast. Czekamy jeszcze do godziny 9. Pani Elżbieto, bardzo dziękujemy za telefon.
1: Ja też bardzo dziękuję, pozdrawiam cały zespół.
0: Można też dzwonić 22 645 22 22. Tymczasem dopływamy do godziny 8.

0: Autopromocja.
1: Radiowe Centrum Kultury Ludowej i organizatorzy Tygodnia Kultury Beskidzkiej zapraszają na specjalne wydanie magazynu Źródła z udziałem publiczności oraz gości i muzyków z Beskidów. Rok 2026 to w województwie śląskim rok górali i obrzędów pasterskich. Melodie, pieśni i opowieści o kulturze górali zabrzmią 18 czerwca o 12 wyjątkowo w studiu imienia Władysława Szpilmana. Aby wziąć udział w audycji, prosimy do nas napisać rckl@polskieradio.pl. Magdalena Teichma, do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Autopromocja.
2: Jest ósma.
0: Poranek dwójki.
2: Ada Tomaszewska, Katarzyna Fitzwilliams, Klaudia Baranowska i Jan Kantyzienko. Witamy Państwa serdecznie 15 czerwca w 166 dniu roku. Słońce w znaku bliźniąt wzeszło, proszę mi wierzyć, jest za tymi chmurami. Od 4.14 zajdzie o 20.59, dzień potrwa 16 godzin i 45 minut. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin dla Adelaidy, Albertyny, Bernarda, Izoldy, Jolanty, Leona, Wisławy, Wioli, Wita, Witolda i Witosławy. Dzień dobry, wszystkiego dobrego.
3: Pogoda.
2: Ciśnienie w Warszawie rośnie. W południe wyniesie 993 hektopaskale. Poniedziałek z dużym zachmurzeniem i większymi przejaśnieniami dopiero po południu. I to na południu kraju. Spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, a na północnym wschodzie burz. Temperatura to od 14 do 20 stopni. Spodziewamy się porywów wiatru w czasie tych burz oraz w szczytowych partiach gór, tam do 70 km na godzinę. Ale w weekend mają wrócić do nas upały.

0: Prawie 5 minut po 8:00, muzyka Manuela de Falla doprowadziła nas do tej pory. To jest też pora, kiedy przyjdą goście. Kolejno odliczamy. Najpierw będzie Magdalena Kaczorowska z POK, czyli Polskiej Opery Królewskiej, Aleksandra Tykarska z RCKL, czyli Radiowego Centrum Kultury Ludowej, ale na samym początku Magda Mikołajczuk z PRASA, czyli z gazetami.
1: Przegląd prasy.
2: W ruchu muzycznym, proszę państwa, Jacek Marczyński pisze o dwóch językach i dwóch finałach. Pisze tak, Fabio Biondi zajmuje się Moniuszką od dawna, wie co w jego dziełach jest typowo polskie, a co pozwala porównywać go z innymi wybitnymi XIX-wiecznymi twórcami operowymi. Jacek Marczyński nawiązuje do niedawnej premiery w Białymstoku w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Pomysł mianowicie był taki, pomysł by wystawić Halkę w dwóch wersjach językowych, włoskiej i polskiej, nie wszystkim się spodobał. Potraktowano go wręcz jako zamach na nasze narodowe dzieło. Cóż, jest to przedsięwzięcie niemal pionierskie. Halkę po włosku wystawiono scenicznie tylko raz w Mediolanie siłami amatorskimi ponad 120 lat temu.
0: Ale jak to będzie po włosku? Alka bez H?
2: Nie wiem.
0: Lalka.
2: Nie, ale dalej nie. Jest. Ale posłuchaj, bo jest na przykład fragment dotyczący arii Jątka. I Jacek Marczyński pisze tak. Różnicę powoduje już sama melodia języka. Wiadomo, że włoszczyzna z dominującymi w niej samogłoskami otwartymi ma zdecydowanie śpiewniejszy charakter niż polszczyzna z licznymi, szeleszczącymi spółgłoskami. Ponadto, jeśli kompozytor dba o sensy znaczeniowe poszczególnych słów, a Moniuszko do takich należał, to stara się je podkreślić dźwiękiem. We frazie rozpoczynającej pierwszą arię Jątka i ty mu wierzysz, biedna dziewczyno, istotny jest jej początek, a muzyka wzmacnia dramatyzm tych słów. We włoskim tłumaczeniu tu credi ancora al seduttore, ważniejsze jest słowo ostatnie, uwodziciel, a tenor może nim zainicjować przede wszystkim kantylenę, z czego w Białymstoku umiejętnie skorzystał kreujący Jątka Mateusz Pompeu. Więc rzeczywiście to jest przeciekawe, w jaki sposób Jacek Marczyński właśnie porównuje tę śpiewność włoszczyzny, mniejszą śpiewność polszczyzny, ale no, to jest fascynujące w takich fragmentach dosyć szczegółowych porównać. I pisze jeszcze Jacek Marczyński, podejrzewam, że w 2026 roku znajdzie się niewielu pasjonatów, którzy zechcą spędzić dwa wieczory z Moniuszką w Białymstoku. Widz ma wybór, choć znacznie częściej spektakl ma być grany po polsku, a jednak warto, gdyż daje to okazję do ciekawych porównań. Ja bym się wybrała.
0: To jest przygoda dla Fabia Biondiego, który ma takie
2: nietypowe
0: hobby.
2: Fabio Biondi jest specjalistą, tak, specjalistą od Moniuszki i chwała mu za to, bo po
0: dziękujemy
2: prostu...
0: Dziękujemy za ten reflektor na naszego kompozytora.
2: Absolutnie. I to nie pierwszy, mam nadzieję, nie ostatni. W Gazecie Wyborczej rozmowa z Bohdanem Łazuką. Rozmawia Katarzyna Surmiak-Domańska. To jest w magazynie duży format konkretnie.
0: A to a propos mundialu? Chodzi o tajemnicę mundialu, czy nie?
2: Nie tylko.

Chodzi przede wszystkim o to, że Bohdan Łazuka, no już dosyć zaawansowany Dobliwy. Wiekowo, sam o tym mówi, po prostu jest w ferworze pracy. I pisze, mówi tak, przepraszam, że pani nie zaprosiłem do domu, ale mam remont. Ciągle by do nas podchodzili majstrowie. Pani Łazuka to, pani Łazuka tamto. Katarzyna Surmiak-Domańska. Trochę żałuję, bo podobno mieszka pan pod lasem.

0: pomoc kuchenna i zawsze pytała: pani Łazuka, kiedy pan idzie na emeryturę? A ja mówię: pani Janciu, ja już jestem na emeryturze. I ona nie mogła się nadziwić. Jak to? Przecież nie siedzi pan na przyzbie i nie patrzy, jak kwiatki rosną. Ja: no nie. Ona: no to ja posadzę panu kwiatki. No i tak, nie mamy puenty w tym opowiadaniu, mówi Bohdan Łazuka i dodaje: proszę sobie wyobrazić, że na najbliższe 2 miesiące mam w kalendarzu wpisanych 26 występów. Czy to nie pewnego rodzaju rekord na te czasy wątpliwe ekonomicznie?
1: I, człowiek urodzony na estradzie.
0: Tak, urodzony na estradzie i o bardzo różnych sprawach rozmawia z Katarzyną Surmiak-Domańską na temat między innymi tego, że pracował w kopalni na Śląsku w latach 50. Tam poznałem swoją pierwszą stałą narzeczoną. Miała na imię Lucyna. Sortowaliśmy razem to, co wyjeżdżało z podziemia pod okiem jakiegoś tam pana kierownika. Ten węgiel na lewo, ten na prawo, ten po środku i tak dalej. Nie kojarzy mi się pan z pracą fizyczną, mówi Katarzyna Surmiak-Domańska. Praca, którą uprawiałem i uprawiam, łączy się z dużo większym fizycznym wysiłkiem. Każdy myśli, że to jest fi-fi-fi, a to nie jest fi-fi-fi, to jest ciężka praca, jeśli ktoś podchodzi do tego serio. A ja podchodziłem serio. Każdy występ to był i jest dla mnie premiera i ostatni spektakl jednocześnie. Bo nigdy nie wiesz, kto siedzi na widowni. W środę siedzi w trzecim rzędzie inna blondynka, a w piątek inny brunet. A w kopalni długo miejsca nie zagrzałem. Przy okazji starałem się dostać do zespołu Śląsk, ale mnie nie przyjęli.
1: A szkoda,
0: no
1: bo
0: właśnie.
1: Przecież to świetny tancerz.
0: Tak,
1: też.
0: Tak, no właśnie. I tu jest dużo różnych takich zaskakujących momentów z życia Bohdana Łazuki. To w dużym formacie.
1: Życzymy dużo zdrowia, dużo szczęścia i no, w takim razie.
0: Ale w tej chwili akurat
1: roboty.
0: Bohdan Łazuka mówi, że ma kontuzję nogi, ale wszystko idzie ku dobremu.
1: No i pięknie.
0: Pięknie też o pewnym filmie pisze Sylwia Krasnodębska w Gazecie Polskiej Codziennie. Obraz pielgrzymki niepełnosprawnych w drodze na Jasną Górę jest jednym z tych nielicznych, których nie da się porównać z niczym innym na świecie. Przyjmowani na nocowanie przez zwykłych gospodarzy, będący pod opieką więźniów, mierzący się z cierpieniem, ale szczęśliwi mimo to. Ilona Januszewska ubrała tę niebywałą sytuację w filmową formę. W piątek w warszawskim kinie Atlantik odbyła się premiera jej wzruszającego dokumentu pod tytułem Jesteśmy. O tym pisze Sylwia Krasnodębska. Przecież ja nigdy nie byłam na pielgrzymce, nigdy nie spałam na podłodze ani pod namiotem, a tu nagle pani z telewizji będzie opiekowała się w takich warunkach niepełnosprawnymi. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam swoich podopiecznych, pomyślałam, co ja najlepszego zrobiłam. Powiedziała o swoim pierwszym doświadczeniu z pielgrzymowaniem z niepełnosprawnymi Ilona Januszewska. Dziennikarka, widząc nieprawdopodobny fenomen takiej drogi do Maryi, postanowiła ją udokumentować. Bez patosu, wielkich słów i religijnych uniesień. Widzimy tu zmęczonych niepełnosprawnych, prawnych przywiązanych do wózków, słuchamy o tym, kto najbardziej chrapie i jaki materac jest najwygodniejszy. Obserwujemy odpowiedzialną pracę ekipy dbającej o bezpieczeństwo na trasie. Widzimy wielki trud i jeszcze większą nadzieję. O filmie zatytułowanym Jesteśmy możemy przeczytać w Gazecie Polskiej.
1: I to jest
0: codziennie.
1: Film telewizyjny?
0: To jest dokument, na razie nie wiem, gdzie będzie, na razie jest w kinach wyświetlany, ale potem zobaczymy.
1: To bardzo ciekawy temat, ja chyba się przejdę.
0: Ja też. No. Dziękuję bardzo.
1: Ach, no dobrze, w takim razie Magda Mikołajczuk, ukłony.
0: Dziękuję
1: bardzo za przegląd prasy, a tymczasem zabieramy się za słuchanie muzyki.

0: To jest ten moment, w którym na scenie powinien zostać Figaro i zacząć mierzyć centymetrem wielkość swojego ślubnego łoża. Uwertura do Wesela Figara Wolfganga Amadeusza Mozarta nie przez przypadek, no bo w rytm tej uwertury do studia weszła pani Magdalena Kaczorowska, gość Poranka Dwójki, dyrektorka Polskiej Opery Królewskiej. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Wesele Figara to jest premiera, którą państwo szykujecie na otwarcie 9-letniego festiwalu Polskiej Opery Królewskiej. No to jaki ten Figaro wejdzie na waszą scenę? W jakim kostiumie? Czym będzie odmierzał? Jakie to jest wymyślone?
1: Premiera długo wyczekiwana. To jest nasza nowa inscenizacja tego tytułu, ponieważ druga albo niektórzy twierdzą, że pierwsza premiera Polskiej Opery Królewskiej to było właśnie Wesele Figara 30 grudnia 2017 roku w reżyserii jeszcze ówczesnego dyrektora Ryszarda Peryta. I wracamy z tym tytułem, tym razem w takiej mocno kobiecej odsłonie, ponieważ reżyseruje
0: Jitka Stokarska.
1: Wspaniała.
0: Tak.
1: Myślę, że już można powiedzieć, że legendarna, obdarzona nieziemską, niesamowitą energią reżyserka.
0: I komediową.
1: I komediową zdecydowanie. Świetnie się czuje w takim gatunku. Świetnie przygotowana, zawsze się dużo dzieje w spektaklach pani Jitki. Kierownictwo muzyczne sprawuje Marta Kluczyńska, czyli zastępczyni moja do spraw artystycznych w Polskiej Operze Królewskiej. Obie panie z niezwykłym temperamentem. Będzie ogniście na pewno. No i Marlena Skoneczko, nie można zapominać o wspaniałej scenografce, autorce kostiumów. Bardzo klasycznie, przepięknie,
0: czyli
1: szlachetnie.
0: Wejdzie w kostiumie historycznym Figaro.
1: Tak, bardzo stylowym.

0: dopracowanym do perfekcji i to już w najbliższy piątek.
1: Tak, wejdzie w trójgraniastym kapelusiku. No to przecież tak ważny tekst Bemaszo i kwestie społeczne. Czy to też wybrzmi w tej inscenizacji? To, że jest to historia kogoś, kto bardzo chciałby awansować społecznie, ale nie może, bo się urodził w innej
0: kaście. Trochę tak, na pewno mamy tutaj, bo muzyka Mozarta jest z pozoru tylko taka lekka, łatwa i przyjemna. Oczywiście cudownie się tego słucha i Mozarta nigdy za wiele. Ale tam można znaleźć bardzo, bardzo dużo odniesień do współczesności, na przykład o nadużyciach władzy chociażby. Oczywiście jest to ubrane w zgrabną komedię pomyłek, niedomówień i wszystko się dobrze kończy. Natomiast na pewno wytrawny słuchacz i dobrze przygotowany znajdzie te odniesienia do współczesności. Zresztą zawsze staramy się w naszych inscenizacjach pokazywać nie tylko takie oczywistości, tak? Ale zawsze szukamy czegoś więcej, głębiej.
1: No tak, no i jest to też opera o miłości. Przede wszystkim,
0: jak każda.
1: Ja nie mogę przestać myśleć o tej scenie, kiedy takie już znudzone sobą małżeństwo zaczyna pałać do siebie miłością tylko dlatego, że biorą siebie za kogoś innego i w tej alkowie, po zmroku, w kostiumach zaczynają mówić do siebie takie czułe słowa, których nigdy do siebie przedtem nie mówili przez lata.
0: To no też właśnie, Mozart, też możemy też sobie zadać pytanie, jak to wszystko wygląda tak naprawdę w odniesieniu do realnego życia. W kolejnym tytule, który też się pojawi na naszym festiwalu w Così fan tutte, też możemy sobie pozadawać takie pytania i poszukać na nie odpowiedzi, wcale niekoniecznie prostych i oczywistych.
1: To jest letni festiwal Polskiej Opery Królewskiej. Co go czyni takim letnim? No bo to trzeba też dostosować jej repertuar, atmosferę do pory roku. Jak państwo programowaliście ten festiwal, żeby on właśnie miał taką swoją letnią atmosferkę?
0: Letni przede wszystkim ze względu na termin.
1: No to wiadomo.
0: Corocznie organizujemy ten festiwal od początku istnienia Polskiej Opery Królewskiej, czyli już od 9 lat. Początkowo były to takie nasze same hity, przez pierwszy czy drugi festiwal nawet, ale z czasem, jak budowaliśmy repertuar, te festiwale stały się tematyczne. Mieliśmy festiwal poświęcony Rossiniemu, była opera buffa, była opera seria dla równowagi. Natomiast w tym roku Mozart, ze względu na rocznice przypadające w tym roku i śmierci, i urodzin genialnego kompozytora. I tak jak mówię, Mozarta nigdy za wiele, a my gramy muzykę Mozarta, to jest jakby nasz główny nurt działalności, kochamy go i zawsze będzie obecny w Polskiej Operze Królewskiej.
1: W Polskiej Operze Królewskiej, czyli w Teatrze Królewskim Starej Oranżerii, ale też w Amfiteatrze Łazienkowym.
0: Tak, w tym roku spróbujemy, mam nadzieję, że pogoda nam pozwoli. Mamy zaplanowane w nowo wyremontowanym amfiteatrze w Muzeum Łazienki Królewskie koncert i spektakl. Koncert to Grand Partita, więc zupełnie wyjątkowe dzieło. Godzinny, no mini spektakl, tak? Dla instrumentów dętych przede wszystkim, bo 13 muzyków na tej scenie. Bardzo jesteśmy ciekawi akustyki. No i planujemy na finał festiwalu Idomeneo na zamknięcie.
1: Bardzo ciekawy pomysł inscenizacyjny, no bo to przecież jest historia o królu w tej interpretacji o królu Stasiu naszym.
0: Tak, będzie król Staś, zaśpiewa z loży. No i Idomeneo nie będzie wyłaniał się wprawdzie z odmętów stawu w łazienkach. Jakoś musimy to ograć, ale na pewno będzie to bardzo atrakcyjne. Myślę, że dużo zrobimy światłem i samo otoczenie na pewno bardzo będzie sprzyjać niesamowitej atmosferze.
1: Słuchacze Dwójki, którzy w piątki o 19:10 nas śledzą, znają już całkiem nieźle charakterystykę młodego Wolfganga Mozarta, to za sprawą 17 podróży Mozarta, listów na razie ojca Leopolda, które państwu serwujemy co tydzień. No, kiedy Mozart miał 7, 8, 9 lat, no to jego ojciec miał na niego tak konkretny plan, że to nie było dziecko, które miało zbyt wiele czasu wolnego dla siebie, ale nie myślmy o dziecku Mozarcie, tylko pomyślmy o tych dzieciach, które zapraszają państwo na festiwal letni Polskiej Opery Królewskiej. Jak one mogą tego Mozarta poznawać?
0: Zaprezentujemy cieszący się niesłabnącą popularnością i ogromnym zainteresowaniem czarodziejstwem.

0: Dziejski flet w wersji dziecięcej, więc zupełna klasyka, ukochany Papageno, jego Papagena, wszystko okraszone słowem narratora. I to 27 czerwca w Teatrze Królewskim. Natomiast mamy też taką piękną współpracę przy tym festiwalu, ponieważ patronatem honorowym nasze wydarzenie objął dr Hannes Schreiber,
1: ambasador,
0: czyli ambasador Austrii. I tutaj w austriackim Forum Kultury.
1: Przy Próżnej?
0: Tak, pokażemy czary Mozarta, czyli taki koncert prezentujący solistów, ale także instrumentalistów Polskiej Opery Królewskiej. Dodam, że ten koncert jest realizowany w ramach naszego cyklu Pokazujemy Operę, który pięknie nam się rozwija już, no już półtora roku, gdzie prezentujemy różne aspekty pracy w teatrze muzycznym i operowym. Jest dużo o muzyce, jest dużo o teatrze, jest dużo o instrumentach. Wszystko w bardzo ciekawej formie, regularnie. Przynajmniej raz w miesiącu jesteśmy w Teatrze Królewskim, ale też jeździmy do mniejszych ośrodków na Mazowszu i tam pokazujemy naszą operę.
1: Czyli edukacja w dwóch punktach, współpraca z Austriackim Forum Kultury, no i żelazny repertuar mozartowski, no bo przeglądając tak już z trochę większego dystansu program 9. Letniego Festiwalu Polskiej Opery Królewskiej, no to wszystkie najważniejsze tytuły państwo zagracie przez te parę dni. Don Giovanniego, Idom Eneo, Wesele Figara, Czarodziejski Flet, wszystko jest.
0: I Così fan tutte. Tak, wszystko jest. Jest bardzo różnorodnie, jesteśmy w różnych miejscach, no i musimy powiedzieć i zaprosić serdecznie chciałabym na Czarodziejski Flet w plenerze. Tutaj łączymy siły z festiwalem Centralny Plac Muzyki.
1: Nowiuśkim festiwalem.
0: Nowiuśkim, bardzo interesującym. Jest to ogromne wyzwanie dla nas wszystkich. Tutaj połączyły siły wszystkie muzyczne instytucje Warszawy i każdy z nas pokazuje coś, czym może się pochwalić. I w naszym przypadku będzie to Czarodziejski Flet, już tym razem w pełnej wersji. Może nie do końca scenicznej, bo trudno przenieść spektakl z maciupeńkiego, pudełkowego, można powiedzieć bombonierkowego Teatru Królewskiego na ogromną scenę plenerową pod Pałacem Kultury i Nauki, ale na pewno piękne kostiumy, wspaniałe światła, projekcje.
1: No i od czego śpiewacy mają głosy, żeby te przestrzenie poszerzać dla nas. Bardzo dziękujemy za wizytę w dwójce. Pani, przepraszam, naszym gościem dziś w poranku była pani Magdalena Kaczorowska, dyrektorka Polskiej Opery Królewskiej. Zapowiadaliśmy premierę Wesela Figara, a pożegnamy się z państwem Czarodziejskim Fletem. Będzie wspomniany przez panią Papageno. Serdecznie zapraszamy na 9. Letni Festiwal Opery Królewskiej od 19 do 25 czerwca.

0: Papageno i Papagena z czarodziejskiego fletu Wolfganga Amadeusza Mozarta. Korespondujemy w sprawie miast, ich literackich obrazów i wcieleń. Dostaję też od państwa sprostowania, za które bardzo dziękuję. Pan Wojtek przypomniał, że przez obszar Łodzi przepływa 18 nazwanych rzek i potoków, a ja przecież pół godziny temu powiedziałem, że w Łodzi nie ma żadnej rzeki, także serdecznie przepraszam wszystkich łodzian i oczywiście odnotowujemy ten fakt. Łączymy się też z panią Barbarą, która łączy się z nami w sprawie literackich obrazów Holandii, prawda? Dzień dobry, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, pani
1: Barbara. Ja pomyślałam, że pan nie ograniczył tylko do Polski, prawda?
0: Oczywiście, w żadnym wypadku.
1: Więc pomyślałam o książce, którą napisał Piotr Oczko i tytuł był Pocztówka z Mokum. Dostałam tę książkę w prezencie kilka lat temu i to jest książka, która zrobiła na mnie duże wrażenie. Mokum to jest Amsterdam. I byłam w Holandii dwukrotnie i nasze wyobrażenie polskie o Holandii jest trochę inne, kiedy jest się tylko w Polsce, a kiedy się pojedzie do Holandii i wróci. I wszyscy, z którymi rozmawiałam, byli bardzo zafascynowani, że to jest właśnie nie tylko tak, jak my sobie wyobrażamy miasto, w ogóle kraj, malarzy, ale także właśnie literatów. Wszyscy kojarzą z Rembrandtem, Vermeerem, no na pewno jeszcze te krajobrazy holenderskie, takie płaskie.
0: Tak, i słynne niebo. Zupełnie inaczej postawione jest w tym malarstwie. Jest go więcej po prostu. Horyzont jest niżej, nieba jest więcej. Z tego słyną te krajobrazy holenderskie.
1: Tak, ale wie pan, w Amsterdam, w ogóle Holandia, mnie osobiście dzięki tej książce zafascynowała, dlatego że tam ludzie nauczyli się czytać i pisać. Ludzie, nie tylko mężczyźni. Kobiety wtedy były w dawnych czasach niedopuszczane. Miały, prawda, inne obowiązki niż uczenie się. Tymczasem w Holandii w XVII wieku 80% kobiet, nie pamiętam na jakiej podstawie to było napisane, ale było udowodnione, już umiało pisać i czytać. I czytelnictwo w tym kraju, oczywiście rozpoczęte od Biblii, było na bardzo, ale to był XVII wiek przecież, a
0: no tak.
1: Druk wynaleziono pod koniec XV.
0: To
1: bardzo... Więc fantastyczny kraj. Wiem, że z tym krajem był jakoś związany Herbert, bo ktoś mi opowiadał, Zbigniew Herbert przebywał tam przez pewien czas. No wszyscy znają oczywiście dziennik Anny Frank. Bardzo wiele osób też wie, że kiedyś bardzo lubiana Audrey Hepburn była z rodziny angielsko-holenderskiej.
0: Pani także Barbaro, no i wspomniana przez panią na początku pocztówka z Mokum, tak? No bo w sprawie tej książki pani tak naprawdę do nas zadzwoniła.
1: Tak,
0: bardzo dziękujemy za tą rekomendację.
1: Ja nie znałam tak pana Piotra Oczko, ale zapamiętałam.
0: To nie jest pierwszy raz.
1: We wdzięcznej pamięci.
0: To nie jest pierwszy raz, kiedy słyszę o tej książce. Nasza redakcyjna koleżanka Elżbieta Łukomska kiedyś mi ją też polecała i po tym telefonie od pani na pewno chwycę za pocztówkę z Mokum Piotra Oczkosia. Tymczasem dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.

0: Pankisi Ensemble Kurmandira. Zespół, który wystąpił na festiwalu Etnoport w Poznaniu. Nie przez przypadek, no bo z powodu tego festiwalu się teraz spotykamy z Aleksandrą Tykarską, która jest z nami w studiu. Dzień dobry, Olu.
1: Dzień dobry państwu.
0: Prosto z Poznania. Państwo mogli słyszeć jeszcze wczorajsze wydanie audycji Słuchaj Świata na żywo z festiwalu Etnoport, z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. No to powiedz mi, Olu, co nucąc wracasz z tego wielkopolskiego miasta? Co z tobą zostało? Jakie melodie?
1: No? Od razu, aż nie mogę się doczekać. Chcę wam i państwu, i tobie, Janku, też o tym opowiedzieć. Bardzo się cieszę, że wybraliście Pankisi Ensemble na początek tej rozmowy, bo to jest jeden z tych koncertów, który bardzo zapadł nie tylko mnie, ale też reszcie naszego zespołu w pamięć. Pankisi Ensemble, czyli muzyka Czeczenów gruzińskich z Doliny Pankisi. Muzyka w wykonaniu żeńskiego zespołu kwartetu pod wodzą Beli Mutaszwili. Zespół wykonujący bardzo ciekawy przykład muzyki tradycyjnej, ściśle związany z regionem, z którego pochodziły artystki, czyli właśnie z Doliny Pankisi, i muzyki związanej z mniejszością czeczeńską, która tam sprowadziła się na pogranicze w Góry Kaukazu 200 lat temu. Mieliśmy bardzo ujmujące spotkanie zarówno z artystkami, i ich koncert był taki bardzo czuły, świetny przykład gruzińskiej polifonii, którą wszyscy bardzo kochamy, tylko kojarzymy ją może bardziej z dużymi męskimi składami, z takimi spektakularnymi pokazami tanecznymi też, a tutaj mieliśmy, można powiedzieć, bardzo skromny, ale bardzo nabrzmiały w różne emocje i tradycje muzyczne przykład tego, jak ta muzyka tak naprawdę wygląda w życiu, bo artystki podkreślały bardzo mocno, że w ogóle tam są trzy młode artystki i jedna pani seniorka, która założyła ten zespół dawno, dawno temu. I bardzo świetnie pokazuje to w ogóle przepływ tradycji właśnie tam w tamtej mniejszości i to, jak artystki same podkreślały, że muzyka tam jest bardzo żywa w każdym pokoleniu. W domu, w restauracji, na ulicy, i właśnie w ten sposób oni żyją, tak śpiewają każdego dnia, i to było niesamowite spotkanie.
0: Jest to po prostu element codzienności, tak. I chyba ludzkie powołanie też, żeby śpiewać. Ale przecież nie tylko śpiewacy, śpiewaczki, instrumentaliści, instrumentalistki też byli w Poznaniu. Co z tego świata z instrumentami ciebie zachwyciło tam?
1: Oj, mnóstwo rzeczy było. Mnóstwo. Teraz mówisz, wspomniałeś o instrumentach, to chyba musimy zamienić kolejność naszych dźwięków, które zaplanowaliśmy.

0: Planowałam, żeby przedstawić Państwu trochę wrażenia z tej, z naszej audycji i naszej bytności.
1: Możemy to zrobić.
0: Jeżeli mówisz o instrumentach, to na przykład naszą też uwagę zwrócił zespół Rastak i tam pojawiały się takie instrumenty jak ud, tar, dotar, setar, daw, kanun między innymi. I teraz nieco o Rastaku posłuchamy w poranku dwójki, tak żeby Państwa wprowadzić w temat, a jeszcze za chwilę opowiem więcej o tym zespole.
2: Przez lata skład zespołu się zmieniał, ale większość muzyków pracuje ze sobą od wielu lat. Do niedawna działaliśmy w Iranie, jednak sytuacja w naszym kraju coraz bardziej utrudniała nam pracę. W zespole występują kobiety, a w wielu miejscach Iranu nie mogły one wychodzić na scenę. Ograniczenia religijne i polityczne sprawiały, że nie mogliśmy swobodnie koncertować. Dlatego zdecydowaliśmy się wyjechać. Przenieśliśmy się do Stambułu, aby móc pracować bez takich ograniczeń i współpracować z artystami z całego świata.
3: All of the guys and girls actually educated in Iranian traditional music.
2: Wszyscy członkowie zespołu Rastak mają wykształcenie w dziedzinie irańskiej muzyki klasycznej. Jednocześnie każdy z nas wniósł do zespołu własne doświadczenie związane z muzyką ludową. Spotkaliśmy się na tej samej drodze, tym różnimy się od wielu innych irańskich zespołów folkowych. Nie koncentrujemy się na jednym regionie. Sięgamy do muzyki irańskiej części Azerbejdżanu, Kurdystanu, południa Iranu, Beludżistanu, Chorosanu, północy kraju i wielu innych miejsc.
0: To mówił Behzad Purnagi z zespołu Rastak i ten spotkanie z tym zespołem też na mnie i na Kubie Borysiaku duże wrażenie wywołało, ponieważ w ogóle ten festiwal Etnoport, dlaczego my dzisiaj rozmawiamy i podsumowujemy, dla nas każdy festiwal jest o tyle ważny, o ile przynosi coś nowego, możemy się spotkać z czymś, co mniej znamy, albo czego w ogóle nie znamy, z tym, co jest trudniej dostępne. I przykład tego zespołu jest niesamowity ze względu na to, że jest to zespół z Iranu, duża grupa muzyków, którzy działają od 1997 roku i ich występ podczas festiwalu, można powiedzieć, był zaskakująco optymistyczny i pozytywny w stosunku do tego, jaką mają historię. Tutaj Behzad Purnagi opowiadał nam o tym, jak zespół opuścił na dobrą sprawę swoją ojczyznę.
1: Przeniósł się do Stambułu.
0: Tak, osiedlili się teraz w Stambule, pracują, a uciekli na dobrą sprawę z Iranu ze względu na sytuację polityczną i społeczną, jaka tam teraz panuje. Przede wszystkim jest to też związane z tym, że w zespole od początku były kobiety, natomiast ostatnie lata tym bardzo dosadnie i dobitnie pokazywały im, jeszcze kiedy byli w Iranie, że no, nie mogą tam dłużej zostać, bo mieli mnóstwo takich sytuacji, w których po pierwsze odwoływano im koncerty ze względu na to, że mieli kobiety w składzie, albo nie pozwalano występować tym kobietom podczas koncertów razem z nimi i wymuszano odwoływanie koncertów właśnie ze względu na to, że tam są kobiety. Oni nigdy się na to nie zgadzali i zawsze jasno komunikowali, że grają z kobietami. Teraz w składzie jest Dina Dosti, która gra na kamancze, i Sara Rashidi, które grały na kanunie. Wspaniałe instrumentalistki. Więc ten fundament w ogóle przeprowadzki ich z Iranu jest dość smutny, ale w ogóle Behzad Purnagi nam też opowiedział, jak w praktyce wygląda życie muzyka w Iranie i tego, jak trudno jest w ogóle im zorganizować koncert, występ, nagrać płytę, jak do wszystkiego potrzebują mieć zgody cenzorów, jak trudno dostać na przykład zgodę na wyjazd na festiwal. Opowiadał o tym, że jeśli by mieszkali w Iranie i chcieliby wyjechać na taki festiwal jak Etnoport, musieliby dużo, dużo wcześniej wystąpić o zgodę u cenzorów. Ci cenzorzy by sprawdzili dokładnie program festiwalu Etnoport.
1: Czy nie będziemy ich tutaj gorszyć?
0: Gorszyć, absolutnie.
1: Oczywiście.
0: zobaczyliby taki program, sprawdziliby, że tam grają kobiety i by automatycznie nie dali już takiej zgody na

0: takie, to samo dotyczy wydania płyt, wszelkiego typu projektów, więc ta wizja życia muzyków jest dojmująca i byliśmy z Kubą Borysiakiem bardzo poruszeni tym właśnie, co Bechstadt nam opowiadał. Niemniej jednak ich występ był wyjątkowo energiczny, optymistyczny, wesoły i zaskakująco radosny. Było miło aż tego słuchać.
1: Powiedziałaś o dwóch kręgach kulturowych, o regionie Kaukazu, o regionie Bliskiego Wschodu. Jakie inne takie rodziny cywilizacyjne jeszcze pojawiły się w czasie Etnoportu?
0: No, Etnoport uwielbia kraje afrykańskie i muzykę afrykańską i tego było też bardzo dużo. No wczoraj też na takie zamknięcie, przedzamknięcie wystąpił Sheikh Lo. Magda Teichman nagrała z nim ciekawy wywiad, będzie niedługo na naszej antenie. Były kraje hiszpańskojęzyczne, Wichuela między innymi, dobrze znana u nas. No ale były też polskie propozycje, które wszyscy czekali. Jedna z ważniejszych, na które chciałabym dzisiaj jeszcze zwrócić Państwu uwagę, to był Kujawski Ensemble. Kujawski Ensemble pojawiał się u nas na antenie teraz między innymi przy okazji folkowego fonogramu roku. To jest zespół założony przez trębacza Wojciecha Jachnę i chciałabym Państwu przypomnieć jego propozycję.
2: Znaczy muzycznie to była taka dość długa droga, no bo ja od czasów, kiedy hałasowałem na gitarze, no przeszedłem też jakąś długą drogę. Zacząłem przede wszystkim w międzyczasie interesować się muzyką jazzową, a w muzyce jazzowej, jak wiadomo, zwłaszcza tej polskiej, też jest bardzo silny taki aspekt tej muzyki i inspirowanej w ogóle muzyką ludową, i inspirowanej muzyką tradycyjną, jakąś taką słowiańskością i tak dalej. To zaczęło mnie też bardzo mocno interesować. Bo gdzieś tam poczułem, że szukając w ogóle własnego głosu, co w muzyce jazzowej jest bardzo ważne, właściwie powinniśmy się interesować swoimi korzeniami, a nie korzeniami amerykańskimi. I siłą rzeczy gdzieś wróciłem w ogóle do postaci mojej babci, no bo zastanawiając się nad tym, w końcu wpadłem na to, że właściwie mam tutaj źródło inspiracji pod ręką, gotowe. Myślę i myślę, a właściwie gotowe rzeczy mam jakby pod ręką. Dopiero to do mnie gdzieś tam powoli dotarło niedawno, że ma gigantyczne znaczenie. Nie? Justyna Piernik też mi to uświadomiła. Właściwie jak zacząłem słuchać w źródłach tych jej audycji w całości, które ona wydobyła, bo wydobyła same rodzynki.
0: To Wojciech Jachna z Bydgoszczy, trębacz, i nieprzypadkowo tutaj wspomniał Justynę Piernik, którą też bym chciała teraz niejako wywołać, bo właśnie między innymi z pracy Justyny Piernik wziął się projekt Kujawski Ensemble, z pracy, którą tutaj możemy słyszeć w jej wydaniach audycji Źródła, ponieważ to Justyna Piernik wyszukiwała w archiwach Polskiego Radia nagrań Anny Jachniny, babci właśnie Wojciecha Jachny, która była dziennikarką Radia Polskiego i nagrała bardzo dużo ciekawych materiałów związanych właśnie z kulturą i muzyką tradycyjną Kujaw i Pałuk. I Wojciech Jachna po jakimś czasie sięgnął właśnie zainspirowany swoją babcią i z tego powstał Kujawski Ensemble i album Rzecz o Annie Jachninie.
1: To jest niesamowite móc się dowiadywać o czymś takim, co z pozoru można by przejść do porządku dziennego, od festiwal, różne zespoły z różnych części świata, a tymczasem mając takie cudowne wglądy dzięki dziennikarzom Radiowego Centrum Kultury Ludowej, można się w każdy z tych tematów zagłębić, a one są przecież czasami od siebie bardzo odległe, a to naprawdę dzięki wam my tej muzyki możemy słuchać ze zrozumieniem, dużo lepszym i z kontekstem, więc czekamy na kolejne czy pogłosy, czy interpretacje, czy inspiracje po Etnoporcie Poznańskim, o którym opowiadała dziś Aleksandra Tykarska. Dziękujemy ci bardzo za te relacje.
0: Dziękuję.
1: A my z Państwem słyszymy się za parę minut.

No to były jeszcze reperkusje festiwalu Ethnoport, zespół Bnat Luis, berberyjskie rytmy z Maroka. A my powoli myślimy już o jutrze, o jutrzejszym poranku dwójki. Odwiedzi go zespół Tuleje, Gosia Zagajewska i Ksawery Wójciński. Odwiedzi go też dziennikarz, znany państwu z anteny Jakub Jamrozek, który opowie o swoim najnowszym podcaście o sektach. To będzie naprawdę bardzo interesujące. Zapowiemy też Festiwal Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Kłaniamy się powoli państwu. W składzie Katarzyna Fitzwilliams, Ada Tomaszewska, Jan Kantyzienko i Klaudia Baranowska, ale last but not least jeszcze płyty tygodnia. Płyta z muzyką Mieczysława Kosza dla pani Izabeli z Przemyśla, a płyta dodatkowa dla pana Tomasza z Olecka. Żegnam się, Jan Kantyzienko, zostawiam państwa z Maurice'em Ravelem. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Od muzyka jazzowego do ikony popkultury. Kim był Yuji Ono? W Nocnej Strefie przybliżymy sylwetkę i twórczość zmarłego w maju kompozytora i aranżera, którego muzyka filmowa i telewizyjna ukształtowała w

0: wyobraźnię kilku pokoleń Japończyków. Nocna strefa dziś o 23. Zapraszam, Krzysztof Dziuba.
1: Z Nowego Jorku patrzysz na świat nie jak snob, ale jak człowiek, który dostał szansę być w środku tego wielkiego miasta. Nowy Jork to jest nowy język.
2: Na spotkanie z mieszkającym w Nowym Jorku ukraińskim pisarzem Wasylem Machno zapraszam w audycji Wierność i Przemiana we wtorek o 19.10. Dorota Gacek.
3: To książka nie tylko o Kirgistanie, ale też o sprawczości i demokracji, kryzysie, traumie i wychodzeniu z niej. Tak w swoim reportażu Baranie Oko pisze dr Emilia Sułek. Na wycieczkę do Kirgistanu zabierzemy Państwa w audycji Połączenie Międzynarodowe. Zapraszam w środę po 13. Monika Zając.
4: Autopromocja.
5: Tu program Drugi Polskiego Radia. Minęła 9.
6: Dwójka, jesteś na miejscu. Martyna Pastuszka.
5: Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Maria Czok. Czas na wiadomości kulturalne. W Warszawie zakończył się festiwal Efemera. Trwające przez cały tydzień spotkania z muzyką elektroniczną, awangardową, performancem i sztukami wizualnymi. W programie znalazły się dwa wydarzenia poświęcone twórczości Magdaleny Abakanowicz. Publiczność miała okazję obejrzeć nieznane filmy tworzone przez artystkę, a w ogrodzie przy domu i pracowni rzeźbiarki zabrzmiała muzyka Teoniki Rożynek. Nieczęsto gościmy tutaj publiczność, przyznała przewodnicząca Rady Fundacji Marty Magdaleny Abakanowicz-Kosmowskiej i Jana Kosmowskiego, Marta Kowalewska.
7: Cieszę się reakcjami, które widzę. Może wzruszeniem też bardzo często, no właśnie tą taką sytuacją pewnego rodzaju takiej intymności i takiego właśnie obcowania z artystką. Też szczególnie się cieszę z tego koncertu Teoniki. Dla mnie bardzo ważne jest, żeby twórczość Magdaleny Abakanowicz była w pewnego rodzaju dialogu z artystami, artystkami współczesnymi, żeby móc ją odczytywać z nowych perspektyw. Tylko wtedy taka właśnie postać historyczna może być cały czas żywa i może być interpretowana i czytana i właśnie być w dialogu ze współczesnością.
5: Przyszły rok decyzją Senatu RP będzie rokiem Magdaleny Abakanowicz, a to w związku z 10. rocznicą jej śmierci. Do pracowni i ogrodu artystki na Dolnym Mokotowie wybierzemy się w jutrzejszej audycji Kwadrans bez muzyki. Dodam, że zakończony wczoraj festiwal Efemera odbył się pod patronatem Dwójki. Koncerty, warsztaty i pokazy filmowe. Tak zapowiada się program 19. Festiwalu Wschód Kultury i Inne Brzmienia, który rozpocznie się 2 lipca w Lublinie. Jak zaznacza dyrektor programowa wydarzenia Agnieszka Wojciechowska, Festiwal Wschód Kultury to centrum światowej muzyki alternatywnej.
8: To okazja do tego, żeby się spotkać, żeby wyjść ze swoich baniek informacyjnych, towarzyskich, żeby zawiązywać wspólnoty, w jakiś sposób ze sobą być i rozmawiać o sztuce, o muzyce, o tym, co wydarzyło się tu i teraz.
5: Do Lublina zawitają artyści z całego świata, podkreśla dyrektor artystyczny festiwalu Rafał Chwała.
9: Jedną z gwiazd jest na pewno Sanra Orchestra, ekipa ze Stanów Zjednoczonych, duet Mats Gustafsson i Kimmo Pohjonen, szwedzki saksofonista i pochodzący z Finlandii, akordeonista, austriacki skład też musi być, zespół Drunk, duet fortepian, trąbka, zespół Backengrillen, hardkorowo, punkowo, free jazzowa załoga, oczywiście mnóstwo składów z Polski, choćby Marcin Masecki, metalowy zespół Furia, który pokaże trochę Śląska.
5: Festiwal Wschód Kultury i Inne Brzmienia rozpocznie się 2 lipca w Lublinie. Wstęp na imprezę jest bezpłatny. Co najmniej 4 osoby zabite, ponad 20 rannych i zniszczenia budynków w wielu dzielnicach Kijowa. To wstępne informacje na temat skutków zmasowanego ataku Rosji na stolicę Ukrainy. W wyniku uderzenia uszkodzona została też główna świątynia kijowsko-pecherska.

0: Irańskiej Ławry.
1: Rosjanie w ataku na Kijów używali dronów i rakiet. Władze ukraińskiej stolicy przekazały, że do zniszczeń doszło w niemal wszystkich dzielnicach miasta. Informacje o zabitych i rannych mogą się zmieniać, bo trwają akcje ratunkowe. Wiadomo, że wśród rannych są dzieci. W centrum miasta trwa dogaszanie pożaru dachu cerkwi pod wezwaniem Zaśnięcia Matki Boskiej. To główna świątynia klasztornego kompleksu kijowsko-pieczerskiej Ławry, jednego z najważniejszych prawosławnych sanktuariów, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W dach cerkwi uderzył bezpośrednio rosyjski dron. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: W związku z rosyjskimi atakami na terytorium ukraińskie w polskiej przestrzeni powietrznej operowało lotnictwo wojskowe. 15 czerwca, równo 30 lat temu, zmarła Ella Fitzgerald, laureatka 13 nagród Grammy oraz prezydenckiego medalu wolności. Do kanonu jazzu weszły jej wykonania m.in. Summertime, The Man I Love czy Black Coffee. O jej życiu i twórczości opowiada film dokumentalny z 2020 roku pod tytułem Ella Fitzgerald, Just One of Those Things. Wykorzystano w nim niepublikowane wcześniej zdjęcia i wywiady z wokalistką. Dokument przypomina też mniej znane fakty. Pokazuje Ellę walczącą o prawa obywatelskie w czasach rasizmu, czy artystkę tęskniącą za rodziną, powiedziała w Polskim Radiu Agnieszka Holwek z Fundacji Eurojazz.
2: Poniosła ogromną cenę tej kariery właśnie poprzez to, że nie ma rodziny i że bardzo do niej tęskni. To w tym filmie widać, że to jest gdzieś duży problem dla niej. A owszem, historia Eli była bardzo trudna. Ona bardzo wcześnie została sierotą. Była wychowywana najpierw przez przybranego ojca, potem przez ciotkę. Był w międzyczasie dom poprawczy, o czym niewiele osób wie, dlatego że Ella, pamiętajmy, bardzo dbała o swoją prywatność.
0: Jak dodaje Agnieszka Holwek, Ella Fitzgerald była tytanem pracy.
2: Szokujące dla mnie było to, że potrafiła już w bardzo zaawansowanym wieku dawać dwa koncerty jednego wieczoru i to w miejscach oddalonych o kilka tysięcy kilometrów.
0: Ella Fitzgerald zmarła 15 czerwca 30 lat temu w swojej posiadłości w Beverly Hills. To były wiadomości kulturalne, kolejny serwis o 13, a więcej na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl.
3: Pogoda.
0: Niestety nie mam dla Państwa zbyt promiennych informacji, ale zmierzmy się z tym. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, po południu nawet rozpogodzeniami na południu kraju. Miejscami przelotne opady deszczu, burze, głównie na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od 14 stopni na Suwalszczyźnie, około 18 w centrum, do 20 na zachodzie i południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, momentami porywisty, zwłaszcza na wybrzeżu oraz w górach. Są też informacje pocieszenia, od środy ma być lepiej i tego się trzymajmy.
4: Reklama.
3: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
5: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia Dwa Teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
6: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu.
7: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Reklama. Tu dwójka, 8,5 minuty po 9:00.

poniedziałkowy poranek. Ja też co prawda nie mam dla Państwa dobrych wieści w sprawie pogody, przynajmniej dzisiaj, ale mam nie najgorsze w sprawie muzyki, która będzie nam towarzyszyć od dziś do czwartku. Jest 15 dzień czerwca, tylko kilkanaście dni dzieli nas od wakacji, ale dziś w kanonie nie o tym, tym bardziej, że smutno zakończył się ubiegły tydzień. Smutno dla tych wszystkich, którzy znali, cenili, lubili zmarłego w czwartek Andrzeja Sasina. Smutno zwłaszcza dla tych, którzy mieli przywilej z nim współpracować, z tym jednym z najwybitniejszych w swojej profesji reżyserów dźwięku, reżyserem i, no chyba mogę tak powiedzieć, przyjacielem polskich muzyków związanym z najświetniejszymi naszymi solistami, ale także zespołami i dyrygentami. Dlatego dzisiaj i w kolejnych dniach chciałabym przypomnieć Państwu w kanonie kilka, może nawet kilkanaście nagrań, które wyszły spod ręki, jeśli tak mogę powiedzieć, Andrzeja Sasina i najczęściej także Aleksandry Nagórko, jego partnerki, ale nie tylko, bo Andrzej pozostawił nam, jak Państwo wiedzą, niezmierzony dorobek, wspaniałe wręcz przykłady sztuki dźwięku, przyczyniające się w znacznym stopniu do pogłębienia naszej percepcji muzyki, nierzadko także pogłębienia po prostu naszej wrażliwości. Nagrania, które pozostawił Andrzej zarówno jako reżyser, jak i producent, były doceniane, były wielokrotnie nagradzane, w tym tą najważniejszą nagrodę Grammy, aż dwukrotnie, cenione przez krytyków, ale także przede wszystkim przez muzyków. Dlatego też do tego mini przeglądu, który zapoczątkował już w ubiegłym tygodniu Andrzej Sułek, wybrałam kilkoro tych, którzy byli mu bardzo bliscy i z którymi pracował najchętniej. Na początek Piotr Anderszewski, który wspominając w czwartek Andrzeja na naszej antenie, mówił o tym, jak dobrze się czuł, mając obok jego czujne ucho. Zrobili od 2005 roku wspólnie kilka ważnych płyt. Pojawią się ich fragmenty. Dziś zaczynamy od Bacha i nagrania z 2014 roku zrealizowanego, jak niemal wszystkie te wspólne płyty, w mateczniku Andrzeja Sasina, czyli Filharmonii Narodowej. Oto już przed nami piąta suita angielska E-moll, Schminter pozycja 810, Prelude allemande, Courante, Sarabande, Passepied en rondo, Passepied i Jigue.

0: niezbicie precyzyjne, ale jakże w tej precyzji ekspresyjna muzyka Jana Sebastiana Bacha, jego piąta suita angielska e-moll, Schmider 810 w interpretacji Piotra Anderszewskiego i reżyserii Andrzeja Sasina oraz Aleksandry Nagórko. Niezrównany balans, te intymnie wybrzmiewające piana i to powietrze, o którym wspominał Piotr Anderszewski w Wujce, wspominając zmarłego w ubiegły czwartek wybitnego artystę dźwięku Andrzeja Sasina, ulubionego reżysera, z którym nagrali kilka płyt, a 3 tygodnie temu mieli nagrać kolejną. Niestety tego nagrania Andrzej Sasin już nie zdążył zrealizować. Wrócimy do muzyki, wrócimy do jego nagrań po lekturze, bo już prawie za 27 minut 10.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Nowy tydzień przynosi nam nową lekturę. Będzie to książka Czarnoskóry, Four Dancer w Warszawie. Opowieść o Augustie Agboli Brownie, pióra Krzysztofa Karpińskiego. Autor, podobnie jak w książce Był Jazz, krzyk jazz bandu w międzywojennej Polsce, przywołuje klimat przedwojennego życia rozrywkowego, a czyta Krzysztof Wakuliński.
3: Nowoczesny kafe, klub na Nowym Świecie, należący do Towarzystwa do Eksploatacji Przedsiębiorstw Kawiarnianych, powstał w pierwszej połowie lat 30. Występował tu zespół saksofonisty Franciszka Witkowskiego, zwanego królem jazzu, a także zespół Wiesława Wilkosza. Uczęszczanym miejscem była nowoczesna, elegancka dwukondygnacyjna, ze słynną werandą w stylu art déco, czynna do 4 nad ranem i droga. Gastronomia przy Nowym Świecie. Złota Sala to miejsce popularnych koncertów, nierzadko transmitowanych przez Polskie Radio w ramach programu Jazzująca Muzyka Taneczna. W połowie lat 30. grywał tu zespół

rozkosza. Informował nawet o tym miesięcznik Taniec i Piosenka z 1935 roku w dziale Nasz Reporter. Odnowiona gastronomia należy teraz do ulubionych lokali stolicy. Wiesław Wilkosz gra obecnie na dole, na górze zaś koncertują Landowski i Pewzner. Henryk Pewzner to pianista współpracujący z Polskim Radiem. Nagrywał także solo. Zginie podczas wojny zamordowany przez hitlerowców. W tym czasie w orkiestrze Wilkosza grał czarnoskóry perkusista August Braun, chociaż prasa nie wymienia jego nazwiska. Istniał jeszcze jeden interesujący lokal rozrywkowy, znajdujący się w podziemiach gmachu Filharmonii przy Jasnej 5. To winiarnia ziemiańska Caveau Caucasien, założona w 1930 roku przez emigrantów gruzińskich, a jej gospodarzem był Jerzy Sicharulidze. Przychodzili tutaj bawić się oczywiście ludzie zamożni. W 1932 roku został zatrudniony jako fordancer czarnoskóry tancerz i zarazem muzyk August Agbola Braun. Nie wiemy, czy już wtedy grywał na perkusji. W tamtym okresie istniał łatwiejszy dostęp do nowej muzyki, jazzu, tego żywiołu kultury afroamerykańskiej. Młodzież zaczyna tańczyć Charlestona, bo ów jazz to wówczas muzyka taneczna, która wypiera muzykę salonową. To czasy, kiedy jazz był synonimem nadchodzącej nowej cywilizacji. U nas jednak króluje tango, taniec towarzyski o powolnym tempie, preferowany przez wiele osób. Nie wiadomo, czy August tańczył one-stepy i black-bottomy, ale na pewno tańczył tango. Był wrażliwy na muzykę. Potrafił ładnie się poruszać i bardzo dobrze tańczyć. Tanga komponowane wówczas przez Jerzego Petersburskiego już nigdy. Czy Zygmunta Karasińskiego, każdemu wolno kochać, stawały się wielkimi przebojami. Osiągały też znaczne sukcesy poza granicami naszego kraju. Rozbrzmiewały w kabaretach i teatrzykach, nie tylko w Warszawie. Śpiewali je najlepsi z najlepszych. Anka Ordonówna, Mira Zimińska, Eugeniusz Bodo. W latach 30. słyszymy je też w kinie. Tenże Petersburski skomponował również prawdziwy przebój, jakim niewątpliwie było Tango Milonga, znane na świecie pod tytułem Och, Donna Clara. Wykonywali je Stanisława Nowicka, zwana Królową Tanga, a po wojnie Mieczysław Fok, wreszcie Irena Santur. Oraz w 1935 roku tak zwane Tango Samobójców, czyli Ta ostatnia niedziela, wykonywane przez dziesiątki artystów, wykorzystane w dziesiątkach filmów. August tańczył więc tanga, zapewne także tango milonga, tango stulecia, ale to nie może dziwić, skoro na powstanie tego tańca wpływ mieli mieszkańcy kontynentu afrykańskiego. Kubański muzykolog Argelierz Leon przypomniał, że czarni miłośnicy tańca stworzyli z hiszpańskich nowinek i rodzimej tradycji takie tańce jak kalenda, candomble, samba. Dlaczegożby więc i nie tango? Znalazły się wkrótce poszlaki lingwistyczne. Jedno z narzeczy kongijskich zna słowo yango, tańczyć. Szczepy Joruba w Nigerii drżą przed bogiem burzy i sztormów shango. Tango, tango, tango brzmią bębny na afrykańskich uroczystościach. Lingwistom to wystarcza. Znawcy pozbywają się powoli ostatnich wątpliwości. Tango, super argentyński taniec, nie mógł powstać bez udziału Afrykanów. Być może to tylko anegdota, ale czy August potrafił tańczyć do muzyki jazzowej, czy uprawiać jazz dance? Wątpliwy. Taniec jazzowy to w dzisiejszym rozumieniu synteza tańca afroamerykańskiego i pewnych elementów współczesnego. Myślę, że w okresie międzywojennym niewiele osób o nim słyszało i prawdopodobnie nikt go nie znał. Wprawdzie kreatorką tego typu tańca w Europie była czarnoskóra Josephine Baker, tancerka i piosenkarka pochodzenia afroamerykańskiego,

0: która w 1938 występowała także w Warszawie, Krakowie i Katowicach. Ale to chyba za mało, aby u nas ktoś to potrafił. Tym bardziej, że był to już schyłek międzywojnia. Przyznajmy jednak, że zetknięcie się amerykańskich murzynów z europejską muzyką zaowocowało powstawaniem nowej estetyki tańca towarzyskiego, który wyróżniały synkopowana rytmika i improwizacja. A oto jak to wyglądało w ówczesnym Berlinie, gdzie przecież bywał August. Tańczono do zatracenia foxtrota, charlestona i one-steppa w rytmie ragtime'u oraz nieśmiertelne tango, przeżywające wtedy renesans. Fordanserzy w nocnych lokalach przygotowani byli na wszelkie, nie tylko taneczne wyzwania. Dziki, spontaniczny, nieskrępowany ciasnymi konwenansami obyczajowymi erotyczny taniec Josephine Baker rozbudzał wyobraźnię widzów i tancerzy. O jej tanecznych i akrobatycznych wyczynach w rewii w 1926 roku rozpisywała się miejscowa prasa. Wkrótce w Paryżu otworzyła własny klub Chez Josephine. Z Francji wyruszyła w tournée po Europie. Na trasie znalazła się także Polska. Wylansowanego przez Baker w Paryżu w połowie lat 20. Charlestona tańczono więc także i u nas. Nie można wykluczyć, że August potrafił go tańczyć, a może i stepować. Wszak czarnoskórzy mają niebywałe poczucie rytmu i żaden biały im nie dorówna. To wydaje się bardzo prawdopodobne. Musiał reprezentować wysoki poziom, skoro w przyszłości okupant niemiecki zaproponuje mu występy w lokalu rozrywkowym przeznaczonym dla swoich prominentów. Z czego zresztą nie skorzysta. Nikt inny, tylko Amerykanie, gdy umilkły działa I wojny światowej, pozostawili w Europie absolutne nowum, jakim był ragtime. A więc kanciasty rytm i oszałamiająca dynamika muzyki fortepianowej. Wróćmy jednak do Caveau Caucasien. Reklamowa ulotka zachęcała lubiących zabawę, że już od godziny 7 wieczorem odbywają się dancing familijny oraz rewia artystyczna. A w kilku pięknie dekorowanych kobiercami salach wschodnich przeżywać można niezapomniane chwile. A więc wszyscy do winiarni ziemiańskiej. Caveau Caucasien. Nocą z 22 na 23 marca 1933 roku August pełnił swoje obowiązki. Tańczył przy dźwiękach orkiestry Jana Wrońskiego, dyrygenta, jak wówczas określano szefa zespołu muzycznego, z kobietami, których mężowie czy partnerzy nie mieli na to ochoty, zajmując się towarzyskimi rozmowami i konsumpcją przednich trunków. Było już po północy, kiedy w winiarni pojawił się major Wojska Polskiego, bywalec tego miejsca, Jerzy Stawiński. Człowiek zasłużony, ponieważ w przeszłości był oficerem sztabu Polskiej Oddzielnej Brygady na Kaukazie, nomen omen, i uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej. Aktualnie pełniący funkcję referenta Biura Ogólnoadministracyjnego w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Stawiński przyszedł wraz z dwiema kobietami. Jak się okazało, jedną z nich była żona majora, Adela, drugą zaś jego przyjaciółka, a w rzeczywistości sympatia, panna Helena Jakubowska. Widocznie cała trójka dobrze się czuła w swoim towarzystwie, skoro tego dnia, w czwartek, odwiedzali już trzeci z kolei lokal.
1: Krzysztof Wakuliński przeczytał pierwszy wybrany fragment biografii Czarnoskóry fordanser w Warszawie, opowieść o Auguście Agboli-Braunie Krzysztofa Karpińskiego. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego, a do jej lektury wrócimy jutro o 9.30.

To jest poniedziałkowy kanon dwójki, 15 czerwca za 16, już minut 10. No i czas nieco zwolnić, czas wziąć troszkę dłuższy oddech, tym bardziej, że w tym fragmencie naszych spotkań będziemy codziennie w

wspominać zmarłego w miniony czwartek Andrzeja Sasina, wybitnego reżysera dźwięku i producenta płyt związanego z różnymi wydawnictwami, także współpracującego z Polskim Radiem, ale jak wiemy związanego przede wszystkim ze współzałożoną przez siebie i prowadzoną wytwórnią CD Accord. Jego, można powiedzieć, najtrwalszym i najcenniejszym dokonaniem, takim celem, któremu poświęcił się niemal całkowicie, odkąd powstała ta firma w 1996 roku. To dziś to ponad 230 nagrań wyróżnionych niemal 40 nagrodami, w tym dwiema tymi najwyższymi nagrodami Grammy za płyty z muzyką Krzysztofa Pendereckiego. A my, zanim posłuchamy pierwszej z płyt, które przygotowałam na ten właśnie czas dzisiaj, płyty dokumentującej początek drogi zawodowej Andrzeja Sasina. Uwaga, jeszcze nie w roli reżysera dźwięku, no ale najpierw dwa słowa o nim samym, bo też warto przypomnieć jego artystyczną ścieżkę, tę ścieżkę, która doprowadziła go na sam szczyt swojej profesji. Pochodził z Gliwic, gdzie urodził się w 1955 roku i gdzie skończył szkołę muzyczną w klasie skrzypiec. Potem była już reżyseria dźwięku w Warszawskiej Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina, której absolwentem Andrzej Sasin został w roku 1979. Potem były polskie nagrania, gdzie najpierw musiał zdobyć warsztat, dzięki któremu poznał tajniki sztuki reżyserskiej. Tam działali ówcześni mistrzowie Antoni Karużas i Krystyna Diakon jako filary polskiej reżyserii dźwięku. No i tam też Andrzej Sasin realizował swoje pierwsze jeszcze analogowe płyty. Jak sam wspominał, w jednym z wywiadów zaczynał od stanowiska montażysty i pierwsza płyta, którą montował, to było nagranie profesora Karużasa i Krystyny Diakon z Krystianem Zimmermanem przy fortepianie. To było w Bydgoszczy jedyne nagranie pianisty zrealizowane dla polskich nagrań, tak wspominał Andrzej Sasin w rozmowie z Grzegorzem Chojnowskim. No a potem było słynne nagranie Marty Archerich z występu na inauguracji 10. konkursu w 1980 roku, kiedy grała koncert Piotra Czajkowskiego. No i jak się domyślam, rok wcześniej z Kazimierzem Kordem w Filharmonii Narodowej w grudniu 79 w koncercie Amol Roberta Schumana. To nagranie utrwalone na żywo przez wspomnianych Antoniego Karużasa i Krystynę Diakon. Andrzej Sasin zajął się procesem obróbki dźwięku, no a potem już jako producent doprowadził do cyfrowej rekonstrukcji tego nagrania i wydania jego zapisu na płycie kompaktowej w roku 1996. Płycie, którą pewnie wielu z Państwa ma na swojej półce i to w jednym z tych najdroższych miejsc. I to pamiętne nagranie zaraz przed nami. Marta Archerich z wielu powodów, także z powodu niedawnego jubileuszu, który także obchodziliśmy w dwójce. Wtedy, 14 lat po konkursie chopinowskim, powraca na Estradę Filharmonii Narodowej, powraca i z jej orkiestrą pod batutą Kazimierza Korda gra, i to jak gra, koncert Amol op. 54 Schumana w częściach Allegro, Affettuoso, Intermezzo andante grazioso i finale Allegro vivace.

Burza absolutnie zasłużonych braw dla Marty Archerich i Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej, która pod batutą Kazimierza Korda towarzyszyła argentyńskiej pianistce w tym elektryzującym wykonaniu koncertu fortepianowego Amol op. 54 Roberta Schumana. A było to w grudniu 1979 roku podczas koncertu Filharmonii Narodowej. Filharmonii, do której Marta Archerich powracała po 14 latach od swego triumfu na konkursie szopenowskim, wyczekiwana z ogromnymi emocjami przez publiczność w jednym ze swych kanonicznych utworów, koncercie, który gra do dziś, zagra go także 21 czerwca, tuż po inauguracji swojego festiwalu w Hamburgu z Towarzyszeniem Miejscowych Symfoników, których poprowadzi Sylwain Cambrelin. A to historyczne nagranie już z Warszawy, zarejestrowane na żywo przez Antoniego Karużasa i Krystynę Diakon, wydane potem na płycie Polskich Nagrań, było tym, na którym warsztatu uczył się Andrzej Sasin. Wówczas świeżo upieczony absolwent Wydziału Reżyserii Dźwięku, choć w tym nagraniu jeszcze nie przy konsolecie, całość wraz z koncertem Czajkowskiego i bisami Marty Archerich trafiła na płyty analogowe, potem na jedną płytę kompaktową z dźwiękiem zrekonstruowanym przez Andrzeja Sasina wraz z Julitą Emanuiłow i Dorotą Błaszczak. Ten album, wydany już w barwach wytwórni Stevie Accord, która w tym roku świętuje swoje 30-lecie, otworzył tę część naszego programu, którą poświęcamy codziennie zmarłemu w miniony czwartek wybitnemu reżyserowi dźwięku i producentowi płyt, bo to także rola, o której powinniśmy pamiętać. Od początku Andrzej Sasin postawił sobie cel w postaci stworzenia marki fonograficznej kojarzonej z tą najwyższą jakością muzyki, zarówno w kontekście samych wykonań, jak też procesu rejestracji i późniejszego ich przygotowania do wydania. No i tak każda z płyt stawała się wypieszczonym rarytasem, co nie znaczy oczywiście, że dla wytwórni nagrywali wyłącznie Andrzej Sasin i jego partnerzy Andrzej Lupa czy Aleksandra Nagórko, bo pod szyldem CD Accord płyty rejestrowali także inni, równie wybitni polscy reżyserzy jak Lech Dudzik i Gabriela Blicharz. Muzyka polskich kompozytorów to oczywiście najczęściej w repertuarze tych nagrań widzimy, od Jarzębskiego do Pawła Szymańskiego, bo była to prawdziwa specjalność firmy CD Accord. No i tych nagrań będziemy słuchać w kanonie najczęściej, ale dziś repertuar.

światowy. Sięgam zatem po kolejną płytę. Tym razem to nie będzie CD Akord, to wydawnictwo Narodowego Forum Muzyki i współczesny owoc współpracy Andrzeja Sasina z Wrocławiem, z którym bardzo się związał. Nagranie utrwalone przez niego z Aleksandrą Nagórko. Duet, jak to się mówi czasem w życiu i na estradzie, choć tutaj może lepiej byłoby powiedzieć w reżyserni dźwięku. Skąd dobiegał zawsze ciepły, zawsze życzliwy, profesjonalny, głęboko barytonowy głos Andrzeja Sasina. Tam powstawały, tam także były dopieszczane nagrania, które potem cieszyły nasze uszy, również także we Wrocławiu, gdzie przenosimy się teraz do sali głównej Narodowego Forum Muzyki imienia Witolda Lutosławskiego, gdzie 21 sierpnia 2021 roku Andrzej Sasin wraz z Olą Nagórko utrwalili nagrania muzyki Ernesta Chaussona. Jego koncert na skrzypce, fortepian i kwartet smyczkowy to jutro, a dziś sensualny skrzypcowy poemat op. 25 w rzadko słyszanej wersji na taki sam skład instrumentalny. Grają Jakub Jakowicz na skrzypcach, Paweł Jumpanen na fortepianie oraz Lutosławski Kwartet w składzie Roxana Kwaśnikowska. Pierwsze skrzypce Marcin Markowicz, drugie Artur Rozmysłowicz, altówka i Maciej Młodawski, wiolonczela.

Tak kończy się poemat opus 25 Ernesta Chaussona, przedwcześnie zgasłego francuskiego kompozytora, twórcy tego i kilkunastu, kilkudziesięciu zaledwie utworów. Jakaś taka nieuchwytna zmysłowość przenika tę przepiękną, acz przejmująco smutną, przyznają państwo, muzykę pełną niuansów, harmonii i kolorów, zwłaszcza w tej rzadko słyszanej wersji na skrzypce, fortepian i kwartet smyczkowy. A grali z niezwykłą wrażliwością Jakub Jakowicz, skrzypce, Paweł Jumpanen, fortepian oraz Lutosławski kwartet w składzie Roxana Kwaśnikowska, Marcin Markowicz, skrzypce, Artur Rozmysłowicz, altówka i Maciej Młodawski, wiolonczela. Całość z wielkim wyczuciem barw i balansu nagrali w Narodowym Forum Muzyki Andrzej Sasin i Aleksandra Nagórka, którzy także odpowiadali tu za cały proces oczywiście montażu i masteringu zarówno poematu, jak i koncertu D-dur, koncertu, którego posłuchamy jutro w Kanonie, jutro także nagrania Filharmonii Narodowej, z którą najdłużej i najbardziej związany był Andrzej Sasin. Na profilu facebookowym instytucji po śmierci reżysera w czwartek pojawiła się taka wiadomość, taki komentarz. Był perfekcjonistą, nie uznawał dróg na skróty, nie godził się na byle jakość. Miał wyrazisty charakter i wysokie wymagania, przede wszystkim wobec samego siebie. Za każdym nagraniem stały godziny pracy, skupienia i nieustannego poszukiwania. Mimo ogromnego doświadczenia nigdy nie popadł w rutynę. W jednym z wywiadów mówił, że przed każdym nagraniem odczuwa stres i niepokój, które mijają dopiero wraz z pierwszymi dźwiękami. Szukamy tego dźwięku zawsze inaczej. Mówił i rzeczywiście tak było. To w takim razie sięgnijmy na koniec po jedno z serii nagrań zrealizowanych właśnie z Orkiestrą Filharmonii Narodowej, prowadzonej wówczas przez Andrzeja Borejkę. To album z muzyką Gustawa Malera, drugą symfonią, którą poprzedza na płycie wstępne adagio z nieukończonej 10. symfonii. Łabędzi śpiew kompozytora, jego ostatnia bardzo intymna wypowiedź symfoniczna w nagraniu zrealizowanym podczas transmisji internetowej 21 kwietnia 2018 roku.

0: We fragmencie już tylko Adagio z nieukończonej 10. symfonii Gustawa Mahlera. W zapisie transmisji internetowej z kwietnia 2018 roku grała Orkiestra Filharmonii Narodowej, prowadzona oczywiście przez Jacka Kasprzyka, wtedy a nie Andrzeja Borejka. Bardzo przepraszam, tak kończymy dzisiejsze pierwsze spotkanie wspomnieniowe poświęcone Andrzejowi Sasinowi, który wraz z Aleksandrą Nagórko to spotkanie realizował, jeśli chodzi o Mahlera.
1: Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw

0: Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 11.
2: Kwadrans bez muzyki.

0: Dzień dobry, pozdrawiamy Państwa z Falenicy, czyli z południa prawobrzeżnej Warszawy. Chcieliśmy się dostać na stację kolejową, na przystanek Falenica, ale jest to niemożliwe, bo tej stacji na razie nie ma. Trwa remont, o nim kiedyś już opowiadaliśmy, dzisiaj do tematu wracamy. Jest ze mną Jacek Wiśnicki ze Stowarzyszenia Leniwy Szlaban i Przyjaciele. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Cofnijmy się o lat 90. To był ważny moment, elektryfikacja pierwszej w Polsce linii kolejowej. Ta linia była pionierska?
1: Tak, była pionierska i było wiele pionierskich rozwiązań, które tak naprawdę cały czas też odkrywamy. Stoimy na tu, gdzie powinien być peron, pod słynnymi skrzydlakami, które są znakiem linii otwockie i też to liternictwo, wzornictwo stało się wzorem dla wielu w ogóle szyldów w okolicy, choćby tego stacji Falenica, którą tutaj mamy, kina, kawiarni stacji Falenica. To była duma drugiej RP. W grudniu 1936 roku nastąpiło otwarcie tej linii pierwszej zelektryfikowanej w drugiej RP linii kolejowej. Razem z całą infrastrukturą zbudowane zostały te przystanki, te skrzydlaki, podwyższone perony, a ten budynek dworca, który jest dosyć tajemniczy, dworzec w Falenicy, powstał na początku prawdopodobnie w podobnym kształcie XX wieku, ale z racji tego, że był z czerwonej cegły, no nie był w typie projektowanej polskiej architektury, został przebudowany w stylu modernistycznym, ze szlachetnym tynkiem z miką, co trudno dzisiaj zobaczyć, ale kiedy był remont stacji Falenica, to pod tynkiem zostały odkryte właśnie te oryginalny przeplot cegieł, te łukowate okna, które były zamurowane. To miał być symbol nowoczesnej drugiej RP i sądząc z tego, że przetrwało 90 lat i do tej pory w jakimś zakresie, właśnie w dużym zakresie przetrwało, to chyba było też kawał dobrej roboty.
0: To miał być symbol nowoczesności, ale przy okazji też to miało być miejsce wypoczynku. Tutaj na tej stacji, na okolicznych wysiadali letnicy, żeby zażyć wypoczynku, żeby odpocząć trochę, uciec od zgiełku dużego miasta.
1: Tak, linia otwocka tak naprawdę stworzyła te osiedla i miejscowości, o których mówimy. Wille Falenickie, Anin, Radość, Kaczy Dół, który później przemianowano na Międzylesie, to były żydowskie miasteczka, sztetle, ale też miejsca, gdzie przyjeżdżali aktorzy, gdzie zjeżdżała Warszawa i Śmietanka, gdzie były restauracje, teatry, kina. W samej Falenicy było kino też przed wojną. I tak naprawdę na przykład nazwa Falenica, dzisiaj kojarzona właśnie z tym osiedlem, które jest na samym południu Warszawy przy linii kolejowej. Oryginalna Falenica była jakieś 2-3 kilometry w stronę Wisły i tam była ta wieś Falenica, której dzisiaj nie ma po niej śladu. Linia otwocka przejęła nazwę tych nadwiślańskich, biednych, bardzo zalewanych ciągle wiosek i stworzyła no, cywilizację tutaj tak naprawdę.
0: Te bardzo charakterystyczne perony, to jest coś, co jest charakterystyczne właśnie dla tej linii, czy można je napotkać też w innych częściach Polski?
1: To jest charakterystyczne dla tej linii. One były później odwzorowywane już w PRL-u. Ten kształt pojawiał się na przykład w Rembertowie, czy w tej linii na Mińsk. Niestety podczas modernizacji w latach 90. tamte zostały zburzone, ale generalnie no, ten kształt rozpoznajemy wokół Warszawy, natomiast to właśnie ta linia otwocka to był pierwszy taki projekt i to jest wzór dla tych innych wiat przystankowych, które później były wokół Warszawy.
0: Zajrzymy do budynku dworca?
1: Oczywiście, zapraszam.

0: drewniana balustrada. Oryginalna?
1: Tak, to oryginalna stolarka, którą udało się zachować właścicielom wynajmującym obecnie od PKP SA stację Wenica i twórcom kina. Tak, to jest oryginalna stolarka. Jak pójdziemy wyżej, to zobaczymy te właśnie

0: Teraz już niewidoczne z zewnątrz, a od środka widoczne, zamurowane, półokrągłe takie okna, które były w oryginalnym budynku, takim w tym kształcie zbudowanym być może w czasie I wojny światowej, być może przed. O to trwają ciągle spory. Bo muszę niestety włączyć... Jest trochę ciemno.
1: Aha. A, rzeczywiście.
0: Oryginalny strop, drewniany nad wieżą. Są teorie, że ta wieża była wieżą obserwacyjną, wybudowaną przez I wojny światowej, żeby tu wojska pruskie mogły obserwować okolice. Był najwyższy punkt w okolicy. Jesteśmy na samym szczycie wieży.
1: Zaskakujące jest to, że ten budynek z zewnątrz wydaje się nieduży. A kiedy się do niego wejdzie, to się odsłaniają kolejne przestrzenie. Wspomnieliśmy, że linia Otwocka to było miejsce wypoczynku. To też był symbol nowoczesności II RP. Czy z biegiem lat ta linia obrosła podobnymi zagadkowymi obiektami i pomnikami historii?
0: Takie elementy, które sama architektura, czy może materia nie jest jakoś super istotna, ale jest niezwykle ważna symbolicznie i jeśli chodzi o pamięć, to jest rampa, której już nie ma, która została rozebrana i która ma być odtworzona i walczymy o to, żeby to było godne upamiętnienie. To jest rampa kolejowa, która powstała jeszcze w czasie pierwszej Nadwiślanki prawdopodobnie, bo tam są w nich szyny z połowy XIX wieku. Pierwsza Nadwiślanka, czyli pierwsza linia kolejowa, która powstała w 1863 roku. Ta rampa jest o tyle istotna, że to był świadek pożegnania naszych sąsiadów żydowskich, którzy w 1942 roku zostali wszyscy wywiezieni podczas likwidacji getta w Falenicy. Wywiezieni do Treblinki, tam skończyła się historia Sztetla Falenica. Więc jest to niezwykle mocny symbol, niezwykle ważne miejsce, prawdopodobnie jeden z ostatnich świadków w ogóle tamtych tragicznych czasów. I ta rampa, to też nas bardzo zbulwersowało, została po prostu rozebrana. Wiemy, że będzie odtworzona, ale nie chodzi o to, żeby stworzyć jakąś rampę przyładunkową, bo to nie o to chodzi. No, chodzi o to, żeby oddać tą pamięć i ją zachować dla przyszłych pokoleń. Wierzymy, bo rozmawialiśmy też z Ministerstwem Kultury i wiemy, że Ministerstwo Kultury zaangażuje się w to, żeby to upamiętnienie było godne.
1: Czy ta rampa zostanie odtworzona w tym samym miejscu, w którym się znajdowała przed rozbiórką?
0: No niestety nie. Zostanie odtworzona w innym miejscu, tym bardziej chcemy, żeby to nie była trapa. Skoro już nie jest tym, czym była, to żeby stała się wymownym symbolem tego, do czego prowadzi nienawiść, do czego doprowadziła II wojna światowa i takim realnym symbolem naszych zakłady Sztetl-Falenica.

0: Jeszcze parę lat temu, kiedy jechało się pociągiem w stronę Otwocka, można było podziwiać za oknem sielski pejzaż właściwie. Niewielkie wydmy zarośnięte dość gęsto sosenkami. To wszystko teraz zniknęło w związku z remontem właśnie?
1: Tak. 20 tysięcy, około 20 tysięcy drzew i ileś hektarów krzewów zostało wycięte właściwie w pień. Wszystko, nie tylko te, które rzeczywiście wchodzą w kolizję z torami, ale też wszędzie tam, gdzie można było, żeby było wygodnie budowniczym. To jest jakby wyrwanie kawałka serca i dlatego też połączyliśmy siły bardzo wielu mieszkańców, żeby zmienić tę sytuację. Nie jesteśmy przeciwko kolei. Myślę, że z tego, co mówiłem, widać, że my naprawdę kochamy to dziedzictwo kolejowe i jesteśmy zakochani w naszych osiedlach. Mieszkamy tu dlatego, że chcemy. Ale chcielibyśmy, żeby ta modernizacja po prostu była na miarę tej modernizacji z 1936 roku, żeby rzeczywiście wzbudzić dumę i rzeczywiście pokazać, że można zmodernizować ten kraj i zmieniać ten kraj, ale z poszanowaniem lokalnej tradycji, z poszanowaniem lokalnych symboli i z dbaniem o zieleń, o krajobraz. Kilka tygodni temu była taka akcja banerowa Nieznanych Sprawców, gdzie przedstawiono Polskie Linie Kolejowe PLK jako Państwowa Likwidacja Krajobrazu SA. Cóż, no nie wiem, kto to wymyślił, ale jest to bardzo, no to tak czujemy, to niezwykle mocne, że no, ten krajobraz też jest częścią naszego dziedzictwa.
0: Ale z drugiej strony pojawiały się argumenty, że przecież te sosenki, których tu było mnóstwo, to właściwie były samosiejki. Cóż to za wartość?
1: A cóż to za słowo samosiejki?

Osiejka, to znaczy znam takie miejsce, gdzie jest mnóstwo samosiejek, nazywa się Puszcza Białowieska i jakoś nikt nie mówi, że te samosiejki trzeba wyciąć. Ja rozumiem, nie jestem jakimś fanatykiem, ja rozumiem, że nie może na torach rosnąć, projektowanych torach, zieleń, ale traktowanie z pogardą ludzkich odczuć, przywiązania do zieleni,

0: jesteśmy niepoprawnymi marzycielami, wrogami postępu, jakimiś wrażymi siłami, ale naprawdę w tej chwili w naszej grupie jest ponad 200 osób. To wzbudziło energię taką społeczną, energię protestu, ale teraz działamy już na różnych polach. Jest grupa, która zajmuje się ochroną naszych lasów i tego, żeby zachować lasy społeczne wokół Warszawy. Jest grupa, która wspaniale walczyła o to, żeby nie powstała absurdalna inwestycja drogowa przez środek Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, czyli ulica Bricknera. I to się udało zrobić. Reasumując, nie boimy się, wierzymy w swoje racje i wiemy, że może być lepiej.
1: Te pieniądze, które ostatecznie przyznano na nasadzenia, to jest z Państwa perspektywy gest na otarcie łez, bo te drzewa, które były tu jeszcze niedawno, rosły od dekad, a te nowe urosną, jak my już będziemy, stypendystami ZUS-u, jeśli się dobrze ułoży.
0: Tak, ale to może nakreślę Państwu też kontekst, z którym rozmawiamy. Jest z Panem Pana córka. Ja też mam trójkę dzieci i musimy mieć świadomość, że my żyjemy i robimy to też dla, przede wszystkim dla naszych dzieciaków i dla przyszłych pokoleń. Tak robili społecznicy, którzy na przykład zachowali te słupy. Ten słup wysokiego napięcia, który tam stoi, miał być wycięty w 92 roku. To jest z 36 roku. Ma ślady postrzelin, po kulach, być może po bitwie falenickiej. I one zostały zachowane, bo w 92 roku zebrali się społecznicy, którzy walczyli z kolejarzami o to, żeby je zachować. Odmalowali je i 5 sztuk zostało zachowanych na całej linii. I mamy taki artykuł, w którym jest napisane, że jesteśmy dumni, nie możemy się doczekać na stulecie powstania tej linii, podczas tej fety, na stulecie powstania linii kolejowej będą te słupy zachowane. Dziś zachowały się już tylko 2, bo w trakcie tej inwestycji zostały 3 wycięte. Ale to jest świadectwo tego, że gdyby nie społecznicy, gdyby nie zaangażowanie ludzi, tych sprzed 20, 30, 50, 90 lat, nic by tu nie było. Oczywiście te drzewa pewnie potrzebowały czasu do wzrostu, część z nich dało się zachować i bardzo nad tym bolejemy, ale robimy to po to, żeby nasze dzieci znów mogły zobaczyć drzewa wzdłuż naszych torów i linii kolejowej, z której jesteśmy dumni.
1: To będą sosny?
0: Nie mamy pojęcia, co będzie. Znając pewien konserwatyzm, jeśli chodzi o zieleń, kolejarzy, będzie trudno tam sosny posadzić, chociaż wydaje mi się, że takie niskopienne były możliwe. I o tym chcemy też rozmawiać z Polskimi Liniami Kolejowymi.
1: Jacek Wiśnicki, Stowarzyszenie Leniwy Szlaban i Przyjaciele. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
2: A dzisiejszy kwadrans bez muzyki przygotował Jakub Kukla.

15 minut po 11. Zapraszam Państwa wraz z Adą Tomaszewską za konsoletą na ostatnią już część dzisiejszego Kanonu Dwójki, gdzie przeniesiemy się w zupełnie inny świat dźwiękowy, inną muzykę, bo to nowe wydawnictwo Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, trzecia odsłona projektu fonograficznego realizowanego wespół ze skrzypaczką Chuchin Cyrano-Sian i Och orkiestrą Martyny Pastuszki. Kolejna w serii płyt, których idee są autorskim dziełem Stanisława Leszczyńskiego, a w nagraniach biorą udział także nasi najwybitniejsi dyrygenci i reżyserzy dźwięku. Muzyka czasów Chopina to jedna z tych kategorii tematycznych, w których pojawia się wiele repertuarowych cymeliów. No i chociaż piąty koncert skrzypcowy e-moll Feliksa Janiewicza ma w polskiej fonografii kilka nagrań, myślę, że nie tak często słyszymy go w wykonaniu na instrumentach historycznych, w wykonaniu zbliżonym duchem do epoki, w której powstawał u progu XIX stulecia, w tym przypadku około 1800 roku, czasu, kiedy urodzony w Wilnie w 1762 roku Janiewicz był już prominentną postacią życia muzycznego na Wyspach Brytyjskich. Nie tylko wybitnym wirtuozem skrzypiec, któremu Mozart zadedykował swoje andante na skrzypce i orkiestrę. Był też cenionym kompozytorem, był też dyrygentem, późniejszym współzałożycielem Towarzystwa Filharmonii.

muzycznego w Londynie i współtwórcą słynnego dzisiaj festiwalu edynburskiego. Jako skrzypek i kompozytor Janiewicz wzbogacił natomiast repertuar skrzypcowy między innymi o 5 koncertów, z których największą popularność zdobył sobie ten ostatni wspomniany koncert tonacji e-moll, jedyny molowy koncert w całej piątce, wyróżniający się nie tylko błyskotliwym finałem z takim dowcipnym, pełnym humoru i wdzięku refrenem, ale także melodyjnym, pełnym liryzmu adagiem w części środkowej i ekspresyjnym allegro moderato, poprzedzonym, co ciekawe, powolnym, kilkunastotaktowym wstępem. Na skrzypcach Guadagnino gra tu wspomniana Shushan Cyrano-Sion, towarzyszy jakże błyskotliwie Och, orkiestra prowadzona przez Martynę Pastuszkę. No a słuchamy, jak mówiłam, 5. koncertu skrzypcowego e-moll Feliksa Janiewicza.

Szuszą Siranossia na instrumencie Giovanniego Battisty Guadagniniego z towarzyszącą och orkiestrą prowadzoną od skrzypiec przez niezawodną Martynę Pastuszkę i muzyka Feliksa Janiewicza z nowej płyty Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, kolejnej w serii. Muzyka na nowo odkrywana i nagrywana także na instrumentach historycznych i nie tylko zresztą w Warszawie. Ale tak brzmiał w tym fantazyjnym, przyznają Państwo, wykonaniu piąty koncert skrzypcowy Emol w nagraniu zarejestrowanym i wyreżyserowanym przez Julitę Emanuiłow i Joannę Popowicz w radiowym studiu imienia Witolda Lutosławskiego w październiku 2024 roku. Na tej płycie znalazła się jeszcze 29. symfonia Adury Mozarta, której początkowy fragment jeszcze przed nami we fragmencie.

0: Raz jeszcze Och, orkiestra na instrumentach historycznych, dynamicznie prowadzona przez Martynę Pastuszkę na nowej płycie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, kolejnej w serii Muzyka czasów Chopina. Tu nieco wcześniejsza, bo był to Mozart Allegro Moderato z 29. Symfonii Adur, Kechel 201, to pozycja w katalogu dzieł kompozytora. Tak kończymy dzisiejszy kanon dwójki. Zapraszam na jutro. Róża Świadczyńska, do usłyszenia już prawie za 5 minut południe.
1: Przypadki słowa przedstawia Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
2: Dzień dobry Państwu. W ostatnich tygodniach powraca w naszych rozmowach o poezji temat języka. Języka, który bywa wyborem, jak mówiła Ewa Kuryluk, czy tego, który będzie miał ostatnie słowo, jak wspominał Tadeusz Sławek. Tym razem sięgniemy po tom Matki Taski niemieckiej poetki Uliany Wolf, który po polsku możemy czytać dzięki Karolinie Golimowskiej. Tu już sam tytuł zwraca uwagę swoją dziwnością. Autorkę, z którą miałam okazję spotkać się w tym roku na festiwalu Transport Literacki, zapytałam, czy stara się wynaleźć nowy język dla tego, o czym chciała napisać.
3: I'm trying to write a German, which is in itself finding multiplicity.
2: Próbuję tak pisać po niemiecku, żeby w samym tym języku odkrywać różnorodność, ukryte w nim inne języki. To także odkrywanie mowy pozanormatywnej. Zresztą właśnie to przecież staram się robić pisząc poezję. Odkrywamy nowy język, który nie tylko za pomocą pięknej metafory pokazuje, jak możemy zobaczyć świat na nowo. Ja lubię to znajdować nawet w słowie, w literach, bawić się literami i kształtami słów. Po to, abyśmy mogli zobaczyć język na nowo, ale także zobaczyć świat na nowo przez pryzmat tego języka. To międzyjęzykowa gra, ale także gra w granicach samego niemieckiego, ponieważ myślę poprzez inne języki, a potem wracam do niemieckiego, który sam w sobie jest już wtedy obcym językiem. Mieszanie języka angielskiego z innymi mnie kojarzy się mocno z praktykami współczesnych polskich nastolatków. Zapytałam więc autorkę, czy język jej nastoletnich dzieci miał na nią jakiś wpływ. Moje dzieci dorastały w środowisku dwujęzycznym, angielsko-niemieckim, ponieważ ich ojciec jest Amerykaninem i mieszkaliśmy w Nowym Jorku przez 10 lat, gdzie upłynęła część ich dzieciństwa. Mam więc dwujęzyczny dom, ale jeszcze przed ich narodzinami i zanim zaczęły mówić, eksperymentowałam z mieszaniem niemieckiego i angielskiego, w pewnym sensie psując oba języki, ponieważ nie zależy mi na kompetencjach językowych ani na płynności językowej, ale bardziej na destabilizacji jednego języka wobec drugiego. Teraz, kiedy moje dzieci dorastają, oczywiście widzę w ich mówieniu odbicie tego, jak piszę. Ale w Muttertask wróciłam też do mojego dzieciństwa, które upłynęło w zasadzie jednojęzycznie. Dorastałam w Niemczech, moi rodzice są Niemcami.

0: Niemcami, ale byliśmy pod wpływem innego języka ważnego we wschodnich Niemczech, czyli rosyjskiego. Moi rodzice studiowali kiedyś w Związku Radzieckim. I to właśnie mieszanie różnych słów z różnych języków, zwłaszcza rosyjskiego, było częścią naszego dorastania. Potem nauczyłam się hiszpańskiego, a potem polskiego i zamieszkałam w Polsce, zanim jeszcze wyjechałam do Ameryki. W moim mózgu gromadzi się więc mnóstwo pozostałości językowych i śladów, których po prostu nie chcę ukrywać. Chciałabym, żeby one wszystkie kształtowały mój niemiecki. Nie mogłam nie zapytać też, skąd wziął się ten dziwny, tajemniczy tytuł Matki Taski, w oryginale Muttertask.
1: Muttertask
0: to rodzaj pomyłki. Niektórzy mogą uznać, że pochodzi od multitask. Jedno ze skojarzeń jest takie, że jako rodzic, matka, ciągle wykonujesz wiele zadań naraz i gubisz się, zatracasz. To jedno. Drugie to, że mutmotter po angielsku oznacza mamrotanie do siebie, a nawet potykanie się o własne słowa. Tak więc główną inspiracją było pisanie z takim potykaniem się lub mamrotaniem, znalezienie innego języka w języku niemieckim i nadanie mu poetyckiego piękna. Książkę Matki Taski możemy czytać po polsku dzięki przekładowi Karoliny Golimowskiej. Tom jest podzielony na kilka części. Właśnie tłumaczkę poprosiłam, żeby wybrała swój ulubiony wiersz z pierwszej części, która dzieli tytuł z całą książką.
2: Jane matkuje sobie w najlepsze. Tym razem chcę to lepiej zrobić. Czujniejsza czujność, mniej się ufretkowić. Nomen mi zabiera noc, by tłumaczyć ją na bliskość. Mi się już zlewają słowa. Blisko szula, blisk bielizna, bliska szychta, bliski sen. A więc. W tym momencie wchodzi nagłe mokre wcięcie. Wysyłają mnie do przewinięcia. O bliskości! Wzięłam posag pełen pieluch, wywrotowe arcydziełum. I kał rozmieszcza go na razie. Ja poszłam więc w gazik. A czego nie dogoniłam między wierszami, widziałam pomniejszone w oddali, odmienione już w pół zmierzchu, w dziwny błysk rozkoszy. Tak zostałam tam.
0: Kolejny wiersz z tomu Matki Taski zabrzmi już jutro 5 minut przed 12. Zapraszam też na rozmowę z autorką tomu Ulianą Wolf i jego tłumaczką Karoliną Golimowską.

Maria Baliszewska, witam Państwa. Za konsoletą Ada Tomaszewska kontynuuje dyżur, a ja dziś zajmę się w magazynie trzema nowymi płytami, które ukazały się dosłownie w ostatnich dniach. Pierwsza ma tytuł Suka Solo i oczywiście jest rocznicową płytą Marii Pomianowskiej, mistrzyni tego instrumentu. Opowie o nim niebawem więcej. Na początek utwór Ruch, Maria Pomianowska na Suce Biłgorajskiej.

0: Maria Pomianowska dzisiaj jest z nami w studiu w magazynie Źródła. Witam cię, Marysiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzisiaj nie w roli profesorki, ale w roli muzyka. Jesteś z nową płytą.
1: Tak.
0: Solo Suka, taki tytuł.
1: Tak jest, na 30-lecie.
0: No, właśnie, Suka na 30-lecie.
1: Tak jest. Mija właśnie 30 lat, już właściwie minęło 30 lat, od kiedy do rąk moich dostała się już wykonana tak na cele estradowe Suka biłgorajska i Fidel Płocka. Suka była troszkę wcześniej, a już tak po prostu te 30-lecie liczy się od tego, kiedy dostałam Fidel Płocką od nieżyjącego już wspaniałego lutnika Andrzeja Kuczkowskiego.
0: Historia tego instrumentu jest zarazem twoją historią, bo ty, która urodziłaś się muzykiem oczywiście z tymi talentami, ale studiowałaś na grę na wiolonczeli przede wszystkim.
1: Pierwsza była wiolonczela, tak.
0: Uniwersytet Muzyczny Warszawski.
1: Jeszcze wtedy była Akademia Muzyczna, tak.
0: Tak.
1: To pamiętam. Natomiast rzeczywiście ta przygoda z wiolonczelą też jest dosyć niezwykła, bo to troszkę na siłę było, a teraz ja dziękuję po prostu losowi za to, że tak się stało, bo rodzice zorientowali się, że mam jakikolwiek talent muzyczny, jak już byłam w drugiej klasie podstawówki i przyjechała ciocia z zagranicy, powiedziała, jak to, to dziecko nie w muzycznej szkole, natychmiast proszę ją oddać. No więc oni pojechali, były egzaminy, no i wtedy to była już druga klasa, no i tak pan powiedział, no tak, bardzo zdolna dziewczynka, ale gdzie my ją damy? Wszystkie porządne instrumenty są już zajęte, czyli czytaj fortepian i
0: skrzypce.
1: No i skrzypce głównie. No i tam ktoś się cichutkim go zauważył, ale mamy jeszcze na wiolonczeli miejsce. Nie, no na wiolonczeli to nieprzyzwoite dla dziewczynki. Uwaga, to były lata 60., końcówka, na przełomie 70., więc do tego stopnia ten instrument był tak po macoszemu traktowany, ale to było moje błogosławieństwo, bo wszyscy moi nauczyciele byli mega wyluzowani. Pozycja gry na tym instrumencie, całe umiejętności techniczne przydały mi się potem właśnie w następnych latach tych dużo, dużo później, kiedy zajęłam się instrumentami polskimi, najpierw azjatyckimi, więc ta wiolonczela w tak zabawny sposób rozpoczęta rzeczywiście tak się mocno położyła na moim życiu. Już ją kocham, ten instrument, bo to piękny instrument.
0: Ale już na nim nie grasz, bo grasz właśnie na Suce biłgorajskiej i Fideli Płockiej, i zwanej nawet też hordofonem płockim.
1: Tak, to było tak, że właśnie po wykopaniu tego instrumentu w 1985 roku naukowcy, którzy byli przy wykopalisku, stwierdzili, że no to jest instrument strunowy, no więc nazwą go hordofon płocki. Potem po latach, kiedy wraz z Ewą Dalik, Andrzejem Kuczkowskim zastanawialiśmy się, jakby go uruchomić, jakby go ożywić, jakby wlać w niego życie, żeby zaczął grać i koncertować, to ja miałam takich trochę epizodów, że jeździłam na różne koncerty, takie początkowe, jeszcze przedstawiałam ten hordofon płocki i potem ludzie się pytali o hydrofor, o kordłofon i po prostu mnie to tak wkurzyło, nie ukrywam, że stwierdziłam, koniec, ja gram na tym smyczkiem, od czasu do czasu pizzicato, naprawdę okazjonalnie, będzie to Fidel Płocka, czyli instrument smyczkowy z Płocka, tak można to przetłumaczyć.
0: I grasz różny repertuar, ale akurat na tej płycie to są wszystko twoje kompozycje.
1: Tak, to są moje kompozycje, takie właściwie, można powiedzieć, no ja jeszcze zamierzam długo żyć, ale taki trochę testament muzyczny, czyli generalnie jak ja zaczęłam się zajmować te 30 lat temu, jakby odtwarzaniem i tworzeniem na nowo, bo tak jak zawsze powtarzam, to jest taki proces po prostu po części odtwórczy, a po części tworzenie kompletnie nowej rzeczywistości, bo na pewno nikt tak nie grał, nawet z uwagi na to, że były inne struny, zupełnie inne czasy, inne potrzeby estetyczne. W związku z

tym to jest tak po połowie też tworzenie nowego. No ja zająwszy się, że tak powiem, tym odtwarzaniem i tworzeniem na nowo techniki lewej ręki, prawej ręki, to bardzo ważne, jak grać po prostu, jak skracać struny, jak wydobywać dźwięk, to był pierwszy jakby etap. W ogóle jeszcze przed tym to był etap, jakiej wielkości mają być instrumenty. I ja sobie zażyczyłam większe niż ten wykopaliskowy i większa suka niż ta, na bazie której Andrzej Kuczkowski tworzył pierwszy estradowy egzemplarz. Ta rycina Wojciecha Gersona, która znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie, była tym takim najważniejszym źródłem, z którego Andrzej Kuczkowski czerpał informacje, jakby na nowo go stworzyć. I myśmy sobie któregoś dnia siedli i rozmawialiśmy. Ja mówię, słuchaj Andrzej, ja jestem przyzwyczajona do instrumentów azjatyckich, na których wtedy grałam, głównie na sarangi, ale też na innych, też mongolskich, chińskich, ale to sarangi indyjska, fidel 40-strunowa, była takim wielkim wzorem i mówię, chciałabym, żeby miała taką samą menzurę ta suka i fidel, jaką menzurę, czyli odległość, która stanowi o tym, jak potem gramy, czyli taki rozkład palców, można powiedzieć, żeby była taka jak sarangi, bo będzie mi się wygodniej grało i z doświadczenia wiem, że takie malutkie instrumenty i bardzo duże gorzej brzmiały w Azji. Ja miałam takie eksperymenty, różnego rodzaju robiłam i one gorzej brzmiały ciszej jakoś niż te w średnim rozmiarze. No i to myśmy sobie ustalili. Teraz nie spodziewałam się, że to się stanie kanonem dla lutników, którzy robią te instrumenty właśnie w tym rozmiarze, który ja sobie wymyśliłam, a Andrzej Kuczkowski zaakceptował i oczywiście swoim genialnym zupełnie wyczuciem potrafił tak to zbudować, żeby było to większe i żeby brzmiało bardzo dobrze, no bo to trzeba być po prostu mistrzem, no żeby wiedzieć, jakiego drewna, prawda, użyć i ta cała wiedza konstrukcyjna, jakie proporcje i tak dalej, no ale to był wyjątkowy, absolutnie genialny lutnik, taki, który był lutnikiem właściwie amatorem na początku, bo ono mi opowiadał, jak to się stało, że on rozłożył sobie skrzypce, on na tirach pracował, jeździł jako kierowca tirów i któregoś dnia rozłożył sobie skrzypce i stwierdził, że to jest bardzo ciekawe, to jest taki fascynujący świat budowy instrumentów i zaczął robić sam. Oczywiście dokształcał się, ale tak naprawdę on się sam wykształcił i miał absolutnie genialną intuicję, jeśli chodzi o robienie instrumentów. Pamiętam, jak mi pokazywał ten pierwszy kawałek drewna, z którego budował moją pierwszą sukę. To była czereśnia i on tak stuknął i mówi, czy słyszysz ten rezonans? Ja rzeczywiście usłyszałam, że dźwięk jeszcze wydobywa się z deski, którą on przeszykował na zrobienie instrumentu. Także bez niego oczywiście nie byłoby żadnego nawet pół kroku do rekonstrukcji suki biłgorajskiej. Bardzo nam brakuje go, chociaż mamy nowych lutników wspaniałych, takich jak Hubert Połoniewicz czy Dominik Główka, ale ten geniusz gdzieś tam, Andrzeja Kuczkowskiego, cały czas gdzieś z oddali mi się przypomina i trochę mi tego brakuje.

0: Powstały te instrumenty, po pierwsze z jego rąk wyszły, wymyślone te rozmiary, właśnie wspólnie siedzieliśmy, wymyślaliśmy, a potem było to całe zadanie tworzenia techniki lewej ręki, jak skracamy struny. Jest to technika paznokciowa, czyli ja nie przyciskam jak na wiolonczeli od góry opuszkiem palca struny, jak chcę różnej wysokości dźwięki wydobyć, grać po prostu melodię, tylko odpycham paznokciem w bok. I tego się właśnie nauczyłam w Indiach, bo przez lata, zanim zajęłam się rekonstrukcją, grałam na indyjskim sarangi, potem na mongolskim morinhur, na lirach bałkańskich, tam też stosuje się technikę paznokciową. I powiem ci z perspektywy tych bardzo wielu lat, że jest to rzeczywiście coś takiego unikalnego, co odróżnia brzmienie suki od brzmienia skrzypiec, prawda? Że jest to coś innego, a jednocześnie takiego tajemniczego, bo ten dźwięk niczego nie przypomina. Trochę skrzypce, trochę altówkę.
1: Mimo, że wszędzie jest smyczek w użyciu.
0: Tak, oczywiście. Także to, bo ja się wiele lat zastanawiałam, czy warto w ogóle rekonstruować te instrumenty, po co, jak są skrzypce, wiolonczele, tak doskonale już ograne, można powiedzieć, instrumenty ze wspaniałym repertuarem, ze wspaniałymi artystami, rozsianymi po całym świecie. No i tak jeżdżąc teraz sama po całym świecie, grając koncerty na wszystkich kontynentach, zawsze się tam pytam kogoś, czy podczas warsztatów, czy po koncercie, jak widzę takie entuzjastyczne przyjęcie, czy im się podoba ten dźwięk, bo ja mam zawsze wątpliwości, czy warto rekonstruować. No i tak 99,9% publiczności mówi, że tak, że to jest bardzo, bardzo ciekawe, bardzo nowe i im się czasami bardziej podoba nawet od brzmienia skrzypiec.
1: No grasz wirtuozycznie. Wozowsko na tych instrumentach to nie jest proste odtwarzanie muzyki, tylko twórcze podejście zarówno do instrumentu, jak i do tego, co na nim grasz, bo zaczęłaś od muzyki polskiej, a potem właściwie wprowadziłaś cały świat do repertuaru i chińską muzykę, i afrykańską muzykę. Pamiętam współpracę w Senegalu. Wszystko to było bardzo ciekawe i te połączenia w uchu brzmiały bardzo dobrze z tymi instrumentami lokalnymi też. Tu przechodzimy do ważnego wątku. Masz uczniów.
0: Tak, mam uczniów, bardzo się z tego cieszę, bo co chwilę któryś z uczniów moich dostaje jakąś nagrodę, jest doceniony albo w Polsce, albo za granicą. Chwilami nawet zdaje się być większą radością niż już te sukcesy moje, no bo ja już wiem, co zrobiłam, wiem, co chciałabym jeszcze zrobić dla tych instrumentów, natomiast jak widzę, że młodzi się interesują, grają, mało tego, zaczynają tworzyć swój własny wizerunek tych instrumentów, jakby czy poprzez komponowanie utworów na przykład na instrumenty, bo ja chciałam to jeszcze do repertuaru sięgnąć, że przez lata adoptowałam muzykę ludową polską, tak jak powiedziałaś, tą z całego świata i też muzykę klasyczną, robiąc takie fuzje z muzyką Chopina, jak on mógł brzmieć na ludowych instrumentach, tu suka też dużą rolę odegrała, ale w pewnym momencie stwierdziłam, że muszę dla tych instrumentów tworzyć własną muzykę, ponieważ to są inne niż skrzypce, instrumenty i nie mogę cały czas przez pryzmat tych, które już istnieją, przypatrywać się brzmieniu i szukać tych takich najlepszych punktów w suce biłgorajskiej, w fideli płockiej i w suce mieleckiej, bo ona dołączyła do tego grona 10 lat później, czyli ma 20-lecie, jest jej rekonstrukcja. Zaczęłam teraz dużo na niej grać, ona jest unikatowa, zupełnie inne brzmienie ma też niż biłgorajska czy fidel płocka. No i zaczęłam tworzyć ten repertuar. Okazało się, że właśnie, że to jest coś, co podoba się też. Ja teraz ostatnio byłam w Singapurze, grałam w solowe koncerty na Sycylii, na wspaniałym festiwalu i wszędzie jakby te utwory tworzone przeze mnie grałam, czy tworzyłam razem z muzykami tam w Singapurze, chińskimi, malajskimi i indyjskimi. Wszystkim się to podoba, czyli gdzieś ten rytm takiej uniwersalnej

0: jakiegoś takiego, można powiedzieć brzydko, globalizmu, który jest strawny dla różnych rodzajów myślenia o muzyce, prawda, o kompozycji, o skali, sprawdził się. No i to, co jest bardzo ważne a propos studentów też moich, bo uczę w Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie znalazłam się dzięki profesorowi Zdzisławowi Łapińskiemu, naprawdę to zrobił najwięcej dla mnie tam. Na katedrze wiolonczeli kontrabasów powstała specjalność Fidele Kolanowa, gdzie uczę na Sudze Biłgorajskiej, Fideli Płockiej, Mileckiej, ale też na azjatyckich, żeby choć studenci mogli dotknąć chociaż tej wiedzy, bo to rok na sarangi, no to tak brzmi trochę zabawnie, ale to jest coś takiego, żebym dotknął, czy to jest dla mnie, a jak się zainteresuje, to mogę pojechać do Indii i kontynuować, prawda? Natomiast suka, fidel to są podstawowe instrumenty, które są przez wszystkie 5 lat, bo jest licencjat po 3 latach, po 2 latach można zostać magistrem, grając właśnie na tych dziwnych instrumentach. I co ważnego, grając dyplom magisterski, należy zagrać co najmniej swój jeden własny utwór na fidel lub sukę. I zaczęły powstawać tak super utwory. Na przykład okazało się, że niektóre studentki, w tym właśnie zwycięzczyni nowej tradycji, Karolina Matuszkiewicz, to jest moja absolwentka.
1: Tegorocznej.
0: Ja ją wręcz przymusiłam do tego, żeby zrobiła na zakończenie roku kompozycję. To było świetne po prostu. Ja ją poprosiłam, żeby to spisała, bo ona improwizuje, zawsze improwizowała genialnie. Ja ją znam od 14 roku życia. Była najpierw w orkiestrze agrafki, ja tam prowadziłam orkiestrę folkową, więc się fascynowała tymi wszystkimi instrumentami etnicznymi i miała rzeczywiście zawsze taki super zmysł, improwizowała świetnie. Więc uzmysłowiłam sobie, usłyszawszy ten utwór, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby młodzież zaczęła pisać swoją muzykę na te instrumenty, bo mamy po prostu kolejne duże ilości, mam nadzieję, literatury dla instrumentów, bo zrekonstruować to jedno, wymyśleć, jak grać to drugie, ale co grać, to jest dopiero zadanie. Czy ciągle muszę ściągać ze skrzypiec, czy z wiolonczel? No nie, bo to nie jest w tym rzecz. Na przykład taka fidel ma swój tak absolutnie świat piękna, inny niż skrzypce czy wiolonczele. Jeszcze suka troszeczkę można tam nawiązywać, bo też ma 4 struny, to kwintowe strojenie. Natomiast fidel to jest kompletnie inna przestrzeń. Dla niej jest absolutnie zarezerwowany inny repertuar. I muszę powiedzieć, że mam wielu studentów, którzy uwielbiają fidel płocką i grają dobrze, i bardzo dobrze, i świetnie. I co więcej, komponują na te instrumenty utwory. I ja sobie tak marzę, że napisałam podręcznik, jak wiesz, w czasie pandemii, wreszcie trochę czasu było. I chciałabym wydać też taki zbiór utworów, w których będą moje oczywiście utwory, ale też studentów z ich imienia, nazwiska, żeby to było po prostu to, że tworzymy jakby historię w tej chwili na nowo, bo to już jest naprawdę na nowo. Przecież wiesz, Maria, pierwsza byłaś, która powiedziała mi o Sudze Biłgorajskiej, o jej istnieniu i o ewentualnym pomyśleniu przeze mnie o jej rekonstrukcji, o jej jakby odtworzeniu, że to był ludowy instrument. No przecież nie grano takich kompozycji, jakie ja na płycie nagrałam, tak skomplikowanych, w których słychać nie tylko jakieś echo egzotycznych Indii czy jakichś tam krajów arabskich, ale też echo Paganiniego, Rosadeli. To są rzeczywiście takie elementy, które bardziej łączą ten instrument z muzyką klasyczną niż ludową. I w moim odczuciu zarówno suka, obie te suki, jak i fidel, znalazły swoje miejsce właśnie tak coś gdzieś pomiędzy muzyką świata, muzyką klasyczną, a muzyką ludową. One stworzyły jakby swoją własną taką przestrzeń, na razie malutką, może się będą rozpychać, mam nadzieję, bo naprawdę wiele ludzi jest zainteresowanych, lubią. Polska młodzież jest taka dumna, tak, to nasz polski instrument, to też spełnia jakąś rolę taką pozytywną.
1: W tym utworze zatytułowanym Trans Marii Pomianowskiej towarzyszy na sarangi Kajan Kalhor z Iranu.

Maria Pomianowska i jej nowa płyta Suka Solo, przygotowana na 30-lecie rekonstrukcji tego instrumentu. A także Maria Pomianowska opowiadała przed chwilą historię rekonstrukcji zarówno Suki Biłgorajskiej, jak i Mieleckiej i Fideli Płockiej. Pozostawiła też trzy płyty dla słuchaczy dwójki. Proszę pisać teraz do nas na adres rckl@polskieradio.pl. U nas kolejna płyta. Besser Quartet i Between to tytuł płyty. Rozszyfruję go za chwilę gość, ale najpierw utwór Two Men and the Wardrobe. Dwaj mężczyźni z szafą. To temat Krzysztofa Komedy do filmu o tym samym tytule.

0: Jarosław Bester jest dzisiaj z nami w źródłach. Witam cię, Jarku.
1: Witam serdecznie. Dzień dobry.
0: Powodem naszego spotkania jest twoja nowa płyta, która się właśnie szykuje do wyjścia na światło dzienne. Płyta ma taki dziwny tytuł, Between. Skąd się wziął?
1: Between, wiadomo, z języka angielskiego oznacza pomiędzy. Odnosi się to poniekąd do muzyki, która jest zawarta na tej płycie. Są to kompozycje dwóch kompozytorów, znakomitych kompozytorów. Z jednej strony Astora Piazzolli, z drugiej strony Krzysztofa Komedy, naszego polskiego kompozytora wspaniałego. Myślę, że na swój sposób można powiedzieć dwóch wspaniałych twórców o zupełnie różnych estetykach muzycznych. Z jednej strony mamy tutaj mistrza tanga argentyńskiego w przypadku Astora Piazzolli, a z drugiej strony w przypadku Krzysztofa Komedy mistrza muzyki filmowej, ale również jazzowej, bo przecież wiadomo, że Krzysztof Komeda był wspaniałym muzykiem jazzowym. Stąd też pomysł na płytę właśnie pod tytułem Between.
0: Dwa byty, różne zupełnie, tak. No, za muzykę Astora Piazzolli to się brałeś już w swoim czasie. Była ona dla ciebie inspiracją do innej płyty. Natomiast Krzysztof Komeda to chyba po raz pierwszy.
1: Po raz pierwszy jest to takie nietypowe zestawienie dwóch muzyków przy okazji w zasadzie, można powiedzieć, a może na zamówienie raczej, festiwalu Polish Love Jazz Festival, który odbywa się rok w rok w Tomaszowie Mazowieckim i jest właśnie poświęcony głównie muzyce Krzysztofa Komedy. Pan dyrektor artystyczny Krzysztof Balkiewicz poprosił mnie kiedyś o to, żebym przygotował kilka kompozycji Krzysztofa Komedy i właśnie on wpadł na taki pomysł, żeby zestawić kompozycje Komedy z Astorem Piazzollą. I stąd się ta idea zrealizowała w formie koncertu, bo de facto płyta, o której teraz mówimy, jest płytą koncertową. Jest to zapis koncertu, który odbył się podczas tegoż festiwalu.
0: Ale byłeś też z tym repertuarem na turnę w Chicago.
1: Oczywiście miałem okazję koncertować w ostatnich miesiącach.

0: czasach w Chicago nie tylko ze wspaniałą Grażyną Augustik i z tym repertuarem komedowym, jak i piastolowskim, jak również miałem okazję wystąpić wespół ze wspaniałym, znakomitym skrzypcem, który na co dzień współpracuje z Johnem Zornem, a mianowicie z Markiem Feldmanem, który to zawsze był dla mnie takim niedoścignionym skrzypcowym góry. No i pierwszy raz w życiu udało mi się w końcu z nim zagrać na wspólnej scenie. Zagraliśmy wspólnie razem dwa koncerty, jeden w Chicago, a drugi w Madison.
1: Też pewnie z tego jakaś płyta będzie kiedyś.
0: No kto wie, tego jeszcze nie wiem, no ale kto wie.
1: Ale wracamy do płyty Between. Tam Grażyna Augustik nie śpiewa, to jest czysta płyta kwartetu Bestera.
0: Tak, jest to instrumentalna płyta naszego kwartetu. W składzie na skrzypcach i mandolinie Dawid Lubowicz, na perkusji Ryszard Pałka, na kontrabasie Maciej Adamczak, no i oczywiście moja skromna osoba na akordeonie.
1: To jest taki skład, który już od kilku lat masz, tak?
0: Od blisko 12 lat gram już w tym składzie, natomiast wiadomo, zespół już sięga blisko 30 lat swojego istnienia, bo powstał w 1997 roku. Ten rok to już 29, kiedy to prowadzę z uporem maniaka ten zespół. Płyta, która się teraz dla Państwa ukaże, będzie to już 13 w kolejności, więc też taka symboliczna poniekąd. Dla niektórych 13 jest nieszczęśliwa, dla mnie jest szczęśliwa. Nie wiem oczywiście, czy Państwu płyta przypadnie do gustu, natomiast dla mnie to są takie przełomy. Z jednej strony jest to inna muzyka, z drugiej strony mnie to też jakby fizycznie rozwija. Szukam jakichś nowych inspiracji, ponieważ wiadomo, po 30 latach każdy muzyk poważny powinien zastanowić się, co dalej. Ja w tym roku jednocześnie kończę, taki mam też ważny jubileusz 50-lecia swojego życia, stąd też jest kilka różnych takich powodów do tego, żeby podsumowywać może nie ostatecznie jeszcze swoją działalność, ale w kontekście takim przyszłości.
1: Czy jakieś koncerty masz w planie w najbliższym czasie?
0: Mamy koncerty w każdego miesiąca. W tym miesiącu będziemy występować na festiwalu, który jest organizowany, festiwal chyba Uniwersum się nazywa, już nie pamiętam dokładnie. To jest festiwal organizowany przez Adam String Quartet w okolicach Międzyzdroju. Będziemy 19 czerwca, później w sierpniu 15 będziemy, 14 nawet w Białymstoku. Będziemy we Włodawie w tym roku. Jedziemy do Pragi, do Paryża. No mamy kilka różnych planów, bardzo, bardzo rozbudowany. Dat wszystkich nie pamiętam, bo nie sposób pamiętam. Gram też w różnych innych projektach, więc tych dat ciężko jest jakby z głowy Państwu zaprezentować.
1: Tymczasem możemy słuchać wspaniałych przebojów z płyty Between.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość zaprezentowania tej płyty Państwu.

Jarosław Bester, autor aranżacji, jego kwartet i nowa płyta Between. Ten ostatni utwór był inspirowany muzyką Astora Piazzolli. I na koniec zostawiłam krótką informację o zupełnie nowym projekcie Melindy Lucrecji Balog i zespołu Endorfu oraz Prusinowskiego Kompanii. To płyta polsko-węgierska, same przeboje we wspólnej aranżacji i wykonaniu. Płyta zatytułowana Miedza Meżgie Bal. Jednym utworem z tej płyty, pierwszym, zatytułowanym Cikosz Pasiak, kończy już źródła Maria Babiszewska. Do usłyszenia.

Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. W najbliższy piątek rozpoczyna się Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry w Sopocie. Jak co roku podczas tego święta radiowej i telewizyjnej sceny zostaną wręczone wielkie nagrody festiwalu za wybitne kreacje aktorskie. Otrzymają je Danuta Stenka i Andrzej Seweryn. I właśnie gawęd Andrzeja Seweryna będziemy słuchać w tym tygodniu. Nagrane przez Annę Fuksiewicz w 2000

0: VII roku wspomnienia, artysta rozpoczął od niezwykle ważnego dla niego pojęcia służenia innym.
1: To wszystko zaczęło się od Kuronia. Po pierwsze, kiedy byłem chyba w drugiej klasie, nie pamiętam nawet, miałem, nie wiem, 8 lat, składałem przysięgę na grobach rewolucjonistów polskich w Cytadeli Warszawskiej z czerwonymi chustami. Później kontynuowałem kontakt z tym, co się nazywa kręgiem walterowskim i tam spotkałem moich przyjaciół, którzy do dzisiaj są moimi przyjaciółmi, ale przede wszystkim nauczyłem się pojęcia służba społeczeństwu, obywatelstwo, służba innym, dbanie o słabszego, dzielenie się z innymi tym, co mam. Taka utopijna, komunistyczna, prawda, wersja stosunków międzyludzkich. Do tego wszystkiego dochodziły uroczystości, które były często organizowane na obozach, a mianowicie coś, co się nazywało ognisko. Więc ognisko to było takie zbiorowisko nas, prawda, harcerzy, przy ogniu, przy którym to ogniu śpiewaliśmy, mówiliśmy jakieś teksty, wiersze, a nawet odgrywaliśmy jakieś tam sceny. Ja z tego niewiele pamiętam, natomiast pamiętam to, że robiłem to z radością. I kiedy w liceum trzeba było zorganizować to, co się kiedyś nazywało Akademią ku czci czegoś tam, to ja byłem jednym z pierwszych, którzy brali w tym udział. Proszę mi wierzyć, że przy okazji, powiedzmy, jakiejś tam rocznicy rewolucji październikowej zdarzało nam się prezentować teksty Sławomira Mrożka, co może nie było najlepszym sposobem obchodzenia tejże rocznicy. W tym czasie nawiązałem również kontakt z teatrem w Pałacu Młodzieży, przy Pałacu Kultury. I tam zajęcia prowadził Jerzy Kamieński, aktor bodaj Teatru Rozmaitości, nieżyjący już. No i tam zetknąłem się z czymś, już powiedzmy, poważniejszym, jeśli chodzi o teatr, bo rzeczywiście z przedstawieniami, w których były światła, prawda, i była muzyka, i gong, i kurtyna, i jakieś bardzo poważne teksty. Wszystko to czyniło, że uznałem, że praca aktora może pomóc zmieniać świat na lepsze i że teatr ma temu służyć i ja takiemu teatrowi chcę poświęcić swoje życie. To brzmi dzisiaj bardzo naiwnie, ale ja nawet lubię tego młodego człowieka, który tak sobie wymyślił, swoją drogę i tak widział sens funkcjonowania teatru. Dzisiaj oceniam to nieco surowiej, mam na myśli sens istnienia teatru. Nie jestem pewien, czy teatr, czy sztuka w ogóle zmienia świat. Myślę, że może ukazać widzowi życie z innego punktu widzenia, może pokazać widzowi, że żyć można inaczej, niż on żyje, a może po prostu opowiadać bardzo stare, ważne lub nowe, istotne historie dotyczące nas wszystkich. W liceum, nie pamiętam już z jakiego powodu, chyba krąg się rozpadał już chyba, tak, krąg walterowski, te drużyny kręgu walterowskiego zaczynały znikać. Jeśli dobrze pamiętam to wszystko, bo przecież i władze interweniowały wtedy i przecież to był okres zbliżających się procesów. Przecież wtedy Kuroń i Modzelewski zaczynali już pisać chyba swoje teksty. No w każdym razie byli obserwowani przez policję i tak dalej. Wydaje mi się, że wtedy ta aktywność nasza w kręgu walterowskim się zmniejszyła. Ja w szkole miałem kontakt z panią profesor Anną Radziwiłł, znaną nam wszystkim, która bardzo nie lubiła moich zainteresowań

artystycznych. Uważała, że praca w moim zawodzie jest po prostu pracą w kłamstwie. I to między takimi dwoma poważnymi poglądami na temat teatru, na temat pracy aktorskiej, ja się rozwijałem, ja się zbliżałem do mojego zawodu. Doszło wreszcie do egzaminu. Pierwsza tura trwała chyba pół minuty. Wszedłem na scenę, krzyknąłem pierwsze słowa wiersza Władysława Broniewskiego, którego tytułu nie pamiętam, natomiast pamiętam pierwsze słowa, które krzyczałem, mianowicie: dosyć już, skończcie z tym, przestańcie krzyczeć sława, patrzcie, armia przeciąga miastem, ta, która biła się za was. Był to tekst, który poznałem w czasie pracy z Jerzym Kamieńskim w Teatrze Pałacu Młodzieży. Rektor PWST, ówczesnej PWST, pan profesor Jan Kreczmar, przerwał mi po tych kilku słowach i powiedział: dziękujemy. I ja wyszedłem z tej sali egzaminacyjnej, nie bardzo wiedząc, co się stało, ale z uśmiechniętych twarzy studentów szkoły teatralnej, którzy pomagali przy egzaminie, to znaczy wzywali lub wyprowadzali studentów po egzaminie, domyśliłem się, że raczej było to pozytywne spotkanie z komisją egzaminacyjną. Później okazało się, że tak rzeczywiście było. Później był drugi, trzeci etap i rozpoczęcie studiów. Pamiętam, że wtedy, czy to było po pierwszym roku, czy to było po drugim, tego już nie pamiętam, ale w czasie wakacji z grupą przyjaciół, to znaczy z Basią Toruńczyk, Adamem Michnikiem, Mirkiem Sawickim, kto tam, Sewkiem Blumsteinem, Elżbietą Bielską i już nie pamiętam, kto tam jeszcze był, pojechaliśmy w okolice Łosic na akcję wakacyjną, a to wszystko było zorganizowane przez ZMS chyba. Czyli proszę się zastanowić, co to były za czasy, w których w 60., no bodaj czwartym, piątym roku, prawda, organizacja ZMS-owska wysyłała takich ludzi na wieś, prawda, żeby w cudzysłowie szerzono kulturę, prawda, w najszerszym tego słowa znaczeniu. Tam przecież dochodziło do pewnych nawet wykładów na temat polityki, gospodarki i tak dalej, i tak dalej. A ja z kolei brałem udział w takim przedstawieniu, które tam jeździło sobie po tych wsiach i było rozrywką dla chłopów z tej okolicy, ponieważ to dla nich właśnie było wszystko to zorganizowane przez ZMS. To był chyba, o ja się właśnie nie mylę, bo to był chyba okres drugiego procesu Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego, tak mi się wydaje. Ja nie chciałbym oczywiście powiedzieć, że motywami, przyczynami, dla których ja wybrałem ten zawód, to były tylko takie motywy szlachetno-ogólnopaństwowe, społeczne i tak dalej, i tak dalej. Na pewno było we mnie coś z egoizmu, coś z potrzeby bycia zaakceptowanym przez innych, przez świat, potrzeba bycia podziwianym, kochanym i tak dalej, i tak dalej. To było chyba jednak mało świadome. Rzeczywiście fakt, że rodzice się rozwiedli, że ja nie pochodziłem, że ja nie, jak to powiedzieć, że ja nie miałem żadnych poważnych źródeł rodzinnych, przeszłości rodzinnej. Ja nie znałem moich dziadków, nie mieli jakiejś własności gdzieś poza miastem, poza Warszawą. Krótko mówiąc, tradycji szlacheckiej, arystokratycznej, przedwojennej w mojej przeszłości nie było. Ona była nieobecna. Więc to też na pewno uczyniło, że się skłoniłem, że się tak wyrażę, ku tym, którzy do mnie po prostu wychodzili, którzy wyciągali do mnie rękę. I wcale tego nigdy w życiu nie żałowałem. No a później
już tak upraszczając, bo ja mam wrażenie oczywiście, że mogę pominąć różne rzeczy, szczegóły, a

0: nawet i nie szczegóły, ale niech ta nasza rozmowa będzie po prostu takim sprawozdaniem z mojej świadomości na dzisiaj, prawda? Świadomości o tym, o czym mówię. Otóż i później zaczęły się studia. No i tu się to wszystko bardzo zdecydowanie ostro zmieniło, ponieważ studia były tak intensywne, myśmy często nie wychodzili w ogóle z budynku szkolnego, tak pochłaniające moją świadomość, tak męczące po prostu, że ja traciłem kontakt z moimi przyjaciółmi z przeszłości, że zamykałem się coraz bardziej w takim, no, z jednej strony artystycznym, a z drugiej strony w takim technicznym, jakby to powiedzieć, realizowaniu tej idei, no, po prostu uczeniu się zawodu aktorskiego. Po studiach zostałem zaangażowany do Teatru Ateneum, co było swego rodzaju wyróżnieniem. Teatr Ateneum był bardzo szanowanym teatrem, jedną z pierwszych scen warszawskich był on w tym okresie, a przyjaciele tacy jak Ryszard Peryt, Małgosia Dziewulska, Ewa Benesz, Piotr Cieślak postanowili, przede wszystkim Ryszard Peryt, to on był z Małgosią może taką duszą tego, postanowili założyć teatr w Puławach. On zaproponował mi, Ryszard, żeby z nimi wyjechać, ale ja tego nie zrobiłem. Być może był to taki moment, w którym wydało mi się, że moja kariera jest ważniejsza niż służba społeczeństwu. Może wydało mi się, że nie należy ryzykować, bo to była praca również politycznie ryzykowna, czego dowiodła przyszłość. Mianowicie był to chyba jedyny teatr w Polsce, którego praca została przerwana przez wkroczenie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa na próby. W każdym razie nie pojechałem z moimi przyjaciółmi do Puław. Natomiast kiedy teatr w Puławach został po prostu zamknięty, wziąłem udział w takim przedstawieniu Złota Czaszka słowackiego w reżyserii Ryszarda Peryta i graliśmy to przedstawienie, kiedyś zagraliśmy to na strychu u Byrskich w jakąś noc sylwestrową, nie pamiętam daty tego przedstawienia, pamiętam na widowni maleńkiej Krzysztofa Zanussiego, Maję Komorowską chyba też. Jak również graliśmy to przedstawienie w domu studenckim na Banacha. To przedstawienie widział pan Jerzy Turowicz. W tym czasie Halina Mikołajska grała w innym przedstawieniu, chyba w Akropolis, które przygotowywała Małgosia Dziewulska. No i tak tym nazwiskiem Haliny Mikołajskiej, z którą dane mi było się spotkać, którą bardzo szanowałem, a która darzyła mnie sympatią, zakończyłbym tę pierwszą część naszego spotkania.
1: Do wspomnień Andrzeja Seweryna wrócimy jutro, kwadrans przed 13:00.
2: Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła 13:00.
3: Dwójka, jesteś na miejscu
4: masacyjki.
2: Przed mikrofonem Maria Czok, dzień dobry. Czas na wiadomości kulturalne. Zaczynamy od ważnych informacji z Ukrainy. Brutalny i barbarzyński atak dowodzący słabości Rosji. Tak zbombardowanie kijowskiej świątyni prawosławnej Ławry Kijowsko-Peczerskiej komentuje dominikanin, ojciec Petro Balok. Rosjanie w nocy z niedzieli na poniedziałek przypuścili zmasowany atak na Kijów. Co najmniej 5 osób zostało rannych.
5: Niestety w ostatnim czasie to te ataki się tak nasiliły, że no nie da się. Wybucha wszystko naokoło. Tej nocy no to też wybuch był i trzęsło budynkiem i wybuchy nad nami, obok. Czyli to się już nasiliło, no nie da się spać, więc sobie chodziłem naokoło, patrzyłem, słuchałem. A potem czytałem w wiadomościach, patrzy i Ławra została też uderzona. Terroryzują po prostu ludzi. Też z tego, co słyszałem, chcą, żeby mieszkańcy Kijowa się wynieśli z miasta.
2: Komentował dominikanin ojciec Petro Balok. Po rosyjskim ataku Ławra Kijowsko-Peczerska nadal płonie. To najważniejszy ukraiński i wschodniosłowiański

0: prawosławny ośrodek monastyczny, wpisany na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Dziś Ukraina rozpocznie formalne rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Zapoczątkuje je spotkanie w Luksemburgu z udziałem szefów dyplomacji krajów Unii i Ukrainy, podczas którego otwarty zostanie pierwszy klaster negocjacyjny. Dla Ukraińców to ważny etap w procesie ich integracji z Europą. O szczegółach Paweł Buszko.
1: Pierwszy z klastrów negocjacyjnych obejmuje kwestie praworządności, funkcjonowania instytucji demokratycznych i reformy administracji. Otwarcie procesu możliwe było po niedawnym zdjęciu weta ze strony Węgier. Prezydent Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że Ukraina jest gotowa do otwarcia 6 klastrów negocjacyjnych i ma nadzieję na to, że już tego lata osiągnie kolejne rezultaty w procesie integracji z Unią Europejską.
2: Przynajmniej
1: z naszej strony nie będzie żadnych opóźnień. Ważne jest również, aby nasi partnerzy w pełni rozumieli znaczenie tego procesu. Ukraińcy liczą, że kraje Unii nie będą już blokować procesu akcesji, chociaż wśród komentatorów nie brakuje głosów, że faktyczne wstąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej to wciąż odległa perspektywa. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Dziś wielki finał projektu Ghana w Polsce. Przez ponad 2 tygodnie Mary Sarkodi i Theopilus Set-Opoku, ganińscy fotografowie, prezentowali w polskich miastach zdjęcia swojego kraju. Odbiegały one znacznie od stereotypowego wizerunku Gany jako kraju pogrążonego w ubóstwie.
3: In the whole world, there are problems everywhere.
4: Widzimy, że jest potrzeba, aby pokazać inny niż obowiązujący w mediach wizerunek Gany. Media epatują obrazami biedy, chorób, a my mamy słońce, kolory, najlepsze na świecie kakao, mamy złoto. Chcemy zmienić wizerunek Gany.
0: Tłumaczył jeden z autorów fotografii, Theopilus Set-Opoku. Zdjęcia są zapisem emocji towarzyszących lokalnym ceremoniom, sportom, ale także portretują dzieciństwo w Ganie. Pracę zobaczymy dziś w Stratos Office Center w Warszawie, zapowiada opiekun artystyczny i inicjator projektu, fotograf Wojciech Zaręba.
5: Podsumowanie pobytu naszych gości z Gany, moja wystawa fotograficzna, zdjęć, barwy dzieciństwa Gany pod auspicjami UNICEF-u, również będą zdjęcia z projektu Świat na głowie, będzie malarstwo Titi Blanksona, a co najważniejsze, a być może bardzo ciekawe i bardziej ciekawsze niż do tej pory, bo żadna wystawa nie miała czegoś takiego, mamy zespół afrykańskiej muzyki, afrykańskich tancerzy. Będzie moda afrykańska, będą modelki, które będą prezentowały bieżącą, najświeższą modę z Gany.
0: Ekspozycja w Stratos Office Center w Warszawie będzie czynna do 9 sierpnia. Dłuższa rozmowa z artystami w środowej audycji Połączenie Międzynarodowe. Z okazji Narodowego Dnia Powstań Śląskich przygotowano specjalny znaczek. Obchodzone 20 czerwca święto ma uhonorować tych, którzy przyczynili się do powrotu części Górnego Śląska do Polski. Jak mówi Aleksandra Korol-Chudy z Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach i autorka projektu, znaczki można odbierać od dziś.
6: Ruszamy z akcją dystrybucji znaczka, które Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej wydało z okazji nadchodzącego Narodowego Dnia Powstań Śląskich, który ma na celu upamiętnić wydarzenia, które rozegrały się tutaj na Górnym Śląsku ponad 100 lat temu, upamiętnić ludzi, którzy brali w niej udział.
0: Znaczek ma formę przypinki, a jego projekt jest symboliczny. Będzie wydawany do najbliższego piątku, chyba że wcześniej go zabraknie. Obchody Narodowego Dnia Powstań Śląskich przypadną na sobotę. I tą informacją kończymy Wiadomości Kulturalne. Kolejny serwis o 16:00. Po więcej informacji zapraszam na stronę dwójka.polskieradio.pl.
7: Reklama. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
8: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
9: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie.

0: Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Reklama. Tu program drugi Polskiego Radia, jest 7 minut po 13:00.

0: Fotel z widokiem.
1: Dzień dobry Państwu.
2: Dzień dobry, Piotr Gociek.
1: Adriana Prodeus i fotel z widokiem.
2: Nieodmiennie, kiedy słyszę sygnał naszej audycji, zaczynam się kołysać na lewo i prawo i muszę to bardzo ograniczać, żeby po prostu...
1: Nie spaść z fotela chyba.
2: Po pierwsze, żeby nie spaść z fotela, a po drugie, żeby kołysanie nie odbywało się ze szkodą dla mojej komunikacji z mikrofonem, dzięki któremu
1: rozumiem.
2: Państwo nas słyszą.
1: Ale skoro jesteśmy w fotelu z widokiem, to chciałabym cię zapytać, czy widok masz bardziej w dół, czy widok masz bardziej w górę, bo jadąc tutaj do radia tramwajem, zauważyłam, że większość z nas jednak patrzy w dół na te swoje telefony umieszczone w ręku i rzadko tak naprawdę podnosimy wzrok i patrzymy w górę na niebo. Kiedy ostatnio patrzyłeś w niebo?
2: Regularnie patrzę w niebo. Mieszkam dosyć wysoko. Mam piękne, wiesz, nie przesłonięte budynkami niebo, więc widzę chmury, słońce, księżyc. Jak je spełnia, to nieraz w środku nocy wyglądam przez, wiesz, jednym okiem przez drzwi sypialni i widzę, że jest jasno jak w dzień, bo po prostu tak bije ten księżyc, ta poświata przez okna. Więc nie mam z tym kłopotu. Ale powiem ci, że rzeczywiście masz rację. I to jest smutne, bo nawet zauważyłem, jak się przeprowadzi takie proste ćwiczenie, idziesz po ulicy dziarskim krokiem z podniesioną głową i patrzysz prosto w twarze ludziom, których mijasz. I oni są natychmiast bardzo tym
1: zaniepokojeni.
2: Tak. W ogóle, dlaczego ktoś na mnie patrzy? A nie daj Boże, dlaczego jeszcze się do mnie uśmiecha, wiesz, albo coś w tym rodzaju. To jest niesamowite, to w jaki sposób myśmy się stali odizolowani od innych, jak sami tą izolację pogłębiamy. To jest oczywiście
1: tak.
2: Temat na zupełnie inne, bardzo
1: tak,
2: szerokie,
1: ale
2: poważne rozważania.
1: Film, o którym będziemy dziś rozmawiać, zachęca nas do tego, żeby właśnie podnieść wzrok z ziemi czy z ekranu smartfona i spojrzeć w górę. Myślałam o tym ostatnio. Akurat byłam na festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie i tam niebo jest obezwładniające. Co chwilę coś na tym niebie się dzieje. I pomyślałam sobie, że Steven Spielberg, zapraszając nas do spojrzenia w górę w swoim filmie Dzień Objawienia, czy Dzień Ujawnienia, jak powinniśmy to chyba lepiej przetłumaczyć, Disclosure Day, no coś na tym niebie widzi nieustannie od wielu lat i pyta nas, czy my też coś widzimy.
2: A ja bym postawił sprawę inaczej. Wydaje mi się, że niezależnie od tego, o czym Steven Spielberg opowiada, to przede wszystkim go interesuje o tym, co widzimy w sercu innego człowieka, a nie o tym, co widzimy na niebie, jaki pojazd się tam pojawi albo nie. I myślę, że jak cofniemy się do filmu, o którym zresztą też mieliśmy okazję mówić w naszym programie, czyli do Fabelmanów Spielberga, takiej naprawdę delikatnie tylko przebranej opowieści o jego własnej rodzinie, o jego własnym dorastaniu, o jego własnym początku miłości do filmów, to odkryjemy, jak bardzo te dziecinne traumy, jak bardzo ta rozbita rodzina, jak bardzo tęsknota za stabilnością, figurą ojca, za jakimś emocjonalnym połączeniem, stoi tak naprawdę w centrum wszystkich opowieści Spielberga, czyli niemal wszystkich. Nawet kiedy popatrzymy sobie na jego biografię Lincolna, to też jest to opowieść o ojcu narodu. Oczywiście ta figura właśnie ojca, ta figura powrotu do domu, tęsknoty za dzieciństwem, bycia bezpiecznym, spotkania kogoś, kto nas zapewni, że świat jest bezpiecznym i dobrym miejscem i że nie powinniśmy się go obawiać. To są

0: takie podstawowe elementy, z których myślę w większości mitologia Spielberga się składa. My to widzimy w jego filmach.
1: Tak, i żeby to osiągnąć, on oczywiście dokonuje wielu uproszczeń, które są czasami potrzebne, czasami nie. Tak bym to oceniła. Ale

0: ogromne poczucie déjà vu. Miałam poczucie od pierwszej sceny, że dzień objawienia jest takim dniem, który już wiele razy przeżyliśmy. I Spielberg wcześniej radził sobie z większą wprawą i wrażliwością z tym tematem. No, ja jestem wielką fanką takich filmów jak E.T., czy przede wszystkim Bliskie spotkania trzeciego stopnia. Uważam, że to jest jakiś kamień milowy jednak w opowiadaniu o tym, jak może przebiegać spotkanie z obcymi, obcymi w nas, obcymi obok nas. To jest przepiękny, jakiś taki ikoniczny film. Oczywiście ta scena tej komunikacji za pomocą muzyki, dźwięków, no wiadomo, przeszła do historii kina, ale w Disclosure Day nie ma takich scen i mimo, że no w poprzednich latach również pojawiały się takie próby, no choćby ten AI, sztuczna inteligencja, ten jego film, to uczucie déjà vu nie jest uczuciem powrotu do domu i czegoś znanego, bezpiecznego, tylko jest raczej poczuciem, że coś się wyczerpało, jakieś schematy już jakby nie wystarczają, może one wystarczały w latach 70. czy 80. I co więcej, patrzyłam na zegarek, myśląc, że ten seans ma się już ku końcowi. No nie, no nawet nie był w połowie, bo ten film trwa 145 minut i uważam, że to jest główny jego problem, ten za długi metraż.
1: Rzadko się zdarza, że człowiek oglądając film Spielberga spogląda na zegarek. Ja też się złapałem na tym, że co pół godziny mniej więcej zerkałem i tak się zastanawiałem, ile to jeszcze będzie trwało. I nie ukrywam swojego rozczarowania. Byłem tym filmem rozczarowany. Wydaje mi się, że w tej galaktyce fantastycznych opowieści Spielberga on się dosyć nisko sytuuje. Natomiast oczywiście jest to też ciekawy temat do rozmowy, dlaczego tak się stało, co się tutaj bardziej zmieniło. Myślę, że świat i oczekiwania publiczności i też wachlarz tematów się bardziej zmienił niż sam Spielberg, który pozostaje wciąż tym samym poczciwym Spielbergiem. Natomiast miażdżącym niestety dla filmu Disclosure Day doświadczeniem było obejrzenie przeze mnie sobie po powrocie z kina Bliskich spotkań trzeciego stopnia. Ponieważ już porównanie pierwszych scen, to jak niesamowicie one były kinowe. Ten ruch, ten obraz, te emocje, które są od razu, wrzuca nas w Bliskich spotkaniach trzeciego stopnia od samego początku na taki roller coaster emocjonalny, tak buduje tą tajemnicę Spielberg, że to jest po prostu wielka rzecz i to się w ogóle nie zestarzało. No, tak. A to jest film sprzed 50 lat. Jednego roku brakuje, żeby to
0: ale
1: był film
0: wiesz co,
1: sprzed 50
0: Piotrze,
1: lat.
0: Ja teraz wejdę ci w słowo, bo może nasi słuchacze chcieliby usłyszeć, o czym mówił film Spielberga. Więc przede wszystkim scenarzystą jest obok Spielberga jeszcze David Koepp.
1: To ten od Parku Jurajskiego między innymi stały współpracownik Spielberga.
0: Tak, i oni wspólnie na podstawie raportów NASA, które zostały ujawnione parę lat temu, wyciekły, czy nie wiem jak to nazwać, stworzyli pewien świat, który znajduje się na krawędzi konfliktu, na krawędzi upadku, gdzie siły Korei Północnej i Południowej oraz ich sojusznicy przygotowują się do wielkiej wojny. No i głównym bohaterem jest matematyk, programista Daniel Kellner, grany przez Josha O'Connora, wspaniałego aktora swoją drogą, który no, jakoś przyzwyczaił nas do takich postaci będących, no nie wiem, no, na krawędzi tego, co jest znane, co jest nieznane. On zawsze ma jakąś taką wiedzę tajemną, do której tylko on ma dostęp. To widzę powtarzający się motyw w jego amplua. No i również tutaj on ma dostęp do tych tajnych danych, o których jeszcze nikt nie wie. Ale jest zmuszony do tego, żeby uciekać przed swoim byłym szefem, Noah, tutaj w tej roli zaskakująco Colin Firth, który kieruje jakąś tajemniczą, złowrogą korporacją, która jest sprzymierzona z rządem Stanów Zjednoczonych i próbuje utrzymać w tajemnicy, powiem to głośno, istnienie kosmitów.
1: Nie bez powodu próbuje utrzymać. Znaczy powody są dwa. Jeden teoretycznie altruistyczny, a drugi głęboko egoistyczny. Altruistyczny to jest taki, i to się pojawia często w takich opowieściach, że ludzkość nie jest gotowa na prawdę, że to sprawiłoby, że wpadlibyśmy w panikę, że chaos by zapanował. Tak. A niestety kryje się też za ich działaniami ten motyw egoistyczny, merkantylny. Po prostu potajemnie wdrażają w życie rozmaite wynalazki, robią reverse engineering na tym, co zostało odnalezione na statkach obcych, przeprowadzają testy na obcych, korzystają z ich technologii. No i wiadomo, że kraj, który coś takiego robi, po cichu buduje swoją przewagę nad innymi.
0: Tak, ale opowiem teraz o dalszych postaciach, bo obok tego głównego bohatera, granego przez Josha O'Connora, mamy również jego poplecznika, Hugo, w tej roli jest Colman Domingo. I oni dwaj zbuntowali się, postanowili ujawnić światu prawdę, budują w tym celu, no bardzo szczególną narrację.

0: która ma pomóc w tym. To jest wszystko bardzo takie, nie wiem, skomplikowane. I w tym świecie pojawia się, i ten wątek jest prowadzony równolegle od samego początku filmu, no pogodynka, tak możemy ją nazwać, Margaret, grana przez Emily Blunt, która w sposób moim zdaniem bardzo komiczny i niespodziewany, nagle odkrywa, będąc u siebie w domu, do tego mieszkania nagle wlatuje ptak, co jak wiadomo zawsze zwiastuje śmierć. No i ten ptak patrzy na nią, nawiązuje z nią jakiś kontakt i ona nagle zaczyna mówić wieloma językami, zaczyna czytać w myślach innych. Jest bardzo śmieszna scena, w której ona zostaje złapana przez policję, no i czyta w myślach tego policjanta i jakby ma nad nim władzę. Potem ma zapowiadać pogodę w studiu telewizyjnym i nagle okazuje się, że ona mówi po koreańsku, że w ogóle...
1: A potem też mówi po kosmiczańsku i to jest dopiero
0: ciekawe. Mówi po kosmiczańsku, to jest najlepsze. No i ona ma męża, tak to powinnam powiedzieć, który no jakby z takim zadziwieniem właściwym dla postaci z filmów Spielberga, z rozdziawioną gębą, z rozszerzonymi oczami patrzy na tą swoją małżonkę i rozumie, że ona już jest gdzie indziej i że musi ją w pewnym sensie zostawić, pozwolić jej odejść po tym, jak ona trafia do szpitala, żeby jednak ona dokonała tej swojej misji i pomogła przez ten kontakt z kosmitami do ujawnienia prawdy. Bo jak mówi slogan tego filmu, wszyscy zasługujemy na to, żeby znać prawdę.
1: Poprowadzone jest to i napisane w ten sposób, że zarówno ten uciekinier, genialny matematyk, który też, z tym też coś się stało w przeszłości, został w jakiś sposób dotknięty przez obcych, i ta pogodynka grana przez Emily Blunt, sami do końca nie wiedzą, czego wehikułami są. Oni odbywają tą podróż po to, żeby się spotkać, także po to, żeby spotkać się z tymi, którzy chcą im pomóc, ale my bardzo długo nie wiemy, co tak naprawdę jest prawdziwym celem całej tej intrygi. No bo wydaje się, że takim oczywistym jest ujawnienie tych wykradzionych materiałów, ale szybko się okazuje, że jest tutaj coś jeszcze, no bo musimy w jakiś sposób wytłumaczyć to, skąd wzięły się niezwykłe talenty głównego bohatera, skąd wzięły się niezwykłe talenty głównej bohaterki i co tutaj w ogóle jeszcze zostało zaszyte, dlaczego dziwnie się zwierzęta zachowują w ich obecności i tak dalej, i tak dalej.
0: Ale zapomniałam jeszcze o jednej ważnej postaci, która wprowadza ten no, wątek najważniejszy w sensie no, takiego znaczenia tego filmu, jego sensu. Mianowicie, jest to pewną niespodzianką, dziewczyna głównego bohatera, granego przez Josha O'Connora, okazuje się być eks-zakonnicą. Ta sprawa okazuje się, kiedy oni szukają schronienia w klasztorze. No i ta właśnie zakonnica, którą gra Eve Howson, staje się, no nie wiem, jakimś symbolem duchowości, kontaktu z Bogiem, modlitwy wymierzonej właśnie w to niebo, to spojrzenie w górę, który no jakby uzupełnia całą tą historię. Tak
1: i wprowadza widziała. I wprowadza nas też właśnie do wnętrza tego klasztoru, gdzie poznajemy postać pojawiającą się tylko parę razy, ale niezwykle ważną dla tego filmu, to znaczy postać starszej zakonnicy, chyba przeoryszy tego klasztoru, która pytana wprost przez swoją dawną podopieczną, czy ona uważa, że nauki Biblii stoją w sprzeczności z istnieniem na przykład obcych, odpowiada bardzo rozsądnie, że skoro Pan Bóg mógł stworzyć życie na naszej planecie, no to dlaczego nie mógłby stworzyć jej także na innych? To jest w ogóle ciekawa rzecz, bo podobne rozważania w tej niespecjalnie obszernej literaturze fantastycznej, która się tematami metafizycznymi, religijnymi zajmuje, te pytania powracają, tak? Pytania o to, że jeśli Bóg jest wszechobecny i jeśli jest więcej istot rozumnych we wszechświecie, to jak on się manifestuje na tych innych światach? Czy każda rasa może liczyć na to, że ją jej własny Mesjasz odwiedzi, prawda? Jak to, jak te dzieci Boże,
0: słuchaj,
1: jedne i inne,
0: byłoby świetnie,
1: prawda?
0: Gdyby Spielberg zadał te pytania tak, jak ty je w tej chwili zadajesz.
1: Natomiast Spielberg ucieka na doskonale mu znane emocjonalne terytorium, czyli właśnie powrotu dzieciństwa, poszukiwania bezpieczeństwa i takiej przypowiastki empatycznej, że wszystko będzie dobrze, jeśli tylko będziemy się bardziej kochali, będziemy się lepiej rozumieli i że to nas właśnie zawróci wróci znad skraju przepaści. Jest kłopot z tym filmem takim, że on jest po pierwsze niesłychanie staroświecki. Ja pamiętam, bo filmy mogą być staroświeckie w dobrym i w złym stylu. Na przykład jak się patrzy na serial Spider-Noir, to on jest doskonale odrobionym pastiszem kina noir i świetnie się to ogląda. Natomiast pewnie gdybyśmy 40 lat temu oglądali film Disco,

0: Closure Day. To by się nam może nawet podobał, ale...
1: Ale nie tak jak Park Jurajski, przepraszam. To było 40 lat temu.
0: Ale przypomina mi się taka recenzja, nie pamiętam, kto był jej autorem, która pojawiła się w polskiej prasie filmowej po premierze ekranizacji polskiej Quo Vadis. I w tej recenzji autor, którego niestety nazwiska nie pomnę, napisał, że po tym, jak w kinach był Gladiator Ridleya Scotta, nie da się już kręcić filmów o antyku po staremu. A Quo Vadis było takim filmem właśnie kręconym po staremu. I prawda jest taka, że dzisiaj po serialu z Archiwum Mix, po całej masie rozmaitych opowieści, które po prostu eksploatowały ten wątek kontaktu, po rewolucji cyberpunkowej w literaturze lat 80. i w filmie lat 90., po pojawieniu się też internetu i mediów społecznościowych, który zupełnie zmienił też sposoby komunikacji, no we współczesnym świecie myślę, że nie trzeba byłoby z sensacyjnymi wiadomościami uciekać do lokalnej stacji telewizyjnej, tylko pewnie do jakiegoś bardzo wpływowego youtubera, do jakiegoś Joe Rogana, który ma dziesiątki milionów widzów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Spielberg daje nam opowieść zakorzenioną w tej mitologii UFO, która była niesłychanie popularna w latach 70. i też wcześniej, na której były budowane odcinki popularnych seriali telewizyjnych, typu tam Twilight Zone czy wielu innych, i powraca ten mit Roswell i tych szarych ludzików z przerośniętymi wielkimi głowami, które poruszają cieniutkimi kończynami, którymi właściwie nie powinny poruszać, no bo gdzie one tam mają mięśnie, jeżeli one się składają tylko ze skóry jakiegoś cienkiego patyczka w środku, tego nie wiemy. To jest niesłychanie staroświeckie. Krótko mówiąc, nie da się dzisiaj na serio budować takiej poważnej emocji, odwołując do tej ikonografii.
1: Zgadzam się.
0: Bo myśmy już ją dawno temu przepracowali, jesteśmy w zupełnie innym miejscu, zupełnie innym.
1: Zastanawiałam się, jaki film w ostatnich latach dla mnie wyznacza taki punkt przełomu.
0: Nowy początek.
1: No właśnie o tym chcę powiedzieć.
0: No właśnie.
1: Tak. Nowy początek. Rok 2016, film Denisa Villeneuve'a, film pięknie nawiązujący do bliskich spotkań tak, trzeciego stopnia, w sposób właśnie muzyczny, konstruujący ten język porozumiewania się z kosmitami, no bo główna bohaterka jest właśnie tłumaczką, tak, która rozumie ten język, to gra Amy Adams. I w ogóle cały ten wątek tego tłumaczenia, tego języka, odczytywania
0: jest
1: go.
0: Jest w centrum, to
1: jest
0: porozumienie.
1: Jest w centrum,
0: tak.
1: Ten kształt, który się pojawia, który no, również w takiej miniaturowej formie, można powiedzieć, pojawia się w filmie Spielberga, no ale tam jest to potraktowane poważnie, a tutaj jest to rzeczywiście częścią jakiejś takiej mozaiki. Ten wygląd obcego, o którym wspomniałeś, czyli te cienkie nóżki, ta wielka głowa i tak dalej, no niestety no, jest pewnym tutaj wprost nawiązaniem do więźniów obozu koncentracyjnego i myślę, że wszystkie te nagrania, które oglądamy z tego, jak te istoty były traktowane, nawiązują wprost do Holokaustu.
0: Dokładnie o tym samym myślałem. Tam jest szczególnie takie ujęcie, kiedy pod koniec zaczynamy oglądać obszerne fragmenty tych ujawnianych materiałów. Na miejscu jednej z katastrof są takie postacie obcych, takie częściowo siedzące, oparte o ściany. To są takie obrazy, jak widzieliśmy na zdjęciach archiwalnych z amerykańskiej armii wyzwalającej Dachau. To były te pierwsze zdjęcia, które wstrząsnęły amerykańską opinią publiczną. Dokładnie w tych samych pozach ci wygłodzeni więźniowie, którzy nie mogli już sami wstać, prawda, ale jeszcze żyli, ale nie mogli się poruszać. To jest ta ikonografia, do której odwołuje się Spielberg, bo powtórzę to, co mówiliśmy wcześniej. Cały czas jesteśmy po prostu wewnątrz tej ikonografii i mitologii Spielberga, którą on całe życie eksploatował w rozmaitych filmach. No, jedną eksploatował w filmach fantastycznych, w bajkach, przypowieściach takich jak E.T. No, a o innej wspominał w liście Schindlera, prawda? Więc wiemy dokładnie, z czego ta wyobraźnia została utkana. Mnie najbardziej boli to, że gdzieś się w tym wszystkim też taki talent storytellera zatracił Spielberga. Bo mnie nie przeszkadza to, jak jakaś historia jest wtórna, albo staromodna, albo że się kupy nie trzyma, jeżeli to jest z Biglem bardzo fajnie opowiedziane. Bo są takie filmy, które przecież za to cenimy, za co ceniliśmy Johna Wicka, prawda? Tam historyjka to jest do wyciśnięcia pół cytrynki, natomiast to, w jaki sposób to jest opowiedziane, jest pasjonujące. I teraz oglądamy sobie Poszukiwaczy zaginionej Arki. Oglądamy sobie właśnie bliskie spotkania trzeciego stopnia. Czy nawet ten pojedynek, wczesny film Spielberga. I widzimy, jak ruch, jak obraz tam opowiada tą historię. To jest po prostu niesamowite. Natomiast w tym filmie tak naprawdę mamy tylko dwie sceny, które przypominają starego Spielberga.

0: Jedna to jest ta, w której rzeczywiście ja lekko podskoczyłem w fotelu, kiedy samochód wyskakuje z domu po prostu. I druga, kiedy jest pościg z pociągiem.
1: To może o tym pociągu powiemy, bo to jest rzeczywiście scena, myślę, taki hołd w ogóle dla historii kina, dla tych pierwszych filmów.
0: I dla Bustera Keatona, i dla Konczałowskiego.
1: I też dla wątku, który jest poruszany w rodzinie Fabelmanów, kiedy to główny bohater po wizycie w kinie wraca do domu i zaczyna inscenizować film, który właśnie obrazuje wypadek pociągu, więc myślę, że to jest bezpośrednie takie domino z poprzedniego filmu do tego prowadzące.
0: A z kolei tamta jego konstrukcja była inspirowana filmem Największe przedstawienie na świecie, który właśnie widział jako pierwszy raz w kinie.
1: Ale tutaj ten wypadek kolejowy jest świetnie zainscenizowany, bo bohaterowie próbują przejechać przez tory, ale no akurat jest na nich pociąg. Są popychani z tyłu przez inny samochód, który ich wpycha pod koła tego pociągu.
0: I już ten suspens już jest pięknie
1: pociąg
0: zrobiony
1: ich
0: tutaj.
1: Ciągnie w tym samochodzie z takimi snopami iskier. Oni są ciągnięci po prostu przez ten skład. Ale to nie jest oczywiście nawet połowa tego wszystkiego, bo wtedy ten bohater z tego drugiego samochodu wysiada i zaczyna do nich strzelać. A z naprzeciwka jedzie drugi pociąg, który zaraz jakby zmiażdży ich pomiędzy pociągami. I oni w tym czasie próbują po drabince metalowej wspiąć się na dach pociągu towarowego i tam znaleźć ukojenie. I kiedy lądują w tym wagonie, okazuje się, że tam jest przewożony fortepian. No i to, jak ten fortepian się odzywa w trakcie jazdy pociągiem, jak różne klawisze się uruchamiają, no to jest po prostu poezja. Ale taka scena jest jedna na te 145 minut niestety. Ale myślę, że nawet dla tej sceny warto ten film zobaczyć.
0: To prawda. I zauważ jeszcze, że ta scena w chwili, kiedy oni z dachu wagonu wskakują do środka. To jest powtórka sceny z trzeciego filmu o Indianie Jonesie. Z początku, kiedyśmy się dowiadywali o tym, jak mały Indy nabył swoje rozmaite traumy, kapelusz i pejcz. I on też się ścigał wtedy, skakał po dachach wagonów i w pewnym momencie wskakuje do środka wagonu, no i później, prawda, spotyka tu lwa, tu coś tam i tak dalej. Więc wiemy, jak to wygląda.
1: Trzeba powiedzieć, że
0: Spielberg cały czas mruga do nas, mruga do siebie, bawi się tym swoim uniwersum. Wiesz co, ja odnoszę wrażenie, że on od dobrych parunastu lat po prostu już kręci takie filmy dla siebie przede wszystkim.
1: Ale to może znaczyć różne rzeczy. Chciałabym powiedzieć o scenografie, którym jest w tym przypadku Adam Stockhausen. On pierwszy raz pracuje ze Spielbergiem, a to jest jeden z najbardziej uznanych hollywoodzkich scenografów, który zrealizował wszystkie filmy Wesa Andersona. No i myślę, że to jest bardzo ciekawe porównanie, no bo Wes Anderson w kółko kręci jeden film, tak moglibyśmy uprościć. Ale jednak potrafi w tym cytowaniu samego siebie i w tym jakby rozwijaniu swojego uniwersum zawsze dać nam coś nowego, podzielić się jakąś prawdziwą emocją. Rozmawialiśmy tutaj na antenie o tych jego krótkich filmach, tej antologii, którą dla Netflixa zrobił i rzeczywiście te filmy pokazywały, jak no jak to jakby źródło inwencji można cały czas pielęgnować. Potem Adam Stockhausen współpracował przy takim wielkim wojennym filmie ze Steve'em McQueenem, przy filmie Blitz. No i teraz właśnie ze Spielbergiem. I wydaje mi się, że ta słabość tego filmu, no jak to sci-fi, które powinno być świetnie zaprojektowane, tak? Te wnętrza, te istoty, te statki, to wszystko ma być piękny design i na tym polegała siła tych najlepszych filmów, takich jak wspomniany Nowy Początek, czy nie wiem, film Kubricka, czy właśnie Bliskie spotkania trzeciego stopnia. Tutaj ta scenografia kuleje. Jakby nie ma pomysłu wizualnego na ten film. Uważam, że to jest no jakaś wielka szkoda. I również zdjęcia Janusza Kamińskiego, stałego współpracownika Spielberga, są dosyć banalne. Muzyka Johna Williamsa, który przeszedł już na emeryturę i zgodził się zrobić muzykę.
0: Jest niezauważalna moim zdaniem w tym filmie.
1: Ja uważam, że ona ten film dobija, bo ja właśnie słyszałam jej za dużo. Ona dodawała taką naprawdę nutę wzniosłości, patosu scenom, które byłyby lepsze z jakimś takim lżejszym dotknięciem muzyką. Więc no przedobrzona jest to wszystko.
0: Natomiast powiedzmy sobie szczerze, że tak jak zdjęcia Janusza Kamińskiego, którego ja cenię niesłychanie, one nie są bardzo złe, ale chodzi o to, że nie mają, że kamera nie ma zbyt ciekawych obiektów do pokazania. Na tym polega problem. Jest właściwie jedna taka piękna scena, taka bajkowa, no w momencie, kiedy bohaterka pod koniec filmu maszeruje przez śnieg w kierunku spotkania z obcymi. I to jest rzeczywiście taki czarnoksiężnik z krainy Oz, takie, no coś, jest jakaś magia w tej scenie, jest coś niesamowitego. I to jest taki Spielberg w dobrym wydaniu. Taki Spielberg a la E.T. Natomiast, co jest dobre, jeśli chodzi o zdjęcia? Tutaj nie ma żadnych cyfrówek. To jest porządne 35 mm kamera. Mamy tutaj, widzimy to ziarno, widzimy

0: tą chropowatość obrazu. To jest dobrze, to po prostu daje nam to wrażenie kinematograficzne, tak? Obcowania z filmem, a nie z przeglądarką zrobioną z efektów CGI. I to jest akurat fajne, że tego pilnowano. Co jest jeszcze fajne? Moim zdaniem Emily Blunt jest bardzo dobra tutaj. Ona troszkę momentami jest zabawna, trochę momentami, można powiedzieć, za bardzo szarżuje, ale w tej mizerii scenariuszowej ona akurat dostała rolę, w której może po prostu robić różne rzeczy. I ona te różne rzeczy robi. Moim zdaniem wypada całkiem nieźle.
1: Ja może powiem coś na temat castingu tak w ogóle, bo...
0: Zauważyłaś, że Brytyjczycy królują w tym filmie?
1: No oni w ogóle królują ostatnio w wielu filmach, dlatego że mają po prostu wybitny warsztat. Ale o ile ostatnim filmem Spielberga, który mi się bardzo podobał, no Fabelmanowie, tak bym powiedziała, prawie tak. Ale to nie jest jakiś film, który ja jakoś uwielbiam, doceniam go, ale filmem, który rzeczywiście mnie porwał z tej ostatniej epoki Spielberga jest West Side Story. I tam rzeczywiście miałam takie momenty, że jakby czułam, że ten film coś przede mną odkrywa, że ja gdzieś właśnie jestem zabrana w jakiś świat. I to było również dzięki temu, że ta obsada była świetna, że te osoby odkrywało się razem z tym filmem. Natomiast tutaj miałam taką refleksję, zwłaszcza na początku, że każda osoba, która pojawia się na ekranie, Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Colman Domingo, że ja wszystkich ich znam. Ja naprawdę chciałabym zobaczyć kogoś, kogo nie znam. I to chyba jedyna to była ta Eve Hewson, którą też no już jakby znam z innych produkcji, ale że na poziomie obsady właśnie ten błąd jest dokonany, bo ci bohaterowie są bardzo błędnie obsadzeni. Źle to korzysta z ich amplua, tak jak wspomniany Josh O'Connor, no jakby wielokrotnie grał tego typu role, ale lepsze. Emily Blunt tak samo. Colin Firth uważam, że kompletnie się nie nadaje do roli takiego złowrogiego, no jakiegoś szefa korporacji.
0: Najbardziej ciekawym elementem jego kreacji była jego zaskakująca broda, trzeba tak powiedzieć. To nie zresztą było mu do twarzy, tylko że ona raczej robiła z niego takiego ciepłego misia niż groźnego
1: tak,
0: wroga.
1: A Colman Domingo zawsze musi grać pozytywną postać. No i też już mam tego dość, więc uważam, że casting tutaj zawiódł. Należałoby od nowa tą historię napisać, usiąść z Davidem Keppem, nawet nie, że przemontować, tylko napisać ją od nowa, wymyśleć to, jak wyglądają obcy, obsadzić innych aktorów, Janusza Kamińskiego wypuścić na większy eksperyment, skoro już kręci na 35 mm, to niech, no przecież potrafi, tak? Wielokrotnie pokazał, że potrafi. A jakoś wszyscy tak, nie wiem, ugrzęzli w takiej jakiejś średniości i dali nam za długie, męczące dzieło.
0: To są te kłopoty z rutyną, tak? Że w pewnym momencie jesteś już takim profesjonalistą, który ma za sobą tak długą karierę, że do kolejnych projektów się podchodzi, jakby człowiek ponownie zakładał wygodne kapcie rozchodzone i po prostu, wiesz, no zakładamy je i będzie dobrze, czyli tak jak zawsze. Kłopot polega na tym, że chociażby przywołany przez ciebie przykład Nowego Początku pokazuje, że już się dzisiaj inaczej fantastykę opowiada. To, co Villeneuve zrobił też później w Dune, pokazuje, jak inaczej można fantastykę opowiadać. Cały czas nam bardzo niskobudżetowe filmy fantastyczne, oparte bardziej na jakimś pomyśle, grepsie oryginalnym, też pokazują, że można za psie pieniądze zrobić coś fajnego i zaskakującego. Krótko mówiąc, no kiedyś, dawno, dawno temu, to Spielberg był tym, który wchodził z nową siłą do Hollywood i razem z tym całym pokoleniem twórców skupionych i wokół Coppoli, i wokół Lucasa, i tam był przecież i Scorsese, i John Milius, i Brian De Palma.
1: Nowe Hollywood,
0: prawda?
1: Wiadomo.
0: Całe to nowe Hollywood, ta rewolucja lat 70. No, to oni wtedy byli młodymi, gniewnymi, którzy na dwojako zmienili to Hollywood, bo jednocześnie wnosili oryginalne kino obyczajowe i niebanalne, bezkompromisowe pomysły, a później trochę to Hollywood też zaszufladkowali, bo wymyślili blockbustery i zaczęła się zupełnie inna historia. Dzisiaj to oni już są tymi szacownymi dziadkami, na których te chłopaki 20-letnie kręcące filmy na YouTubie za paręset tysięcy dolarów po prostu mogą tylko na nich patrzeć.
1: Ale ja nie widzę tego w kategorii, nie? Takiej, że tylko młodzi gniewni, wiesz,
0: oczywiście,
1: robią dobre filmy. Tu chodzi bardziej nie wiem, no oczywiście Megalopolis, słuchaj, jest dużo gorszym filmem
0: ale
1: niż 90-letni
0: Clint Eastwood robił lepsze filmy niż 75-letni Steven Spielberg. Tak, no na tym rzecz polega, wiesz, to jednak można, będąc nawet bardzo sędziwym twórcą, robić świetne filmy.
1: Tu nie chodzi o wiek, tu chodzi o ekscytację i o odwagę potrzebną do tego, żeby się zmierzyć z czymś nowym dla siebie i wydaje mi się, że w ogóle Spielberg

0: być może już nie powinien robić sci-fi, skoro zrobił najważniejsze sci-fi w dwudziestowiecznym kinie. Więc chodzi o to, że powinien mieć chyba jakieś innego rodzaju wyzwanie. Tak jak Fabelmanowie udali mu się dlatego, że się jakoś otworzył, odważył opowiedzieć bardzo osobistą historię o własnej rodzinie.
1: O, i teraz hasło otworzył... To wrócę do przykładu, który wcześniej wymieniłaś tak króciutko, mówiąc o sztucznej inteligencji. Moim zdaniem AI, sztuczna inteligencja to był wybitny film, tylko że to był film nie Spielberga. To znaczy on go wyreżyserował, owszem, ale to był oryginalny projekt Stanleya Kubricka, scenariusz na podstawie prozy Briana Aldisa i Iana Watsona, który zresztą niedawno zmarł, wybitny brytyjski twórca fantastyki. Bardzo poważne kino, które bardzo dobrze się stało, że trafiło w ręce Spielberga, ponieważ on do tej surowości, do bardzo trudnych pytań o to, kim jesteśmy, o nasze relacje ze sztuczną inteligencją, z dziełami naszych rąk, tą relację z twórca jego dzieła, świetnie opowiadał, a Spielberg dołożył do tego właśnie tą warstwę emocjonalną. I ten film działał na kilku poziomach. Moim zdaniem to jest bardzo dobry, bardzo ważny film. Ale właśnie dlatego, że jakby tam rozwodniono Spielberga w Spielbergu. Nie pozwolono mu zrobić sobie kolejnej kolorowej bajeczki, tylko miał tą surowość oryginalnego projektu. Jego okrucieństwo w pewnym momencie, można też powiedzieć emocjonalne. Czyli rzeczy, które raczej komfortowe dla Spielberga nie są. A tutaj w filmie Disclosure Day on jest dokładnie w tym miejscu, w którym sam lubi być. Ci, którzy z nim pracują, lubią też w tym miejscu
0: takie
1: być.
0: Takie wakacje.
1: Wszyscy.
0: W swoim domu.
1: Fajny projekt. Razem sobie tutaj coś porobimy. Będzie z tego film. No wiecie, Spielberga. No. Kto nie pójdzie do kina na film Spielberga? Jeszcze o kosmitach. Nie?
0: No i wszyscy poszliśmy. Film miał świetny wynik teraz w ten weekend w kinach. Najlepszy od wielu lat w karierze Spielberga, ale dużo gorsze od innych filmów, które są w tym roku na ekranach, miały już premierę. No choćby gorszy wynik od horroru Obsesja, który jest właśnie grany.
1: O, i to jest właśnie coś, co nas prowadzi w kierunku polecajek, o których będzie za chwilę mowa. Cieszę się, że powiedziałeś o Obsesji. Ja mam jeszcze drugi tytuł, Backrooms, i o nich będę chciał właśnie kilka słów za moment powiedzieć.
2: To nas kręci.
1: Obsesja, o której powiedziałaś, to jest film, który został nakręcony za 750 tysięcy dolarów. Zarobił już 220, zarobi pewnie jeszcze kolejne 100, bo cały czas maszeruje przez kina całego świata. Który jest oparty na bardzo prościutkim pomyśle, jak z jakiegoś wczesnego opowiadania Stephena Kinga. Przypomina mi się jego króciutka powieść Hutszy i film na jej podstawie, który był oparty na bardzo podobnym grepsie. Obrażona cyganka rzuca klątwę na głównego bohatera, że on będzie chudł, a on potem chudnie, aż znika, koniec. No, więc to są takie przypowieści.
0: Świetnie opowiedziałeś.
1: Ale to są takie przypowieści jak w bajkach, prawda? Krótkie, oparte na jakimś oryginalnym pomyśle, prowadzące do jakiegoś morału i bardzo, bardzo konsekwentne, ale też przez to okrutne. I teraz w ten najbliższy weekend do polskich kin trafia kolejny film, który podobnie jak Obsesja jest takim siarczystym policzkiem wymierzonym w studia, te największe hollywoodzkie. To znaczy film Backrooms, Bez wyjścia, który z kolei został nakręcony przez 21-letniego gościa na podstawie filmików wiralowych, które wcześniej robił na YouTubie. I gościu zestawił budżet w wysokości 10 milionów dolarów. Udało mu się w tym budżecie zmieścić wynagrodzenie dla dwóch znanych z Hollywood aktorów. Też zarobił już 200 milionów w kinach i zarobi jeszcze więcej. I wszystko to się dzieje w czasach, kiedy te wszystkie wielkie produkcje, nowy He-Man, nowe Gwiezdne Wojny, za moment się okaże, że nowa Supergirl i tak dalej, wszystko pada. Nikt tego nie chce oglądać. Publiczność się odwraca od kin i mówi, mamy dość wielkich franczyz, mamy dość odgrzewania w kółko tego samego. I ludzie, którzy mają po 20 parę lat, którzy mają oryginalne, proste pomysły za nieduże pieniądze, kręcą nagle filmy, które biją rekordy. Oczywiście to nie jest nowe zjawisko, bo pamiętamy fenomen Blair Witch Project. Niemal każde lato miało taki swój projekt, zaskakujący film grozy albo fantastyczny, zrobiony za małe pieniądze, który nagle nagle był sensacją sezonu i zarabiał duże pieniądze. Ale tu widzimy jakiś wzorzec. Widzimy, że coś właśnie gdzieś tam poza zasięgiem księgowych hollywoodzkich, poza zasięgiem tych wielgachnych gwiazd, tych szefów castingu, którzy nieustannie kombinują, dobra, to tu weźmiemy Chrisa Pratta, tu weźmiemy tam kogoś tam i to będzie pewniak. A potem się okazało,

0: że to nie jest pewnie, żeby dać 150 milionów dolarów i 30 milionów ci wraca z box office'u. Dzieją się ciekawe rzeczy. Backrooms, słuchaj, podobnie jak Obsesja, bardzo mi się podobał i właśnie o tym jeszcze chciałem dwa słowa powiedzieć. To jest taka historia wywiedziona z tych klaustrofobicznych opowieści, po pierwsze oczywiście wykorzystująca found footage technikę, tak jak Blair Witch Project, ale też wspomnimy takie zapomniane trochę przeboje, jak na przykład Cube, jak wszystkie opowieści o nawiedzonych hotelach, w których nigdy nie wiadomo po otwarciu jakich drzwi znajdziesz się w jakim miejscu, te wszystkie przypowieści o labiryntach różnych. Tutaj mamy straumatyzowanego głównego bohatera, który właśnie odkrywa pod powierzchnią sklepu meblowego przejście do, no właśnie, do jakichś takich dziwnych podziemi, które wyglądają tak sterylnie jak miejsce, w którym bohaterowie serialu Rozdzielenie mają przyjemność pracować. I próbuje to terytorium eksplorować, natykając się na coraz to dziwne zagadki. Oczywiście jego terapeutka uważa, że on jest rąbnięty, ale potem przychodzi chwila, kiedy będzie musiała za nim w ten labirynt podążyć. I to jest wszystko nakręcone za bardzo małe pieniądze. Ta scenografia jest prościuteńka, a ogląda się to siedząc na brzegu po prostu fotela. Tam pod koniec jakieś takie niemal lovecraftowskie wątki w to wszystko się jeszcze wplatają. No i myślę sobie, no tak, no właśnie tak. Nie ci goście, którzy wydają gigantyczne pieniądze na fabryki CGI i na honoraria dla gwiazd po 20 milionów dolarów, tylko tacy ludzie jak twórcy Obsession i tacy ludzie jak twórcy Backrooms, to są goście, którzy będą mieli coś do powiedzenia w Hollywood, moim zdaniem, w najbliższych latach.
1: Czyli jeszcze nowsze Hollywood,
0: tak,
1: można powiedzieć.
0: Dokładnie.
1: No, zachęciłeś mnie. Brzmi to jak coś naprawdę ciekawego. Ja chciałabym polecić komiks. Komiks niezwykły o tytule Krew Dziewicy. Komiks o kinie, ale nie, no jakby dokumentujący jakiś konkretny film, czy konkretny moment, konkretną osobę, jak to się zdarzało. Rozmawialiśmy tutaj choćby o Wojnach Lukasa na antenie, czy ja o tym chyba opowiadałam.
0: Mówiłaś w Kolejce Polecajce, tak, o świetnym komiksie,
1: tak, bo ja
0: w którym
1: komiksy.
0: Każdy tom opowiada dzieje kręcenia kolejnego odcinka,
1: tak,
0: Gwiezdnej Trylogii,
1: tak, no
0: oryginalnej.
1: Więc tutaj mamy rzecz bardziej, bym powiedziała, taką uniwersalną, taką problemową niż dokumentalną. Chociaż podłoże tej historii jest bardzo dokumentalne, bo ci wszyscy, którzy pamiętają okoliczności powstania teksańskiej masakry piłą mechaniczną i pamiętają, jak powstały właśnie takie horrory grindhouse'owe w latach 70. z minimalistycznym scenariuszem, z jakąś aspirującą obsadą i ekipą, która marzyła właśnie o Hollywood, robiąc rzeczy za, jak to mówisz, psie pieniądze i oferując widzom bardzo tanie bilety do kina, na filmy robione bardzo szybko. Tacy ludzie, możemy sobie wyobrażać, stworzyli właśnie Krew Dziewicy, bo bohaterami są filmowcy, którzy robią takie filmy trochę na akord. Jest montażysta, to on tutaj jest na okładce, bardzo udręczony irakijski Żyd, mieszkający w Los Angeles ze swoją rodziną, który nie dość, że ma małe dziecko i jakiś kryzys małżeński, to jeszcze jest strasznie sfrustrowany tym, że nie może zrobić swojego pierwszego filmu jako reżyser, tylko ciągle montuje jakieś grindhouse'y. No i te fragmenty tych filmów bardzo śmiesznie są pokazane w tym komiksie. Taki absurd jakby tego, co tam na ekranie może się pojawić, jak można zmienić scenariusz w każdej chwili właśnie w sali montażowej. No ale tematem głównym tego komiksu jest rodzaj pewnego psychicznego udręczenia, jakiejś takiej, no nie wiem, ciągłej atmosfery, pewnej niezgody, wewnętrznego konfliktu, jakiegoś cierpienia, z którego nie ma wyjścia. To jest pokazane z dużym humorem, które jest po części schedą po wojnie, po Holokauście, tam są powroty do lat 40., do tego skąd ci bohaterowie się wzięli, jaka jest ich przeszłość. Świetnie są oddane sceny na przykład dyskusji w rodzinie, kiedy jeden mówi przez drugiego, wszyscy się zagadują, rozmowa nie prowadzi do nikąd, ale jest to bardzo śmieszne, jak w filmach, nie wiem, Woody'ego Allena. Są wspaniałe sceny tego, jak wygląda plan zdjęciowy, imprezy na planach, jak wyglądają godziny w montażowni, więc jakby jest naprawdę dużo takich smaczków, które David Harham no, znakomicie udokumentował właśnie w tych grindhouse'owych produkcjach hollywoodzkich. I on publikował ten komiks w rozdziałach poszczególnych. I rzeczywiście te rozdziały są zupełnie różne. Ale jednak składa się to w jakąś całość. Jest to portret Los Angeles lat 70., gdzie wszyscy piją, rozbijają

0: samochody, imprezy są straszne, wszyscy mają okropnego kaca i no jakoś w tym wszystkim powstaje ta sztuka, która jest wyrazem tego ducha, więc myślę, że jest to bardzo, bardzo ciekawa, oryginalna rzecz.
1: A przypomina mi się, słuchaj, przypominają się dwie rzeczy. Po pierwsze, ta szkoła życia Rogera Cormana, którą, prawda, przechodzili tak. ci rozmaici, bardzo znani później twórcy i aktorzy, i reżyserzy, i montażyści. Przecież i Wilmot Zsigismond wspominający te swoje pierwsze filmy. Pamiętam, jak był na Camerimici, opowiadał o tym, że jego pierwszym filmem, czy drugim był Hell's Angels on Wheels, czy coś takiego, już nie pamiętam. Było to bardzo zabawne. Roger Corman napisał o tym wspaniałą książkę, która w Polsce się nie ukazała, zatytułowaną Jak zrobiłem w Hollywood 100 filmów i nigdy nie straciłem ani centa. Bardzo zabawna, bardzo, bardzo pouczająca historia, ale przypomnę ci też ten film, za który Eddie Murphy po latach miał nominację do Oscara, czyli Nazywam się Dolemite. To była ta opowieść o tym kinie, z kolei Black Exploitation lat 70. i też tam bardzo ciekawie było pokazane, jak to wszystko wyglądało od środka. Więc jest to bez wątpienia era, w którą warto się zanurzyć, a jeśli jeszcze oprócz nostalgii mamy tutaj rzeczy poważne do złapania, no to tym bardziej. Krew dziewicy, taki jest
0: tytuł
1: tej opowieści.
0: Gorąco polecam. Kultura gniewu, Sami Harkam. Krew dziewicy.
1: A ja wysyłam na Obsesję i na Backrooms bez wyjścia do kin. To był program Fotel z widokiem. Bardzo dziękujemy za uwagę. Piotr Gociek.
0: Adriana Prodeus. Do usłyszenia.

0: Literacka siesta.
1: Anna Lisiecka, dzień dobry. Po weekendowej przerwie powracamy do Stanisława Ignacego Witkiewicza, Listów do żony, które przeczytał dla nas Krzysztof Gosztyła. Nagranie z 2008 roku.
2: Zakopane, 28 czerwca 1930. N.P. 2M. P. Ost. Najdroższa Nini, jestem zdenerwowany. Bo kiedy była u mnie Aniela Zagórska, przyszła idiotka z siostrą pokazać kocięta i kotkę i ratlerem idiotka i schyzia, która była u mnie z dziećmi, rzuciła się na ratlera. Pisk i gwałt, szalony, jestem podrapany, ręce na glanc. Ostatecznie ucierpiał ratler i ja, był kłębek. Teraz schyzia siedzi na moim stole, mruczy ze złości. Poza tym, że Ambroży umarł, Dominik jechał z gośćmi z Morskiego Oka i rozwalił się. Mimo błagań gości, którzy nań krzyczeli, gnał z góry, pełnym gazem. W rezultacie on obojczyk, ręka zwichnięta, pęknięcie torebki stawowej, podbite oko. Kleszczyński cały łeb zapuchnięty. Stan Eismonda beznadziejny, noga złamana, obojczyk wgnieciony, kawał czaszki wgnieciony w mózg. Robili trepanację. Pół ciała sparaliżowane, rana do mózgu otwarta. Birulowa też pobita silnie, we własnym aucie. Góral powoził. 10 godzin była bez sознания. Dziś idę do Tatwena i jest mi lepiej. I robię intensywnie filozofię. Namyśl się na nowe życie, błagam cię. Twoja choroba nie daje mi spokoju. I całuję bardzo. Pozdrawiam też. Witkaś.
3: Zakopane. 29 czerwca 1930. NP 2M. Pale? O, ostatni. O. Najdroższa Nineczko, jeszcze pale, bo z hajmorą nie jest dobrze jeszcze i to nie uosabia do nowego życia, ale jutro przestanę. Mieszka u nas na parę dni Aniela Zagórska. Zaszczekana w penklubie. A propos, stan Eismonda. Ciągle zły. Zdaje się, że kipnie. Nie zazdroszczę Dominikowi, bo opinia jest strasznie przeciw niemu. Była u mnie wczoraj z Anielą Naukowska na kolacji. Bardzo miła. Dziwiła się ciągle wszystkiemu, aż musiałem prosić, żeby dała spokój. Zwiedzaliśmy w czasie ich nieobecności galerię Birulów. A jutro mamy tam być na kolacji. Piszę filozofię. Przepisałem 39 stron. A to powoli idzie. Pogoda zmienna i burze, ale i tak z tą hajmorą chodzić bym nie mógł. Stanowczo proszę cię o kupienie ołówka innego. Taki był kiedyś. Brązowy. No nic wyczytać nie można, blado i niewyraźnie. Już nie piszę o tych sprawach, bo nie mogę. Bawię się czym mogę i czym nie mogę. I całuję bardzo, pozdrawiam też twój W.
2: Zakopane, 8 lipca 1930. NP 2M. Palenie, ostatni. Najdroższa Nineczko, potwornie się martwię twoim stanem.

Decyduj się przyjechać tu i koniec. Nie mam zamiaru się żenić, no. Skończ już z tym, zleź z tego. Czyś ty spadła z Borena? A z Bylczyńską prawie, że zerwałem, bo kręci. Inka jest głupia jak but i w ogóle nie mam zamiaru się żenić. Nie mam zamiaru, nie jestem narzeczony. Przestań już, pisz i tak dalej. Dość, bo pęknę. Mnie też dobrze nie jest. Skończyłem pierwszą część filozofii, 61 stron przepisanych, a dziś pauza, wizyta u Todwena, może będzie operacja. Nie mam na to ochoty, ale trudno. Tympciowie byli w górach. Cuda opowiada. Poznał u mnie Tympcio Lutosławskiego, starego wariata. Zaczyna się to bydle lutosławski wkręcać w moje prywatne sprawy, osieł. Nie mogę pisać. Naukowska jest bycza, bo dość inteligentna. Więcej nic. Pisz ciągle wszystko i zerwij z tym systemem oddalania się ode mnie, przecież do diabła. Ja też cierpię. Całuję cię, twój W. Zakopane, 9 lipca 1930. Nie piszę drugi miesiąc, palę. Ostatniego. Najdroższa Nineczko, myślę, że uspokoiłaś się co do mego małżeństwa, więc przestań. Todwen nie zrobił mi wczoraj operacji, tylko głębokie sądowanie pod kość czołową, bardzo przykre. Połączone z silną kokainizacją, którą nawet psychicznie odczułem. Bylczyńskiej odesłałem jej list w torebce. Wzorki bez wartości, stawia się. Robię szalone wysiłki w celu dostania dla ciebie naszyjnika. Dedykacja zapewniona. Co za bzdury. Posyłam Naukowską. Napisz, czy otrzymałaś. Włącz do albumowych po przyjeździe do Warszawy. Całuję cię bardzo. Przestań się dręczyć. Pozdrawiam też. Twój Staś. Zakopane między 9 a 13 lipca 1930. Ech, Nineczko, dej ty spokój. Bywa gorzej. Szosę wykamieniowują. Czy to wypada, że ja im takie świństwa robię, siedząc w jej szlafroków, pijąc mliko z jej pomarańczowej filiżanki, chodząc całymi dniami w garniturach jego i pisząc listy czułe do Haliny w jajnikach. Jedyna kobieta, która mi się podobała naprawdę od lat 10, to ona. I taki pech. A niech to diabli. Całuję cię bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. I nie palę jeden dzień. Wczoraj upiłem się piogiamowo, aby dziś zacząć nowe życie. Pywko blond, 1,5. Ach, Nineczko, ty jedna. Jedna, a poza tym są dupy. I owszem, ale to nie to, no. Całuję cię. Przyjedź na Antołówkę czy do Zośki. Ruina zupełna. Twój, Stasie, czy otrzymałaś fotografię Naukowskiej? Zakopane, 13 lipca 1930. Najdroższa Nini, jakiś jestem okropnie ponury. Koniec życia. Deszcz leje. Malinower przyjechał, ale jest dziwnawy i anglekowaty od kości. Bylczyńska kręci, więc muszę z nią zerwać, bo to zagwazdrane stosunki. Naukowska przysłała olbrzymie pudło wedla i książkę z dedykacją. A Lutosławski się wkręca we mnie i Malinowskiego, ale myślę go odstawić. Bardzo tęsknię za tobą. Może zdecydujesz się przyjechać? Dziś palę znowu, ale jutro przestaję. Definitywnie, moja najdroższa. Całuję cię bardzo. Twój W. Zakopane, 14 lipca 1930. Najdroższa Nineczko, ja także ciebie coraz bardziej kocham. I gdybyś chciała, moglibyśmy żyć zupełnie w zgodzie. Malinower jest bardzo przyjemny. Powiedziałem mu i kazał się tobie na odległość przedstawić. Tympciowie byli w białej wodzie przez morskie oko. A dziś mam wieczór z Chwistonem i Malinowskim. Ale tamten jest już nieznośny. Widziałem go na Krupówkach. Tamta panna zniechęciła się do mnie na temat tego, co wygadywałem podczas orgii na wiosnę, a teraz dorżnęła ją powieść, którą dała jej Birulowa. Odpadła od razu. I ode mnie, i od pierwszych kartek powieści. Bardzo się ucieszyłem projektem wycieczki. Może zbierzemy jaką kompanię. Uczyń to. To bardzo doskonały projekt. Książki wyślę, jak będę wiedział, czy można do Burca.
z Bylczyńską.

0: zerwałem, bo kręciła z Borendę. I nie lubię kobiet nawet na zimno zakochanych w fałszywych przyjaciołach. Bardzo się cieszę, że ci lepiej. Jedz, ile wlezie. 32 kartki na maszynie, brulionu filozoficznego, przerobione na odręcznych 75. Ale grand niemand i dodane. I to nie powieść. Czasem jedno zdanie trwa kwadransik. No, całuję cię, moja najdroższa. Przyjedź. Dlaczego tak chcesz zaraz wiedzieć? Czemu by, nawet gdyby taka potworność zaszła, nie ma mowy. Czemu to zmieniło cię dla mnie? To głupstwa wszystko. I już mi wywietrzało. Twój wół. Wyraźne pisanie niewiele pomaga bladym ołówkiem na przeźroczystym i białym papierze. Prosiłbym o zmianę. Na projekt przyjazdu cieszy mnie. Bardzo, bardzo. Kiedy? Piszę wszystkim. Jutro napiszę.
1: Do tej bardzo nietypowej korespondencji, do Witkacego listów do żony, powrócimy jutro o tej samej porze.

0: Dwójka. Jesteś na miejscu. Paweł Mekietyn.
1: Właśnie minęła 14.
2: Koncert w porze lunchu.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Adam Suprzynowicz, program realizuje Ada Tomaszewska, a dzisiaj naszą popołudniową czasoprzestrzeń koncertową wypełni niemal w całości muzyka Franciszka Schuberta. Jego bardzo obszerne, chociaż w istocie zupełnie nie monumentalne, przeciwnie, bardzo intymne trio fortepianowe Es-dur numer 929 w katalogu dzieł kompozytora. Słuchać będziemy interpretacji Tria Gaspar, międzynarodowego zespołu o utrwalonej renomie, działającego od 2010 roku i szczególnie często odwiedzającego londyńską Wigmore Hall, do której dzisiaj się wybierzemy. Tam 18 maja w ramach cyklu, od którego i nasze pasmo wzięło swój tytuł, koncertów w porze lunchu, zabrzmiało właśnie trio Es-dur Schuberta. Dzieło, które miało być pomnikiem dla zmarłego w 1827 roku Beethovena. Znamy słowa samego Schuberta, który zastanawiał się, czy ktokolwiek będzie godny tego, aby przejąć pochodnie sztuki po największym artyście tamtych czasów. Takie znaczenie może mieć użycie w słynnej i funkcjonującej osobno zresztą w kulturze części drugiej tego tria Andante, szwedzkiej melodii ludowej Słońce zaszło. Później melodia ta powraca jeszcze w finale. Ale postawiłbym tezę, że postawienie pomnika godnego Beethovena nie jest najważniejszą cechą tego utworu, jednego z najgłębszych w historii muzyki kameralnej, w którym Schubert zdaje

Staje się zabierać nas w głąb egzystencjalnej refleksji i niechybnie uruchamia w większości z nas emocje, których nie okazujemy na co dzień. Z tym dziełem zmierzą się pochodzący z Albanii, wychowany w Grecji skrzypek Jonian Ilias Kadesza, brytyjska wiolonczelistka Vashti Hunter i brytyjski pianista o niemieckich korzeniach Nicholas Rimmer, czyli trio Gaspar. W ich wykonaniu trio fortepianowe Es-dur Franciszka Schuberta.

To jeden z najbardziej poruszających pod wieloma względami utworów z historii muzyki kameralnej. Trio fortepianowe numer 929 w katalogu dzieł Franciszka Schuberta, zaprezentowane po raz pierwszy w pierwszą rocznicę śmierci Ludwika van Beethovena. Nawiązujące do późnych dzieł kameralnych tego kompozytora, o rozmiarach których nie przekracza niejedna symfonia, utrzymane w tonacji S-dur, czyli w tonacji beethovenowskiej eroiki i zawierające aluzje właśnie do tej symfonii. Przejmująca melodia części powolnej powraca w finale, co z kolei jest rozwinięciem pomysłu Beethovena z piątej symfonii i zapowiada dalszy rozwój tego, co nazywa się uczenie formą cykliczną. Trio Gaspar w składzie Jonian Iliasz Kadesza, skrzypce Vashti Hunter wiolonczela i Nicholas Rimmer fortepian, był bis.

0: Serenady Luan Ten, daleka serenada, młodzieńcze, nigdy nie publikowane, odkryte całkiem niedawno dziełko 22-letniego George'a Enescu z 1903 roku. Trio Gaspar w Wigmore Hall 18 maja. To tyle dzisiaj w porze lunchu. Zapraszam jutro. Adam Suprynowicz, dziękuję. Miłego popołudnia, minęła 15.
1: Nowa Polska. Nowa Polska.
2: Cały czas słuchają Państwo Dwójki, przed mikrofonem Ewa Szczecińska. Witam bardzo serdecznie i zapraszam na spotkanie z kompozytorką, która będzie w Nowej Polsce debiutować. To Marta Śniady.

Marta Śniady urodziła się 40 lat temu w Pabianicach. Kompozycję i teorię muzyki studiowała w Akademii Muzycznej w Łodzi i już wtedy lubiła zerkać w stronę filmu. Bardzo szybko trafiła też na studium muzyki filmowej, komputerowej i twórczości audiowizualnej. A potem w jej życiu wszystko potoczyło się błyskawicznie. Wyjechała na studia do Aarhus w Danii, gdzie działa Simon Steen Andersen, kompozytor, który łączy w nierozerwalną całość dźwięk, ruch, performatykę i obraz. Jest w tej dziedzinie jednym z najciekawszych współcześnie twórców holistycznie rozumianej muzyki nowej. Marta Śniady w tak rozumianej rzeczywistości czuje się jak ryba w wodzie. Co jednak dla mnie najciekawsze, ma ona unikatową wyobraźnię brzmieniową. Jeżeli sięga po klasyczne instrumenty, wydobywa z nich niepowtarzalne brzmienia. We współpracy z artystkami sztuk wizualnych konstruuje nowe instrumenty, w dodatku połączone z najnowszą technologią, na przykład

drukarką 3D. A rozmach z jednej strony, z drugiej wnikliwość w dopieszczaniu każdego dźwiękowego detalu sprawiają, że zarówno z obrazem, jak i bez obrazu i bez performatyki muzyka Marty Śniady brzmi fascynująco. Artystka już za chwilę do mnie dołączy.

0: Z jednej strony energia roka, z drugiej koncentracja na detalu, na cichych, subtelnych brzmieniach, tak jakby miały nas tylko delikatnie musnąć. Zapytałam Martę Śniady o jej brzmieniowy świat, który z utworu na utwór jest coraz bardziej niepowtarzalny.
1: Myślę, że ta energia, właśnie nazwijmy to rockowa, o której wspomniałaś, wynika z muzyki, której słuchałam jako nastolatka. I właśnie bardzo lubię gęste, głośne faktury, inspirowane, można powiedzieć, nie wiem, gitarami elektrycznymi czy intensywnym dźwiękiem zestawu perkusyjnego. W trakcie właśnie studiów w Akademii Muzycznej w Łodzi z kolei byłam zafascynowana też tymi dźwiękami szumowymi, ale dużo cichszymi, dużo bardziej subtelnymi. Więc dużo czasu spędziłam nad szukaniem brzmień w każdym instrumencie klasycznym, które nie są melodyjne, nie są takie harmoniczne, a właśnie bardziej szumowe, fakturalne. Lubię różne kliki, różne poszerzone spektra dźwiękowe. I lubię nakładać tak naprawdę podobne dźwięki w różnych instrumentach na siebie, do tego właśnie doprawić to trochę podobną elektroniką, tak żeby te brzmienia się zlały ze sobą w jakiś inny obiekt. Także nie do końca wiemy, skąd ten dźwięk ze sceny do nas dopływa, do nas jako słuchaczy. Idąc dalej, eksperymentując z nowymi instrumentami, których dźwięki też są takie szumowe, właśnie klikowe, mało melodyjne, myślę, że najbardziej interesuje mnie barwa dźwięku, rytm. Na tym się skupiam. Dużo mniej melodia. Melodia właściwie pojawia się raczej jako jakieś, nie wiem, cytaty albo zapożyczenia, zasłyszenia, jakieś skojarzenia. I właśnie harmonia u mnie też jest zazwyczaj dość prosta, w tym sensie, że nie interesują mnie jakieś super modulacje, tylko bardziej skomplikowanie samego akordu, jakby gęstość tego akordu. Interesuje mnie gęstość i ziarnistość muzyki.

0: Twoja muzyka jest zakorzeniona w rzeczywistości i chcę cię zapytać o to, co najbardziej cię inspiruje, co ze świata bierzesz, żeby potem stworzyć z tego sztukę.
1: Inspirują mnie ludzie, na pewno, czyli dużo energii czerpałam na przykład ze współpracy z artystkami

0: z którymi tworzyłyśmy nowe instrumenty. Inspirowały mnie sprawy społeczne, bo w tym pierwszym etapie działania z wideo pojawia się dużo tematów feministycznych, mniejszościowych. Inspirują mnie jakieś codzienne sprawy, więc szczerze mówiąc czasem potrzebuję wyładowania i myślę, że w Under the Skin słychać na przykład dużo złości. W ogóle w tamtym czasie dużo takiej intensywnej muzyki pisałam. Inspiruje mnie moje własne życie w tym temacie, że na przykład w momencie, kiedy zaczęłam psychoanalizę, psychoterapię, to takie wątki pojawiły się też w mojej twórczości, w utworze How Can I Help You? Także tak naprawdę wydaje mi się, że mam po prostu oczy i uszy szeroko otwarte i jeśli coś mnie ucieszy, wkurzy, jakby wywoła jakąś reakcję, to staram się za tą reakcją, za tą emocją iść i jakoś to wprowadzić do swojej muzyki. Chociaż właśnie ten ostatni utwór Sound Lab Music jest trochę przewrotny. Zauważyłam, że przez to na przykład poruszałam te tematy feministyczne w wielu swoich wcześniejszych utworach, to mimo, że w How Can I Help You tego nie ma, albo w Under the Skin, to jednak ludzie, nie wiem, czy tego oczekują, albo jakoś szukają i znajdują zawsze jakiś dodatkowy temat, to pomyślałam, a nie, to w takim razie Sound Lab Music będzie właśnie o muzyce, będzie właśnie o dźwiękach. Trochę nawet mnie kusiło, czy nie wrzucić na koniec jakiegoś cytatu, bo często po zakończeniu utworu jeszcze się pojawia jakaś taka malutka koda w moich utworach, ale ostatecznie nie. Właśnie stworzę utwór, który będzie o dźwiękach, oczywiście w intencji jakby tej oryginalnej. Więc czasem też mam potrzebę po prostu pobawienia się dźwiękami.
1: Właśnie, a propos Under the Skin kończy się właśnie takim cytatem.
0: Premiera utworu miała miejsce w Narodowym Forum Muzyki podczas festiwalu Muzyka Elektronika Nowa w zeszłym roku. I jest to właśnie utwór zamówiony przez festiwal Muzyka Elektronika Nowa. A na koniec mamy właśnie mały cytacik z Pulp Fiction, gdzie mam nadzieję Państwo pamiętają scenę, w której Uma Thurman jest budzona za pomocą strzykawki, takiego uderzenia prosto w serce. No i właśnie ten nowy człowiek u mnie w Under the Skin tym głosem Umy Thurman się budzi.
2: To była bardzo ważna wypowiedź kompozytorki Marty Śniady, dla której w sferze dźwiękowej ważniejsze są kolory dźwięków i ich rytmiczna energia niż melodie i narracja wywiedziona z harmonicznych napięć. A akordy są raczej współbrzmieniami z całą ich gęstością i ziarnistością. Energia rocka z jednej strony, z drugiej subtelność dźwiękowej struktury, jak pod mikroskopem, tyle że mikroskopem dla uszu. Warto też zwrócić uwagę na sferę emocjonalną. Marta bardzo wyraźnie podkreśla, że w życiu inspiruje ją to, co wywołuje w niej reakcje emocjonalne. To, co wkurza, to, co zachwyca. Bardzo jest to ważne zwierzenie artystki. Usłyszeliśmy je przed chwilą. Ważne, bo koncypowanie i racjonalizowanie w jej sztuce przeznaczone jest do pracy nad formą, fakturą, kształtem i wyrazem. A pierwotny impuls idzie z intensywnego przeżywania życia. Marta Śniady wspomniała już dwa tytuły utworów, które za chwilę wybrzmią w naszym programie. Sound Lab Music to jest najnowsza kompozycja przeznaczona na perkusję solo, zespół kameralny, elektronikę i wideo. Utwór napisany dla Orkiestry Muzyki Nowej z Katowic. Premierę miał w katowickim NOSPRZE dwa miesiące temu, 19 kwietnia. Jednak jako pierwszy proponuję utwór z ubiegłorocznego festiwalu Muzyka Elektronika Nowa we Wrocławiu, Under the Skin. To kolejna część cyklu Body Ex Ultra i ten utwór we Wrocławiu wykonał zespół muzyki nowej z Wiednia Black Page Orchestra. Under the Skin przeznaczony jest na flet, saksofon barytonowy, gitarę elektryczną, klawiaturę MIDI, do tego zestaw perkusyjny i obiekty szklane stworzone we współpracy z artystką wizualną, z Karoliną Bańką-Kulką. I do tego jeszcze wideo oraz czterokanałowa taśma. Oto Body X Ultra Under the Skin.

0: right. Say something.
1: Something.
2: Grał zespół muzyki nowej z Wiednia, Black Page Orchestra, na klasycznych instrumentach, takich jak flet, saksofon barytonowy, gitara elektryczna, także instrumenty perkusyjne. No i do tego klawiatura MIDI z wgranymi samplami oraz obiekty dźwiękowe przygotowane specjalnie do tego utworu przez kompozytorkę we współpracy z Kaliną Bańką-Kulką, instrumenty szklane. Jest też czterokanałowa taśma i wideo. Body X Ultra Under the Skin to tytuł utworu. Bohaterki dzisiejszej odsłony cyklu Nowa Polska, Marty Śniady, a nagranie przygotowane zostało przez Łukasza Myszyńskiego, pochodzi z koncertowej rejestracji utworu z festiwalu Muzyka Elektronika Nowa. To było 16 maja ubiegłego roku we Wrocławiu. To zanim zanurzymy się w opowieść o najnowszym utworze Marty Śniady, Sound Lab Music, posłuchajmy, jak i z kim artystka współpracuje przy konstruowaniu nowych instrumentów. To był bardzo długi proces w jej artystycznym życiu. Pierwszym etapem eksperymentów w nowej dziedzinie było wprowadzanie wideo. Potem kompozytorka zaczęła zagarniać coraz to nowe przestrzenie, nietypowe dla kompozytorskiego warsztatu.

Zaczęło się od obrazu, od wideo. Z czasem poznawałam nowe osoby, słuchałam więcej, widziałam więcej i chciałam próbować więcej. I pojawiły się właśnie eksperymenty jakieś z gestem, a w ostatnich czasach poznałam moje koleżanki z ASP we Wrocławiu, które pracują ze szkłem, ceramiką, z drukowaniem przedmiotów w drukarce 3D. No i pomyślałam, że to by było bardzo ciekawe właśnie rozszerzyć nasz świat o ich świat, gdzie... Wydaje mi się, że mamy bardzo dużo elementów wspólnych w tym, jak myślimy o sztuce, jak myślimy o formie, jak myślimy o widzu czy słuchaczu, nawet jak, nie wiem, jak pracujemy, jak tworzymy właśnie mapy myśli i jak powstaje ten finalny produkt, projekt. W ostatnich latach zaczęłam tworzyć nowe instrumenty, a jak nowe instrumenty, to nowe gesty. Nowe instrumenty. Pierwszy taki utwór, który powstał z instrumentami zaprojektowanymi specjalnie do tego utworu, to BodyX Ultra. BodyX Ultra Limited Edition w takiej półgodzinnej wersji, albo można też jedną z trzech części, takich około 10-minutowych, grać osobno. I to są instrumenty, które zbudowałam razem z Wiktorią Lenart. Wiktoria wydrukowała te instrumenty na drukarce 3D. Utwór powstał dla zespołu Compopolex, czyli Tria. Mają oni instrumenty przyczepione jakby do ciała. Te instrumenty miały być zainspirowane technologią, która przykleja się do naszego ciała i która zaczyna nami trochę rządzić. Na przykład Jacek Sotomski, który w zespole jest odpowiedzialny za elektronikę, ma taką opaskę na kostkę, na nogę, która jest inspirowana takimi lokalizatorami. A w naszej wersji w tej opasce jest piłeczka ping-pongowa, która się porusza, kiedy on porusza nogami. Albo na przykład monitor pracy serca przylepiony do klatki piersiowej, który w naszej wersji jest czasomierzem do jajek, który terkocze w trakcie grania. A na przykład Rafał Łódz, który gra na akordeonie w zespole. Ponieważ akordeoniści pracują rękoma, pracują bicepsami, to na przykład zaprojektowałyśmy z Wiktorią Lenart powiększaczy bicepsów, gdzie on właściwie trochę ćwiczy na scenie. Są to instrumenty trochę zabawne. Postanowiłyśmy, że nie chcemy elektroniki w samych instrumentach. Jest tam warstwa elektroniczna, audio playback, do którego synchronizują się wykonawcy, ale same instrumenty są siłą kinetyczną poruszane i tylko nagłaśniane. I właściwie od tego projektu zaczęło się szukanie właśnie nowych rozwiązań w tym kierunku. Czyli wszystkie moje instrumenty to są proste dźwięki, dźwięki codzienne, jakieś stukania, klekotania, piszczenia, nagłaśniane i w ostatnim projekcie w SoundLab Music jeszcze trochę przetwarzane. Pojawia się właśnie ewolucja tych projektów. Pracowałam też nad szklanymi instrumentami inspirowanymi wnętrzem ciała, więc pojawiają się jakieś jelita, siatki nerwowe i ten projekt powstał z Kaliną Bańką-Kulką. A najnowszy projekt właśnie SoundLab Music to jest instrument, który zbudowałam bez tej współpracy z osobą z ASP, czyli za stronę wizualną ja byłam odpowiedzialna i trochę to widać, myślę. Laboratorium dźwięku to myślę, że ten instrument nie musi być taki idealny i jeszcze myślę, że będę pracowała nad nim w najbliższym czasie. I on powstał we współpracy z Łukaszem Myszyńskim. Łukasz Myszyński to jest realizator dźwięku z Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, z którym właśnie współpracuję od tego pierwszego BodyX Ultra, więc zna wszystkie moje dziwne pomysły i przez tych kilka lat udało nam się wypracować jakieś techniki nagłośnieniowe. SoundLab Music to utwór na perkusję solo, można powiedzieć, gdzie perkusista gra na 6 kubikach i w każdym kubiku mamy jakiś eksperyment, nazwijmy to, jakieś przyjrzenie się bliżej dźwiękom, na przykład skreplanie wody, czy wykorzystam pianę ceramiczną, taki nowy materiał autorstwa Leny Majsiak, który wygląda właśnie jak taka pianka i przy namoczeniu i dotyku ręką wydaje bardzo, bardzo ciche, takie pykające, bulgoczące dźwięki. Pojawiają się wiatraczki, pompki. Na koniec właśnie pompujemy balon.

0: Sound Lab Music. W najnowszym utworze Marty Śniady ważna jest strona wizualna. Solista, perkusista Wojciech Herzyk gra na kubikach. Jak one wyglądają? Znów oddajmy głos kompozytorce.
1: Kubiki są przezroczyste, ale ścianki tych kubików są mleczne. Ustawione są w dwóch rzędach, czyli mamy trzy kubiki po lewej, trzy kubiki po prawej stronie. Na górze balonik, który, tak jak wspominałam, jest pompowany pod koniec utworu, i kroplówkę. No i właśnie w każdym z tych kubików elementy dźwiękowe, czyli piana ceramiczna, która leży w jednym z tych kubików, pompka, która jest wyjmowana ze środka, pompowana jest to taka mała pompka do pompowania na przykład piłek fitnessowych, więc bardzo, bardzo prosta i lekko klekocząca. Wiatraczek to jest taki najprostszy wiatraczek DIY, tylko że połączony z trytytkami, żeby jakby przedłużyć ramiona tego wiatraczka, utrzymany w mini imadle czarno-pomarańczowym. Na tylnej ściance kubika z wiatraczkiem mamy zlewki szklane i perkusista jakby dotyka, jakby ugina dno kubika, dzięki czemu zlewki przybliżają się do wiatraczka i mamy jakieś konkretne wysokości dźwiękowe. Więc całość chciałam, żeby wyglądała jak laboratorium, czyli szklane elementy, zlewki, szalki Petriego, kroplówki, elementy techniczne, które miały być widoczne, ale wszystko jest oświetlone na niebiesko i jeszcze byłam świadoma, że nie wszystkie osoby z publiczności będą w stanie dojrzeć, co jest w tych kubikach, więc całość jest jeszcze streamingowana na projektor, na wideo, więc można na takim dużym powiększeniu zobaczyć, jak perkusista dotyka wszystkich tych elementów i jak one grają.
0: Perkusja solo, zespół kameralny, elektronika i wideo. Elektronika w kompozycji Sound Lab Music pełni przede wszystkim rolę dobarwiającą. Wideo przybliża wizualnie solistę i jego instrumentarium. A orkiestra?
1: Mamy mini orkiestrę, czyli instrumenty smyczkowe, instrumenty dęte blaszane, instrumenty dęte drewniane. Jest też dodatkowy perkusista poza właśnie tą perkusją solową, który gra na wielkim bębnie, na hi-hecie. Klasyczny zespół, ale nie klasyczne dźwięki, bo chciałam, żeby zespół poszerzał dźwięki inicjowane przez instrument Sound Lab. Więc można sobie wyobrazić spadające właśnie pojedyncze kropelki, które układają się w różne skomplikowane rytmy i później na przykład cały zespół te rytmy powiela i zmienia. Starałam się na przykład dźwięk wiatraczka później zinstrumentować tak, żeby ten wiatraczek był słyszalny w orkiestrze. I tutaj zastosowałam takie małe zapożyczenie od mojego byłego nauczyciela, Simona Stenadersena, który w Black Box Music stosował uderzanie smyczkami o pulpit. Ten dźwięk wiatraczka to jest to uderzanie o pulpit. Więc są to faktury, są to dźwięki takie laboratoryjne, maszynowe. Starałam się na każdym z instrumentów wymyślić, jak naśladować to, co najpierw się pojawia w Sound Labie. Początkowo, jak zaczęłam pracować nad tym utworem, to te dźwięki Sound Labu bardzo cichutkie, bardzo delikatne,

0: wydawało mi się, że właśnie przeistoczą się w bardzo cichutką orkiestrę, która będzie jedynie jakimś bardzo odległym echem, co trochę byłoby inne w stosunku do moich wcześniejszych utworów, które potrafią być głośne, intensywne. No i ostatecznie Sound Lab Music też chyba jest głośny, intensywny. 6 dwuminutowych faktur, dość gęstych, które współpracują z instrumentem Sound Lab.
1: No jest jeszcze elektronika.
0: Elektronika i ona jest właściwie takim, no też elementem łączącym dwa światy, ale w tym samym klimacie, plus jakieś delikatne, bo nie w każdym miejscu, ale przetworzenie dźwięku, czyli na przykład zastosowanie delaya, zastosowanie opóźnień tych spadających kropelek, albo w wiatraczku, ponieważ sam dźwięk wiatraczka w momencie, kiedy on jest włączony, jest intensywny i taki potrafi być męczący, to wprowadziliśmy bramkę, która jakby rytmizuje ten dźwięk wiatraczka. Są małe przetworzenia dźwięku i właśnie ta elektronika, która spaja te dwa światy i nadaje jakiś drive, rytm do końca, do kulminacji, gdzie właśnie wszystkie kubiki i cała orkiestra grają razem.
1: Czyli elektronika przekształca dźwięki na żywo.
0: Częściowo przekształca dźwięki na żywo, ale częściowo też jest takim tłem. I jeszcze mamy sampler, czyli mini fortepian, nazwijmy to, z właśnie dźwiękami elektronicznymi pod każdym klawiszem. Też pianista, samplerzysta gra trochę w zespole, a trochę właśnie w tej strefie elektronicznej.
1: Perkusja solo, czyli Sound Lab, kubiki, to partia Wojciecha Herzyka. Do tego zespół kameralny, orkiestra muzyki nowej z Katowic, elektronika i wideo. Całość pod dyrekcją Szymona Bywalca. Oto najnowszy utwór Marty Śniady w koncertowym nagraniu z siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach z 19 kwietnia tego roku. Sound Lab Music.

Oh,

Sound Lab Music na perkusji, czyli instrumentach stworzonych specjalnie do tej kompozycji. Na kubikach grał Wojciech Herzyk. Wraz z nim Orkiestra Muzyki Nowej z Katowic. Całość prowadził Szymon Bywalec. Tak kończy się spotkanie z autorką tego utworu, Martą Śniady. Za uwagę dziękuję. Ewa Szczecińska. Do usłyszenia.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Po ostatnim rosyjskim ataku na Kijów wybuchł pożar w Ławrze Kijowsko-Peczerskiej, jednym z najświętszych miejsc chrześcijaństwa i najcenniejszych zabytków Ukrainy. Trafione zostało też m.in. Centrum Wystawiennicze Arsenał, jeden z głównych węzłów pocztowych stolicy i dwa 9-piętrowe bloki mieszkalne. Wiersz w przekładzie Anety Kamińskiej czyta Katarzyna Dąbrowska.
2: Iryna Szuwałowa. Warstwa kulturowa. A pamiętasz kiedyś w ubiegłym życiu budziłaś się i nieuważnie kątem ucha słuchałaś wiadomości. Teraz to wydaje się nie do uwierzenia. Tak samo jak myśląc o Buczy czy Irpieniu, wyobrażać sobie sosnowe parki wokół sanatoriów i starych domostw, a nie wysadzone mosty, oskurowane budynki, ulice wyścielone gęsto fragmentami czyichś żyć. Zdaje się, że właśnie to nazywają archeolodzy warstwą kulturową, prawda? Zdjętą z żywej epoki skórę, rozścielony na ziemi krwawy strzęp. Przed nastaniem tej epoki nieuważnie słuchaliśmy wiadomości. Mieszkaliśmy w miastach z sosnowymi parkami, z teatrami dramatycznymi. Byliśmy naiwni i wspaniali. Nie musieliśmy cieszyć się z jednej główki kapusty, cudem upolowanej w pustym supermarkecie. Byliśmy jak dzieci, myjąc rano zęby. Poznawaliśmy nazwy miejsc: Aleppo, Sana, Mekele. Miejsc, w których epoka już zwijała się bez skóry, w których jej skóra już leżała spływając krwią na ziemi, czekając na swoich przyszłych archeologów. Ale my niezmiennie zapominaliśmy te nazwy. Po umyciu zębów wkładaliśmy nowiutkie

krótkie konwersy. Kupowaliśmy w sklepiku kawę. Wbiegaliśmy do metra, nie potykając się. O ludzi, którzy spali na peronach. Byliśmy ludźmi ulepionymi z innej gliny. Bardziej miękkiej i różowej. Musieliśmy wyjaśniać dzieciom, co to jest wojna, tak jak wyjaśnia się, co to jest biegun południowy czy planeta Mars. A nie tak, jak wyjaśnia się, dlaczego nie można wkładać palców do gniazdka czy wchodzić na parapet przy otwartym oknie. W tamtym ubiegłym życiu nawet nie wiedzieliśmy, ile stalowych centymetrów bólu można bez przeszkód zanurzyć w nasze miękkie, różowe ciała.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia, jest 16.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jan Teszek.
0: A przed mikrofonem Maria Czok. Dzień dobry. Czas na wiadomości kulturalne. Związki artystów scen polskich, twórców dubbingu oraz aktorów polskich zawiązały koalicję w obronie aktorów głosowych, dubbingowych oraz lektorów. A to wszystko w ramach akcji Mój Głos, Moja Własność. Dynamiczny rozwój narzędzi opartych na sztucznej inteligencji stwarza nowe możliwości technologiczne, ale jednocześnie rodzi poważne zagrożenia dla osób zawodowo posługujących się głosem. Dziś w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy odbyła się kolejna rozprawa dotycząca bezprawnego wykorzystania głosu lektora Jarosława Łukomskiego, a to przy użyciu sztucznej inteligencji. Choć posiedzenie miało przybliżyć finał postępowania, sąd nie wydał jeszcze ostatecznego rozstrzygnięcia. Powodem jest brak kompetencji opinii biegłego powołanego w tej sprawie. Kolejna rozprawa została wyznaczona na 21 sierpnia. Związki reprezentujące twórców domagają się prawnej i finansowej ochrony przed bezprawnym wykorzystaniem wizerunku i głosu przez nowe technologie. Profesor Tadeusz Kowalski, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zapowiada przyspieszenie prac nad ustawą medialną. O sytuacji mediów publicznych rozmawiają goście trwającego Forum Przyszłości Mediów na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panel otwierający konferencję był poświęcony Europejskiemu Aktowi Wolności Mediów i przygotowywanej przez Ministerstwo Kultury ustawie medialnej. Jak powiedział profesor Tadeusz Kowalski, projekt po przyjęciu przez Sejm ma na przełomie lipca i sierpnia trafić do podpisu prezydenta.
2: Nie chcę oceniać szans tego aktu. Jest on niewątpliwie jakimś postępem. Na pewno nie jest doskonały, ale w każdym razie oznaczałby jakiś istotny progres i być może był wstępem do zakończenia stanu likwidacji mediów publicznych.
0: Projekt ustawy przewiduje m.in. finansowanie mediów publicznych na poziomie 2,5 miliarda złotych rocznie do 2036 roku. Według profesora Tadeusza Kowalskiego lepszym rozwiązaniem byłoby dodanie zapisu, że będzie to co najmniej 2,5 miliarda złotych. Ten zapis jest lepszy niż obecna sytuacja, kiedy finansowanie odbywa się z rezerwy Skarbu Państwa, ocenia były przewodniczący KRIT i były prezes TVP Jan Dworak.
3: Po pierwsze, należałoby się zastanowić właśnie, czy to jest kwota wystarczająca poprzez analizę zadań wszystkich mediów publicznych, czy telewizji polskiej, Polskiego Radia, rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. No i po drugie, na to już też zwracano uwagę, jest to problem inflacji.
0: Ustawa ma m.in. znieść abonament RTV. Forum Przyszłości Mediów w Poznaniu potrwa do jutra. Idole perwersji Zofii de Ines to najnowsza wystawa w Pałacu Opatów, czyli oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku. Zofia de Ines stworzyła przez ponad pół wieku kostiumy do ponad 200 spektakli teatralnych w całej Polsce. Na ekspozycji kuratorzy Wiktoria Formeja i Kacper Nadolski zaprezentowali twórczość odnoszącą się do erotyzmu, cielesności, crossdressingu i dragu.
4: Kluczem doboru było wybór takich kostiumów, w których dostrzegaliśmy elementy zabawy płcią, zabawy konwencją, zabawy konwenansami i być może kontrowersje.
5: Nie da się opowiedzieć o sztuce, którą tworzy Zofia de Ines, bez zwracania uwagi na eksperymenty.

0: ekspresję seksualną, na ekspresję erotyczną i to również chcieliśmy jej oddać, wyciągając na światło dzienne właśnie te tematy.
1: Ja przywiązuję wielką wagę do erotyki, do ciała w jakimkolwiek aspekcie, od piękna do brzydoty, ale bardzo to podkreślam.
2: Dodała Zofia de Ines. Obok jej kostiumów pokazano rzeźby, obrazy, zdjęcia, prace wideo i pracę zapachową innych artystów, którzy poruszają podobne tematy. Wystawa potrwa do końca stycznia przyszłego roku, a więcej na ten temat usłyszą Państwo w audycji Wybieram Dwójkę. Nieprędko, bo dopiero w przyszłym roku, ale to tempo leży w ich naturze, żółwie błotne wrócą do lasów województwa łódzkiego. To kolejny etap przywracania populacji żółwia błotnego w tym regionie. Jak zaznacza Hanna Bednarek-Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, gatunek ten jest bardzo cenny.
3: Jedyny w Polsce gatunek rodzimy żółwia, którego chronimy od 1935 roku. On jest w Czerwonej Księdze Zwierząt zagrożonych wyginięciem, więc bardzo cenny dla nas gatunek. On kiedyś był tutaj na naszych terenach. Ten teren, w którym ten gatunek będzie żył, musi być dość specyficzny, czyli ta linia brzegowa musi być bardziej skomplikowana, w wodzie musi być dużo takiej wodnej roślinności, ten nurt wody nie może być dość szybki.
2: 50 osobników zamieszka w nadleśnictwie Spała i od tego, jak sobie poradzą, zależeć będzie dalsze zażółwianie lasów województwa łódzkiego. Tą informacją kończymy dziś Wiadomości Kulturalne. Po więcej zapraszam na naszą stronę dwójka.polskieradio.pl.
4: Reklama.
5: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
6: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia Dwa Teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
7: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Dziewiętnasta trzydzieści. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
11: Szansa na trwały pokój. Czy paliwa potanieją? Krótka wizyta. Co mógł załatwić dla Polski prezydent Nawrocki u Trumpa? Kijów w ogniu. Rosjanie uderzyli w zabytkową Ławrę Peczerską.
10: 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
12: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
13: Do 1 września można zgłaszać partytury do 2. konkursu kompozytorskiego imienia Feliksa Konopaska na utwór instrumentalny dla orkiestry dętej. Konkurs to nowa inicjatywa Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, służąca wsparciu polskich orkiestr dętych i rozwojowi repertuaru na taki skład wykonawczy.

0: Regulamin konkursu dostępny jest na stronie nimit.pl. Patronem medialnym jest program Drugi Polskiego Radia.
1: Reklama. 9 minut po 16:00.

0: Poniedziałek, 15 dzień czerwca, 166 dzień roku. Słońce zajdzie dziś minutę przed godziną 21, a imieniny świętują Adelaida, Albertyna, Izolda, Jolanta, Leonida, Lothar, Oliwia, Wisław, Wisława, Wit, Witold, Witolda. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności. Magdalena Wojtulanis, Monika Kopcik, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Cieszymy się, że wspólnie możemy zacząć ten nowy, wspaniały tydzień. A opowiemy dziś Państwu między innymi o świecie kupców i kramarzy. Udamy się dziś na ulicę Lwowską w Chełmie.
1: Ta ulica nabrała takiego handlowego charakteru, zaczęły powstawać właśnie takie ciągi tych budek. No i w okresie międzywojennym była to domena bardzo różnorodnych kupców. Znaczna część kupców to byli Żydzi chełmscy, którzy handlowali na targowicy.
0: O wystawie w Muzeum Ziemi Chełmskiej powiemy więcej za kilka minut. Później nawiążemy do pytania Do you love Chopin? To jest najnowsze autorskie przedsięwzięcie Marcina Maseckiego. Artysta po raz kolejny mierzy się z muzyką Fryderyka Chopina. Najpierw ją dekonstruuje, potem improwizuje na bazie tego, co zdekonstruował i składa wszystko na nowo. Artyści, których Marcin zaprosił do współpracy, do dorobku Chopina podchodzą w sposób niezwykle swobodny. O tym przedsięwzięciu i o efektach porozmawiamy dziś o godzinie 16.30. Naszym gościem będzie wspomniany Marcin Masecki. Ponadto zabierzemy Państwa do Pałacu Opatów na wystawę Idole Perwersji Zofii Deynes.
2: Zofia Deynes, wchodząc we współpracę z Wojtkiem Misiuro, wyciągnęła ze swoich magazynów i z magazynów teatralnych kostiumy ze swoich poprzednich realizacji i poubierała aktorki i aktorów te kostiumy, bawiąc się konwencją płci i płcią jako kostiumem.
0: Wyprawa do oddziału sztuki nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku przed godziną 17. Po 17 naszym gościem będzie Magdalena Wleklik, absolwentka pierwszego w Europie kursu reżyserii obsady i współzałożycielka Biblioteki Scenariuszy Filmowych. Rozmowa z nią po godzinie 17, a na koniec omówimy jeszcze sobotnią premierę w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, operę Romeo i Julia. Poza tym mamy dla Państwa dziś zaproszenia do teatru, na koncert jazzowy, będą też książki, to wszystko do godziny 18.00.

0: Koncert klawesynowy F-dur Johanna Gottlieba Janicza. Słuchaliśmy części trzeciej Allegro. Arte dei Suonatori i Marcin Świątkiewicz przy klawesynie. To świeżynka fonograficzna, nagranie, które dopiero co przed weekendem miało swoją premierę. Zresztą program z tego krążka, z tej płyty artyści prezentowali na festiwalu All'Improvviso w Gliwicach. Na ten festiwal, na to wydarzenie będziemy mieli dla Państwa jeszcze w tym tygodniu zaproszenie, ale po kolei. To w swoim czasie. Teraz zaglądamy na ulicę Lwowską. Świat kupców i kramarzy. Historia ulicy Lwowskiej w Chełmie. Wystawę pod takim tytułem można oglądać w Muzeum Ziemi Chełmskiej imienia Wiktora Ambroziewicza. Jednym z kuratorów ekspozycji jest Zbigniew Lubaszewski.
1: Tutaj mamy najstarsze zdjęcie tego ciągu.
2: Mówimy o latach 1915-1918.
1: Tutaj widzimy austriackich żołnierzy. Ta ulica nabrała takiego handlowego charakteru, zaczęły powstawać właśnie takie ciągi tych budek. No i w okresie międzywojennym była to domena bardzo różnorodnych kupców. Znaczna część kupców to byli Żydzi chełmscy, którzy handlowali na targowicy. To była dosyć spora grupa. Przejeżdżali okoliczni chłopi, oni zresztą po wojnie też się pojawiali, bo takie tradycyjne dni targowe, wtorek i piątek. To pojawiali się chłopi, sprzedawali, jak to po wojnie mówiono, nadwyżki produkcyjne, bo oczywiście część oddawali państwu w ramach kontyngentu. Byli też Niemcy przed wojną, że ciekawa, chłopi z okolic Chełma, Niemcy, którzy w 1940 roku zostali przez władze niemieckie, stąd przesiedleni do Wielkopolski i do Pomorza, ale z takich różnych wspomnień właśnie pojawia się taki obraz takich właśnie pań przebranych w takie tradycyjne niemieckie stroje, sprzedających nabiał, bo Niemcy specjalizowali się w sprzedaży nabiał. Jeśli chodzi o pozostałych kupców, no to oczywiście miszmasz. Najczęściej rejestrowano się jako drobna sprzedaż określonych towarów, na przykład tutaj drobna sprzedaż chustek i bielizny ludowej.
2: A pani Zofia Handwerkier prowadziła piekarnię.
1: A no właśnie, więc również i były oczywiście zakłady większe, sklepy nieco większe i zakłady rzemieślnicze. Przy Lwowskiej, szczególnie w tej części, gdzie jeszcze zachowała się stara zabudowa, czyli tak od ulicy Reformackiej, mamy kilka starych kamienic, no to tam rzeczywiście funkcjonowały takie nieco większe przedsiębiorstwa. O, tutaj na przykład mamy zestawienie, to jest numer 9 jedna z kamienic. Andrzej Kowalczyk prowadził księgarnię i skład materiałów papierniczych. Anna Lasotowa z kolei restaurację z wyszynkiem wódki.
2: Abraham Scheinberg był szklarzem i te usługi proponował. Warsztat ślusarski prowadził Franciszek Malec.
1: A tutaj też ciekawe, Michał Lorenc prowadził drobną sprzedaż narzędzi rolniczych, ale również broni i amunicji, bo i takie towary były dostępne. Więc rzeczywiście patrząc na to zestawienie można śmiało powiedzieć, że na Lwowskiej można było kupić praktycznie wszystko. Olbrzymie tłumy się tutaj gromadziły. Były wydzielone części. Był tak zwany babski targ. Był koński targ, gdzie po prostu sprzedawano zwierzęta. Było to miejsce tętniące życiem. Co prawda władze rosyjskie próbowały trochę zmienić charakter tego miejsca, bo na początku XX wieku zaplanowano w tym rejonie park. Ale ta koncepcja się nie udała. Prawdopodobnie ludzie byli już tak przyzwyczajeni do tego miejsca, jako miejsca do handlowania, że władze rosyjskie tutaj ostatecznie zrezygnowały z takiej koncepcji. Ulica Lwowska nie tylko była miejscem, gdzie handlowano, ale był tam również przemysł. W zasadzie, kiedy ten Chełm się zmieniał pod koniec XIX wieku i zaczęły powstawać te pierwsze takie niewielkie w zasadzie fabryczki,

0: głównie maszyn rolniczych, no to część usytuowana była właśnie na ulicy Lwowskiej, czyli jakby ta Lwowska przyciągała również przedsiębiorców. Zakłady Drata, później w okresie po II wojnie światowej Agromet. Tutaj też znaleźliśmy takie zdjęcia prezentujące sztuki teatralne w świetlicy Hezametu, bo zanim pojawił się Agromet, to były chełmskie zakłady metalowe, czyli Hezamet, i działała tam rzeczywiście bardzo aktywnie świetlica. Były przedstawienia przygotowywane przez taki zespół tam zgromadzony. Tutaj na przykład mamy jedyne zdjęcie znane Teatru Syrena, bo okazuje się, że Lwowska to również miejsce, gdzie powstawały pierwsze teatry i kina. Teatr Syrena powstał w 1907 roku i był miejscem, gdzie pokazywano filmy. I prawdopodobnie były to pierwsze pokazy filmowe w Chełmie, ale również ta sala, taka owalna, dosyć spora, była wykorzystywana do prezentacji przedstawień teatralnych. Były też i grupy cyrkowe prezentowane, jakieś zawody sportowe i spotkania polityczne. Tutaj jeden z zachowanych plakatów zapraszający na bal maskowy w Teatrze Syrena. Teatr Syrena istniał do 1922 roku, niestety spłonął, budowla się nie zachowała, ale rzeczywiście też się w pamięci jakby zapisał. No i kilka też planów tutaj umieściliśmy, gdzie możemy ten kształt Lwowskiej zobaczyć. Są to plany głównie XIX-wieczne i z początków XX wieku, kiedy ta Lwowska się w zasadzie kształtowała. Warto dodać, że przez spory okres czasu Lwowska w zasadzie nie nosiła nazwy Lwowska. Funkcjonowała jako Szosa Pokrowska, a później ulica Pokrowska. Dopiero w okresie międzywojennym całość ulicy nazwano Lwowską, bo początkowo tylko niewielki fragment, później rozciągnięto tą nazwę na całość ulicy.
1: A w latach 90. XX stulecia ulica straciła swój historyczny charakter. Wyburzono budki kupców i kramarzy. Lwowską zamieniono na deptak. Wystawę Świat kupców i kramarzy. Historia ulicy Lwowskiej w Chełmie można oglądać w Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ulicy Lubelskiej 55. A z jednym z kuratorów tej wystawy, Zbigniewem Lubaszewskim, rozmawiała Grażyna Lutosławska.

0: Divertimento Adur Luigiego Boccheriniego, Piccolo Concerto Wien. 26 minut po godzinie 16. Trochę na przekór tym skocznym dźwiękom mamy dla Państwa cytat nie do końca optymistyczny. Tam, gdzie walczy się o szacunek, każdy chce wspiąć się wyżej po drabinie dobrobytu. Zacięta walka o szacunek prowadzi do rywalizacji wszystkich ze wszystkimi. Izolując ludzi, rywalizacja destabilizuje społeczeństwo. Nie spaja go już duch wspólnoty ani solidarność. To wyimek z nowego eseju Byung-Chul Hana, filozofa koreańsko-niemieckiego, o którego ideach, o którego przemyśleniach jakiś czas temu na antenie Dwójki rozmawialiśmy. Ma oczywiście wielu krytyków, którzy zarzucają mu, że nie stworzył żadnego spójnego systemu, a jego teksty to w zasadzie wyłącznie publicystyka, czasem jeszcze zakrapiana poezją, ale biorąc pod uwagę poczytność jego tekstów, ma też spore grono wiernych czytelników. Właściwie równolegle z niemiecką premierą także w Polsce ukazał się najnowszy jego tekst Bez szacunku, kryzys społeczny w przekładzie Rafała Pokrywki.
1: Tutaj Byung-Chul Han podąża swoimi drogami wyznaczonymi w poprzednich esejach. Neoliberalizm jest dla niego celem ataków.
0: Takim szatanem wręcz.
1: Z którym walczy bez przerwy i wypędza go. Choć oczywiście jest to neoliberalny kapitalizm przede wszystkim, bo przecież to w sferze ekonomii neoliberalizm uwidacznia się najmocniej. Indywidualizm, który u Byung-Chul Hana zawsze osiąga cechy narcystyczne, to jest taka też radykalna wizja indywidualizmu, kojarzonego przecież wszędzie do dzisiaj z pozytywami, czy z pozytywnym nastawieniem do życia, otwartością, władzą nad własnym życiem, wolną wolą. Natomiast Han próbuje nam dowodzić, że przekroczyliśmy już dawno tę granicę, która dzieli sprawczość czy decyzyjność od samowoli. I ten indywidualizm staje się bezpański, nie tyle suwerenny, co sobie pański i rozpasany. Tutaj indywidualizm, który ma polegać tylko na spełnieniu zachcianek, staje się chorobą społeczną, tym bardziej, że rozpada się wspólnota, nie ma wspólnoty złożonej z nieskończonej ilości indywiduów i ich decyzji oraz zachcianek. Tutaj nie powstanie nigdy żadna wspólnota, jak mówi Han w wielu miejscach, nie powstanie żadne my, czy nie powstaniemy, nie ma miejsca także żadna rewolucja, żaden protest przeciwko zaniechaniom, niedociągnięciom chociażby systemu politycznego.
0: Mówił germanista dr Rafał Pokrywka, autor przekładu najnowszego eseju Byung-Chul Hana Bez szacunku, kryzys społeczny. Jeśli te myśli jakoś Państwa inspirują albo intrygują i chcieliby zapoznać się z twórczością niemiecko-koreańskiego filozofa, bardzo proszę, mamy dziś dla Państwa dwa egzemplarze wspomnianego eseju. Czekamy na Państwa maile. Wybieram dwójkę, @polskieradio.pl. W treści listu proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym.

0: Mazurek stylizowany Emila Młynarskiego, przy fortepianie Marcin Masecki, na skrzypcach grała Roxana Kwaśnikowska. 33 minuty po godzinie 16.
1: Gość dwójki.
0: W studiu Marcin Masecki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Pianista, kompozytor, aranżer, wokalista, człowiek, który śpiewa równie dobrze jak gra na fortepianie, co wzbudza pewną zazdrość.
2: No, dziękuję bardzo.
0: Do you love Chopin, panie Masecki?
2: Tak, I love Chopin.
0: I stąd też 10 lat po sesji nagraniowej do płyty z nokturnami Chopina, zarejestrowanej na rozstrojonym pianinie za 400 euro, jeśli pamięć mnie nie myli, kolejne
2: tak,
0: podejście do Chopina.
2: Tak.
0: Kolejne podejście do Chopina po 10 latach.
2: Tak, no to nie jest też tak, że od 10 lat w ogóle nie myślałem o Chopinie, bo Chopin jest...
0: W sercu każdego Polaka.
2: W sercu każdego Polaka i w moim bardziej jeszcze jako pianisty też klasycznego. Nawet w takich projektach mało związanych wydawałoby się z Chopinem, jak nasz zespół z Jankiem Młynarskim, Jazz Band Młynarski-Masecki. W moich opracowaniach starych piosenek międzywojennych polskich są cytaty z muzyki

0: Chopina. Więc to cały czas gdzieś tam jest, ale oczywiście teraz bardziej pierwszoplanowo zająłem się znowu Chopinem przy projekcie, o który pytasz właśnie.
1: Tak, i o którym będziemy dziś rozmawiać, a towarzyszą ci kontrabasista Hagai Cohen-Milo i perkusista Ziv Rawitz.
0: Tak.
1: Jeśli niczego nie przekręciłem.
0: Tak, tak.
1: Zastanawiam się, czy w przypadku tego przedsięwzięcia też pojawił się jakiś zapalnik podobny do tego sprzed lat nastu, kiedy to Baba Kujatek zapytał cię o nuty Chopina.
0: Tak, tak. Zapalnik jest konkretny bardzo. Hagai Cohen-Milo, wspomniany przez ciebie kontrabasista, jest moim kolegą w Berlinie. W sensie rezydujemy obaj w Berlinie, tam się poznaliśmy. I Hagai zaprosił mnie od kilku lat. On gra regularnie na festiwalu Marty Archerich w Hamburgu. I zaprosił mnie do swojego projektu. Rozpisał sonety Szekspira bardzo ładnie na kwartet jazzowy. I wziąłem w tym udział i na tyle tam się zgraliśmy i mieliśmy chemię ze sobą, że zaczęliśmy kombinować, co dalej. Ponieważ Marta Archerich to jest po prostu papieżyca Chopina, nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale jest w sensie, no Chopin jest dla niej niezwykle ważny, a jest na pewno cesarzową królową pianistyki klasycznej. W dniu dzisiejszym, więc od niej w pewnym sensie wyszło to, no jak już gramy na festiwalu, w sensie jak grać dla Marty, no to można zrobić wszystko, a mówię o tym dlatego, że przez wiele lat miałem takie opory przed tym, żeby łączyć muzykę Chopina z idiomem jazzowym, ponieważ no z wielu powodów, to ciekawy temat w sumie, ale pamiętam, że Jak było 200 lat, 200 urodziny Chopina w 2010 roku, to było bardzo dużo siłą rzeczy celebracji i było bardzo dużo Chopina w każdej możliwej postaci i to trochę mnie jakoś... Za dużo tego było dla mnie i postanowiłem skręcić w drugą stronę. I tak sobie sam prywatnie obiecałem, że nigdy tego nie zrobię i nie będę używał tej muzyki, którą bardzo kocham, do tego, żeby ją jakkolwiek, cokolwiek z nią robić. No ale z drugiej strony od tego właśnie jestem. Jestem muzykiem, tak się potoczyła moja kariera, że jestem muzykiem łączącym światy i badającym te granice, więc prędzej czy później musiało dojść do mariażu mojej miłości klasycznej z moim też drugim powołaniem.
1: Wracam do Nocturnów, bo spotkanie z Babą Kujatechem było niesamowite. On zobaczył na pianinie czy fortepianie nuty Chopina, zapytał, co to właściwie jest. Ty próbowałeś wyjaśnić, że to są nuty, czyli sposób, w jaki przekazuje się pamięć w kulturze zachodniej, a on nie był w stanie tego zrozumieć. To był zapalnik wtedy dla ciebie.
0: Tak, tak. Znaczy on tak, może to za dużo nie był w stanie zrozumieć, ale...
1: Zdziwiło
0: ale,
1: to
0: tak, razie. Ale jego zdziwienie, jego perspektywa, no bo potem jak gdyby dwa zdania dalej są ważne. Ja mu tłumaczę, no w ten sposób właśnie, tak jak mówisz, przekazujemy, w ten sposób wiemy, o co chodziło komuś 200 lat temu, prawda? Czy 300 lat temu i mówię mu, ty też grasz muzykę historyczną, ty też grasz muzykę, bo on pochodzi z klanu korzystów. I on mówi, tak, tak, ja gram piosenki, które mają 2000 lat, ale nikt u nas nigdy nie myśli o tym, żeby grać tak, jak ktoś kiedyś. I to było, ta lampka się zaświeciła. U nas jednak mamy pewnego rodzaju obsesję na punkcie tak, historycznej poprawności albo niepoprawności, zaglądaniu do historii, do przeszłości i cały czas rozmawiania z nią w inny trochę sposób niż Buba właśnie prezentował. Więc to mnie zainspirowało do swobodniejszego podejścia do Chopina i do nauczenia się tych nokturnów, których nie znałem wtedy bez nut. Czyli tak jak on się uczy swoich piosenek i tak jak dużo tradycji ludowych funkcjonuje.
1: Chociaż zakładam, że tamten repertuar i tak znałeś prawie na pamięć.
0: Więc tak, ale właśnie kilka niestety znałem z nut, a zależało mi na tym, żeby tak, już dużo byłem bardzo osłuchany oczywiście, ale musiałem jednak przysiąść i posłuchać trochę Rubinsteina, żeby tak już naprawdę, żeby do końca się tego nauczyć, właśnie no nie wiem jak, czy do końca, do jakiego stopnia, bo jednak jak się potem to porówna z nutami, no to na pewno robię bardzo dużo błędów i inaczej konstruuję akordy i w innym miejscu robię rite, nuto i tryl, coś tam, więc te wszystkie detale, które inaczej realizuję, aczkolwiek jednak są to rozpoznawalne te utwory, to było tym eksperymentem w tym projekcie.
1: A jak jest tym razem? po 10 latach.
0: No teraz jest inaczej, teraz jest po prostu

0: tak no, po prostu, mieszanie idiomu jazzowego z klasycznym. Czyli jest to trio, standardowe trio jazzowe, Hagaj na basie i Zif na bębnach. I oni to też są, oni są z Izraela i to też ma swój plus, że nie są z Polski. W sensie to jakoś dla mnie pomaga mi to, że... No bo my tu w Polsce kochamy Chopina i jesteśmy w nim w pewnym sensie jednak obciążeni. A tutaj mają chłopaki świeższe podejście do tej muzyki, którą znają, ale nie tak na wylot. No i gramy, bierzemy utwory Frycka na warsztat i gramy je po prostu z, tak jakby były standardami jazzowymi. Dużo jest w tym improwizacji, dużo jest cały czas odnosimy się do tej muzyki, no ale gramy ją bardzo swobodnie. I tak.
1: Była już albo będzie sesja nagraniowa? To się pojawi na krążku?
0: Myślimy o tym, to jest bardzo świeże. Zagraliśmy taką prapremierę w klubie jazzowym w warszawskim Jasmin tydzień temu, a u Marty będziemy grać 20 czerwca w Hamburgu, więc to się dopiero wykluło. Mamy jedną próbę za sobą, czyli jedną próbę, jeden koncert i jeszcze następny koncert. Myślimy o zarejestrowaniu tego, ale ja muszę przyznać, jestem taki trochę ostrożny, bo to jak gdyby byłoby...
1: Jakie by było?
0: No nie wiem.
1: Oczywiste i naturalne.
0: Za łatwe. A może po prostu już dajmy spokój i to zróbmy. Tak?
1: Czyli jeszcze nie wiemy, co pani Marta na to?
0: Jeszcze nie wiemy, co pani Marta na to. Wiemy, że się nie może tego doczekać, to już wiemy. Mhm.
1: Mam wrażenie, że w tobie siedzą dwa Marciny. Co najmniej, tak. Ale jeżeli chodzi o muzykę, jeden taki, powiedzmy, bolerowo, jazzowo, improwizująco punkowy, a drugi klasyczny, który grywa Beethovena i Schuberta, między innymi. Oczywiście, jak się układa relacja między tymi dwoma Marcinami? Oni współpracują, jeden z drugiego się podśmiewuje, jak to jest?
0: No wiesz co, właśnie wszystko to się dzieje, co wspomniałeś. Ja od dziecka, czyli od zawsze jestem... Czuję się związany z tymi tradycjami, z obiema i one na siebie patrzą, inspirują się, zazdroszczą sobie, czasami się podkopują, czasami się z siebie naśmiewają, komplementują się, uzupełniają, więc tam wszystkie te rzeczy się odbywają naraz i jak teraz zagraliśmy tą prapremierę w Jasmin, właśnie Tria Do You Love Chopin, no to muszę przyznać, że to było w pewnym sensie emocjonalnie ważne. To było takie trochę jak rozwiedzionych rodziców zaprosić na kolację razem, że jakieś takie połączenie się wydarzyło. To są światy bliskie mi bardzo, ideologicznie jednak inaczej zbudowane trochę, mają trochę inne wartości, więc jest tam jakieś napięcie między nimi, no ale to jest coś, co mnie w sumie kręci i napędza cały czas.
1: Jeżeli to jest napięcie budujące, tak. To pół biedy.
0: Tak, tak, właśnie tego się trzymamy.
1: Jeszcze możemy dołożyć do twoich aktywności, poza wspomnianym już śpiewaniem i graniem, i komponowaniem, i aranżowaniem, muzykę filmową. Czy za chwilę biegniesz do kina?
0: Tak, za chwilę biegnę do kina. Dzisiaj jest premiera... Polska, nowego filmu Pawła Pawlikowskiego, Ojczyzna. I pędzę na nią.
1: A czy będzie na tej premierze też Paweł Pasecki?
0: Paweł Pasecki, tak, no czasami się wyłania, czasami wyskakuje, czasami po prostu morfuje się w niego.
1: Ale musimy powiedzieć coś więcej. Kim jest Paweł Pasecki? Jak się narodził?
0: Paweł Pasecki, no tak. No jest taki zespół moich dwóch koleżanek. Nazywa się The Beauty, czyli The Beauty. Po angielsku The i Beauty. Beauty. Po polsku, po angielsku. Naraz. To są muzyczki Olga Owczynnikow i Kasia Michalik, które grają na instrumentach, nie na tych instrumentach, w tym zespole, nie na instrumentach, na których grają zazwyczaj, czyli nie na skrzypcach i fagocie, tylko na akordeonie i tubie. I zapraszają do... No jest to taki posiadłowy, biesiadny dowcip o wielkim sercu i zapraszają czasami muzyków, żeby robili to samo, co one, czyli grali na instrumentach, na których nie potrafią grać. Kurczę, mogłem to jakoś bardziej poetycko powiedzieć, bo po prostu wszystkie karty wyłożyłem.
1: Nie, to był wstęp czysto informacyjny, a teraz przejdźmy do konkretów, na jakim instrumencie grał.
0: No Paweł Pasecki do tej pory grał na skrzypcach i też ostatnio zagrałem na fagotino. Dwie godziny trwała ta sesja nagraniowa, żeby nagrać 3-minutowy kawałek. Najpierw się musiałem nauczyć 5 dźwięków i pod koniec nie mogłem wypowiadać spółgłosek.

0: No jednak jest to zupełnie, no nie używam buzi w ten sposób.
1: Czym jest fagotino?
0: To jest mały fagot. Studencki fagot. Czyli to nie jest chyba jakaś inna skala, tylko po prostu mniejszy, całkiem zwyczajnie mniejszy instrument. On nie ma jakiego, nie jest używany w orkiestrach albo w muzyce. Jest po prostu dla dzieci i łatwiej trochę się w niego dmucha.
1: Ale gra na instrumencie
0: dętym. Ale brzmi fajnie, nie jest słodko.
1: Może wpłynąć pozytywnie na przeponę, na oddech przeponowy, czyli jeszcze piękniej będziesz śpiewał.
0: Tak, myślę, że wzmocniłem sobie przeponę i usta znacznie, tak.
1: No ale wracając na koniec jeszcze do tego śpiewu właśnie, jak to się wydarzyło, że nagle uznałeś, że to też jest...
0: To się wydarzyło przez przypadek.
1: Ekspresja.
0: To się wydarzyło przez przypadek. Ja śpiewałem od zawsze w pewnym sensie, ale w systemie kształcenia muzycznego naszym w szkole pierwszego stopnia dzieci 6-7-letnie od razu śpiewają. Śpiewamy dyktanda, śpiewamy solemnizację, śpiewamy. Śpiewanie jest sposobem na rozumienie teorii muzyki. Więc ja w ten sposób śpiewam od zawsze, ale nigdy nie śpiewałem ekspresyjnie. W sensie nigdy nie śpiewałem z tekstem i od serca. I tu się wydarzyło to przez przypadek zupełnie. Właśnie te kilka lat temu, jak zacząłem śpiewać Bolera, nagrywałem wariacje goldbergowskie Bacha i nie wychodziło mi to zupełnie, nie mogłem się skupić, nie szło to. A nagrywałem w studiu analogowym Piotra Zabrockiego i mikrofon, przez który porozumiewałem się z Piotrem, miał tak piękny tembr w moim odsłuchu w słuchawkach, że na koniec sesji poprosiłem go, żeby zarejestrował też ten mikrofon i sobie zaśpiewałem piosenkę. I ona potem, te wariacje goldbergowskie poszły do kosza, nie na zawsze, bo wrócę do nich, ale na pierwszy plan wyszła ta piosenka i zacząłem myśleć o tym, że może zrobić płytę wokół tego. Na pewno zainspirowali mnie wokaliści wokół mnie, czyli właśnie Janek Młynarski, który 7 lat obok mnie stał i śpiewał. Moja żona Candelaria Sanz Valiente, wspaniała wokalistka też, więc dostając to jak gdyby z zewnątrz w pewnym momencie, mój kolejny wewnętrzny Marcin powiedział, ja też chcę.
1: Jak powiedział, tak zrobił.
0: Tak.
1: I wszystko mu wychodzi. Gra, śpiewa, komponuje, aranżuje. Gratuluję serdecznie. No i czekamy oczywiście na ciąg dalszy historii z Chopinem.
0: Dzięki.
1: Marcin Masecki, bardzo dziękuję.
0: Do zobaczenia.

0: Muzyka Williama Waltona, koncert na altówkę i orkiestrę, część druga. Adrien Lamarca i Królewska Orkiestra Filharmoniczna w Liège pod dyrekcją Lucie Legay. Ci artyści powrócą dziś na naszej antenie w Filharmonii Dwójki. Teraz słowo jeszcze o instrumentalistach smyczkowcach. Otóż 18 czerwca w krakowskiej Kilkotece rozpocznie się kolejny już konkurs dla młodych muzyków jazzowych. Seifert Competition. To jest hołd dla wybitnego skrzypka Zbigniewa Seiferta, ale też jedyne na świecie wydarzenie poświęcone improwizującym muzykom smyczkowym, skrzypkom, altowiolistom i wiolonczelistom. Gdyby chcieli się Państwo wybrać na przesłuchania półfinałowe, mamy dla Państwa zaproszenia 22 645 22 22 Kraków Krikoteka i Seifert Competition. A my tymczasem przenosimy się na północ. Erotyzm, cielesność, crossdressing i drag to główne tematy dzieł sztuki pokazywanych na wystawie Idole Perwersji Zofii de Ines w Gdańsku. W sobotę odbył się wernisaż ekspozycji w Pałacu Opatów, czyli w oddziale sztuki nowoczesnej Gdańskiego Muzeum Narodowego. W kilku salach pokazywane są głównie kostiumy, które stworzyła Zofia de Ines, autorka scenografii i kostiumów do ponad 200 spektakli teatralnych w Polsce i w Europie. Ekspozycję zwiedziła z mikrofonem Marzena Bakowska.
1: Jestem w Pałacu Opatów w Oliwie na wystawie Idole Perwersji Zofii de Ines, a ze mną kuratorzy tejże wystawy.
2: Wiktoria Formela.
3: I Kacper Nadolski.
1: Dlaczego taki tytuł, taki perwersyjny tytuł?
3: Idole Perwersji to tytuł spektaklu Teatru Ekspresji Wojciecha Misiury, który w 1991 roku powstał jako jednorazowe wydarzenie zrealizowane właśnie z Zofią de Ines. Aktorzy Teatru Ekspresji rzadko kiedy występowali w kostiumach. A Zofia de Ines, wchodząc we współpracę z Wojtkiem Misiurą, wyciągnęła ze swoich magazynów i z magazynów teatralnych kostiumy ze swoich poprzednich realizacji i poubierała aktorki i aktorów te kostiumy, bawiąc się konwencją płci i płcią jako kostiumem.
1: I ten spektakl później miał, można powiedzieć, karierę ogólnopolską, nie tylko tutaj na Wybrzeżu.
3: Zgadza się, spektakl zjeździł całą Polskę, cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Był kontrowersyjny jak najbardziej, ale właśnie dzięki temu cieszył się ogromną popularnością. I od założenia tego spektaklu wychodzimy też w tej wystawie, przyglądając się twórczości Zofii de Ines, pokazując kostiumy z jej magazynów i również z teatralnych magazynów, w ten sam sposób nadajemy im drugie życie, pokazując je w muzeum i zderzając je z twórczością innych współczesnych artystów, głównie z kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku, ale nie tylko.
2: Kluczem doboru było wybór takich

0: kostiumów, w których dostrzegaliśmy elementy zabawy płcią, zabawy konwencją, zabawy konwenansami i być może kontrowersje.
1: No właśnie, ta płeć, fascynacja erotyzmem, nie boję się użyć tego słowa akurat w tym kontekście, jest rzeczywiście chyba kluczem do tej wystawy.
2: Tak, nie nastawialiśmy się tutaj na kontrowersje, ale nie da się opowiedzieć o sztuce, którą tworzy Zofia Deinez, bez zwracania uwagi na ekspresję seksualną, na ekspresję erotyczną. I to również chcieliśmy jej oddać, wyciągając na światło dzienne właśnie te tematy i o tym opowiedzieć. Nie o całej twórczości Zofii Deinez, a o tym szczególnym, nie fragmencie, a jeżeli fragmencie, to naprawdę bardzo sporym jej twórczości, który wydaje nam się, że dotychczas był może nie pomijany, ale nigdy nie dostał pełnego światła.
0: Jedną z naszych inspiracji była nasza kolekcja działu teatralnego, w której posiadamy projekty Zofii Deinez, które stworzyła do Orfeusza i Eurydyki w Teatrze Bonn w 1980 roku bodajże. I w tych projektach dostrzegliśmy również inspiracje i elementy ważne współcześnie. Zabawę płcią, przekraczanie konwencji płciowych, opozycję wobec binaryzmu płciowego, erotykę, cielesność.
2: Bardzo ważnym aspektem samego spektaklu Idole Perwersji jest Teatr Ekspresji Wojtka Misiury. To nasz trójmiejski, lokalny, z którego myślę, że możemy być dumni i którego echa do dzisiaj są bardzo głośne, których aktorzy, tancerze do dziś rozwijają swoje kariery. I chcieliśmy również Wojciechowi Misiuro i aktorom i aktorkom Teatru Ekspresji oddać należne miejsce.
1: Jak pani przyjęła tytuł tej wystawy? Idole perwersji Zofii Deinez.
3: No, bardzo mi miło, bo to był mój ulubiony pokaz kostiumów, który odbył się w 1991 roku i był na owe czasy rzeczywiście takim wydarzeniem pod względem wizualnym, interpretacyjnym. Znakomity zespół miałam, Wojciecha Misiury, piękni chłopcy wymieniam na pierwszym miejscu, bo tam właśnie te idee crossdressingu są widoczne. Piękni chłopcy i piękne dziewczyny. Kostiumy pozbierane z różnych teatrów. Powstał nawet film nakręcony. No i cieszę się, że teraz powrót po tylu latach. Nie lubię odwzorowywać jakichś kostiumów historycznych, tylko jakąś taką własną interpretację współczesną, w oparciu między historią a modą i ważne jest ciało. Ciało i psychika to jest ważne w kostiumie, czyli poznaję aktora, bo też muszę wiedzieć, dla kogo to robię. To, że reżyser mi mówi o postaci, co czytam w tekście, to jeszcze jest mało. Muszę zobaczyć tą osobę, która będzie grała w tym kostiumie.
1: Tutaj bardzo mocno jest podkreślany aspekt erotyzmu. No. Na ile dla pani jest to rzeczywiście ważne przy tworzeniu?
3: Bardzo ważne jest piękno i brzydota ciała. Od tego wychodzę też. I lubię w pokazie to właśnie to ciało było odsłaniane wielokrotnie, bo to akurat byli piękni młodzi ludzie.
1: Mówi pani cały czas o Teatrze Ekspresji.
3: A czy Ekspresji, bo mówię o idolach, tak, perwersji, bo oni rzeczywiście tą perwersję pokazali dzięki też właśnie swojej urodzie i układom, jakie mieli.
1: Ale w innych kostiumach także zauważyłam, że ten erotyzm jest.
3: Bardzo. Ja przywiązuję wielką wagę do erotyki, do ciała, do... w jakimkolwiek aspekcie, od piękna do brzydoty, ale bardzo to podkreślam.
4: Kostiumy Zofii Deinez zestawione są ze współczesnymi dziełami sztuki, które odnoszą się do cielesności i do crossdressingu. Ekspozycja Idole Perwersji Zofii Deinez potrwa do końca stycznia przyszłego roku, a powstała z okazji 50-lecia działu teatralnego Oddziału Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku.

0: Autopromocja.
1: Od muzyka jazzowego do ikony popkultury. Kim był Yuji Ono? W Nocnej Strefie przybliżymy sylwetkę i twórczość zmarłego w maju kompozytora i aranżera, którego muzyka filmowa i telewizyjna ukształtowała wyobraźnię kilku pokoleń Japończyków. Nocna Strefa dziś o 23:00. Zapraszam, Krzysztof Dziuba.
0: Autopromocja.
2: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 17:00.
3: Przegląd prasy zagranicznej.
2: Przygotowała dla Państwa Monika Pilch.
4: Dziś w przeglądzie m.in. o nowej filmowej adaptacji powieści Virginia Woolf oraz o wystawie Maxa Beckmana. Zacznę od tekstu opublikowanego na łamach The Times, poświęconego zmarłemu w wieku 88 lat malarzowi Davidowi Hockneyowi. To bardzo osobista opowieść dziennikarki Christy Lang, która kilkukrotnie przeprowadzała z artystą wywiady. Hockney powiedział mi, że wiele lat temu przestał wychodzić z domu z powodu utraty słuchu. Podobnie jak jego ojciec, zaczął tracić słuch po 40. Zrezygnowałem z chodzenia do restauracji jeszcze przed wprowadzeniem zakazu palenia z powodu hałasu, powiedział. Właściwie nikogo nie słyszałem. Docierał do mnie jedynie szum w tle, a nie głos osoby siedzącej obok. Tak zorganizowałem sobie życie, że u siebie w domu przyjmowałem gości. Hockney był niezwykle płodnym artystą. Każdego ranka budził się o świcie i od razu zaczynał rysować. Ten nawyk wyrobił sobie już w wieku 16 lat, kiedy rozpoczął naukę w Bradford School of Art. Szkoła była otwarta od 9 rano do 9 wieczorem, więc między 16 a 20 rokiem życia rysowałem po około 12 godzin dziennie. Jego ojciec przerobił stary wózek dziecięcy, aby nastoletni David mógł wozić farby i materiały podczas malowania ulic Bradford. Byłem jedyną osobą w rodzinie, która kontynuowała naukę po ukończeniu 16 roku życia, mówił z dumą. Jego rodzice byli zaskakująco wspierający. Kenneth, ojciec artysty, pracujący jako urzędnik w biurze sprzedaży, zawsze powtarzał synowi, by nie przejmował się opinią sąsiadów. Jak zauważał Hockney, było to wówczas niezwykłe podejście dla osoby o jego pochodzeniu społecznym. Pierwszym obrazem, jaki sprzedał, był olejny portret ojca. Zgłosił go na wystawę w Leeds, gdzie dzieło sprzedano za 10 funtów. Kwotę znaczącą jak na tamte czasy. Burzliwa kariera, która spowodowała wyprowadzkę do Stanów, spowodowała jednak to, że po pewnym czasie wrócił do Yorkshire, a później kupił dom w Normandii. Brakowało mu europejskich pór roku. Do samego końca pozostał nałogowym palaczem. Wraz z premierą filmowej adaptacji powieści Noc i Dzień, twórczość tej pionierskiej pisarki nadal inspiruje kolejne pokolenia widzów. Od dawna budzi podziw wśród studentów literatury angielskiej, ale 85 lat po śmierci Virginia Woolf wyszła poza sale wykładowe, stając się nieoczekiwanym fenomenem kulturowym, czytamy w Guardianie. W kinach Wielkiej Brytanii pojawił się właśnie film Virginia Woolf Night and Day, będący ekranizacją powieści pisarki pod tym samym tytułem. Ta komedia romantyczna, w której występują Halle Bennett, Timothy Spall, Jennifer Saunders, Jack Whitehall i Lily Allen, opowiada historię astronomki, której starannie uporządkowane życie zostaje zakłócone, gdy wikła się w trójkąt miłosny. Bohaterka musi zmierzyć się zarówno z własnymi uczuciami, jak i patriarchalnymi oczekiwaniami społeczeństwa. Reżyserka filmu, brytyjsko-irańska twórczyni Tina Garavi oraz scenarzystka Justine Waddell rozwinęły wzmiankowany przez Woolf wątek astronomii, czyniąc z niego emocjonalny punkt centralny opowieści. Uważam Virginię Woolf za postać niezwykłą ze względu na sposób, w jaki funkcjonowała w świecie umniejszającym znaczenie historii.

0: głosów kobiet, podkreślała reżyserka. Zastanawiałam się również, dlaczego Virginia napisała tę książkę. Było coś pięknego w tej kobiecie, która marzy o karierze astrofizyczki i po prostu patrzy w niebo. Bardzo podobała mi się metafora kobiety spoglądającej w niebo jako perspektywa istnienia. Pokazuje ona, jak absurdalne jest sprowadzenie kobiet do mniej znaczących ról poprzez społeczne konwenanse i bariery uniemożliwiające samorealizację. Max Beckmann był zdeklarowanym antymodernistą w epoce modernizmu. Galeria Heuser & Wirth w Bazylei pokazuje dziś, jak dynamiczny pozostaje rynek dzieł tego wybitnego malarza figuratywnego. Ciekawy artykuł na ten temat publikuje Die Welt. Dzięki charakterystycznemu realizmowi twórczości Beckmana niezmiennie znajduje się w kręgu zainteresowań kolekcjonerów. Jeszcze bardziej niż w muzeach, gdzie jego obrazy wydają się czasem przerywać niepowstrzymany marsz sztuki współczesnej, dzieła te zyskują w prywatnych przestrzeniach. Wystawa, będąca szerokim przeglądem twórczości artysty, jest sensacją. Pokazuje, że Beckmann, którego obrazy osiągają dziś wielomilionowe ceny, 75 lat po śmierci nadal jest obecny na rynku dzieł sztuki z pracami, na które nie mogłoby sobie pozwolić większość muzeów. Oprócz znaczących dzieł pochodzących z prywatnych kolekcji, szczególnie interesujący jest wybór prac udostępnionych przez Mayen Beckmann. Wnuczka artystki, historyczka sztuki, należy do zespołu badaczy, który od lat zajmuje się naukowym opracowaniem ogromnego dorobku malarza. A ekspozycję w Bazylei oglądać można do 11 lipca. Na łamach Le Monde ukazał się interesujący artykuł poświęcony aukcjom filatelistycznym i historycznej korespondencji. Na aukcji zorganizowanej przez paryski dom aukcyjny Ber sprzedano list wysłany w 1849 roku do posła Wiktora Hugo za 150 tysięcy euro, a znaczek z Mauritiusa osiągnął cenę 300 tysięcy euro. List był adresowany do pana przedstawiciela Wiktora Hugo w Pałacu Zgromadzenia Ustawowego w Paryżu i nosił stempel przybycia z 5 grudnia. Oba obiekty wyceniono odpowiednio na 45 tysięcy i 150 tysięcy euro. Rynek filatelistyczny pozostaje bardzo dynamiczny. Dotyczy to zarówno najrzadszych starych znaczków, jak i obiektów dokumentujących najważniejsze momenty w historii poczty, szczególnie w klasycznym XIX-wiecznym okresie. Na aukcji w paryskim domu aukcyjnym Ber wystawiono ponad 2800 pozycji. I to już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowałam. Bardzo dziękuję za uwagę.
1: To była Monika Pilch. Bardzo dziękuję. Program drugi, 7 minut po 17:00.

0: Francis Poulenc i trzecia część tria na obój, fagot i fortepian. Prawie 11 minut po godzinie 17, słowo jeszcze o oboju, a właściwie między innymi o oboju, bo ten instrument pojawi się w kolejnym koncercie z cyklu Z klasyką przez Polskę. To cykl, który prezentuje znakomitych polskich muzyków kameralistów. Tym razem w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana wystąpią oboista Arkadiusz Krupa i gitarzysta Michał Noć. Artyści od lat tworzą ceniony duet, zespół ceniony za elegancję, za precyzję muzyczną i za wyjątkową wrażliwość brzmieniową. W programie muzyka od baroku do wieku XX. Ten koncert odbędzie się 20 czerwca o godzinie 17 w studiu koncertowym imienia Władysława Szpilmana i na ten koncert mamy dla Państwa zaproszenia. 22 645 22 22 20 czerwca godzina 17. Kolejny koncert z cyklu Z klasyką przez Polskę. A tymczasem o między innymi bibliotekę scenariuszy filmowych swojego gościa będzie pytała Maria Czok.
1: Gość dwójki.
2: Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko, a razem ze mną scenarzystka, pisarka, reżyserka, chyba od niedawna też, mogę to powiedzieć, reżyserka obsady Magdalena Wleklik. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, cześć Mario, dzień dobry słuchacze.
2: Tak, zawahałam się przy tej reżyserce obsady, ale gdyby spojrzeć w papiery, to od niedawna, czego ci bardzo gratuluję, jesteś reżyserką obsady, a w zasadzie absolwentką pierwszego kursu reżyserii obsady, pierwszego w Polsce, który zakończył się dosłownie kilkanaście dni temu, więc serdeczne gratulacje.
3: Dziękuję bardzo, jednak gratulacje są za wczesne, dlatego że to, że jest napisane na papierze, że jestem reżyserką obsady, to nie znaczy, że jeszcze nią jestem, dlatego że tak naprawdę filmowiec sprawdza się na placu boju i musi przede wszystkim sam siebie sprawdzić w pracy z aktorami, z resztą ekipy filmowej i dopiero wtedy może sobie powiedzieć, że rzeczywiście wykonuje jakiś zawód.
2: Ale chyba w twoim przypadku to nie będzie tak trudne, dlatego że ty plan filmowy, plan serialowy, plan zdjęciowy po prostu znasz dość dobrze od podszewki, tylko że w innej funkcji, prawda?
3: To prawda, jako praktyczka, dlatego że już od ponad 20 lat, ojej, czas szybko płynie, ale rzeczywiście od tylu lat wykonuję aktywnie zawód scenarzystki, dlatego że żyję z tego, co napiszę. Kilka razy zdarzyło się w przeszłości, że reżyserowałam własne teksty i to tak naprawdę przyczyniało się tylko do rozwoju mojej sztuki pisarskiej. I rzeczywiście po realizacji słuchowiska, po realizacji jakiegoś filmu krótkometrażowego, ja cały czas dochodziłam do wniosku, że tak naprawdę służyło to temu, żeby przećwiczyć sobie w jakiś sposób opowiadanie historii filmowej, bo to mnie najbardziej interesuje.
2: Powiedz, czy pisałaś te teksty wcześniej z zamiarem obsadzenia tego na konkretnych aktorów? Staram się połączyć różne wątki z twojej biografii.
3: Tak, rzeczywiście. Rzeczywiście za każdym razem, kiedy piszę scenariusz, mam w głowie już obsadzoną aktorkę bądź aktora. I jest mi wtedy łatwiej myśleć o, szczególnie o dialogach czy o monologach, które piszę. Słyszę w głowie głos tej osoby,

ale też wyobrażam sobie, w jaki sposób można by ją sfilmować. I też to jest jakaś taka niesamowita inspiracja, kiedy pracuje się z ludźmi, że kiedy poznajemy szczególnie aktorki, aktorów, oni są, mówi się o tym, że są takim materiałem plastycznym do tego, żeby wcielać się w rolę wymyśloną przez scenarzystę czy scenarzystkę. Natomiast oni są też takim osobowo

0: Jest znamienne, że dopiero w 2026 w Polsce pierwsza grupa, że się tak wyrażę, skończyła taki kurs reżysera obsady. Wydaje mi się, że na Zachodzie to jest funkcja, zawód, który funkcjonuje już od bardzo, bardzo dawna. W Polsce zresztą on też funkcjonował, ale to środowisko się chyba dopiero profesjonalizuje u nas w kraju. Na czym ta profesja polega?
1: Muszę powiedzieć, że nawet to nie jest pierwszy w Polsce kurs, tylko pierwszy w Europie. Więc no, został poprowadzony wspaniale przez 10 miesięcy przez nasze mentorki Ewę Brodzką i Julię Popkiewicz, ale oczywiście poznaliśmy wiele innych reżyserów i reżyserek obsady w Polsce. Okazuje się, że środowisko jest całkiem spore, liczy sobie przynajmniej kilkanaście osób i reżyser obsady to jest najlepszy przyjaciel aktorki i aktora. To znaczy ma kontakt nie tylko właśnie z aktorami, którzy już są na rynku, albo którzy ze szkół filmowych i teatralnych wchodzą dopiero na ten rynek filmowy, ale również zna agentów, zna producentów i jakby jest takim pośrednikiem pomiędzy tymi aktorkami, aktorami, którzy nie mają czasami czasu, ani takiej energii, albo może pewności siebie, żeby kontaktować się z tymi agentami i producentami. W związku z tym oni wiedzą, co się u tych aktorów dzieje też zawodowo, prywatnie, o czym marzą, jakie role chcieliby zagrać i wtedy oni mogą w jakiś sposób podszepnąć, żeby akurat tego aktora, aktorkę wybrać, a nie innego.
0: Mm-hmm. Ale powiedz, ta praca wasza trwała, no właśnie to w ogóle pierwszy kurs w Europie, to jakoś tak brzmi dla mnie zagadkowo, dlatego że o tym zawodzie słyszało się już od dobrych kilku lat, ale jednak nie mieliśmy chyba narzędzi w Polsce, w tym środowisku, albo może nie mieliśmy takiej struktury, która ułatwiałaby tworzenie kolejnych miejsc pracy dla reżyserów obsady. Co się robi przez 10 miesięcy? Czego się uczy i na co zwracali uwagę wasi mentorzy?
1: Przede wszystkim bazowali na naszej wiedzy, którą wnieśliśmy, przynieśliśmy ze sobą i którą mogliśmy rozwijać na tym kursie. Wydaje mi się, że to jest, ten zawód jest połączeniem kilku różnych zawodów, dlatego że trzeba mieć świadomość nie tylko pracy na tekście, nie tylko współpracy w zespole reżyser, scenarzysta, aktor, producent i wszystkie inne osoby, które są zaangażowane w proces produkcyjny, ale też trzeba mieć swoją wizję. Wizję obsady, wizję tego, jaka aktorka i jaki aktor powinni wcielić się w tanie, w inne role. Czyli coś, co jest napisane na papierze, ono jest przeniesione w trójwymiar i zostaje rzeczywiście takie wcielone dosłownie w ciało człowieka, w ciało i duszę człowieka.
0: Czyli trochę to ma punktów wspólnych z tą twoją główną domeną, czyli z pisaniem scenariuszy. Z papieru przenosimy do rzeczywistości.
1: Tak, tak na pewno. Na pewno tutaj bardzo często ćwiczyliśmy takie sceny, realizowaliśmy sceny dwójkowe pomiędzy aktorami i wtedy od razu czuło się, która scena napisana w scenariuszu, ona odpowiednio zagra pomiędzy ludźmi, że ludzie, aktorzy, aktorki, oni w odpowiedni sposób zinterpretują napisany tekst i będą czuli, że mogą się w daną postać wcielić.
0: Życzę ci dużo wspaniałych obsad, wielu wspaniałych obsad, wielu fantastycznych spotkań, bo jednak ten zawód opiera się na spotkaniach. A teraz chciałabym przejść do tych rzeczy, które także się u ciebie w życiu ostatnio zadziały, ale które nie są bezpośrednio związane z reżyserią obsady. A mam tu na myśli twój doktorat na temat bardzo ciekawy, aktualny, na temat scenariuszy biografii filmowych. Ty w ogóle ze scenariuszami filmowymi jesteś związana od bardzo, bardzo dawna. Jesteś też współzałożycielką Biblioteki Scenariuszy Filmowych, o którą też cię chcę zapytać. Ale jednak w ostatnich latach wysyp biografii, no wydaje mi się, że nasuwa pewne pytanie o to, jak powinniśmy te biografie przedstawiać na ekranie. Do jakich wniosków ty doszłaś w swoim doktoracie?
1: Tak, dziękuję przede wszystkim za życzenia związane z kursem reżyserii obsady, dlatego że, tak jak mówiłam, muszę się sprawdzić na placu boju. Jeżeli chodzi o doktorat,

0: Doktorat to jest kontynuacja mojej drogi akademickiej, dlatego że zawsze zależało mi na tym, żeby prowadzić zajęcia ze studentami, żeby dzielić się z nimi swoją wiedzą, dlatego że oni przychodzą na zajęcia też z wrażliwością, z jakimś bagażem swoich doświadczeń życiowych i emocji. Dlatego rzeczywiście prowadzenie zajęć czy w Szkole Filmowej w Łodzi, czy obecnie również w Praskiej Szkole Filmowej FAMU daje mi niezwykłą energię do tego, żeby na co dzień pochylać się nad tekstem, nad moim własnym laptopem. Daje mi też wgląd w to, o jakich postaciach warto opowiadać. I właśnie temat mojego doktoratu, czyli scenariusz biografii filmowej, skupię się przede wszystkim na tym, w jaki sposób scenarzysta mógłby wybierać postaci do kreowania ich w postać filmową, a także jakie ma narzędzia do tego, żeby współcześnie opowiadać dane biografie. Opisywałam w mojej pracy udane i nieudane biografie filmowe i rzeczywiście jakby sięgałam trochę też do historii, bo jeżeli takim najbardziej znamiennym przykładem hollywoodzkim biografii jest film Pasteur z 1936 roku, który otrzymał 3 statuetki Oscara, on w jakiś sposób naznaczył metody tworzenia bohaterów filmowych, to znaczy, że nie jesteśmy im tak bardzo wierni i rozumiemy, że jeżeli tworzymy film fabularny, to możemy też pewne cechy własnej osobowości czy własnych wyobrażeń uzupełnić i w jakiś sposób
1: wtłoczyć w postać.
0: Wtłoczyć to, tak. Być może wtłoczyć, ale może zainspirować się. Może też posiadamy coraz większą swobodę w opowiadaniu o tych postaciach. Chociażby ostatnie biografie w polskim kinie, jak Chopin czy Najmro, komedia filmowa o Zdzisławie Najmrockim, pokazują, że można całkowicie interpretować postać historyczną do wymiarów współczesnych.
1: Ale to tutaj muszę cię zapytać o takie kontrowersje, które często się wokół tego tematu pojawiają, dlatego że o ile rozumiem, że zawsze praca nad danym filmem to jest jakiś wybór, pisanie scenariusza to jest biograficzne, na podstawie jakiejś postaci niefikcyjnej to jest wybór, no to później dochodzi do takiej konfrontacji z widzem, który na przykład bardziej kojarzy tę postać jednak z muzyką, a nie z życiem prywatnym. I następuje swego rodzaju rozdźwięk. To dobrze czy źle, twoim zdaniem?
0: Myślę, że jesteśmy poddani tak bardzo całej medialnej, nie wiem jak to nazwać, potrzebie medialnego rozgłosu, jeśli chodzi o promocję filmu, że być może jest tak, że te kontrowersje związane z daną postacią są wręcz poszukiwane już na etapie pisania scenariusza. Czyli scenarzyści, może niektórzy scenarzyści, może tak nie powiem, że wszyscy, ale niektórzy scenarzyści odchodzą od kina dokumentalnego wręcz całkowicie wymyślając całą biografię danej postaci, posługując się po prostu jakimś konkretnym nazwiskiem, imieniem i nazwiskiem. To może w przyszłości być pewnego rodzaju problemem, być może.
1: Taki film jest również zapisem, prawda, jakiegoś faktu, wydawałoby się, no a później jest pytanie, czy to jednak fakt, czy fikcja.
0: Właśnie, też toczą się procesy właśnie i wielu filmowców, producentów szczególnie tutaj ma kłopoty. Natomiast nie sądzę, aby środowisko w jakiś specjalny sposób wracało na ścieżkę tego bardzo tradycyjnego myślenia o biografii, czyli aby trzymać się losów i chronologii cudzego życiorysu.
1: Czy jest jakiś poradnik, że się tak wyrażę, mówiąc kolokwialnie, poradnik, jak takie biografie, scenariusze biograficzne powinno się pisać? Czy jest to w gestii danego scenarzysty, reżysera, producenta?
0: No, jeżeli mówimy o jakichś powinnościach, to dotyczy to tylko techniki pisania scenariusza, dlatego że właśnie w kinie chodzi o to, żeby za każdym razem scenarzysta w jakiś sposób wykreował rzeczywistość i wykreował interesującego bohatera. I w biografiach szczególnie wydarzenia te muszą bazować na faktach. Nie ma książki, którą mogłabym polecić specjalnie w Polsce. Jest może 3-4 książki naukowe i popularno-naukowe.

0: które są tłumaczone na język polski. Jednak to jest zdecydowanie za mało. Nie wiem, w trakcie pisania doktoratu miałam rzeczywiście pewien problem z uzupełnieniem bibliografii i często tłumaczyłam różne inne książki na potrzeby i też miałam trudności z zakupem czasami tych książek, dlatego że one też czasami były wydawane w latach 70., nawet 60. Natomiast zdarzyły się kilkukrotnie miałam taką sytuację, w której pisałam do konkretnego autora, ponieważ większość z nich ma swoje strony, bądź też można ich znaleźć przez stronę uniwersytetów, na których pracują. I co ciekawe, bardzo chętnie dzielili się swoimi maszynopisami i to zdecydowanie ułatwiało mi pracę.
1: Coś, co mówisz, to znak, że jeszcze sporo jest do zrobienia. Być może z tego doktoratu powstaną kolejne prace, którymi kolejne pokolenia będą się inspirować, czego ci życzę.
0: Mam nadzieję, tak.
1: Ale mówiąc też o tej archiwizacji czy zapisie pewnego czasu, chciałam cię zapytać o bibliotekę scenariuszy filmowych. Co ci przyświecało, tobie i twoim współpracownikom, co wam przyświecało przy tworzeniu tego miejsca?
0: Tak, no rozmowa o powstaniu takiej polskiej otwartej bazy scenariuszy. Mówiąc otwartej, mam na myśli, że scenariusze są cyfryzowane i zamieszczane w internecie i każdy z nas.
1: Państwo również.
0: Państwo również. Możecie wejść na stronę Film Polski i tam jest ostatnia zakładka Biblioteka Scenariuszy Filmowych i tam można znaleźć kilkadziesiąt scenariuszy, scenopisów, storyboardów polskich filmów. I fabularnych, dokumentalnych, animowanych. Mamy różne propozycje.
1: Powiedz od razu, co to storyboardy.
0: Storyboardy to są scenopisy czy scenariusze rozrysowane jak komiksy.
1: Bardzo ciekawe to jest. Zawsze polecamy państwu, by również tym obrazkom, w cudzysłowie oczywiście, się przyjrzeć. Ale wracając do meritum. Co było tą esencją? Na czym wam zależało?
0: Na tym, aby wykładowcy scenariopisarstwa, czy też w ogóle wykładowcy szkół filmowych, aby mieli łatwy dostęp do materiałów, które mogą pokazać na zajęciach, na których mogą pracować ze studentami. To była pierwsza myśl, dlatego że biblioteka powstała pod skrzydłami Szkoły Filmowej w Łodzi. Jesteśmy pracownikami tej uczelni i zespół tworzą trzy osoby, oprócz mnie jeszcze doktor Marek Rudnicki z Wydziału Produkcji Filmowej i dyrektor Jarosław Czembrowski, on jest dyrektorem naszego archiwum szkolnego i biblioteki szkolnej.
1: Czy ta biblioteka scenariuszy filmowych wciąż się rozrasta?
0: Oczywiście, że tak. Właśnie w tej chwili cyfryzujemy storyboardy i scenopisy Roberta Glińskiego. Będzie kilka propozycji jego bardzo popularnych filmów. I też staramy się o scenariusze krótkometrażowe Mateusza Pacewicza i Dominika Rettingera. To są takie najbliższe premiery, które będziemy mieć.
1: Polecamy państwu, by przyjrzeć się tej stronie, bo naprawdę różne perły, które kojarzą państwo z ekranów, można tam odnaleźć. A ja na koniec naszej rozmowy mam dla ciebie pytanie specjalne. Pytanie, którego z reguły nikt nie lubi. To znaczy, co wyróżnia dobry scenariusz? Gdybyś miała wskazać punkty, co jest ważne w opowiadaniu historii najpierw na papierze czy laptopie, a później na ekranie?
0: Osobowość autorki bądź autora tego scenariusza. Dlatego, że jestem przekonana, że zresztą robiłam sobie takie ćwiczenie, że jeżeli przed sobą położę scenariusze Jana Pużyckiego, Macieja Karpińskiego, czy na przykład Feliksa Falka, czyli to są autorzy Piłkarskiego Pokera, drugi z nich jest autorem Różyczki, trzeci jest autorem Wodzireja. Będę potrafiła po sposobie, w jaki napisali swoje dzieła, będę potrafiła rozróżnić, kto je napisał. I właśnie scenariusze są takim materiałem inspirującym wyobraźnię reszty zespołu filmowego i potrafią na tyle zainspirować, że mnóstwo osób podejmie się tego, aby zrealizować, urzeczywistnić marzenia tego scenarzysty i pokazać, zrealizować film ze wspaniałymi aktorami.
1: I wtedy dzieje się ta magia, czego wszystkim piszącym życzymy. A z nami była Magdalena Wleklik. Bardzo ci dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję również.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Maria Czok.

0: Allegro Giacoso, czwarta część kwartetu smyczkowego B-dur Józefa Suka w wykonaniu Minguet Quartet. 35 minut po godzinie 17 słuchają Państwo programu drugiego Polskiego Radia. Romeo i Julia to jedna z najbardziej znanych europejskich opowieści o miłości i jedna z najpopularniejszych oper XIX-wiecznych. Zyskała rozgłos tuż po paryskiej premierze, potem także popularność w innych krajach Europy i za oceanem. Jesteśmy po warszawskiej premierze w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Reżyserka Barbara Wysocka tę inscenizację przywiozła do Warszawy z Drezna. Tam przygotowała ją dla opery zemperowskiej. Ten spektakl widział Marcin Majchrowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Jakubie. Witam Państwa.
0: Na wskroś współczesna wersja?
1: Tak, ale zanim do niej przejdę, to dobrze, że wspomniałeś właśnie o tej popularności, o tym, jakie miejsce zajmuje Romeo i Julia Gunada w literaturze muzycznej XIX wieku, bo trzeba przypomnieć, prapremiera to był Paryż 27 kwietnia 1867 roku i tak się złożyło, że dyrektor Borys Kudliczka na spotkaniu popremierowym właśnie to było w sobotę 13 czerwca wspominał, że bardzo dawno, a właściwie w czasach nowożytnych, o tak muszę powiedzieć, jeżeli to jest jakaś tam historyczna przeszłość, Romea i Julii na scenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej nie było, bo istotnie jest tak, że wcale nie byliśmy bardzo zapóźnieni w XIX wieku, bo premiera polska odbyła się w 1869 roku w Warszawie, czyli dwa lata po Paryżu w wersji oryginalnej, a wersja polska językowa to też był taki zwyczaj XIX wieku i długo jeszcze w XX w 1888. Ale od tamtego czasu właśnie Romea i Julii na scenie Teatru Wielkiego i na afiszu Opery Narodowej praktycznie nie było. Więc to również świadczy o tym, jakie jeszcze są zaniedbania albo zapomnienia w całym repertuarze i to bardzo wziętym współcześnie, no bo Gounod jest absolutnie wzięty współcześnie. I istotnie powiedziałeś o tym, że to była koprodukcja z Zemperoper w Dreźnie, bo ta drezdeńska premiera tego spektaklu to był maj ubiegłego 2025 roku. No myśmy rok poczekali, ale właśnie muszę powiedzieć, że jeśli patrzę na ten spis premier tegorocznego sezonu, kończącego się sezonu Teatru Wielkiego Opery Narodowej, to właściwie powinienem powiedzieć, że to była najlepsza premiera po prostu.
0: Warto było czekać.
1: Absolutnie tak. Bardzo dobry, estetyczny spektakl, rzeczywiście we współczesności utrzymany, a właściwie nie we współczesności, tylko w jakimś takim, w takiej odrealnionej przestrzeni surowej, bo ta scenografia działająca na wyobraźnię składała się właściwie z takich pylonów ze strukturalnego betonu, szarego i właściwie więcej kolorów tam nie było, bo nie były potrzebne. Krótko tylko jeden mały filmik wyświetlany pod koniec bodajże czwartego albo na początku piątego aktu, czyli w części drugiej tego wszystkiego. No i to wystarczyło, bo z tego można było wyczarować i przestrzeń sali balowej u Kapuletów, i sypialni Julii, i balkon. Wszystko było, ale bez tych zbędnych upiększeń. Ja tak sobie myślę, że właśnie Barbara Hanicka, czyli autorka scenografii, i Barbara Wysocka, reżyserka, zostawiły tutaj ogromną przestrzeń dla muzyki.
0: Barbara Wysocka mówiła zresztą, że o ile Gounod skupiał się przede wszystkim na dramacie miłosnym, o tyle ona chciała tę historię odczytać nieco szerzej, czy osadzić ją w szerszym kontekście. Tak. To się udało?
1: Tak, zdecydowanie tak, bo właściwie to jest niby wszystko właśnie opowieść znana od Szekspira, ale tutaj pojawiały się takie ponadczasowe pytania o miłość i pokój i ich miejsce w ludzkiej cywilizacji. Właśnie tych dwóch rzeczy, których może nam najbardziej brakuje, to znaczy naznaczenia miłości, która nie jest, którą się mówi, że jest wyklęta albo nie pomyśli czyjejś, tak jak w tym sporze dwóch rodów z Werony, prawda? Albo tego pokoju, którego nam no, bezpośrednio brakuje w naszych

0: w naszych latach i w XXI wieku, w trzeciej dekadzie XXI wieku te wojny coraz bardziej nas osaczają, więc tam pojawiały się na przykład takie napisy wyświetlane, zresztą bardzo oszczędnie i w kilku miejscach, gdzie krew obywateli czyni ich ręce nieczystymi. Więc to wszystko z tej takiej niby prostej i jednowymiarowej opowiastki właśnie o miłości, no bo też się mówi, że właściwie to jest nieprzerwany ciąg duetów miłosnych, cała materia opery Gunnada, nie tyle opera, tyle właśnie, co właściwie wszystko postawione na liryzm
1: od
0: i
1: nich
0: subtelność.
1: Zaczął komponowanie zresztą tak, tych duetów miłosnych.
0: To jednak tutaj to było wpisane w coś więcej. I te współczesne stroje, i te noże sprężynowe, które miały zastąpić, nie wiem, sztylety czy szpady kapuletów i montekich, to wszystko się naprawdę bardzo sprawdziło. I bitki, które tam następują, no bo są słynne pojedynki, więc to naprawdę było trafione w dziesiątkę, muszę powiedzieć. I skrojone na nasze czasy i na wrażliwość naszych czasów.
1: Wspomniałeś, że scenografia jest bardzo ascetyczna i że kolorystyka też oszczędna. To przenosi cały ciężar na wykonawców. Jak sobie tak poradzili?
0: No więc muszę powiedzieć, że apetyt rósł w miarę jedzenia. To znaczy w momencie, kiedy kurtyna się uniosła, to już można było liczyć na coś, że będzie bardzo ciekawie. I jeśli początek całego tego spektaklu, a to było grane po raz pierwszy, powiedzmy, podkreślmy to jeszcze raz, no trochę do życzenia pozostawiał, bo trochę się pojawiła synchronów, Nina Minasian była troszkę zbyt cicho, może orkiestra zbyt głośno, to zdecydowanie po jakichś kilkudziesięciu minutach to wszystko się wyrównało i zmierzało w tę stronę taką, jakbym chciał to słyszeć i tutaj rzeczywiście nie można się czepiać. Na pewno no, najlepszy Romeo, Bekzot Dawronow, bardzo dobry śpiewak, liryczny tenor, aczkolwiek może tylko a propos początku, no troszkę ginął rzeczywiście w tej ogromnej kubaturze Teatru Wielkiego Opery Narodowej, ale też nie było tak, że Barbara Wysocka nie wiedziała, jak ich poustawiać, bo oni byli ustawieni wszyscy dosyć blisko i to było to zamierzenie, żeby naprawdę te głosy nie ginęły. Jak się stanie z tyłu tej wielkiej sceny, to w ogóle nie ma takiej możliwości, żeby to zabrzmiało. Tutaj brzmiało, więc jest okej. Okay. Troszkę mnie rozczarowała Nina Minasian, śpiewaczka pochodząca z Armenii.
1: Czyli Julia.
0: Julia, tak. Tytułowa Julia. Tutaj Bekzot Dawronow zdecydowanie lepszy. Ale muszę na przykład wymienić no po prostu praktycznie jedną arię i scenę śpiewa Zuzanna Nalewajek, czyli Paść Stefano. To jest rola spodenkowa, ale to było zagrane po prostu po mistrzowsku, bo i z rozbijaną butelką piwa i z takim ulżeniem sobie po spożyciu zbyt dużej ilości napitku, jeśli wiesz, co mam na myśli, mogą państwo się zorientować. To był naprawdę świetny epizod całości, więc tutaj ogromne brawa. Merkucjo, Paweł Trojak. Oczekiwałem nieco więcej, ale podobnie jak w przypadku wszystkich w tej warstwie muzycznej i wokalnej, druga część była zdecydowanie lepsza. Rafał Siwek, ojciec Laurenty. No, muszę powiedzieć, na antypodach delikatnych głosów, lirycznych głosów tytułowych bohaterów, czyli Romea i Julii, no bo Rafał Siwek ma tę swoją wagę i moc swojego głosu, więc było słychać i wszyscy nie mieli wątpliwości, kto tutaj komu daje ślub i jak to powinno wyglądać. A poza tym super.
1: Przyznaję, że trochę zaskoczyła mnie informacja. Nie wiedziałem o tym, że właściwie od wielu, wielu dekad Romeo i Julia nie pojawiali się na afiszu Teatru Wielkiego
0: Opery. Tak, ale mnie też to zaskoczyło i rzeczywiście sobie z tego sprawy nie zdawałem.
1: Zadziwiające przeoczenie.
0: Zgoda. I właściwie no tutaj wywołujesz temat, który nam jakoś tak nas nurtuje od długiego czasu. To znaczy sposobu kreowania repertuaru przez Teatr Wielkiej Operę Narodową. Tak, jeśli mogę zdradzić rozmowę z kulis, Dorota Kozińska westchnęła i powiedziała, no jest jeszcze mnóstwo oper, które tutaj by się przydało, żeby były, a ich nie było. Więc pytanie o tę politykę repertuarową na przyszłe sezony dyrektorowania Borisa Kudliczki tutaj wydaje się na pierwszym planie i warto może by było dyrektora przepytać na tę okoliczność, ale to dobry prognostyk moim zdaniem właśnie. To Romeo i Julia.
1: Na dobry początek.
0: Na koniec sezonu, tak, ale na dobry początek.
1: Szarla Gunnada w reżyserii Barbary Wysockiej. O tym spektaklu mówił Marcin Majchrowski.
0: Dziękuję bardzo.
1: Program drugi jest 17.40.

London Philharmonic Orchestra, Sir Charles Maqueras i René Fleming w arii Julii z Romea i Julii Charlesa Gounoda. To jeszcze w nawiązaniu do recenzji Marcina Majchrowskiego po premierze w Teatrze Wielkim Opery Narodowej. Na tę operę zaproszeń dla Państwa nie mamy, ale za to mamy zaproszenia do Teatru Warszawy na spektakle w Instytucie Teatralnym przy ulicy Jazdów 1, przed wschodem, przed zachodem, w reżyserii Adama Sajnuka. Na ten spektakl mamy zaproszenia na godzinę 18 i 20.30 19 czerwca, czyli, jeśli dobrze liczę, w najbliższy piątek. Jeśli Państwo jeszcze nie mają planów i chcieliby się wybrać na historię nawiązującą do filmów przełomu lat 90. i 2000, przed wschodem słońca i przed zachodem słońca, bardzo proszę do nas zadzwonić. Opowieść o spotkaniu i spacerze dwojga młodych ludzi, którzy wędrują ulicami Wiednia i rozmawiają o życiu, o nadziejach, o lękach, pokazując przy okazji, że nawet jeśli świat się zmienia, to kolejne pokolenia marzą w gruncie rzeczy o tym samym. A zatem mamy dla Państwa bilety na spektakle Teatru Warszawy, Instytut

0: Teatralny piątek, godzina 18 albo 20.30 wedle uznania. 22 645 22 22. A tymczasem jest 17.50, zaglądamy do archiwów.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Za kilka dni 115. rocznica urodzin Czesława Miłosza. Przypominamy jubileuszową audycję BBC sprzed 40 lat na 75-lecie noblisty. Przygotowała ją wtedy Renata Gorczyńska. Rozmawiała z przebywającym w Paryżu Miłoszem i z bliskimi mu ludźmi z kręgu paryskiej kultury. Gustawem Herlingiem Grudzińskim, Konstantym Jeleńskim, Wojciechem Karpińskim, Józefem Czapskim, Janem Lebensteinem. Dziś Zofia Hertz, prawa ręka redaktora Jerzego Giedroycia. To w paryskiej kulturze powstawały pierwsze emigracyjne dzieła pisarza. Najpierw jednak on sam czyta fragment swego poematu Po ziemi naszej.
5: A jeżeli Pascal nie został zbawiony i te wąskie ręce, w które włożono krzyżyk, to on cały, jak nieżywa jaskółka, w pyle, pod brzękiem jadowito-błękitnych much. A jeżeli oni wszyscy, klękający ze złożonymi dłońmi, miliony ich, miliardy ich, tam kończyli się, gdzie ich złudzenie? Nie zgodzę się nigdy. Ja dam im koronę. Umysł ludzki jest wspaniały, usta potężne i wezwanie tak wielkie, że musi otworzyć się raj.
6: W lutym 1951 roku Miłosz zwrócił się o azyl we Francji. Zamieszkał w Maison Lafitte, w domu Instytutu Literackiego. O tych latach wspomina Zofia Hertz, najbliższa współpracowniczka Jerzego Giedroycia, wdowa po Zygmuncie Hercu, jednym z oddanych przyjaciół poety. Jak to było, kiedy Czesław Miłosz wprowadził się do państwa, do kultury?
7: Czesław był wtedy naprawdę w stanie zupełnego wyczerpania nerwowego. Nie tylko fakt, że zerwał z krajem, a przede wszystkim sprawa rodziny, która była w Ameryce i żona była bardzo chora i rodziła dziecko. Także to wszystko razem sprawiało, że on był naprawdę bardzo nerwowy.
8: Była pani przypuszczalnie jedną z pierwszych czytelniczek Zniewolonego Umysłu, który tu w kulturze, w tym miejscu został napisany.
7: Wtedy, kiedy tę książkę czytałam po raz pierwszy, uważałam ją za świetną. Bardzo mi się podobała i niewątpliwie odegrała ona dużą rolę, jeżeli chodzi o obronę ludzi pióra w kraju. Ale z czasem okazała się ona jednak niezupełnie zgodna z rzeczywistością. Ale pozostała niewątpliwie bardzo ważną pozycją w jego twórczości.
8: W jakich okolicznościach powstawała ta książka? Jak on ją pisał?
7: To bardzo trudno powiedzieć. On długo, długo myślał i chodził po pokoju jak lew po klatce. I potem siadał i pisał. I właściwie jak już napisał ileś tam stron, to było skończone. On rzadko poprawiał swoje rzeczy. On wiedział, co chce powiedzieć. Także naturalnie to trwało dość długo, zanim ta książka powstała.
8: Na egzemplarzu Zniewolonego Umysłu jest dedykacja dla państwa,
7: tak,
8: obojga, tak, od autora. Czy mogłaby pani łaskawie przeczytać?
7: Z trudem, bo ona bardzo niewyraźny charakter pisma. Zosi i Zygmuntowi, świadkom, pomocnikom, akuszerom, uczestnikom, podżegaczom, żywicielom, nawoływaczom, przykręcicielom, odkręcicielom, lekarzom, poskromicielom dzikich zwierząt, tę myśl, co się zrodziła, Czesław.
8: Data?
7: 3 marca 1953 roku.
4: 3 marca 1953 roku to chwile znamienne dla Czesława Miłosza. Kilka dni wcześniej ukazał się w Instytucie Literackim jego Zniewolony Umysł. Dwa dni później natomiast nadeszła wiadomość, na którą czekały miliony. Umarł Józef Stalin.
0: A jeżeli chodzi o najnowszy esej Byung-Chul Hana Bez szacunku, kryzys społeczny, zainteresowanie wyraziła pani Jola z Bielska-Białej i pan Waldemar z Warszawy. Wysyłamy do państwa egzemplarze tej właśnie książki. Nie wiem, czy listonosz zadzwoni dwa razy, ale mam nadzieję, że niedługo już się u państwa pojawi. Gratuluję serdecznie i tym akcentem kończymy audycję popołudniową. Bardzo państwu dziękujemy za wspólnie spędzony poniedziałkowy czas. Magdalena Wojtulanis, Monika Kopcik, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Radiowe Centrum Kultury Ludowej i organizatorzy Tygodnia Kultury Beskidzkiej zapraszają na specjalne wydanie magazynu Źródła z udziałem publiczności oraz gości i muzyków z Beskidów. Rok 2026 to w województwie śląskim rok górali i obrzędów pasterskich. Melodie, pieśni i opowieści o kulturze górali zabrzmią 18 czerwca o 12 wyjątkowo w studiu imienia Władysława Szpilmana. Aby wziąć udział w audycji, prosimy do nas napisać rckl@polskieradio.pl. Magdalena Teichma, do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Autopromocja.

0: Jazzowy Klub Dwójki.
1: Przed mikrofonem Tomasz Szachowski. Witam Państwa i rozpocznę dzisiejszy program od kontynuacji tematu Rollinsonowskiego. Tydzień temu słuchaliśmy kilku wersji jego tematu Doxy i zakończyliśmy niewielkim fragmentem w nagraniu zespołu To Beastie Ray Drepera. Obiecałem powtórkę w całości oczywiście i już za chwilę ta wersja zabrzmi. Ray Draper, jeden z nielicznych muzyków jazzowych grających na tubie, nie tylko w charakterze muzyka orkiestrowego, zespołowego, ale także jako solista. Pierwszy album, Tuba Sounds, ukazał się nakładem firmy Prestige, gdy Draper miał zaledwie 16 lat. Drugi album, z którego pochodzi nagranie Doxy Rollinsa, ukazał się rok później i nosił tytuł The Ray Draper Quintet featuring John Coltrane. Później Draper skierował zainteresowania w stronę rock jazzu i niektórzy nawet uważają, że jego pomysły poprzedziły album Beaches Brew Milesa Davisa. Stworzył grupę, która występowała obok takich gwiazd jak Jimi Hendrix, Jethro Tull. Grał też z wybitnymi jazzmenami, między innymi z zespołem perkusisty Maxa Roacha i z organistą Jackiem McDuffem, saksofonistami Jackiem McLeanem i Archie Sheppem. Krótkie życie Drapera zakończyło się tragicznie i niespodziewanie. W 1982 roku, wychodząc z banku w Harlemie, został otoczony przez gang nieletnich, przez których został ograbiony, a potem zastrzelony przez ich herszta, który miał zaledwie 13 lat. A zatem Doxy Sonny Rollinsa, najpierw w nagraniu kwintetu Raya Drepera, gdzie na saksofonie tenorowym gra John Coltrane, potem wersja wokalna Kurta Ellinga, któremu towarzyszy kwartet Branforda Marsalisa i wreszcie pianista David Kikowski, z którym grają na kontrabasie Eric Revis, na perkusji Jeff Tain Watts.

To były trzy wersje tematu Sonny Rollinsa Doxy w nagraniu kwintetu tubisty Raya Drapera z udziałem Johna Coltrane'a, wokalisty Kurta Ellinga, którego wspierał zespół Bramforda Marsalisa, i jako trzeci grał pianista David Kikowski z basistą Ericem Revisem i perkusistą Jeff Tain Wattsem. A już za chwilę inna kompozycja Sonny Rollinsa w innej stylistyce, podobno oparta na pieśni ludowej z wysp Bahama, którą saksofonista zapamiętał z lat dzieciństwa. To Saint Thomas. Po raz pierwszy Rollins nagrał ten utwór na słynnej płycie Saksofon Colossus, która ukazała się nakładem firmy Prestige w 1957 roku. Obok lidera grają tu Tommy Flanagan na fortepianie, Duke Watkins na kontrabasie i Max Roach na perkusji. Skoro pojawiają się rytmy południowe, to jako drugi zagra Diego Pinera ze swoim kwintetem. Na kontrabasie Omar Rodriguez Calvo, na fortepianie Tino Derado, a na trąbce, już ze strony europejskiej, Julian Wasserfuhr, sam lider na perkusji. Nagranie trzecie to absolutny majstersztyk. Kwartet Joshua Redmana w nowojorskim klubie Village Vanguard w marcu 1995 roku. Redman rozpoczyna długim wstępem solo, nawiązując do podobnych prezentacji Rollinsa, a potem już z sekcją całość rusza z niesamowitym impetem, który udziela się publiczności. Z Redmanem grają na fortepianie Peter Martin, na kontrabasie Christopher Thomas i na perkusji Brian Blade. Oto więc Saint Thomas Sonny Rollinsa, najpierw w nagraniu autorskim, potem zespołu perkusisty Diego Pinery i w finale w koncertowej wersji z Village Vanguard w wykonaniu zespołu Joshua Redmana.

0: Brian played at the drums. Christopher Thomas at the bass. Peter Martin at the piano.
1: W jazzowym klubie Dwójki dziś temat Sonny Rollinsa Saint Thomas w różnych wykonaniach. Zakończył się koncert kwartetu Joshua Redmana w nowojorskim klubie Village Vanguard.

a wcześniej Sonny Rollins ze swoim kwartetem, a później formacja perkusisty urodzonego w Montevideo Diego Pinery, formacja częściowo latynoamerykańska. Proszę Państwa, na koniec dzisiejszego programu powracam do Milesa Davisa, do nagrań bardzo późnych, wydanych już częściowo po jego śmierci. Life Around the World to album z rejestracjami różnych koncertów, które odbyły się w 1988 i 1989 roku w Stanach Zjednoczonych, w Japonii i w Europie, w różnych składach. I wybieram z bogatego zestawu utworów przebój Human Nature, który często pojawiał się w repertuarze zespołu Davisa w tym ostatnim okresie. To nagranie z Grazu, z Austrii, z listopada 1988 roku. Obok lidera Kenny Garrett, Foley, Adam Holtzman, Joey DeFrancesco, Benny Ritfeld, Merlin Mazur i Ricky Wellman.

0: Zespół Milesa Davisa na zakończenie dzisiejszego wydania jazzowego klubu Dwójki. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Tomasz Szachowski.
1: Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Waldman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
5: Do 1 września można zgłaszać partytury do drugiego konkursu kompozytorskiego imienia Feliksa Konopaska na utwór instrumentalny dla orkiestry Dentej. Konkurs to nowa inicjatywa Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, służąca wsparciu polskich orkiestr dętych i rozwojowi repertuaru na taki skład wykonawczy. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie nimit.pl. Patronem medialnym jest program Drugi Polskiego Radia.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama.
7: Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła 19.
8: Pogłosy.
7: Witam Państwa, Marcin Pesta i zapraszam na wybór najciekawszych wypowiedzi naszych gości, które pojawiły się dziś na antenie Dwójki. 9-letni Festiwal Polskiej Opery Królewskiej rozpocznie się w Warszawie w najbliższy piątek. Na inaugurację nowa wersja Wesela Figara Mozarta. Opowiadała dziś o tym w poranku Dwójki dyrektorka tej sceny Magdalena Kaczorowska.

0: Premiera długo wyczekiwana, to jest nasza nowa inscenizacja tego tytułu, ponieważ druga, niektórzy twierdzą, że pierwsza premiera Polskiej Opery Królewskiej, to było właśnie Wesele Figara 30 grudnia 2017 roku w reżyserii jeszcze ówczesnego dyrektora Ryszarda Peryta. I wracamy z tym tytułem, tym razem w takiej mocno kobiecej odsłonie, ponieważ reżyseruje...
1: Jitka Stokarska.
0: Wspaniała.
1: Tak.
0: Myślę, że już można powiedzieć, że legendarna, obdarzona nieziemską, niesamowitą energią reżyserka i komediową zdecydowanie. Świetnie się czuje w takim gatunku, świetnie przygotowana, zawsze się dużo dzieje w spektaklach pani Jitki. Kierownictwo muzyczne sprawuje Marta Kluczyńska, czyli zastępczyni moja do spraw artystycznych w Polskiej Operze Królewskiej. Obie panie z niezwykłym temperamentem. Będzie ogniście na pewno. No i Marlena Skoneczko, nie można zapominać o wspaniałej scenografce, autorce kostiumów. Bardzo klasycznie, przepięknie. Na pewno mamy tutaj, no, muzyka Mozarta jest z pozoru, tylko taka lekka, łatwa i przyjemna. Oczywiście cudownie się tego słucha i Mozarta nigdy za wiele. Ale tam można znaleźć bardzo, bardzo dużo odniesień do współczesności, na przykład o nadużyciach władzy chociażby. Oczywiście jest to ubrane w zgrabną komedię pomyłek, niedomówień i wszystko się dobrze kończy. Natomiast na pewno wytrawny słuchacz i dobrze przygotowany znajdzie te odniesienia do współczesności. Zresztą zawsze staramy się w naszych inscenizacjach pokazywać nie tylko takie oczywistości, ale zawsze szukamy czegoś więcej, głębiej.
1: Premiera Wesela Figara w najbliższy piątek, a 9-letni Festiwal Polskiej Opery Królewskiej potrwa w Łazienkach Królewskich w Warszawie do 25 lipca. W tym tygodniu w naszym cyklu Zapiski ze współczesności słuchamy opowieści Andrzeja Seweryna, aktora i reżysera, który w najbliższy weekend odbierze wielką nagrodę Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie za wybitne kreacje aktorskie. Dziś opowiadał o początkach swojej drogi artystycznej.
2: Studia były tak intensywne, myśmy często nie wychodzili w ogóle z budynku szkolnego, tak pochłaniające moją świadomość, tak męczące po prostu, że ja traciłem kontakt z moimi przyjaciółmi z przeszłości, że zamykałem się coraz bardziej w takim, no, z jednej strony artystycznym, a z drugiej strony w takim technicznym, jakby to powiedzieć, realizowaniu tej idei, no, po prostu uczeniu się zawodu aktorskiego. Po studiach, co było swego rodzaju wyróżnieniem, Teatr Ateneum był bardzo szanowanym teatrem, jedną z pierwszych scen warszawskich był on w tym okresie, a przyjaciele tacy jak Ryszard Peryt, Małgosia Dziewulska, Ewa Benesz, Piotr Cieślak, postanowili, przede wszystkim Ryszard Peryt, to on był z Małgosią może taką duszą tego, postanowili założyć teatr w Puławach. On zaproponował mi, Ryszard, żeby z nimi wyjechać, ale ja tego nie zrobiłem. Być może był to taki moment, w którym wydało mi się, że moja kariera jest ważniejsza niż służba społeczeństwu. Może wydało mi się, że nie należy ryzykować, bo to była praca również politycznie ryzykowna, czego dowiodła przyszłość. Mianowicie był to chyba jedyny teatr w Polsce, którego praca została przerwana przez wkroczenie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa na próby. W każdym razie nie pojechałem z moimi przyjaciółmi do Puław. Natomiast kiedy teatr w Puławach został po prostu zamknięty, wziąłem udział w takim przedstawieniu Złota Czaszka słowackiego w reżyserii Ryszarda Peryta i graliśmy to przedstawienie, kiedyś zagraliśmy to na strychu Ubyrskich w jakąś noc sylwestrową, nie pamiętam daty tego przedstawienia, pamiętam na widowni maleńkiej Krzysztofa Zanussiego, Maję Komorowską chyba też. Jak również graliśmy to przedstawienie w domu studenckim na Banacha. To przedstawienie widział pan Jerzy Turowicz.
1: Kolejna opowieść aktora Andrzeja Seweryna w Zapiskach ze współczesności codziennie do piątku na naszej antenie o 12.45. Do You Love Chopin to najnowszy autorski projekt jazzowy Marcina Maseckiego, w którym artysta mierzy się z muzyką Fryderyka Chopina. Projekt powstał na zaproszenie festiwalu Marty Archerich w Hamburgu, o czym muzyk opowiadał dziś w Dwójce.
3: Chopin jest dla niej niezwykle ważny, a jest na pewno cesarzową, królową

0: pianistyki klasycznej w dniu dzisiejszym, więc od niej w pewnym sensie wyszło to. W sensie jak grać dla Marty, no to można zrobić wszystko, a mówię o tym dlatego, że przez wiele lat miałem takie opory przed tym, żeby łączyć muzykę Chopina z idiomem jazzowym. No ale z drugiej strony od tego właśnie jestem. Jestem muzykiem, tak się potoczyła moja kariera, że jestem muzykiem łączącym światy i badającym te granice, więc prędzej czy później musiało dojść do mariażu mojej miłości klasycznej z moim też drugim powołaniem. Teraz jest inaczej, teraz jest po prostu mieszanie idiomu jazzowego z klasycznym, czyli jest to trio, standardowe trio jazzowe, Hagai na basie i Zif na bębnach i oni to też są, oni są z Izraela i to też ma swój plus, że nie są z Polski. W sensie to jakoś dla mnie pomaga mi to, że no bo my tu w Polsce kochamy Chopina i jesteśmy w nim w pewnym sensie jednak obciążeni, a tutaj mają chłopaki świeższe podejście do tej muzyki, którą znają, ale nie tak na wylot. No i gramy, bierzemy utwory Frycka na warsztat i gramy je po prostu z, tak jakby były standardami jazzowymi. Dużo jest w tym improwizacji, dużo jest, cały czas odnosimy się do tej muzyki, no ale gramy ją bardzo swobodnie.
1: Najnowszy jazzowy projekt Marcina Maseckiego z gościnnym udziałem zaprzyjaźnionych muzyków nosi tytuł Do You Love Chopin? Idole perwersji Zofii de Ines to z kolei tytuł wystawy w Pałacu Opatów w Gdańsku. W kilku salach pokazywane są głównie kostiumy, które stworzyła Zofia de Ines, autorka scenografii i kostiumów do ponad 200 spektakli teatralnych w Polsce i w Europie.
2: To był mój ulubiony pokaz kostiumów, który odbył się w 1991 roku i był na owe czasy rzeczywiście takim wydarzeniem pod względem wizualnym, interpretacyjnym. Znakomity zespół miałam, Wojciecha Misiury, piękni chłopcy wymieniam na pierwszym miejscu, bo tam właśnie te idee crossdressingu są widoczne. Piękni chłopcy i piękne dziewczyny. Kostiumy pozbierane z różnych teatrów. Powstał nawet film nakręcony. No i cieszę się, że teraz powrót po tylu latach. Nie lubię odwzorowywać jakichś kostiumów historycznych, tylko jakąś taką własną interpretację współczesną, w oparciu między historią a modą i ważne jest ciało. Ciało i psychika to jest ważne w kostiumie, czyli poznaję aktora, bo też muszę wiedzieć, dla kogo to robię. To, że reżyser mi mówi o postaci, co czytam w tekście, to jeszcze jest mało. Muszę zobaczyć tą osobę, która będzie grała w tym kostiumie. Bardzo ważne jest piękno i brzydota ciała. Od tego wychodzę też. I lubię w pokazie to właśnie to ciało było odsłaniane wielokrotnie, bo to akurat byli piękni młodzi ludzie, bo oni rzeczywiście tą perwersję pokazali dzięki też właśnie swojej urodzie i układom, jakie mieli. Ja przywiązuję wielką wagę do erotyki, do ciała, do w jakimkolwiek aspekcie, od piękna do brzydoty, ale bardzo to podkreślam.
1: Na wystawie kostium artystki zestawiono ze współczesnymi dziełami sztuki, które odnoszą się do cielesności. Ekspozycja Idole perwersji Zofii de Ines potrwa do końca stycznia przyszłego roku w Pałacu Opatów w Gdańsku. A w dzisiejszych pogłosach to już wszystko. Wypowiedzi naszych gości znajdą Państwo na portalu dwójka.polskieradio.pl. Ja już mówię, do usłyszenia, Marcin Pesta.
3: Autopromocja.
4: Tuleje. To trio, w którym Gosia Zagajewska śpiewa własne teksty. Ksawery Wójciński gra na gitarze basowej, kontrabasie i keyboardzie, a Wojtek Kurek na instrumentach perkusyjnych i syntezatorze. Artyści do swojej najnowszej płyty zatytułowanej Nagłe Przejście zaprosili też trębacza Maurycego Wójcińskiego. Na premierowy koncert tej muzyki w studiu imienia Władysława Szpilmana zapraszamy w niedzielę 21 czerwca o 18. Bezpłatne wejściówki można rezerwować pod adresem koncertydwojki@polskieradio.pl.

0: Są takie duety, których brzmienie trudno porównać z jakimkolwiek innym. Tworzą go niewątpliwie oboista Arkadiusz Krupa i gitarzysta Michał Noć, którzy już 20 czerwca wystąpią w studiu imienia Władysława Szpilmana. Subtelne i pełne barw brzmienie oboju i gitary poprowadzi nas przez muzykę od baroku po wiek XX. Od Telemana Scarlattiego i Händla po Rybaja i Iberta. Będzie również czas na rozmowę, podczas której artyści opowiedzą o wykonywanych utworach i niezwykłym świecie dźwięków swoich instrumentów. Zapraszamy w najbliższą sobotę o 17:00. Wejściówki można otrzymać, pisząc na adres koncertydwojki@polskieradio.pl. Do zobaczenia i do usłyszenia. Klaudia Baranowska.
1: Koncert powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca. Sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Autopromocja.
1: O wszystkim z kulturą.
3: Małgorzata Szymankiewicz, dobry wieczór. Niedawno ukazała się książka Lena, córka Zelwera, opowieść biograficzna o Helenie Zelwerowicz-Orchoń, której autorką jest profesor Barbara Osterloff i autorkę witamy w studiu programu drugiego. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Jest to rozbudowana biografia Heleny Zelwerowicz-Orchoń, córki wybitnego aktora, reżysera i pedagoga teatralnego Aleksandra Zelwerowicza, ale jest to jednocześnie opowieść o kobiecie żyjącej w cieniu wielkiego ojca. To jest jeden taki obraz tytułowej Leny, Heleny, ale również o osobie, która próbowała wywalczyć własną tożsamość artystyczną i też ludzką, bo jak się dowiemy, mam nadzieję, w naszej rozmowie, wpływ ojca był bardzo silny. To była walka o autonomię na każdym poziomie. I pani profesor pokazuje jej życie na tle dramatycznej historii XX wieku. Tak się składa, że ona urodziła się w 1903 roku, więc jest prawie rówieśniczką wieku. I żyła do roku 1998, no więc właśnie rówieśniczka wieku. Doświadczyła rewolucji rosyjskiej, dwóch wojen światowych, okupacji, ale także bolesnej emigracji, bo związanej na końcu życia z ogromną samotnością. Jak myślimy o Helenie Zelwerowicz-Orchoń już po lekturze pani biografii, to właśnie ten wątek jej relacji z ojca wychodzi jednak na pierwszy plan, przynajmniej na początku, zanim ona zaczyna o siebie jakoś walczyć. Bardzo tragiczne wydarzenie w dzieciństwie spotkało Helenę Zelwerowicz-Orchoń. Jako 5-letnie dziecko straciła matkę, która popełniła samobójstwo. I ten temat z ojcem, wybitnym aktorem, już wtedy bardzo popularnym, właściwie nie istniał. On oświadczył, że mamy nie ma i zostawił tę dziewczynkę z całą...
4: Z bratem.
3: Tak. I teraz, czy to jest takie wydarzenie w życiu Leny Zelwerowicz, które było jakoś formujące ją jako osobę, jako człowieka?
4: To jest... Bardzo pani pięknie opowiedziała tę historię pani Leny w takim skrócie, który jest, mam nadzieję, na dobrym wprowadzeniem do naszej rozmowy. Rzecz jest bardzo ważna, te relacje ojca i córki. Pamiętajmy o tym, to napisał kiedyś Tymon Terlecki, że Aleksander Zelwerowicz był jednym z najbardziej złożonych fenomenów ludzkich i artystycznych, które przeszły przez scenę polską w całej jej historii. I w tym jednym krótkim zdaniu, które dla mnie kiedyś było takim kluczem do myślenia w ogóle o Zelwerowiczu, o którym przecież napisałam tę dużą monografię, w tym zdaniu jest bardzo wiele, bo mieści się też taka sfera prywatności, którą próbowałam odsłonić w tej pierwszej książce i którą próbowałam też dopełnić, ale z perspektywy córki, w tej książce ostatniej. To, myślę, ta utrata matki, która powody odebrania sobie życia był ukrywany przed Leną. Ona tego nie wiedziała, że matka na tle zdrady jednak popełnionej przez ojca

na ten krok się zdecydowała. Okropny. Także to było jakimś też przełomem w jej życiu i bardzo zaważyło na stosunkach z ojcem, kiedy ona już była osobą dorosłą, bo ona się o tym dowiedziała dokładnie w 1938 roku dopiero. Najpierw się mówiło, że mama ciężko chorowała, prawda, że takie były te koleje jej odchodzenia, czy proces odchodzenia. Także to ma jeszcze

0: I to okres dojrzewania, okres dzieciństwa. Są bardzo piękne świadectwa mówiące o tym, że on się starał to dzieciństwo uczynić jak najlepszym, jak najszczęśliwszym dla tych dwojga dzieci. To wspomnienia tych pięknych wakacji spędzonych tam pod Kijowem, w tej słynnej willi Ulki Matule, prowadzonej przez przyjaciół takiej małżeńskiej pary malarskiej. To są świadectwa właśnie Ksawerego Glinki, literata i dyplomaty, o tym, co się tam rozgrywało w tym Worcelu właśnie podczas wakacji, że on pozwalał tym dzieciom wchodzić na głowę, że był zakochany w nich całkowicie. Myślę, że nie mam powodu nie wierzyć tym słowom. No jednak takiego obserwatora bacznego, jakim był Ksawery Glinka, poeta też i człowiek, no bardzo dobrego pióra. Natomiast jest rzeczą ważną to, że, i to jest zastanawiające, ja bardzo długo o tym myślałam, że to samobójstwo matki nie zerwało więzi rodzinnych od jej strony. Ona pochodziła z licznej rodziny, tak jak to kiedyś bywało. Miała cztery siostry. I te wspaniałe ciotki wileńskie, z którymi kontakt utrzymywał Zelwerowicz do końca swojego życia.
1: Właściwie był wspierany przez te ciotki w wychowaniu dzieci.
0: I one poczuwały się do opieki nad tą dwójką, nad Stasiem, który był młodszy, i nad Helenką. Wspaniałą postacią była Helena Kulikowska, która była lekarzem bakteriologiem. Ona się na przykład opiekowała Leną i Stasiem podczas I wojny światowej i w rewolucji, o czym pani wspominała, że była ta Rosja też. Więc tym była ta opieka, były angażowane bony, różne panie do gospodarstwa, była ta wspaniała pani Natalia Seider, która do końca życia jeszcze na pogrzebie Zelwera nawet była z trudem, tam się mogła dostać, ale była pomoc jej okazana. Także jest bardzo dużo takich świadectw mówiących o tym, że to dzieciństwo i ta później wczesna młodość była przez Zelwera w jakiś sposób ukierunkowywana też. On myślał o wykształceniu dzieci bardzo poważnie i potrafił im to zapewnić. Helenka uczęszczała do bardzo dobrych pensji w Moskwie też, do pensji dla panienek z językiem francuskim. I później do tej słynnej szkoły na Wiejskiej, pani Jawórkówny i pani Kowalczykówny. I tam zrobiła maturę w 1923 roku. Jak ojciec był w Łodzi, to Staś chodził do gimnazjum męskiego. Lenka chodziła do słynnej pensji pani Miklaszewskiej. Więc gdzieś ta dbałość o to, żeby te dzieci były też dobrze wykształcone, to jest widoczna, na pewno tak. Ale myślę i o tym, że był bardzo przywiązany jako ojciec no, do takiej wizji drogi ich życia.
1: No właśnie, ale to ciekawe, bo oczywiście dzieci były wychowywane w świecie teatru, tam gdzie ojciec, tam dzieci podróżowały za nimi.
0: Zwłaszcza w tym pierwszym okresie.
1: No więc właśnie, tak, bo no? przecież kluczowe jest to, że życie teatralne przedwojenne wyglądało nieco inaczej. Aktorzy, nie chcę powiedzieć, że akurat Zelwerowicz należał do tych wędrujących, ale zdarzały się.
0: Tak, no więc właśnie, do pierwszej wojny światowej, tak.
1: Tak, zdarzały się te jego peregrynacje rozmaite. No więc Więc w związku z tym Lena też mieszkała w budynkach teatralnych i obracała się wśród aktorów, pisarzy, artystów. Wychowywała się wśród bohemy artystycznej. To też nie pozostawało bez wpływu na to, co ona mogła widzieć w świecie i myśleć o świecie. No ale ojciec próbował ją kierunkować jakoś inaczej, jednak nie do życia w teatrze. Wyobrażał sobie, że będzie artystką, ale artystką sztuk pięknych.
0: To prawda. Natomiast jedną rzecz warto też podkreślić, że mimo, że to był dom naznaczony, napiętnowany teatrem, zwłaszcza tutaj w tym roku 1912, kiedy oni zamieszkali na ulicy Szczyglej, to słynne mieszkanie, to nie był dom, przez który się przetaczały tłumy, gromady kolegów z teatru, koleżanek. On dosyć pilnował, te drzwi zamykał i starał się Zelwerowi, żeby ten tryb życia był takim porządnym, inteligenckim trybem życia, gdzie się skupiają przy posiłkach, gdzie kontroluje te wyjścia do szkoły, kontroluje lekcje, o ile to możliwe. Więc to nie było żadne szaleństwo teatru widoczne w domu, wewnątrz w ich życiu. To mi się wydaje bardzo fajne i bardzo takie zastanawiające. Natomiast rzeczywiście uważam, że ona ma jakieś zdolności plastyczne. Ona lubiła rysować od dzieciństwa podobno. W szkole na Wiejskiej miała wspaniałą nauczycielkę, Eugenię Szepietowską, która nigdy nie była wybitną malarką, ale była świetnym pedagogiem. No i umiała tak te panienki pobudzić, że one wyzwalały w sobie jakąś taką poczucie wolności.

0: wolności, swobody, inspirowała je i to była pierwsza i ważna nauczycielka na tej drodze ku, tak przynajmniej myślał ojciec, ku bycia czy zostania artystką, malarką. Później się pojawił Tadeusz Pruszkowski, słynny, legendarny Prusz, prawda, profesor Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Pojawił się też Antoni Michalak, u którego ona też brała lekcje rysunku i malarstwa, ale okazało się, zapisała się przecież do Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Tam 2 semestry jednak pracowni Pruszkowskiego spędziła, ale okazało się, że różne miała talenty i w różnym kierunku gdzieś spoglądała i pewnie się bardzo musiała wahać i bić z tą myślą, co jest dla niej najważniejsze, nie dla ojca, co jest dla niej najważniejsze. Ona lubiła literaturę, ona bardzo dobrze pisała. Później się okazało, że ma jakiś jednak dar poetycki też,
1: No
0: literacki
1: choćby
0: na
1: ten wiersz
0: pewno.
1: napisany w 1939 roku do matki,
0: Do matki,
1: właśnie
0: prawda?
1: wtedy,
0: Ale
1: kiedy
0: później,
1: już znała prawdę o
0: o
1: śmierci
0: tym. Bardzo
1: swojej
0: dziękuję, że pani to
1: mamy.
0: przypomina. Także były rozmaite w tej pani Lenie talenty. Nagle dzisiaj czytamy, że ona była pionierką lekkoatletyki kobiecej w Warszawie. Ja się o tym dowiedziałam przypadkiem. Jakiś miły pan na mnie czekał po wykładzie, przyniósł zdjęcia i zapytał, czy to na pewno jest Lena Zelwerowiczówna? Tak. Więc jeszcze to się pojawiło i ona po ukończeniu tej szkoły, obu panien Jadwig, wstąpiła na Uniwersytet Warszawski, to był Wydział Humanistyczny. Wstąpiła do Szkoły Sztuk Pięknych, ale koniec końców zwyciężył teatr i stała się tą uczennicą ojca, co nie było
1: No
0: łatwe.
1: właśnie, oddział dramatyczny
0: Tak,
1: Konserwatorium Muzycznego w
0: muzycznego, tak,
1: Warszawie.
0: ojciec Bóg, ojciec dyrektor, ojciec główny pedagog, ojciec, który wychodzi podczas egzaminu wstępnego, mówi, że musi wyjść, bo nie będzie świadkiem kompromitacji. Lena rozedrgana, płacząca, później też w tych pierwszych tygodniach nauki płacząca, bo się rozstaniemy, jak się nie otworzysz, mówi ojciec do niej. Także to nie były wcale
1: No,
0: takie łatwe
1: no
0: dla niej
1: właśnie,
0: miesiące i później lata
1: bo
0: nauki.
1: pani profesor podkreśla, właściwie stawia takie i tezy, i pytanie, no, w tym sensie, że są dwie opcje. Czy Helena Zelwerowiczówna żyła w cieniu, czy też w blasku ojca? To jest takie pytanie, które chyba towarzyszy tej całej opowieści o tej aktorce, reżyserce, pedagogzce
0: I
1: teatru.
0: scenografce
1: Tak, i
0: też, bo przecież tym się też
1: scenografce.
0: zajmowała.
1: No i właśnie chciałabym, żeby to pytanie jakoś było,
0: Przewijało się w tych
1: przewijało się,
0: naszych
1: tak,
0: tutaj rozważaniach.
1: bo te różne elementy jej życia będziemy teraz rozważać. Tak
0: No,
1: sobie.
0: nazwisko Zelwerowiczówna, no to był blask, no. Nie ulega wątpliwości. Córka wielkiego ojca, no, otwierały się przed nią rozmaite możliwości i jednak ta Lenka Zelwerka, jak ją popularnie nazywano, była rozpoznawalna w środowisku teatralnym. Nie musiała się tłumaczyć, skąd ona jest,
1: No tak, nie musiała się
0: kto ją
1: tłumaczyć,
0: chował, kto ją kształcił.
1: ale czy musiała udowadniać więcej niż inni po drodze?
0: Ja myślę, że niejednokrotnie tak. I ojciec też ją tego nauczył i wymagał od niej bardzo dużo, ale też dawał jej bardzo dużo. Podkreślmy to mocno, bo to się okazało później, kiedy zdecydowała się, że to ma być teatr, że on jednak zrobił to, co miał bardzo głęboko przemyślane i to było mądre niesłychanie. On uważał, że trzeba się konfrontować ze światem. Trzeba poznawać inną kulturę. Trzeba podróżować. Chodziło oczywiście o podróże kulturalne, a nie tylko turystyczne, albo wręcz nieturystyczne, że ten kontakt ze światem, z innymi środowiskami, z młodzieżą w tym samym wieku artystyczną, że to niesłychanie wzbogaca i rozwija. I to przecież on jej zafundował ten wspaniały pobyt w Paryżu u Aleksandry Ekster, którą Lena poznała jako dziecko, jeszcze tam pod tym Kijowem, o którym opowiadamy. I w tej skromnej jej pracowni przy Rue de Broca spędziła kilka bardzo intensywnych miesięcy chodzenia do Luwru, kopiowania, rozmów z nią. Ona uczyła nie tylko sztuki formowania kostiumów, której była wielką mistrzynią, ale też otwierała ich wrażliwość na te najnowsze prądy w sztuce, bo ona należała do awangardy artystycznej już w Rosji, w Paryżu również. również. To były też takie rozmowy długie i prezentacje własnych projektów, własnych rozwiązań, które miały kształcić w ogóle myślenie o kształcie teatru szerzej. Nie tylko o scenografii, nie tylko o kostiumie. Więc Lenak, jak rozmawiałyśmy o tym w Nowym Jorku, to wspominała to

0: z największą radością, mówiąc, że niesłychanie dużo wtedy w tym Paryżu skorzystała. A to był ten rok 26-27, na przełomie tych lat kilka miesięcy. I rzeczywiście jeszcze wracając z Paryża, trafiła na taką wielką wystawę teatralną w Niemczech. Ojciec też ją tam, jej wszystko ułatwił i opatrzył finansowo, a to była bardzo ważna wystawa teatralna, która pokazywała z jednej strony te największe osiągnięcia Teatru Europejskiego też, ale i Tairowa przypominała, którego scenografką była przecież Ekster. Więc to trzeba docenić bardzo. To trzeba bardzo docenić i rzeczywiście nie szczędził wysiłków, żeby w tym okresie takim, no, niesłychanie ważnym, tak jak pani powiedziała, takiego kształtowania tożsamości, żeby jednak ją wesprzeć, skoro już się przekonał, że nie odciągnie od teatru.
1: No właśnie, ale ten czas teatru to jest czas wielkiej reformy teatru. Nazwiska, z którymi styka się Lenka Zelwerka, tak, jak pani profesor mówi, to jest i Osterwa, i Jaracz, i Solska, i Pronaszko, i nawet Wyspiański się jakoś przewija.
0: Była bardzo przywiązana i ten Kraków Wyspiańskiego ona doskonale znała.
1: Tak, więc też całe środowisko Reduty, no i taka, powiedzmy, duchem wolni ludzie teatru. Ale w tym kontekście zastanawiam się, bo nazwiska, które wymieniłam, to są właściwie mężczyźni poza Ireną Solską. Zastanawiam się, jak wyglądała pozycja kobiet w teatrze międzywojennym w kontekście też tego, co robiła Helena Zelwerowiczówna.
0: Myślę, że ona należała do tych pierwszych niewielu kobiet, które odważyły się reżyserować. Zdała ten egzamin eksternistyczny z Zaspu. Zrobiła tę oberżyskę Goldoniego. To był taki debiut reżyserski tu w Warszawie, w placówce Żywego Słowa, bardzo takiej ciekawej, ambitnej i mającej bardzo takie szlachetne, bliskie Reducie też ideały, sądzę. I ta jej droga reżyserska nie była też usłana różami. Ojciec jej umożliwił reżyserowanie w teatrze w Wilnie, kiedy objął dyrekcję. I tam ją do roboty zaganiał bardzo, bardzo przecież mocno. Ona z pasją tę swoją pracę wykonywała, i to aktorską, i scenograficzną, i reżyserską, to nie ulega wątpliwości. I te dwa sezony ojca w Wilnie były takim dobrym okresem w jej życiu, kiedy mogła sprawdzić swoje kompetencje, swoje też projekty, marzenia skonfrontować z tym, co niosła rzeczywistość. I to, na czym mi bardzo zależało, jak pisałam tę książkę, to takie ukazanie tego stawania się aktorki, reżyserki, tej całej jej drogi, bo przecież w odróżnieniu od ojca, no jej droga toczyła się po innych trajektoriach. Mhm. Ona poznała smak naprawdę takiego bycia z teatrem, docierania z teatrem do środowisk, które często oglądały przedstawienia po raz pierwszy w życiu. Ona uważa, że to jest misja też teatralna, taki społecznikowski miała zacięcie bardzo mocne i przekonania. I stąd ta odwaga, z którą prowadziła ten Wileński Teatr Objazdowy później razem ze swoim już towarzyszem życia, Józefem Orchoniem. To przecież później ten czas tuż przedwojenny Stołecznego Teatru Powszechnego. To był teatr, no, grupa młodych zapaleńców. Eugeniusz Poreda nimi dowodził, a przedstawienia często dawano tego samego dnia w różnych miejscach Warszawy. Nie jeździła limuzyną, nie miała samochodu teatralnego, furą tramwajami, dorożkami z jednego z Woli, prawda, na Powiśle czy na Pragę. Więc ona zaznała już do tego roku 1939 bardzo takich ciekawych, różnych przestrzeni teatru, tak to nazwijmy umownie i bardzo szeroko.
1: Dlatego ona już jest dojrzałą kobietą i artystką.
0: Jest dojrzałą kobietą, tak jest. I ten Sosnowiec, który się pojawił, przerwany sezon śmiercią Piłsudskiego przecież też. I te bardzo dobre początki, bo pod okiem Zygmunta Nowakowskiego w Krakowskim Teatrze imienia Słowackiego. Orka od rana do wieczora. Przecież wspominała o tym. Ale ona to zrobiła z radością, z pełnym oddaniem, z taką nawet pewną naiwnością, że to trzeba, no, jak tylko można najlepiej wszystko, nawet najdrobniejsze rzeczy powierzone, wykonywać. I była w tym szalenie taka właśnie uczciwa i pełna pasji. To się ojcu mogło podobać, bo on uważał, że w teatrze nie można funkcjonować bez pasji, która pozwala znieść bardzo wiele.

0: a może nawet wszystko.
1: A...
0: Bo inaczej to jest bolesne i
1: No
0: człowiek
1: właśnie.
0: popada tak w neurastenię i w rozmaite stany, z których nie może się podnieść. Ale jak jest
1: Bo
0: pasja,
1: często wiele trzeba znosić.
0: To jesteś silny, jak masz pasję, prawda?
1: Zastanawiam się też nad tym, jak ten międzywojenny teatr, pani profesor już trochę o tym powiedziała, że ten teatr właściwie nie jest taki elitarny, a jest bardziej właśnie bliski ludziom i ona jako taka świadoma artystka no, roli, jaką artysta ma wobec tych, którzy są jego odbiorcami, bardzo chętnie się oddaje
0: to
1: takiemu modelowi.
0: Tak, to jest prawda. To jest prawda. I ta widownia robotnicza właśnie w Warszawie, która była świadkiem tych artystycznych, no jednak osiągnięć w tym Stołecznym Teatrze Powszechnym. Bardzo dobre przedstawienie Lekarza Mimowoli, które zrobiła Intrygi i Miłości Friedricha Schillera. To były takie jej sukcesy reżyserskie. Ale opowiadała o tym, że matki z dziećmi na kolanach, prawda, jakaś taka publiczność, która była w teatrze, rzeczywiście nieraz po raz pierwszy. I on to cieszyło. Śledziła, jakie to są reakcje, jak na tekst, czy zrozumieją, w jaki sposób reagują, czy śmiech, czy jakieś emocje, czy cisza na widowni. No bardzo ją to wszystko zajmowała. Miała w sobie taką ogromną wrażliwość i naprawdę nie imponowały jej fotele aksamitne w kolorze czerwonym, bogate zasłony, prawda, sceniczne.
1: A w takiej pozycji trochę był jej ojciec, który
0: zdecydowanie
1: właśnie
0: był. I to
1: takiej
0: był ten,
1: publiczności oczekiwał już w którymś
0: momencie
1: swojej kariery.
0: I to był ten niesłychany kontrast, bo kiedy ojciec występował na scenie Teatru Polskiego, później Teatru Narodowego tuż przed wojną, to pani Lena z tymi torbami, z kostiumami wędrowała po Warszawie, prawda? No jednak miała inny tryb życia zupełnie. Były też między nimi takie podziały na tle sympatii politycznych, nazwijmy to, chociaż i ojciec mówił, że jest sympatykiem PPS-u i Lena się też do tego przecież przyznawała, ale ojciec wielbił Piłsudskiego, a Lena mówiła o Berezie Kartuskiej, jak przychodziło do rozmów o polityce. Więc były między nimi też no, takie sfery, tak, trudne pewnie porozumienia. Ale myślę, że jednak to, co się później wydarzyło, o czym pewnie jeszcze chwilę będziemy mogły porozmawiać, no to się zaczęło, ja mówię, to życie przepołowione.
1: W programie drugim Polskiego Radia gościmy profesor Barbarę Osterloff, z którą rozmawiam o Lenie Zelwerowicz-Orchoń, właściwie Helenie Zelwerowicz-Orchoń, Lenie córce Zelwera. To jest tytuł książki biograficznej o tej aktorce, reżyserce i scenografce. Rok 1939 wszystko zmienia, życie przepołowione, no właśnie. Jaki los spotkał Lenę Zelwerowiczównę w czasie wojny? Czy już właściwie Zelwerowicz-Orchoń?
0: Tak, chociaż to był towarzysz jej życia. Oni nigdy nie mieli ślubu, co Lena mi w Nowym Jorku wyznała, patrząc mi głęboko w oczy. Pani Basiu, czy pani się nie zgorszy? Nie zgorszyłam się.
1: Ale do tego zawsze... Nowego Jorku jeszcze wróciły.
0: Tak, ale tak. To jest taki czas próby bardzo trudnej dla całej rodziny. Zelwerowicz był tutaj prowokowany w Warszawie do różnych rzeczy. Namawiano go, żeby występował w teatrze jawnym. On udał się na prowincję, stąd ta jego wędrówka taka po dworach tam w Sochaczewskiem. I taka służba właściwie, bo różnych się rzeczy podejmował. Właściwie był zaopatrzeniowcem na przykład w domu PCK w Orszewie. I dlatego o tym mówię, że on w Warszawie bywał rzadko. A na Szczyglej jednak mieszkała przez cały czas Lena. Przychodziła ta pani Natalia Zajder, prowadziła gospodarstwo, pomagała i ta Szczygla stała się takim schronieniem podczas lat wojny i okupacji dla uciekinierów z getta, dla wszystkich, którzy potrzebowali pomocy. Ona często nie pytała ani o imiona, ani o nazwiska, współpracowała z Żegotą przecież. To do po wielu, wielu latach też wyszły pewne informacje na jaw. Takie przejmujące bardzo świadectwa osób, które dzisiaj odwiedzają Polskę czy kilka lat temu i mówią, nie wiedziałam nawet, że ocaliła mnie, czy chroniła mnie, czy przeprowadzała mnie do innego mieszkania córka Aleksandra Zelwerowicza. Także zmierzam ku temu, że

0: Ona była bohaterką podczas okupacji. Ona była bohaterką, bo ten medal Sprawiedliwy wśród narodów świata, który został jej ojcu przyznany, ojcu pośmiertnie w 1977 roku.
1: Przypomnijmy, że Zelwerowicz zmarł w 1955,
0: Bardzo
1: czyli
0: dziękuję.
1: 20 lat po
0: Tak.
1: śmierci dopiero to upamiętnienie do
0: Tak.
1: niego przyszło.
0: Ojciec oczywiście o tym wszystkim wiedział. Niczego nie zabraniał. Sprzyjał, chociaż drżał, prawda, bał się o jej życie. Natomiast ona konsekwentnie, bo i chroniła przecież Józefa Orchonia, który był pochodzenia żydowskiego. No jak mówię, dawała schronienie rozmaitym osobom. Wstąpiła przecież do Armii Krajowej. Zachowała się taka jej legitymacja. Miała pseudonim Muza, była łączniczką. Pracowała w kuchni polowej podczas powstania warszawskiego, ale brała też udział w koncertach takich lotnych dla powstańców. Więc różne takie sekwencje jej życia, lat wojny, okupacji składają się na obraz kobiety bardzo silnej, bardzo odważnej i takiej pozostającej w zgodzie z pewnymi wartościami. Myślę, że ona tutaj, no, jak się przyglądałam tej biografii i długo się zastanawiałam nad jedną rzeczą. Ja przyznam się, chociaż teraz się tego trochę wstydzę. Ja się zastanawiam, jak sobie poradzić z biografią aktorki, reżyserki, scenografki, która w porównaniu z ojcem jest artystką drugiego szeregu teatrze. Ale doszłam w koniec końców do wniosku, że to jest tak przejmująca biografia i że właśnie dlatego należy też o niej pisać, prawda?
1: To jest wątek, o który zamierzałam na koniec panią profesor zapytać. To wrócimy jeszcze do życia powojennego i do Nowego Jorku. Ale właśnie mnie ciekawi, jak ta pani relacja wyglądała, nie ta relacja, którą pani nawiązała, najpierw listownie, a potem odwiedzając Lenę Zelwerowicz w Nowym Jorku. No bo autor zawsze ma jakiś stosunek do swojego bohatera. Tutaj pani profesor przyznała właśnie z tym lekkim wstydem, że się zastanawiała nad tą drugorzędną artystką, tak? No ale przecież jeśli wchodzimy w historię jakiegoś człowieka, to chyba nie ma to zupełnie znaczenia. Tym bardziej, że pani rekonstruuje, nawet chyba używa pani takiego sformułowania, układanie okruchów rozbitego lustra. Tak. Co to oznacza, że pani jakby przywołuje pamięć o sobie, o której właściwie wszyscy już zapomnieli, a była ważną częścią życia teatralnego, środowiska teatralnego, ale też historii w ogóle polskiego
0: ale
1: teatru.
0: Ale to jest prawda. Poza tym ta jej biografia jest bardzo taka charakterystyczna dla obrazu losów pewnego pokolenia. Tej polskiej inteligencji teatralnej, która się kształciła, tworzyła do 1939 roku, która przeszła tę katorgę później obozową, tak jak ona też, prawda, chociaż niby krótką, kilkumiesięczną, ale bardzo dotkliwą, w Zandbostel, w Oberlangen, i która później na emigracji gdzieś próbowała pozostać wierna i temu swojemu wyborowi, którym był teatr, literatura. No i jednocześnie też próbowała gdzieś tę kulturę tam tworzyć, więc
1: no właśnie,
0: to i z tego względu jest niesłychanie, niesłychanie ciekawe i takie, powiedziałabym, no przejmujące, ja się nie boję tego słowa użyć. To jest przejmująca biografia.
1: To sięgnijmy teraz do tych losów Leny Zelwerowicz już po II wojnie światowej. Ona po wojnie znajduje się w Londynie i wraz z tą emigracją tworzy to, bo tam jest bardzo liczna przecież, przypomnijmy, andersowska emigracja, nie tylko zresztą londyńska, i ona jest częścią tego środowiska i tworzy to życie kulturalne wraz ze swoim partnerem życiowym.
0: Rzeczywiście tak, bo po tym okresie bardzo przez nią lubianym, kiedy ona pracowała w Teatrze Drugiego Korpusu, prowadzonym przez Domańską, gdzie zrobiła bardzo piękne przedstawienie Ślubów Panieńskich, z tego rekanat i wyjeżdża i rzeczywiście do Londynu. I to są takie lata intensywnego życia tam kulturalnego i teatralnego również, w którym ona uczestniczy. Ona działa też w Związku Artystów Scen Polskich, w tym londyńskim Gnieździe, a później Zaspie, bo ta nazwa się zmieniała. W teatrze ma znacznie pole mniejsze jednak do popisu, niż można byłoby się spodziewać. nie udaje

0: się ta współpraca z Hemarem, który był wielką postacią przecież również dla londyńskiej emigracji. On próbował stworzyć taką scenę polską z bardzo ambitnym repertuarem. Wybrał Fredrę, pana Jowielskiego na początek, ale okazało się, że tak jak jest mistrzem liryki, krótkiej formy scenicznej, no nie jest reżyserem zdolnym, jak to kiedyś ładnie mówiono, postawić widowisko czy postawić spektakl. Lenę wezwano na pomoc, doceniając jej szerokie kompetencje, umiejętności. Ona to przereżyserowała, Hemar wrócił do swojego, jak twierdzili aktorzy, nieudolnego ustawienia sytuacji wbrew logice tekstu. I ona zaprotestowała w ten sposób, że wybrała metodę strajku włoskiego. Siedziała na widowni i nie dawała żadnych dyspozycji. Mhm. To przedstawienie miało premiery, mówimy wciąż o panu Jowielskim. Mhm. Ale nie było później eksploatowane i właściwie ta idea sceny polskiej, którą potencjalnie mogłaby wesprzeć, prawda? Jednak się rozsypała całkowicie. Brała udział w rozmaitych takich programach poetyckich, teatralnych, jeździła z kilkoma grupami teatralnymi. Natomiast no, nie było takiego czegoś, co jest niesłychanie ważne, jak dzisiaj o tym myślę. One nie mieli oboje źródeł stałego dochodu.
1: No właśnie.
0: To była katastrofa.
1: Ciągła walka o utrzymanie.
0: Tak, bo mieli jeszcze ten żołd, prawda, jako żołnierze polskich sił zbrojnych przez 2 lata. Później przygotowywano ich niby wtedy władze brytyjskie do wyboru innego zawodu, albo mogli wrócić do kraju. To się skończyło. Musiała zdać te wszystkie legitymacje, on też, które do tej pory mieli i nie mieli już tego źródła utrzymania. Ona zrobiła jakiś kurs krawiecki, ale nie wiodło jej się w tym fachu. Mężczyznom proponowano na przykład kursy szewstwa albo tynkarstwa, albo jakichś takich rzemieślniczych, rozmaitych profesji. To był dramat przecież. To był dramat i ta niemożliwość zakorzenienia się z tego względu, jak tu żyć, mówiąc najprościej. Jak sobie radzić. Więc był bardzo uroczysty wieczór pożegnalny Leny i Orchonia, którzy zdecydowali się udać do Stanów Zjednoczonych, bo tam już był brat Stach Zelwerowicz ze swoją żoną. Jego historia to jest osobna opowieść, bardzo też bohaterska i piękna. W tych konwojach alianckich na Atlantyku i w walce z ubotami niemieckimi. To przecież on był oficerem marynarki handlowej i jednocześnie tym walczącym przecież na froncie alianckim z Niemcami na morzu. I rzeczywiście decydują się na ten wyjazd. Jest uroczyste pożegnanie, dobre słowa. No i takie przesłanie, że będą wspierali kulturę polską właśnie tam za oceanem. Orchoń umiera dosłownie na 2 dni przed tym planowanym wyjazdem i załatwionym już wyjazdem. I ona sama się udaje na tym statku Queen Mary do Nowego Jorku. No w stanie, który trudno w ogóle nazwać, określić, opisać. Opowiadała mi o tym jeszcze później w Nowym Jorku, ale to były takie no, najbardziej bolesne momenty jej życia i później już jak osiadła w Nowym Jorku w tym mieszkaniu brata i jego żony, to próbowała jakoś no, dojść, prawda, do siebie, znaleźć jakąś taką przestrzeń dla uspokojenia, dla zajęcia. Chodziła
1: cel
0: po muzeach,
1: sens,
0: tak,
1: prawda?
0: Oglądała muzea, chodziła na spacery, ale ile można. I usiadła i napisała to wspaniałe, przejmujące wspomnienie o Józefie Orchoniu zatytułowane Rozmowa z umarłym. To londyńskie wiadomości zamieściły. Tam zresztą też Gryzeski publikował jej wiersze, które ona przysyłała. No i to było taki rodzaj zamknięcia, prawda, pożegnania i to jest no, bardzo dobra proza poetycka do dzisiaj. Także zaskoczenie, jak to czytałam, też nie znałam wcześniej tego tekstu. Także tak to się układało i później były rozmaite profesje. Ktoś mi na jednym z wieczorów autorskich zadał pytanie, to z czego oni żyli? Ona żyła, Stach i Myszka tak zwana, czyli jego żona Ilena. I tu jest znów taki moment całkowitej degradacji człowieka wykształconego o pięknej karcie w biografii. Mówi o Stachu Zelwerowiczu, który jest zwykłym technikiem okrętowym w dokach w Nowym Jorku. Ta jego żona została kosmetyczką, chociaż była aktorką z wykształcenia, też już zerwała z teatrem. Natomiast Lena utrzymywała się dzięki swojemu świetnemu wykształceniu przede wszystkim.

0: bo ona znała i francuski bardzo dobrze i znała przecież rosyjski. Angielski na piśmie mówiła słabiej, do czego też mi się przyznała. Natomiast mogła się podjąć pracy biurowej, pracowała w bibliotece na Brooklynie przez pewien czas, dużo tłumaczyła.
1: Też przez chwilę dla Voice of America pracowała.
0: Tak, także miała rozmaite takie możliwości, które jej pozwalały na życie takie, jakie sobie obrała, bo ona jednak była zażartą antykomunistką i w ogóle nie dała się namówić nikomu, ani tym posłańcom z Polski, ani tam osobom, które się decydowały jednak na przyjazd, chociażby na krótko, jak jej przyjaciółka, Nina Poland, ta aktorka, córka Tadeusza Kattelbacha.
1: Która potem przechowywała jej prochy i prochy.
0: Tak, także nie dała się tutaj.
1: Nie była na pogrzebie ojca w związku z tym także.
0: Nie była na pogrzebie ojca, miała bardzo wiele relacji, które ja cytuję. Zadbał Jan Lechoń, przecież którego jej nazwisko się pojawia w jego dzienniku w trzecim tomie. Zadbał Jan Lechoń o to, żeby nagrać dla Rozgłośni Polskiej w Nowym Jorku audycję o Zelwerowiczu. Ona napisała wspomnienie ojcu do tej audycji. Ktoś jest Stachowi nie podobało, że za bardzo jest sentymentalny, że ojciec jednak ten charakter ojca mocny i twardy pamiętał też. I gdzieś to jej życie było z biegiem lat, myślę, coraz bardziej samotne, o czym napisałam.
1: No właśnie, pani podkreśla, że ten ostatni etap jej życia to była taka ogromna samotność. Ona w ogóle zmarła w domu opieki w Brooklynie.
0: Ale jej bardzo dobrym domu opieki, bo to jednak te osoby, które odwiedzały ją jeszcze tak, z takimi prośbami ode mnie, jakąś korespondencją, były tam, widziały, więc to była opieka bardzo dobra i ona była długo w bardzo dobrej formie fizycznej.
1: A to spotkanie, które się odbyło w 1986 roku, tak sobie wyobrażam, że pani profesor spotkała się z nią, by wypytywać o ojca bardziej, a nie o nią samą. Ale ma pani jakieś takie wspomnienia z tego bycia z Leną Zelwerowicz, już jakby poza kontekstem ojca?
0: To trudne było.
1: Bo ona wiecznie w cieniu
0: trudne,
1: albo w blasku.
0: Bo ona ciągle o ojcu, ledwo weszłyśmy do tego skromnego mieszkanka na Brooklynie, to zaczęła mi o ojcu opowiadać, że to jest ostatnia rzecz w jej życiu, którą powinna spełnić, znaczy wszystko opowiedzieć o ojcu. Ja zadawałam jej pytania dotyczące jej samej, ale dlaczego pani o to pyta? Przecież myśmy się spotkały, żeby ja pani wszystko o ojcu, co mogę, opowiedziała. Ale z biegiem lat, z biegiem dni i w naszej korespondencji też później, pojawił się ten motyw, takie z mojej strony przekonanie, że dobrze by było opisać jej historię. I ona nawet wyraziła radość w liście do mnie, który jednym z listów, że byłaby bardzo tym zaszczycona, gdyby się okazało, że po zamknięciu prac nad ojcem, to były w sumie trzy książki, które ja wydałam, związane z Zelwerowiczem, że gdyby coś takiego było, to ona by się ucieszyła. No ale nie byłoby tej książki. Ja bym nie usiadła do tej pracy, bo ja miałam dziesiątki rozmaitych wątpliwości. To zdecydowało o tym losy tego wszystkiego, co ja w domu zebrałam i co przywiozłam z Nowego Jorku. Ona mi naprawdę oddawała absolutnie wszystko, co miała. Później przesyłała przez przyjaciół i dokumenty, i listy, i drogie pamiątki rozmaite, i ten medal Batorego brata, który dostał, i jej medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. To wszystko przecież ja przywiozłam tutaj do Polski, jak wracałam wtedy z Nowego Jorku. No ale uzbierało się też mnóstwo materiałów po roku 1989, kiedy otworzyły się archiwa, kiedy można było dotrzeć też do zdigitalizowanych rzeczy, które przedtem były niedostępne, kiedy odezwał się syn do mnie, jej najserdeczniejszej przyjaciółki, to była siostra jej ukochanego, czyli Józefa Orchonia. Miriam Nudel, Maria Niedzielska na fałszywych papierach w czasie okupacji, później Miriam Kaspari. On mi udostępnił, jej syn Józef Kaspari, pamiętnik. 40 kilka stron maszynopisu, dokładnie opisującego te losy wojenne i później powojenne.

0: Także dostałam w ręce rozmaite jeszcze rzeczy, które sprawiły, że coraz częściej myślałam o tym, że należałoby jednak się też zająć i panią Leną, ale rozstrzygnęło jedno, że wszystkie te moje zbiory przyjęło Muzeum Teatralne. I pani Monika Chudzikowska, i to bardzo jeszcze raz dziękuję, namówiła mnie, żebym usiadła i żebym to, co mam, to, co wiem, co bym chciała powiedzieć, czego nie wiem, a chciałabym kiedyś może jeszcze dodać, żebym się do tego spróbowała.
1: Bo ja się teraz uśmiecham, patrząc na panią profesor, bo chcę zapytać, a jak pisać o sobie, która się ciągle usuwała w cień?
0: Tak.
1: Prawda? Mm-hmm. To jest zadanie takie karkołomne, które pani podjęła. Oczywiście pytanie jest retoryczne, bo ta opowieść się złożyła w taką tragiczną opowieść o historii, o losie człowieka w tej historii. Zawsze te finały życia, które są naznaczone właśnie taką samotnością, wydają nam się, raczej nie myślimy o tym jako takim spełnieniu życia, które było pełne, a było, pełne różnych wydarzeń, działań, aktywności, tylko myślimy o tym, że popadła w zapomnienie, przestała być w ogóle widziana. To są takie trudne konstatacje.
0: Ale ona jednak była bardzo dzielna i niemalże prawie do końca swojego życia udzielała się, współpracowała z tym Polish Theatre Institute Niny Polan właśnie w Nowym Jorku. Tam przychodziła, żeby spojrzeć na to, jak przedstawienia powstają. Też rozmaite wskazówki reżyserskie czy literackie. Literackie miała zawsze w zanadrzu, to wspominano. Bardzo, bardzo serdecznie brała udział jeszcze w takich programach poetyckich. Był taki wielki koncert poświęcony księdzu Jerzemu Popiełuszce. Takie duże wydarzenie w tym środowisku polonijnym w Nowym Jorku. Ona tam występowała. Wystąpiła też w takim wieczorze właśnie prezentującym jej wiersze. Więc gdzieś dopóki ta strona fizyczna pozwalała, to ona starała się być aktywna. No i jednak w Nowym Jorku też zrobiła dwie rzeczy teatralne, skromne. I to były sporadyczne, raz zagrane tylko. Mnie to bardzo zainteresowało, bo jedna to było wystawienie sztuki Brandstettera Dzień Gniewu. A wiemy, że to się dzieje w okupowanej Polsce, prawda, w klasztorze. I tam chodzi o ukrywanie człowieka. A druga to taka adaptacja bardzo znanej pisarki emigracyjnej, Danuty Mostwin, która taką wielotomową sagę polską napisała. I jeden z tomów nosi tytuł Ja za wodą, ty za wodą. I z tego Lena zrobiła adaptację, tam zagrała główną rolę i zmieniony był tytuł. Odnalazł się maszynopis tego przedstawienia nie tak dawno w Lublinie w archiwum udostępniony dzięki znakomitym kolegom, a nosił tytuł Kasztanowa Aleja, zmieniony trochę.
1: Niesamowite, że się takie rzeczy jeszcze odnajdują. Przecież tyle lat po premierze, jeszcze ponad 30 lat, 38 lat po śmierci, bo Lena Zelwerowiczówna zmarła 1 czerwca 1998 roku, jak już wspomniałyśmy. Jeszcze jedno pytanie, chociaż byłam ciekawa, żeby zadać to pytanie, chociaż w kontekście tego, co pani profesor po drodze powiedziała, boję się, że chyba już wyczuwam, jaka może być odpowiedź, ale niemniej. Zastanawiam się, czy też to spotkanie z Leną, Heleną Zelwerowicz, zmieniło jakoś pani obraz samego Zelwerowicza? Pani jako badaczka jego twórczości, aktywności aktorskich, reżyserskich, pedagogicznych miała pewnie jakoś sprecyzowany obraz tego wielkiego artysty polskiego teatru. Skomplikowanego właśnie, jak pani na początku wspomniała. Ale czy to spotkanie z najbliższą osobą, o której pani tak pięknie mówiła, o którą się tak wspaniale troszczył, czy to coś zmieniło?
0: Myślę, że to jest w takich kilku zdaniach najprościej mówiąc. Po pierwsze, niesłychanie wzbogaciło moją wiedzę o nim, o wydarzeniach z jego życia ważnych, o przedstawieniach, nawet o rolach, o kontekstach pewnych biograficznych wydarzeń. To był nieoceniony prezent od niej, najzwyczajniej w świecie. Obcując z nią, myśląc o niej i przyglądając się temu, jak ona z taką niezwykłą troską o tej historii ojca przede wszystkim opowiada, musiałam też zadać pytanie,

0: relacje w innych trochę rejestrach. No i jednak pani Lena nie wszystko w książce napisałam. Ktoś mi zadał to pytanie, czego pani nie napisała?
1: No właśnie, ja też chciałam
0: zapytać,
1: czego pani nie napisała, pani
0: nie
1: profesor?
0: Napisała? No i nie napisałam o kilku takich sytuacjach z jej życia, które były wyraźnie świadectwem tego, że on miał, no jednak jak tyran myślał czasami o jej wyborach, no miłosnych, prawda, czy sercowych. Że każdy kandydat właściwie do jej ręki to był niegodny jego zdaniem. Że potrafił jednak zastosować czasami nieładny wybieg. Ona mi opowiadała, no powiem to pani trudno, że kiedyś prosiła o list polecający do dyrektora we Lwowie, bo to był taki czas, kiedy ani Orchoń, ani ona nie mieli angażu, a już byli razem i mieszkali na Szczydlej za zgodą ojca. I on taki list napisał, i Lena idąc na pocztę tutaj na Świętokrzyską otworzyła ten list. I w tym liście była mowa o tym, żeby tylko zaangażować Lenę. No więc to był nóż w serce. Tak. Więc jednak takie rzeczy gdzieś się pojawiały w tej naszej rozmowie. I że ta miłość ojca czasami przybierała właśnie formy tyranii wręcz.
1: No takiej totalnej kontroli.
0: I brutalnej kontroli też. I to nawet kobiety dorosłe, przecież ona mówiła, że w latach 30., prawda, jak ona już z tego Sosnowca wróciła. Więc to różnie musiało być. Jestem przekonana, że o wielu trudnych, jeszcze trudniejszych sytuacjach ona nie chciała mówić. Ale jedna rzecz, to już nie dotyczy ojca, ale jej biografii, nie daje mi spokoju. Co ona widziała w Rosji?
1: Czego właśnie ona była świadkiem? Rewolucja.
0: Te palone dwory, mordowani ludzie, być może znajomi. Ta ucieczka z tego Worcela, tej wspaniałej rodziny, która się nią znów zaopiekowała. Przewieźli ją do Polski. Co ona widziała naprawdę? Ona nigdy o tym nie mówiła. Natomiast lęk przed bolszewikami, przed Sowietami, to był stały motyw, który powraca w naszych rozmowach. No i ta niezłomność też, prawda? Ta mowa o tym, że tutaj, że ta Polska komunistyczna to była pod władztwem sowieckim.
1: Może
0: nadal.
1: Tym łatwiej było jej podjąć decyzję o emigracji, o decyzję o pozostaniu.
0: Ona się w ogóle nie wahała, mimo tej tęsknoty za ojcem, prawda? I to przecież ta ich korespondencja jest świadectwem, no też bardzo takim przejmującym. Jego nadziei, że wreszcie ona mówi. Myślał, że po śmierci Orchonia ona się da namówić. No i jej tej niezłomności. A z drugiej strony wciąż powracających prób ściągnięcia ojca tam, do Stanów Zjednoczonych. Jeszcze jak występował w roli Jaskrowicza na tym festiwalu paryskim międzynarodowym w 50.
1: Była szansa.
0: Tak, tak. I ona jeszcze wtedy napisała list, prosząc, żebyś... I jeszcze jak był w Salcie Baden, już po tym ataku przecież paraliżu, to też namawiała, żeby powziął taką decyzję, żeby rozważył. Ale nie było mowy.
1: On też podjął swoje decyzje,
0: swoje
1: prawda?
0: Swoje decyzje, tak. I to były bardzo bolesne sprawy. Przecież, prawda?
1: Lena, córka Zelwera, opowieść biograficzna o Helenie Zelwerowicz-Orchoń, autorka tej książki biograficznej, profesor Barbara Osterloff, gościła u nas w Dwójce. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: To ja dziękuję.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dziękuję, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: To książka nie tylko o Kirgistanie, ale też o sprawczości i demokracji, kryzysie, traumie i wychodzeniu z niej. Tak w swoim reportażu Baranie Oko pisze dr Emilia Sułek. Na wycieczkę do Kirgistanu zabierzemy Państwa w audycji Połączenie Międzynarodowe. Zapraszam w środę po 13. Monika Zając.
2: Autopromocja.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Sławomir Orzechowski.
5: Minęła 20.

Za konsoletą dwójki Magdalena Wojtulanis, a przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Witam serdecznie i zapraszam dziś Państwa do Filharmonii w Lierz, gdzie 5

Tego marca tego roku wystąpiła tamtejsza Królewska Orkiestra Filharmoniczna pod dyrekcją Lucy Legay i solistka wieczoru, francuska organistka, improwizatorka Lucille Dola. Program był zaproszeniem w podróż do serca Ameryki XX wieku z 9 tańcami symfonicznymi z West Side Story, arcydziełem Bernsteina opracowanym przez kompozytora w suite orkiestrową w 1960 roku. Po niej zabrzmi Symfonia na organy Arona Complanda, to rok 1924, utwór zamówiony przez Nadię Boulanger, skomponowany podczas studiów u tej wybitnej francuskiej pedagog. Symfonia, która łączy w sobie modernizm, wpływy jazzu i orkiestrową wirtuozerię, oddając śmiałą energię Ameryki lat 20. XX wieku. No a na początek muzyka Florence Price, która to twórczość obecnie przeżywa renesans. Ta uwertura koncertowa, która otworzy cały program, oparta jest na motywie tradycyjnej pieśni. No i rzeczywiście pełna jest energii. Niesamowity utwór. Jego premiera odbyła się w Chicago w 1939 roku i muzyka ta była ucieleśnieniem bogactwa afroamerykańskiego dziedzictwa Florence Price. To pierwsza znana afroamerykańska kompozytorka muzyki klasycznej, pianistka, organistka, nauczycielka muzyki. Urodzona w Little Rock w stanie Arkansas, kształciła się w New England Conservatory of Music i działała w Chicago od 1927 roku aż do swojej śmierci w 1953. Oto jej uwertura koncertowa numer 1. Utwór Florence Price, a gra Królewska Orkiestra Filharmoniczna w Liège, dyryguje Lucy Legay.

Królewska Orkiestra Filharmoniczna w Liège pod dyrekcją Lucy Legay rozpoczęła swój koncert w sali Filharmonii w Liège.

5 marca tego roku uwerturą koncertową numer 1 Florence Price, pierwszej znanej afroamerykańskiej kompozytorki muzyki klasycznej, urodzonej jeszcze w XIX wieku w 1887. Ten utwór, co zresztą wydaje mi się, że słychać w zakończeniu, powstał w

Orkiestry Filharmonicznej, inne pokolenie kompozytorskie reprezentowane przez Leonarda Bernsteina, urodzonego w 1918 roku. Bernstein to dziecko ery jazzu. Jego zmienna kariera rozwijała się bardzo szybko i bardzo efektownie. Po słynnym debiucie jako dyrygenta Nowojorskiej Orkiestry Filharmonicznej na koncercie transmitowanym w całym kraju w listopadzie 1943 roku, już w roku następnym nastąpiły prawykonania i premiery. Najpierw jego pierwszej symfonii z Pittsburgh Symphony, potem baletu Fancy Free w Metropolitan Opera oraz broadwayowskiego musicalu On the Town. W połowie lat 50. Bernstein napisał swój słynny musical West Side Story, dzieło, które zapewniło mu sławę jako kompozytorowi. A następnie po prawie dwuletnim okresie nowojorskim, niezwykle intensywnym, jeśli chodzi o występy, trasy koncertowe po kraju, w pierwszych tygodniach 1960 roku Bernstein powrócił do partytury West Side Story i wybrał z niej 9 sekcji, które połączył w suite tańców symfonicznych. Ich premiera odbyła się 13 lutego 1961 roku na koncercie galowym Walentynki dla Leonarda Bernsteina. Grała Filharmonia Nowojorska pod dyrekcją Lukasa Fossa. Różnorodność stylistyczna tych tańców wynika z zestawienia technik klasycznych, na przykład fugi, z rytmami tanecznymi i synkopami jazzowymi. Wydrukowana partytura zawiera następujące opisy. Prolog, allegro moderato, narastająca rywalizacja między dwoma nastoletnimi gangami ulicznymi, jetsami i sharksami. Somewhere, adagio. W wizjonerskiej sekwencji tanecznej oba gangi jednoczą się w przyjaźni. Scherzo, vivace leggero, w tym samym śnie przebijają się przez mury miasta i nagle znajdują się w świecie powietrza, słońca, przestrzeni. Po czym następuje słynne mambo, które zresztą wyodrębniło się i funkcjonuje często jako bis koncertowy. To powrót do rzeczywistości, taniec rywalizacji między gangami. Potem cha-cha, andantino con grazia, nieszczęśliwi kochankowie z dwóch różnych gangów, Tony i Maria, widzą się po raz pierwszy i tańczą razem. Scena spotkania, tu muzyka towarzyszy pierwszym wypowiedzianym słowom. Następnie fuga, allegretto, to wyszukana sekwencja taneczna, w której jetsi ćwiczą panowanie nad swoją wrogością. Rumba, molto allegro, kulminacja bitwy gangów, podczas której giną dwaj przywódcy gangu. No i finał adagio, muzyka miłosna, rozwijająca się w procesję, która przywołuje wizję Somewhere. Oto Królewska Orkiestra Filharmoniczna w Liège pod dyrekcją Lucy Legay. Słuchamy tańców symfonicznych z West Side Story Leonarda Bernsteina.

To były tańce symfoniczne z West Side Story Leonarda Bernsteina z roku 1960. Pochodzi opracowanie takiej właśnie suity symfonicznej ze słynnego musicalu West Side Story. Po pełnej energii, dynamicznej, mocno synkopowanej, musicalowej muzyce Bernsteina, teraz orkiestra filharmoniczna w Liège pod dyrekcją Lucy Legay i solistka wieczoru Lucille Dola, grająca na organach, wykonają kolejny amerykański utwór, symfonię na organy i orkiestrę Arona Coplanda, której początek brzmi chłodno, tajemniczo, niemal jak katedra Notre Dame. No i to dobre skojarzenie chyba, bo utwór zamówiony został przez samą Nadię Boulanger u kompozytora i skomponowany przez niego podczas jego studiów w Paryżu u tej wybitnej francuskiej pedagog. W końcu pielgrzymowało do niej wielu amerykańskich kompozytorów. Symfonia na organy i orkiestrę po tym chłodnym wstępie łączy w sobie jednak i modernizm, i wpływy jazzu, i wirtuozerię orkiestrową. To drugi dziś tak śmiały i energetyczny portret muzyczny Ameryki, tym razem z lat 20. XX wieku. No a w partii solowej, urodzona w 1997 roku, a więc młodziutka jeszcze, Lucille Dola, organistka,

I improwizatorka, która jest już laureatką wielu międzynarodowych konkursów i kontynuuje swoją świetną karierę koncertową w całej Europie. Jest organistką w kościele Saint-Maurice w Bécon oraz artystką rezydentką Radia France. Oto więc właśnie ona, Lucille Dola, a wraz z nią Królewska Orkiestra Filharmoniczna w Liège pod dyrekcją Lucy Legay. Słuchamy symfonii organowej Arona Coplanda z 1924 roku.

Aaron Copland i jego symfonia organowa w wykonaniu Lucille Dola, organy i Królewskiej Orkiestry Filharmonicznej w Liège pod dyrekcją Lucy Legay kończy program tej orkiestry wykonany w Filharmonii w Liège 5 marca tego roku, w którym znalazły się także utwory Leonarda Bernsteina i Florence Price. Bardzo amerykański program, no ale w końcu mamy 250-lecie Stanów Zjednoczonych. Myślę, że nie może w tym amerykańskim wieczorze zabraknąć ojca założyciela projektu nowoczesnej muzyki Ameryki, czyli Charlesa Ivesa. Jesienią 1898 roku Ives przeprowadził się do Nowego Jorku i wypracował sobie schemat działania na następne 10 lat. Chodziło o dwie odrębne kariery: kompozytora i urzędnika ubezpieczeniowego, później menadżera. W pamiętniku Ives napisał, że po ukończeniu Yale, w tym właśnie 1898, myśląc o karierze, ale i przyszłej rodzinie, zadał sobie pytanie, jak mógłby pozwolić, by jego dzieci głodowały z powodu jego dysonansów. I w ten sposób praktyczna, jankeska strona jego charakteru zwyciężyła. Nowy Jork przełomu wieku ekscytował tempem życia, optymizmem na nadchodzące stulecie, był elektryzujący, dosłownie i w przenośni. Stany Zjednoczone.

były o krok od poprowadzenia światu ku świetlanej przyszłości postępu naukowego, gospodarczego i społecznego, a Nowy Jork stanowił centrum. Oczywiście temu dynamizmowi i dobrobytowi towarzyszyła wszechobecna bieda. Ives zdawał sobie sprawę z tej etycznej dychotomii technologii.

społecznego i bogactwa z jednej strony i skrajnej biedy życia miejskiego z drugiej. Ives jednocześnie jednak pielęgnował w swoim życiu wewnętrznym zarówno ten postępowy program teraźniejszości, jak i zanikający gdzieś świat duchowy młodości. Oba te nurty miały uzyskać syntezę w jego przyszłych dziełach, począwszy od jego drugiej symfonii właśnie. To pierwsze ważne dzieło, w którym Ives wykorzystuje swoją skłonność do zapożyczeń, do powrotów melodii z dzieciństwa, znanych hymnów, marszów, pieśni tradycyjnych, a także cytatów z własnych wcześniejszych utworów, na przykład organowych, a poza tymi amerykańskimi zapożyczeniami, właśnie pochodzącymi z czasów dzieciństwa, kompozytor nawiązuje tu także do muzyki europejskiej, zwłaszcza do Dworzaka i jego symfonii z Nowego Świata z jej nutą nostalgii. Oto druga symfonia Charlesa Ivesa, gra Los Angeles Philharmonic Orchestra, a dyryguje Zubin Mehta.

Tak właśnie kończy się druga symfonia Charlesa Ives'a, a grała Los Angeles Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Zubina Mejty. Na zakończenie tej części Filharmonii Dwójki jeszcze sonata druga z cyklu sonat i interludiów Johna Cage'a na fortepian preparowany. Gra Daryl Rosenberg.

0: Słuchają Państwo programu drugiego. Zbliża się godzina 22.
1: Książka do słuchania.
0: Po weekendowej przerwie wracamy do lektury fragmentów pamiętników Jana Chryzostoma Paska w interpretacji Gustawa Ludkiewicza. To nagranie z roku 1976.
2: Była tedy rzeczka wąska, przez którą trzeba było przechodzić i klatki przez nią wąskie położone. Tam jeno, tam przejdziesz sobie aż pod las, kto kogo położy, żebyś już nie wracał do obozu. Popchnie mnie na owe klatki, idźże ty w przód. Tylko wstąpię na ową ławkę, tnie mnie z tylu w lep. Tylko że jak samit wenecki przedni był, Pan Bóg zachował, że nie przeciągł. Tylko trochę w jednym miejscu aksamit puścił, a dalej pręga tylko jak biczem cion. Zamroczył mi jednak, żem spadł z owej ławki w wodę. Umknę się tedy z owego miejsca, bojąc się, żeby mi nie poprawił. I na tamtą stronę dobywam się, mówiąc: Boże, widzisz moją niewinność. Jeno co wynidę z wody, a on też już ławki przeszedł. I mówię: A milczkiem to kąsarz pogański, synu. Idzie do mnie. Wnet cię tu lepiej będę kąsał. A tu z obozu powychodzili, patrzą, bo wszystkie chorągwie do onej rzeczki stały. Przytnie na mnie potężnie, aż mi zadrżała szabla w garście. Wytrzymałem zakład. Ścienić mi się z 10 razy. Nic ani temu, ani temu. Mówię: Dosyć tego, panie Marcyjanie. On rzecz: O, taki synu, nie uczyniłeś mi nic, a mówisz dosyć? Tak Pan Bóg dał, że po owym wymówieniu z samym końcem szable dosięglem go przez jagody i odskoczyłem od niego. Tymże bardziej dopiero na mnie natrze, jak też urwę go w lep, jakby nie był na nogach. Dopiero go plazem poczno walić na ziemię, wziąwszy w obie ręce szablę. I tu dopiero kompania leci spod naszych i spod inszych chorągwi, mówiąc: Stój, nie zabijaj. Dałem mu z 50 razy plazo, niżeli przebiegli na owęż zdradę, co mnie styl rąbnął w głowę. Było to w dzień kryzys tak zła, że z 15 pojedynków odprawało się pod różnymi chorągowami. Mnie zaś Pan Bóg w ten dzień w oczywistej swojej miał protekcji, kiedy mnie zachował od szwanku z 3 mężami pojedynkując. A nie z żadnego to stało się męstwa, ale tylko z tego, że Bóg na niewinność moją respektował. Wiele takich pamiętam przykładów, że zawsze ten przegraje, kto przyczynę daje. Potem wyprawiono z Krzetuskiego na podjazd z komenderowanymi ludźmi po 2 towarzyszów spod chorągwie. Poszedł tedy podjazd i potkał się z chorągwią Słońskiego. Chorągiew moskiewską bardzo okrytą zagarniono.

Powracając tedy nazad, obawiali się tedy pogoni, szli całą noc. Skoro też już oddniało, stanęli pode wsią. Na łąkach konie paśli, sami też jako sturbowani, co żywo do spania, Moskwę wartą dobrze opatrzywszy. Był tedy dwór szlachecki nad rzeką bliską. Pojechało tam kilka czeladzi, chcąc się pożywić. Chcieli tam coś wziąć gwałtem, nóż po sobie uczyniwszy halas strzelanie. Podjazd się potrwożył, rozumiejąc, że Moskwa u koni już jest. Aleć potem dowiedzieli się, co jest. Wolski Łukasz, Rawianin, towarzysz krajczego koronnego, porwawszy się ze snu, jak dopadł konia, tak też zaraz i w rzekę prosto skoczył. A przepłynąwszy, że się i rozespał, i bojaźliwego był serca, bo to drugi, nie porochowawszy się ze swoją fantazją, zaciągnie się do wojska podobniej, żeby w domu kury sadził, a kanie od kurcząt odganiał. Nie obejrzawszy się, coś się dzieje, skoczył w las i przyjechał dwiema dniami przed podjazdem. Potrwożył wojsko okrutnie. Pozbiegaliśmy się tedy co żywo do wojewody i on też przyszedł czynić relację. Pyta go wojewoda, co się tam stało? On prawi jeszcze na większy żal, jako byli, nabrali Moskwę ze 300, jako chorągiew ze wszystkim zagarnęli, jako mieli wielkie zdobycze, a potem przyszła pogoń, zastała śpiących, obskoczyli, wycięli w pień. Drudzy się w rzece, nad którą popasali, potopili. Pyta wojewoda, a Skrzetuski, czy żywcem wzięty? On mówi, że na oczy swoje widział, kiedy Moskwicin do niego strzelił, a potem go ścion. Bo stałem długo przepłynąwszy rzekę i widziałem, że nikogo żywcem nie puszczono. Ja mnie mógł wytrwać i mówię, a ciebie czemu nie zabito? Wojewoda się na mnie otrząsnął, dajcie pokój. Ale sam go pyta, jakeś urzędł? Odpowie, bo mnie spał, do tego konia trzymałem w ręku i zaraz uderzyłem w pław. Jednak strzelano za mną kilkanaście razy. Pan Bóg jednak zachował mnie. Pyta, co za potęga mogła być tamtego podjazdu? Powie, nie podjazd, to mości dobrodzieju, ale wszystko potęga chłowańskiego, bom widział, wszystko prawie wojsko. Okryło pole jako oblok. Drugie pułki jeszcze się zza góry pokazowały. I szlachcica napadle mu chodzącego, który też powiedział, że z wszystką potęgą chłowański idzie. Zalteruje się wojewoda, ale nie pokazuje po sobie, mówi Pan Bóg z nami. Nic to, panie strażniku. Kazać otrąbić, żeby zaraz stada sprowadzano. Tu trąbią, tu w obozie krątwa sroga, stada o kilka mil od obozu, prawie każdej chorągwi osobno. Tu każdy nos zwiesił, myśląc sobie, pierwsze nieszczęście. Wolskiego pytają, każdy o swego towarzysza powiada, jaką, który śmiercią ginął, zgoła pełno strachu, żalu i konfuzji. Poszliśmy po chorągwie, każdy koło siebie czyniąc porządek, do stad, co żywo leci i na koniach, i piechotą. Przyjdę, aż mój czeladniczek mego siodla rumaka. Pytam, a to na co? Odpowie, po konie pojadę. Kiedy go buchem zajadę, poganinie, droższe moje zdrowie, niżeli wszystkie konie. Albo tam nie masz trojga czeladzie przy koniach. Będą insi swoje brać, pobierą też i moje. A ja tu konia u kolu trzymam od wielkiej potrzeby. A kiedy co napadnie, a ty mnie i tego weźmiesz? Rozporządziwszy się u siebie, poszedłem znowu do wojewody. Idę, minę bazar. Aż Wolski u Ormianina waży łyżki srebrne, zdobyczne. Mówię mu, panie Łukaszu, a nasz Jaworski czy nie uszedł też? Bo on przecie zawsze ostrożny i na dobrym koniu. Aż on powiada, jako waszmość ucho swoje widzisz, tak już wasze ci obaczysz pana Jaworskiego. Mówię, dla Boga, panie Łukaszu, czy się też nie omilił, albo jakim sposobem nie odłączył się od podjazdu, bo ja

Wiem, żeś ty dawno wicher. Począł znowu toż potwierdzać, co ci pirwej. Zwierzał się oraz i gniewał. Dałem pokój. Idę do namiotów. Aż ksiądz piekarski, stój, rzecze. Zla nasza, panie bracie. Ja rzekę, panie bracie, pamiętaj, że wasze, że w tej wolskiego relacji połowy prawdy nie masz, bo ja naturę jego znam, że rad klimkiem rzuci. A w tym wojewoda wynidzie z namiotu, brodę kręci, a już to był znak alternacji albo gniewu. Przymknąwszy się do księdza piekarskiego, rzecze, o czymże? Powie mu ksiądz moje słowa, on do mnie, a że to ma wicjum? Powiem, że to natura jego taka jest i ojca jego, który jest poborcą rawskim. Nawet w szkołach nazywaliśmy go generał Nugator, kłamca. Uderzy się wojewoda ręką po aksamicie i rzecze, a toż i ja tegoż zdania. Bo jeżeli ich podjazd dognał, niepodobna, aby ich miał tak osaczyć, żeby mieli wszyscy zginąć. Ale żeby wszystka potęga, to niepodobna. Bo ja mam wiadomości, że dopiero jutro ostatnimi siłami na szturm do Lachowic gotowali się i dopiero im drabiny i insze rekwizyta zwożone. Bo wszystko to byli poutracali u pierwszych szturmów. Zaraz po tym kazał wołać, aż mu jeden mówi: bracie, czy się wasze ci nie omylił? Garlowa sprawa wojsko potrwożyć. Rzecze zdrowie moje, szyja moja, jeżeli się inaczej pokaże. Tak tedy między trwogą i nadzieją od samego rana całe wojsko jakby poważone. Stada, które bliżej były, sprowadzają. Drudzy bez swoich tęsknią, wyglądają. Chorągwie ordynują na podjazd, aż się zemknęło ku wieczorowi. Zachodzi tedy słońce, aż widać z tamtej strony kogoś i mówię, a noż, mamy języka. Nie poznali go, bo i bachmat zdobyczny i w kolpaku moskiewskim z perlami bierze przez majdan, pomija chorągwie, a woła, musztuluk, musztuluk. Wypadają do niego, pytając, czy dobry, czy zły. Rzekł przecie, Polanowskiego pomijając, kiedy to, co żywo na wyścigi za nim, aż on prawi samę rzecz przed wojewodą, że jutro da Pan Bóg komendant nasz z obfitszym, niżeli jest wysłany, gronem klaniać się będzie wielmożnemu panu i chorągiew nieprzyjacielską rzuci pod nogi. W jednym tylko terminie mamy szkodę, żeśmy stracili z tej okazji jej wielkiego kawalera, towarzysza jego mości pana krajczego koronnego. Rzecze wojewoda, niechże będzie imię boskie pochwalone. Tego towarzysza nie straciliście, ale jutro dopiero go stracicie. Biegajcie po tego skurwego syna. Krajczy stoi, porucznik jego Skoraszewski, jakoby mu policzki wyszczypał, wzięli pana Wolskiego w kajdany. Chciano tedy Wolskiemu koniecznie szyję uciąć. Nawet go nikt z Rawianów nie nawiedzał i wstydziliśmy się za niego. Przysłał do nas, prosząc o instancję, żaden się w to nie chciał wdać. Jeden tylko ksiądz piekarski, a Skoraszowski, jego porucznik, ci go ocalili, że go przecie nie sądzono, ale kazano mu zaraz z wojska jechać i nie powiadać się nigdy, żeby kiedy służył w dywizji jej Czarnieckiego. Przyszedłszy tedy o pół mile od Polonki, stanęło wojsko do szyku. Szykował swoje Czarniecki, Sapieha też swoje. Prawe skrzydło dano Wojnilowiczowi z królewskim pulkiem, lewe skrzydło Polubińskiemu, armatę i piechotę. Szliśmy tedy szykiem i dopiero in prospektu nieprzyjaciela stanąwszy, chcieli tego wodzowie, żeby był nieprzyjaciel wyszedł do nas za przeprawę, ale nie mogąc go wywabić, kazano się postąpić dalej. Wyszło tedy piechoty ku nam ze 6 000 za przeprawę, aleć jak poszło do nich 3 regimenty, zaraz ich nasi wystrzelali z tej strony i wparowali za rzekę. Poczęto tedy bić z armaty z tamtej strony i rażono naszych. Towarzysza jednego

0: podle mnie stojącego, jak uderzyła kula w łeb konia, aż ogonem wyleciała. Towarzysz poleciał do góry od kulbaki wyżej, niźli na trzy lokcie, a nic mu. Gdzie tedy szło lewe skrzydło i korpus, co tam mieli ciężką przeprawę? Gdzie zaś nasze prawe skrzydło, tośmy mieli blota, jak przez siedmioro stajań i lepiej, że miejscem koń zapadał po tebinki, miejscem uszedł po wierzchu, tylko się tak owe chwasty zrosłe zaginali jako pierzyna. Prawie w pół było takich, którzy piechotą za sobą konie prowadzili.
1: To był fragment pamiętników Jana Chryzostoma Paska w interpretacji Gustawa Ludkiewicza. Do tej lektury wrócimy jutro o 22:00. A ja wracam do tematów amerykańskich i twórczości Aarona Coplanda. Oto Quiet City na trąbkę rożek angielski i orkiestrę, muzyka incydentalna do sztuki Irvina Shaw'a. Grają Alison Balsam, Nicholas Daniel i Britten Sinfonia pod dyrekcją Scotta Stromana, a potem bardzo dobrze znany temat Hold Down z baletu Rodeo. Grać będzie Detroit Symphony Orchestra pod dyrekcją Leonarda Slatkina.

0: Hold down. Koplanda kończy moje spotkanie z Państwem. Dziękuję. Joanna Grodkowska.
1: Autopromocja.
2: Są takie duety, których brzmienie trudno porównać z jakimkolwiek innym. Tworzą go niewątpliwie oboista Arkadiusz Krupa i gitarzysta Michał Noć, którzy już 20 czerwca wystąpią w studiu imienia Władysława Szpilmana. Subtelne i pełne barw brzmienie oboju i gitary poprowadzi nas przez muzykę od baroku po wiek XX. Od Telemana Scarlattiego i Händla po Rybaja i Iberta. Będzie również czas na rozmowę, podczas której artyści opowiedzą o wykonywanych utworach i niezwykłym świecie dźwięków swoich instrumentów. Zapraszamy w najbliższą sobotę o 17:00. Wejściówki można otrzymać, pisząc na adres koncertydwojki@polskieradio.pl. Do zobaczenia i do usłyszenia. Klaudia Baranowska.
3: Koncert powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca. Sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Autopromocja.
0: Rozmowy po zmroku.
4: Przed mikrofonem Marcin Gaczkowski, przed jednym z mikrofonów, a przed drugim, właściwie pierwszym, w studiu wraz ze mną ukraińska pisarka Anastasia Lewkowa. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: Bardzo miło Cię gościć w studiu programu drugiego. Pretekstem do naszej rozmowy po zmroku jest polska premiera twojej powieści Imiona Krymu w przekładzie Joanny Majewskiej-Grabowskiej. Ta premiera wciąż trwa, choć książka już od kilku miesięcy wiedzie swoje nowe polskie życie. Nie jest już obca słuchaczom programu drugiego. Była omawiana w programie Czytelnia, a jej fragmenty w interpretacji Joanny Jerzewskiej brzmiały w cyklu To się czyta. Do tego dochodzi kilka bardzo przychylnych recenzji w polskiej prasie. Ogółem Imiona Krymu zostały nad Wisłą i Odrą przyjęte więcej niż dobrze. Autorka zadowolona?
5: Tak, duże zadowolona i naprawdę duże wdzięczna polskiej audytorii, polskim czytaczom.
6: Bardzo zadowolona i wdzięczna polskim czytelnikom. Rozumiem zresztą, że Krym nie jest dla polskich odbiorców czymś nieznanym. W porównaniu z innymi cudzoziemcami Polacy sporo o Krymie wiedzą. Wielu tam jeździło, niektórzy o nim pisali, niektórych wspominam nawet w tej książce.
5: Dechto nawet zgada na tej książce.
4: A tym wspomnianym polskim autorem jest Ziemowicz Czerek, tak?
5: Tak.
4: On się pojawia w Imionach Krymu. Rzeczywiście, Polacy odwiedzali Półwysep Krymski. A czy tobie teraz zdarza się odwiedzać Półwysep wirtualnie?
6: Wirtualnie, oczywiście. Czasem żartuję, że kiedy pisałam tę książkę, mój adres IP uważał, że mieszkam na Krymie, bo nieustannie siedziałam w mapach Symferopola i Bachczysaraju.
4: Z Symferopola do Jałty kursuje trolejbus. To jest najdłuższa trasa trolejbusowa na świecie. Zdarzyło mi się przed kilkoma dniami, chciałem sprawdzić, o której odjedzie trolejbus z dworca w Symferopolu i Google podpowiedział mi, że bilet kosztuje 144 ukraińskie hrywny. I to było jak wiadomość z równoległego świata, aż mi serce zadrżało. Jak daleko jest dziś Krym od Ukrainy?
5: Ważko сказати. Я думаю, це залежить від того...
6: Trudno powiedzieć. To zależy od tego, o kim mówimy. O ludziach na kontynencie, czyli w Ukrainie, i o ludziach na Krymie. Są na Krymie osoby, które stale śledzą to, co dzieje się na kontynencie i są z nami sercem. My na kontynencie też dużo o tym mówimy. Przypomnę słuchaczom, że 18 maja był Dzień Pamięci Ofiar Deportacji Narodu Krymsko-Tatarskiego. Dużo mówiło się o Tatarach.

0: I chcieliśmy tchnąć w niego więcej życia. Chcieliśmy stworzyć zapotrzebowanie na teksty, sprawić, by powstawały. Rozumiem, że wielu utworów nie napisano by, gdyby nie ten konkurs. A kiedy powstaje tekst lub tłumaczenie, język się rozwija. Dlatego istnieją krymsko-tatarskie kategorie konkursowe. Ukraińskie kategorie o Krymie mają z kolei służyć temu, żeby Ukraińcy oswajali Krym poprzez literaturę. Możemy długo mówić o tym, jak Krym przedstawiali ukraińscy klasycy Michajlo Kociubiński, Lesia Ukrainka, Mikola Zerow i inni. Ale gdzie jest Krym współczesnych autorów? Gdzie Krym opisany od środka, a nie z zewnątrz, jako egzotyczna kraina? Chcieliśmy, żeby w literaturze ukraińskiej pojawiły się utwory pisane z wnętrza tego doświadczenia. I myślę, że po 6. edycji konkursu możemy powiedzieć, że do pewnego stopnia osiągnęliśmy nasz cel. Ale oczywiście literatury nigdy za wiele, więc działamy dalej.
1: Jasno, literatury za bardzo nie bywa, my продовжуємо.
2: Bir zamanda bar eken, bir zamanda jok eken. Było tak, czy nie było? Ile prawdy jest w imionach Krymu?
1: Це художній твір. Тобто,
0: то балетристика. З фактів, які там описує, część wydarzyła się naprawdę, a część jest uogólnionym doświadczeniem. Jeśli chodzi o osobistą historię miłosną, to pozostawiam to ocenie czytelników. Ale muszę powiedzieć, że niemal wszyscy ukraińscy czytelnicy, którzy nie znali mnie osobiście przed przeczytaniem książki, byli absolutnie przekonani, że to proza dokumentalna. Raz przeczytałam nawet opinię czytelniczki, która po skończeniu książki napisała, że całe jej postrzeganie książki się zmieniło, że jej serce zostało złamane. Bo jak można było napisać to wszystko tak prawdziwie, skoro okazało się, że to fikcja, że autorka stamtąd nie pochodzi i tego wszystkiego nie przeżyła.
2: No. Ale rozumiesz, że ta czytelniczka miała pewne podstawy, jeżeli nie do rozczarowania, to przynajmniej do zdziwienia. Oczywiście, że jest to historia o uczuciach, o miłości też, o drodze wielu ludzi, ale jest tam bardzo wiele szczegółów. Są ślady bardzo solidnej kwerendy, researchu. Przypomnisz, jak długo trwała praca nad tą powieścią?
1: Zwyczajno.
0: Jasne. I tutaj muszę wspomnieć o tym, jak literatura polska przyczyniła się do powstania tej książki, bo pomyślałam o niej w 2012 roku. Pamiętam ten moment. Coś kliknęło mi w głowie. Stałam na wzgórzu w Bachczysaraju, spoglądałam z góry na Stare Miasto, na Pałac Hanów. Pomyślałam, fajnie byłoby napisać książkę o Krymie i o Tatarach krymskich. Skąd taka myśl? Wtedy w moim środowisku czytelniczym bardzo dużo rozmawialiśmy o polskim reportażu i reportażu w ogóle. Właśnie wtedy zaczęto intensywnie tłumaczyć i wydawać u nas te książki. Chcieliśmy pisać właśnie tak, jak Mariusz Szczygieł i Witold Szabłowski. Myślę, że podświadomie szukałam wtedy tematu. Pojechałam na Krym, nie po raz pierwszy, ale pierwszy raz odwiedzałam Bachczysaraj i po raz pierwszy zetknęłam się z kulturą krymsko-tatarską. Mieszkaliśmy w domu krymsko-tatarskiej rodziny. I właśnie wtedy, zanurzona w poszukiwaniach tematu i myślach o reportażu, wpadłam na ten pomysł. Najpierw chciałam pisać reportaż. Ale to nie było tak, że wróciłam do Lwowa i zaczęłam codziennie nad tym pracować. To wszystko musiało się we mnie uleżeć. Sam pomysł też. Zagłębiałam się w temat całkowicie od zera. O Krymie nie wiedziałam nic. Moim pierwszym przewodnikiem po tym świecie był wspomniany Ali Malijew, który wtedy mieszkał we Lwowie. Spotkaliśmy się zimą w legendarnej lwowskiej knajpie Dzyga. Alim opowiadał mi od podstaw o Tatarach krymskich, jak wracali, jak trudny był to powrót, jakie są ich główne problemy i tendencje społeczne. A potem wszystko rozwijało się krok po kroku. Kiedy Krym został okupowany przez Rosję, wielu Krymian zaczęło wyjeżdżać na kontynent. Wcześniej spędziłam 2 tygodnie w Symferopolu na rezydencji, rozmawiałam z historykami, działaczami społecznymi, dziennikarzami. Kiedy Rosja zajęła Krym,

0: Miałam już pewne rozeznanie w temacie. Wtedy wielu Krymian przeniosło się na kontynent i nasze rozmowy się pogłębiły. Moje zagłębianie się wciąż trwało. Na pewnym etapie, około 2015 roku, zrozumiałam, że w mojej głowie nie powstaje już reportaż, tylko opowieść literacka, fikcja, bo usłyszałam mnóstwo historii, a w mojej wyobraźni rozwijały się kolejne opowieści. I tak doszłam do fikcji literackiej.
1: I tak to już stało fikcją.
2: Czyli rok 2012, spojrzenie z góry, poszukiwanie tematu. Rok 2015, decyzja, że będzie to literatura piękna. Ta książka ukazała się w Ukrainie w roku 2023. A między tymi pierwszymi datami 2012-2015 rozegrał się dramat. Doszło do nielegalnej aneksji Krymu, dokonanej przez Federację Rosyjską. A jak to wpłynęło na treść i także objętość tej powieści?
1: Ja już rozumiela, czym ma zakończyć się książka, tobto litom okupacji.
0: Zrozumiałam już, czym książka powinna się skończyć. Latem okupacji, rokiem 2014. W sierpniu 2014 pojechałam na Krym po raz, jak dotąd, ostatni. Rozumiałam, że to może być ostatni raz, że pewnie będę się już bała tam jeździć. Potem zresztą stało się to bardzo trudne. Trudno przekraczać nowe granice administracyjne. Może wtedy jeszcze nie potrafiłam tego sformułować, ale myślę, że podświadomie czułam potrzebę pokazania panoramy Krymu. Jak do tego wszystkiego doszło. Zresztą lubię pokazywać panoramę. W moich książkach zawsze do tego dążę. Chciałam ją przedstawić również wtedy, gdy planowałam reportaż, ale później zaczęło mi chodzić o przyczyny. Co do tego doprowadziło? Jakie były tendencje społeczne? Moim zdaniem te tendencje były przeciwne temu, co później narzuciła Rosja. To pokazuje, jak łatwo można wszystko przekreślić, niezależnie od tego, co myślą ludzie i społeczeństwo. Nadchodzi żołdacki bucior i wszystko rozstrzyga. Niestety.
1: Prosto przychodzi żołdacki czobiet i on wszystko wyrzuca, na żal.
2: To jest rzeczywiście panorama. To jest wielka powieść, taka, na jaką czytelnicy i słuchacze Dwójki z pewnością czekali, powieść panoramiczna. W centrum tej powieści stawiasz pewną osobę. Tak w ogóle to są nie trzy siostry, broń Boże, ale są trzy dziewczynki, Aliye, Alona i ja. Ta ja to jest Oksana. I teraz pytanie, dlaczego w centrum umieściłaś etniczną Rosjankę?
1: Po pierwsze,
0: takie są realia Krymu. Mieszka tam wielu etnicznych Rosjan.
2: Ale ma koleżankę Ukrainkę. Mogłaś bohaterką uczynić Ukrainkę albo Tatarkę krymską.
0: Od dawna interesują mnie procesy wyboru tożsamości. To żadna tajemnica. W Ukrainie żyje wiele nacji. Są Rosjanie, są ludzie rosyjskiego pochodzenia. Sama mam 1/4 rosyjskiej krwi w żyłach. I interesuje mnie, jak ludzie przekształcają swoją świadomość i swoją tożsamość w zależności od tego, gdzie mieszkają, co czytają, czego słuchają, kim się interesują.
1: Kim oni przejmują się.
2: A czy wielu etnicznych Rosjan wybiera Ukrainę?
1: W Ukrainie? Ja думаю, że tak, ale tu ważko...
0: Trudno powiedzieć, kogo właściwie nazywać etnicznymi Rosjanami. Mnie nie można nazwać Rosjanką nawet z krwi, bo jednak w 3/4 moje korzenie są ukraińskie. Nie mówiąc już o świadomości narodowej, 100% Rosjan znaleźć trudno.
1: Ważko znaleźć.
2: Pytam o to, bo twoja bohaterka uważa się za etniczną Rosjankę, a mimo to stopniowo, jak wspomniałaś, poprzez lektury, wielka też rola jej nauczycieli, mistrzów, tych, którzy podsuwają troszeczkę inne pomysły na świat, wybiera Ukrainę. I to jest pewien wybór, powiedziałbym, cywilizacyjny. Ale jest jeszcze jeden problem z twoją bohaterką. Twoja bohaterka zazdrości innym tej łatwości w określeniu samych siebie.
0: A ja bym powiedziała, że moja bohaterka odnajduje swoją ukraińską tożsamość paradoksalnie za sprawą Tatarów krymskich. Od dzieciństwa przyjaźń

0: Ніші з татарком кримським відді, як несправедливі історія, а властіві імперіум, потрактувала той народ і приймує ще тон ситуацію, тон кшивдо. Відді інне учисканий народ, учисканом спільноте українців, бо через довгий час українці були дискриміновані навіть у себе в краю, зарівно в імперіум російським, як і в Зв'язку Радянському. Повідала бим навіть, що до певного стопня, так же до кінця нашої ментальної окупації. А її кінець – то допіро рок 2014. Перед революцією годності в літах 2013-2014 вчонж були ж ми ментальні окуповані. Допіро по Евромайдані і по вибуху війни зачали ж ми стопньово зжуцати себе тен тяжар. Нестати тривало то дуже довго, і допіро трагічне видаження справило, що зачали ж ми ще того позбивати. І для того моя бухатерка доходить до українськості власне дзенькі досвідченням татарів кримських.
1: До цього вибору через кримських татар.
2: А чи віж, що в Варшаві є вулиця Кубуся Пухатка?
1: Так, очевидно.
2: Твоя bohaterka chciałaby zastąpić pomniki Lenina pomnikami Kubusia Puchatka.
1: Tak, tak.
2: To jest jakiś projekt państwa przyszłości, bez narzuconych ideologii i tego narzuconego oznakowania światopoglądowego?
1: U studenctwie moja heroinia prochodzi period zachoplenia.
0: W czasach studenckich moja bohaterka przechodzi fascynację różnymi tendencjami postmodernistycznymi. W jej rozumieniu postmodernizm polega na zrzuceniu z siebie wszelkiej ideologii. Na wielości tożsamości, zabawie, przemianie, humorze. Dlatego chcę zastąpić Lenina Kubusiem Puchatkiem. Ale mijają lata i podczas rewolucji godności już doskonale rozumie, że epoka postmodernizmu mija. W pustym miejscu zawsze wyrasta nowa ideologia. Pytanie tylko jaka? Czy taka, która znów podporządkuje sobie rdzenną ludność, czy taka, która będzie bronić praw tej ludności?
1: Буде захищати їхні інтереси.
2: Вспомнялась о ментальній окупації. Мовиш споро о лекторах, о літературі. Dlaczego пожегнання з язиком російським, як язиком codziennej комунікації, повинно означати теж пожегнання з класикою російської літератури? Іншими словами, що з тим Достоєвським? Чи rzeczywiście треба się go wyrzec?
1: Я думаю, що так.
0: Bo literatura rosyjska nie jest wolna od wartości swojego państwa, czy raczej antywartości. Rosyjskie utwory literackie, filmowe czy artystyczne mogą być wybitne, ale w większości propagują też wielkomocarstwowe, szowinistyczne oraz imperialne idee. A pytanie Raskolnikowa, czy jestem drżącą istotą, czy mam prawo, jest dla nas, Ukraińców, zupełnie obce i wręcz zabójcze. To oczywiste. Przecież Raskolnikow zabija niewinną osobę. Zło bez kary, zbrodnia bez odpowiedzialności. Zarazem w systemie rosyjskim bardzo często mamy do czynienia z karą bez winy. Rosja stale praktykuje zbrodnie bez przestępstwa i zbrodnie bez kary. Wspiera to również literatura. Zatem musimy się pożegnać z rosyjską klasyką. Nie mówiąc już o tym, a może to główny powód, że klasyka rosyjska i cała rosyjska kultura przez długi czas przysłaniały wszystko, co ukraińskie. Nie mogliśmy poznać Waleriana Piedmohylnego, bo zasłaniał go Bułhakow. Nie słuchaliśmy ukraińskich zespołów, jak braty Gadziukiny, słuchaliśmy Zemfiry i innych rosyjskich wykonawców. Nawet jeśli byli świetni, nawet jeśli byli proukraińscy, okej. Ale gdzie w tym wszystkim było miejsce dla ukraińskich treści? Dziś tak wiele osób odrzuca kulturę rosyjską, żeby zrobić miejsce dla ukraińskiej, której też było dużo, lecz była zasłonięta. Ale uważam, że naukowcy nie powinni zupełnie odcinać się od tego, co dzieje się w Rosji. Należy to badać, mówić o tym na arenie międzynarodowej, bo świat zachodni jest w dużej mierze rusofilski i nie dostrzega szowinistycznych idei obecnych w rosyjskiej kulturze.
1: Jakich jest bardzo w rosyjskiej kulturze?
2: Mimo wojny, ukraińska kultura, w tym ukraińska literatura, ma się bardzo dobrze. Co innego z literaturą krymsko-tatarską. To jest wciąż taki segment, który potrzebuje ochrony, opieki, pewnej protekcji. Twoja powieść, myślę,

0: że też temu służy. Tak, oczywiście, to jest literatura piękna, ale jak wspomniałaś, w pierwotnym zamyśle miała być ta książka reportażem. Zdarzają się tam elementy innych gatunków. Na przykład dramatyczny rok 2014 ty częściowo rozpisujesz jak dramat, jak przedstawienie teatralne. Ale chcę zapytać o coś innego. Jest w tej powieści fragment poświęcony zaślubinom ukraińsko-krymsko-tatarskim. Czy nie sądzisz, że Ukraina trochę się spóźniła na to wesele?
1: Tak.
2: Masz pewnie na myśli to, jak późno zaczęliśmy poznawać wspólnotę krymsko-tatarską. Późno uznaliśmy Tatarów krymskich za rdzenny naród Ukrainy.
0: Twoi bohaterowie skarżą się też trochę na Ukrainę, że nie uznała Tatarów krymskich za naród rdzenny.
2: Tak. Dopiero później przeprowadzono na Krymie zmiany nazw, miejscowości i ulic. Formalnie istnieją w dokumentach, ale w rzeczywistości nie da się używać tych nazw przywróconych po deportacji. Oczywiście wszystko to stało się zbyt późno. Jedyna optymistyczna rzecz, jaką można powiedzieć, to, że byłoby jeszcze gorzej, gdyby chociaż tego nie zrobiono, nawet tak późno.
1: Byłoby jeszcze gorzej, jakby nawet tego nie odbyło się, nawet tak późno.
0: Po polsku twoja powieść nosi tytuł Imiona Krymu, ale bardzo wielu polskich odbiorców wie, że w oryginale tytuł był inny. За перекопом є земля. Як то виясніть? Що то значить?
1: Перекоп – це місце на перешийку.
2: Перекоп – то місце на присмику між континентом і піввиспом. I kiedy po raz pierwszy przyjechałam na Krym już z zamiarem pisania o nim do Symferopola na dwutygodniową rezydencję, podczas rozmów z historykami i działaczami społecznymi usłyszałam to powiedzenie. Mówiono mi, wśród Krymian istnieje takie powiedzenie. I zwróć uwagę, nie wśród Tatarów krymskich, lecz wśród pozostałych mieszkańców Krymu. Oznaczało ono, nieważne, co się dzieje na kontynencie, czy w Ukrainie, czy w Rosji, czy gdziekolwiek, my tutaj, na Półwyspie, jesteśmy sobie osobno, mamy własną regionalną tożsamość, silniejszą niż ogólnoukraińska. A potem przyszło mi na myśl, że gdyby Ukraińcy na kontynencie znali to powiedzenie, mogliby powiedzieć dokładnie to samo z drugiej strony przesmyku. Bo jadąc na Krym, Ukraińcy szukali przede wszystkim gór i morza, ale nie ziemi. Nie wiedzieli, kto tam mieszka, czym żyją ci ludzie, czego pragną, czego się boją. Myślę, że duża popularność mojej książki w Ukrainie wynika z tego, że Krym niby był znany, ludzie tam jeździli, ale nie widzieli tego wszystkiego, co opisuję. Wielu czytelników mówiło, nic o tym nie wiedzieliśmy, a okazuje się, że tam działy się takie rzeczy. Ale bardzo podoba mi się polski tytuł. Jestem bardzo wdzięczna tłumaczce Joannie Majewskiej-Grabowskiej, że go zaproponowała.
1: Prekrasna. Ja dużo wdzięczna przekładaczce Joannie Majewskiej-Grabowskiej, też ona jej i zaproponowała.
0: A jak układała się współpraca z tłumaczką?
1: Cudowo.
2: Poznałyśmy się na warsztatach translatorskich we Wrocławiu, poświęconych regionowi Morza Czarnego i językom tego regionu. Już wtedy moje wydawnictwo Kolegium Europy Wschodniej, któremu jestem bardzo wdzięczna za zainteresowanie tą książką oraz za podjęcie się jej wydania, bo rozumiem, że to duża książka, wymagająca ogromu pracy i nakładów, a oni się tego podjęli. Wtedy właśnie poznałyśmy się z Joanną. Wydawnictwo już wiedziało, że wybierze ją do tego przekładu, bo mieli już próbki od Kilgorga tłumaczy i Asia była najlepsza. Bardzo się zaprzyjaźniłyśmy, poczułyśmy w sobie pokrewne dusze, utrzymujemy kontakt. Ale całą tę pracę Joanna wykonała sama. Jeśli o coś mnie pytała, to już pod koniec i były to drobiazgi. Takie rzeczy, nad którymi sama się czasem zastanawiałam, co ja właściwie miałam tutaj na myśli. A ona wnikała nawet w najmniejsze szczegóły. Kiedy książka była gotowa, zobaczyłam posłowie i przypisy. U mnie też przypisów jest dużo, ale tutaj jeszcze doszły te tłumaczki, ogromna liczba objaśnień dla polskiego czytelnika. Zrozumiałam wtedy, że to była kolosalna robota. Joannie należą się ode mnie ogromne podziękowania i wielki szacunek.
1: Moja podziaka i wielkie szanowanie za to, że ona zrobiła taką robotę.

0: Rzeczywiście kolosalna robota, ponieważ powieść napisana została w oryginale po ukraińsku, ale poruszamy się również w obrębie języka rosyjskiego, który gdzieniegdzie się przebija, i nade wszystko język krymsko-tatarski. Wielkie wyzwanie dla tłumaczki, to prawda. Dołączam się do gratulacji. Tobie jeszcze raz gratuluję tej wielkiej powieści, jej kolejnego życia. I ostatnie pytanie. Alim Alijew mówił: moi ludzie. Tam wciąż są wasi ludzie, tak, którzy na was czekają, czekają na Ukrainę. Czy masz czytelników tam? Czy dochodzą do ciebie głosy stamtąd?
1: Tak, dochodzą.
2: Wiem, że są tam czytelnicy, choć nie wiem, czy sama książka może tam fizycznie trafić. Wyobrażam sobie przewożenie jej przez te wszystkie granice i wydaje mi się to niebezpieczne.
0: Czy za perekopem jak knyżka?
2: Ale mimo wszystko ludzie znajdują sposoby. Docierały do mnie opinie. Ktoś napisał: przekazuję ci pozdrowienia od mojej przyjaciółki, która przeczytała książkę, jest zachwycona i...
0: Jak już wspomnieliśmy, pozytywne recenzje zbiera ta powieść również w Polsce.
2: I tu ja też chcę bardzo podziękować polskim czytelnikom i polskim krytykom. Jestem zaskoczona zainteresowaniem, jakie ta książka wzbudziła w Polsce. Od dawna obserwuję polski rynek wydawniczy i zawsze był dla mnie pewnym wzorem. Dziękuję wam za dobry przykład, jak powinno się pracować z książkami.
0: A jeszcze lepiej pracować z książką, kiedy można porozmawiać z autorką tej książki, dlatego tym bardziej dziękuję autorce Imion Krymu, że odwiedziła nasze studio. Była z nami Anastasia Lewkowa.
1: Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za uwagę.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Maria Pakulnis.
4: A słuchają nas państwo w poniedziałek, 15 czerwca, minęła 23:00.

Program realizuje Magdalena Wojtulanis. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witamy w Nocnej Strefie. Nieco ponad miesiąc temu Japonię obiegła informacja o śmierci kompozytora, pianisty i aranżera Yujiego Ono. Być może w Polsce to nazwisko nie jest znane powszechnie. Być może znane jest jedynie w pewnych kręgach miłośników jazzu i kultury japońskiej. Natomiast w samej Japonii chyba mało który muzyk jazzowy tak dobrze zapisał się w powszechnej świadomości. A to dlatego, że twórczość Yujiego Ono stała się wręcz elementem japońskiej popkultury. A trafiła do tego świata dzięki serialowi anime o przygodach wnuka Arsena Lupena. Lupin III albo Lupin Sansei to tytuł tej serii, która zyskała dziesiątki wcieleń. To kilkaset odcinków samego serialu, ale też filmy, całe uniwersum, no i muzyka, melodie, które budziły wyobraźnię kilku pokoleń Japończyków. Samych płyt z muzyką do Lupina III ukazało się kilkadziesiąt, a może nawet więcej, może ponad 100. No i gdyby ograniczyć się tylko do tego obszaru, to nadal nie wyczerpalibyśmy tematu niezwykle różnorodnej twórczości Yujiego Ono. Jazzmena, lidera kilku jazzowych składów, twórcy muzyki filmowej, no a potem postaci silnie związanej z japońską telewizją, z komercją, z popkulturą. Zapraszam na 2 godziny z muzyką twórcy, którego pożegnaliśmy przed miesiącem. Yuji Ono zmarł w wieku 80

0: 4 lat. A zaczniemy dzisiaj od kompozycji, dzięki której na dobre ten twórca zadomowił się w zbiorowej wyobraźni Japończyków. Czołówka anime Lupin Sansei, Lupin III, rok 77. No i ponad 2 dekady przed jazzowo-swingującą ścieżką dźwiękową do Cowboya Bebopa, proszę na to zwrócić uwagę. Zanim pojawiła się Yoko Kanno i jej cowboy, to był już Yuji Ono i Lupin Sansei.
1: とうとう追い詰めたぞ、ルパン。おお、とっつぁんもしつこいんだわ。ああ、貴様を捕まえるまではな、たとえ火の中水の中、世界の果てまでもかけてやる。ああ、まあどこでも行ってちょうだいな。俺ね、とっつぁんと遊んでる暇ないんだ。ほんじゃさようなら。
2: おい、待て。

zanim pojawiła się Yoko Kanno ze swoją ścieżką dźwiękową do Cowboya Bebopa, ze swoją jazzującą ścieżką dźwiękową, no to dwie dekady wcześniej swoją szaloną, funkującą, disco-jazzową muzykę wprowadził do japońskiej telewizji Yuji Ono. Jego grupa o nazwie You and the Explosion Band nagrała soundtrack do anime Lupin Sansei, czyli Lupin III w 77 roku, a my słuchaliśmy tej oryginalnej czołówki z

serialu. I to zaledwie jedna z wielu twarzy Yujiego Ono. Mam nadzieję, że zostaną Państwo do końca naszej wspólnej muzycznej wędrówki po twórczości tego japońskiego kompozytora, którego pożegnaliśmy przed miesiącem. Zapraszam też jak zwykle do aktywnego udziału w audycji, do pisania na adres krzysztof.dziuba@polskieradio.pl. Jesteśmy też na mediach społecznościowych facebook.com/nocturne2 i Instagram von Dziuba. Jak mówiłem, Yuji Ono to duże nazwisko w Japonii, kompozytor o dorobku niezwykle cenionym, którego nazwisko, a jeśli nie nazwisko, to przynajmniej kilka melodii jego autorstwa na dobre zadomowiło się w zbiorowej wyobraźni Japończyków właśnie dzięki ścieżce dźwiękowej do Lupena III. Jednak zanim Yuji Ono związał się ze światem przygód Lupena III i stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych kompozytorów Japonii, był przede wszystkim pianistą jazzowym. Urodził się w 1941 roku w mieście Atami. Jako nastolatek fascynował się muzyką amerykańską, a jakże, a przełomowym momentem okazało się dla niego odkrycie twórczości Oscara Petersona, no a także spotkanie z muzykami jego zespołu. W latach 60. Yuji Ono rozpoczął profesjonalną karierę, współpracując z czołówką japońskich muzyków jazzowych, z tym pierwszym powojennym pokoleniem japońskich jazzmenów. Wśród nich no, wybitny perkusista Hideo Shiraki. No ale z czasem Yuji Ono zaczął także sam komponować i aranżować, szybko zwracając na siebie uwagę producentów telewizyjnych i filmowych. Pracował przy reklamach, potem przy serialach i programach telewizyjnych. No i ten prawdziwy przełom nastąpił we wspomnianym 77 roku, kiedy powierzono mu stworzenie muzyki do nowej serii anime Lupin III. I to właśnie wtedy jego charakterystyczne połączenie jazzu, funku, muzyki latynoskiej, disco i popu trafiło do milionów odbiorców w całej Japonii. Przez kolejne dekady Yuji Ono pozostawał wierny zarówno jazzowi, jak i filmowi, jak i temu serialowemu uniwersum. Prowadził własne zespoły, nagrywał płyty, koncertował, no i nieustannie wracał do przygód słynnego włamywacza Lupena III, tworząc nowe aranżacje i kolejne ścieżki dźwiękowe. Choć dla wielu Japończyków był przede wszystkim człowiekiem od serialu anime o przygodach wnuka Arsena Lupena, no to sam zawsze podkreślał, że u podstaw wszystkiego, co tworzy, leży jazz. I właśnie z tej jazzowej pasji wyrastała muzyka, która przez kilkadziesiąt lat towarzyszyła kolejnym pokoleniom widzów i słuchaczy. Zajrzyjmy do świata jazzu Yujiego Ono. Oto jest rok 1975. Od 6 lat Yuji Ono prowadzi własne trio jazzowe, które notabene działało do roku 2024 w różnych wcieleniach, w różnych składach. No a w tym roku 75 do tria dołącza mało znana amerykańska wokalistka Ann Young, z którą japońscy muzycy nagrali płytę Speak Low. No taki zapomniany fonograficzny skarb z Japonii. Yoshio Ikeda, kontrabas, Yasuyoshi Okayama, perkusja, Ann Young, wokal, no i lider tria, Yuji Ono przy fortepianie.

W dwójkowej nocnej strefie żegnamy Yujiego Ono, wybitnego japońskiego pianistę, kompozytora i aranżera, który zanim zaistniał w świecie popkultury, no to zaczynał karierę w świecie jazzowym i w nim pozostał oczywiście do końca życia, ale jeszcze w roku 75, z którego pochodzi słuchane nagranie, było

to nazwisko raczej nieznane poza japońskim kręgiem jazzowym. A słuchaliśmy kompozycji tytułowej z płyty Speak Low, kompozycji notabene autorstwa Kurta Weila, z albumu, na którym muzycy tria Yujiego Ono połączyli siły z działającą w Japonii zapomnianą amerykańską wokalistką Anne Young.

Teraz przyjdzie czas na wizytę w zupełnie innym uniwersum, w uniwersum muzyki filmowej Judiego Ono. Rok później, czyli w 76, Yuji Ono tworzy muzykę do filmu Inugami Keno Ichizoku, Ród Inugamich. Film w reżyserii Kona Ichikawy, czyli utrzymana w atmosferze gotyckiej tajemnicy historia rodzinnych intryg i serii morderstw, no, która stała się jednym z największych japońskich przebojów kina lat 70. Co warto dodać, Ród Inugamich był pierwszą z serii ekranizacji przygód detektywa Kosuke Kindaichiego. To jest dla Japończyków postać niemal tak kultowa jak Sherlock Holmes. Ekscentryczny śledczy, stworzony przez pisarza Seisiego Yokomizo, od pokoleń rozpala wyobraźnię czytelników i widzów, no a kolejne zagadki kryminalne z jego udziałem stały się ważną częścią japońskiej popkultury. No, zatem zanim Yuji Ono trafił do świata Lupena III, no to wcześniej jego muzyka zaistniała w uniwersum detektywa Kosuke Kindaichiego. Notabene muzyki z różnych wcieleń tego, czy też ekranizacji tej powieści słuchaliśmy w Nocnych Strefach. Między innymi też fragmentu muzyki do Rodu Inugamich. Dzisiaj inny fragment niż ten, który wybrałem dla Państwa kiedyś. Kompozycja pod tytułem Onnen. Przypomnę, rok 1976. Muzyka Yuji Ono.

Na chwilę zajrzeliśmy do świata muzyki filmowej Yujiro Ono, a konkretnie do świata filmu Rud Inugamich, rok 1976, film w reżyserii Kona Ichikawy, czyli jedna z odsłon przygód detektywa Kosuke Kindaichiego. No, zaczęło się tak, powiedziałbym, dość przewidywalnie, no ale potem, kiedy

pojawił się już szamisen, ta muzyka stała się znacznie, znacznie ciekawsza. No i żeby trochę odbić od tej atmosfery tajemnicy, historii rodzinnych intryg, tego gotyku, no to proponuję teraz powrót do jazzu i to do jazzu w wykonaniu Miko Hiroty, jednej z najwybitniejszych japońskich wokalistek jazzowych i popowych, która swoją karierę zaczynała w latach 60. No a w roku 73 nawiązała współpracę z naszym dzisiejszym bohaterem, Yuji Ono. I tak powstała wydana w lipcu 73 roku płyta Jazz Time. Zbiór standardów w opracowaniu Yujiego Ono, no i w brawurowym wykonaniu Miko Hiroty.

I Want to Be Happy. Słynny standard Vincenta Jomansa i Irvinga Caesara z 25 roku w wydaniu japońskim. Śpiewała Mieko Hirota. Towarzyszył jej zespół Yujiego Ono, który też zaaranżował ten standard. No i w takiej postaci ukazał się on na albumie w roku 1990.

73. Jazz Time to tytuł tej płyty. No i to kolejna nasza wizyta w świecie jazzu Yujiego Ono. I jak mówiłem, będziemy orbitować wokół tego świata. Ale teraz przyszła pora, no właśnie, na spotkanie z wnukiem Arsena Lupena, czyli z Lupenem III, Rupan Sensei. Słynnym serialem anime, właściwie całym uniwersum stworzonym przez Kazuhiko Kato. To jest słynny mangaka, twórca anime, także znany pod pseudonimem Monkey Punch. No, choć dziś Lupin III jest jednym z największych zjawisk w japońskiej popkulturze, no to wszystko zaczęło się od mangi z 1967 roku, autorstwa Monkey Puncha. 4 lata później na ekrany trafił pierwszy serial anime opowiadający o przygodach Arsena Lupena III, czyli wnuka słynnego francuskiego włamywacza. Towarzyszą mu niezawodny rewolwerowiec Jingen, samuraj Goemon i piękna, ale nieprzewidywalna Fujiko Mine. Po piętach depcze całej ekipie Lupena III inspektor Zenigata. No i ten serial łączy kryminał, komedię, kino akcji, atmosferę filmów szpiegowskich. Przez ponad pół wieku doczekał się setek odcinków, no, a także licznych wcieleń filmowych i kilku pokoleń wiernych fanów. Yuji Ono nie od początku był w tym świecie, bo tak jak mówiłem, serial ukazał się w 71 roku, debiutował w japońskiej telewizji w 71 roku. Yuji Ono zaczął tworzyć muzykę do Lupena III w roku 77. No i to jego tematy, szczególnie ten temat z czołówki, zapisały się w historii japońskiej popkultury. Muzyka zwariowana, disco jazzowa, funkująca, no też trzeba przyznać typowa dla tego czasu, dla drugiej połowy lat 70., kiedy disco i funk no, podbijały świat, podbijały także świat filmu i telewizji. Zwraca uwagę na bardzo ciekawy fakt nasz stały słuchacz Ari, który pisze, że w uniwersum Lupena III udzielał się także Hayao Miyazaki, czyli twórca słynnego studia Ghibli. No, w rzeczy samej tak było. Hayao Miyazaki debiutował jako reżyser filmu pełnometrażowego pod koniec lat 70. No właśnie filmem z serii Lupin III, Lupin III, Zamek Kaliostro z muzyką Yujiego Ono. Potem jeszcze rok później, w roku 80, zakończył on drugą serię serialu Lupin III odcinkiem 155. Wyreżyserował ten odcinek i co ciekawe, jeżeli zobaczą Państwo pewne fragmenty tego odcinka, to ujrzą tam zapewne znany fanom studia Ghibli roboty, które 6 lat później pojawiły się w filmie Laputa, podniebny zamek. No, to jest ciekawostka, która mnie absolutnie zaskoczyła, kiedy przygotowywałem się do dzisiejszej audycji i odkryłem znane mi postaci ze studia Ghibli, które okazało się, że jednak debiutowały w uniwersum Lupena III, choć stworzone przez tego samego autora Hayao Miyazakiego. No dobrze, no to w takim razie rozgośćmy się w tym szalonym świecie przygód, różnych niespodziewanych zdarzeń w tej atmosferze filmów szpiegowskich Lupin Sensei i kilka fragmentów muzycznych Yujiego Ono z tego serialu. Posłuchamy między innymi no, tematu w dwóch wcieleniach. Zaczniemy od tematu, który towarzyszył temu serialowi w roku 80. Następnie fragment ścieżki dźwiękowej

tego debiutanckiego soundtracku Yujiego Ono do Lupena III. Potem jako trzeci utwór fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Hayao Miyazakiego Lupin III. Zamek Kaliostro. No i zakończymy tę serię czterech utworów utworem Lupin III. 79, czyli czołówką serialu z roku 79. You and the Explosion Band.

You and the Explosion Band. You, czyli Yuji Ono, autor muzyki do serialu anime Lupin Sansei, czyli Lupin III. Muzyka, która zapisała się w historii japońskiej popkultury. No i muzyka, która doczekała się najróżniejszych wcieleń. No, trzeba dodać, trzeba to powiedzieć, że seria o Lupinie III doczekała się prawdopodobnie jednej z najobszerniejszych dyskografii związanych z pojedynczą serią anime w historii. W Japonii właściwie Lupin III funkcjonuje niemal jako osobna marka muzyczna, a kolejne aranżacje słynnego tematu przewodniego, który tutaj przed chwilą pojawił się w dwóch postaciach, no ukazał

ukazują się nieprzerwanie od blisko 50 lat. Są te oryginalne ścieżki dźwiękowe do serialu, do filmów. Ich jest prawdopodobnie około 30. Są najróżniejsze kompilacje. Są albumy z serii Lupin the Third Jazz, czyli seria płyt nagrywanych od końca lat 90. przez zespół Yuji Ono and Lupin Tick 5. Są albumy koncertowe, jubileuszowe, różne covery, remiksy. No, jest ich około setki i mam wrażenie, że nie ma chyba innej serii anime, która doczekałaby się tylu płyt, tylu różnych muzycznych wcieleń. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Za nieco ponad 5 minut wybije północ. To jest nocna strefa, w której żegnamy dzisiaj zmarłego w maju Yujiego Ono, kompozytora, pianistę, aranżera, który zapisał się w historii japońskiej popkultury właśnie za sprawą muzyki do serii anime Rupan Sansei. No to teraz, skoro już trochę wkroczyliśmy za sprawą tego ostatniego utworu do świata muzyki funkowo-dyskotekowej, no to proponuję odwiedziny w świecie city popu, bo także tam gościł Yuji Ono. W roku 1977 zaaranżował on album wokalistki Nanako Sato, Funny Walking. No i na nim znalazła się fantastyczna city popowa piosenka Subterranean Futari Bochi, czyli dwoje samotnych w swoim podziemnym świecie, czy też podziemna dwójka samotników. Jakoś tak można ten enigmatyczny tytuł przełożyć. Muzyka w aranżacji Yujiego Ono. No i pewne elementy, które pojawiły się później w muzyce do Rupena III. Usłyszą je Państwo tutaj. A następnie fragment albumu solowego, kompozycja tytułowa Space Kid, Yuji Ono, rok 78. No i to będzie zapowiedź kolejnej części nocnej strefy, w której Yuji Ono zabierze nas w kosmos.

Takie brzmienia w poniedziałkowej nocnej strefie kojarzymy przede wszystkim z latem i wakacjami, z City Popem, który, od razu to Państwu powiem, powróci na naszą antenę w pierwszej wakacyjnej nocnej strefie, czyli zarówno dwa tygodnie, w poniedziałek, 29 czerwca, rozpoczynamy wakacje, nową letnią ramówkę, a w niej nocna strefa wydłużona o pół godziny.

zaczniemy o 22:30. No i tak już właściwie tradycyjnie od kilku lat w rytmach słonecznego, wakacyjnego, japońskiego city popu. No i takie city popowe akcenty pojawiły się tutaj w dwóch kompozycjach. Przed chwilą Space Kid Yujiego Ono, a wcześniej piosenka w wykonaniu Nanako Sato w aranżacji Yujiego Ono, czyli Subterranean Futari Bochi, rok 1977. Yuji Ono, którego dzisiaj żegnamy w audycji, to postać niezwykle zasłużona. Muzyk, który tworzył muzykę filmową, ścieżki dźwiękowe do seriali, no ale ilustrował też obrazy, muzycznie ilustrował obrazy Katsuakiego Iwasakiego. Jego dzieła pojawiły się na wystawie w Kobe, wystawie Portopia 81. W planetarium goście tej wystawy mogli podziwiać pracę Katsuakiego Iwasakiego, natomiast tym pracom towarzyszyły kompozycje ilustracyjne Yujiego Ono. One wszystkie trafiły jeszcze w tym samym roku na album Kosmos, którego notabene słuchaliśmy przed 2 tygodniami w wieczorze płytowym. Dzisiaj proponuję krótki fragment, początek tej kosmicznej wyprawy wraz z Yujim Ono.

Kosmiczna wyprawa z Yujimono trwa w najlepsze. Za nami dwa fragmenty albumu Kosmos z roku 81, Prolog i Zachód Słońca. No i muzyka, przypomnę, stworzona specjalnie na wystawę w Kobe, wystawę Portopia 81. Fragmenty muzyczne, które miały być dźwiękową ilustracją do obrazów Kacuakiego i Iwasakiego, obrazów, no, rzecz jasna, przedstawiających kosmos. No i jeden z takich obrazów, obraz Jowisza, widzianego z perspektywy jednego z jego księżyców, pojawia się na okładce tego właśnie albumu. Piszą państwo, a także rysują państwo w trakcie naszej audycji. Joachim, nasz stały słuchacz, niezawodny, dzisiaj także z ilustracją przedstawiającą, no, tym razem, no, dwójkę bohaterów tej audycji, czyli Yujiego Ono, ale także Lupena III, bohatera tego słynnego anime, do którego muzykę stworzył Yuji Ono. Pozdrawiam cię, Joachimie, dziękuję. A grafikę Joachima mogą państwo podziwiać na mediach społecznościowych audycji, czyli na instagramowym profilu Fondziuba oraz na stronie facebook.com/nocturn2. Pisze też pan Marek z Prabud. Szukamy uniwersalnego, dostępnego wszystkim języka, a przecież on już istnieje. Jest nim jazz. Wszystko jedno, z jakim gatunkiem zmieszany. No, miód na moje serce, bowiem wierzę w ostateczne zwycięstwo powszechnego porozumienia i idącego za nim braterstwa wszystkich ludzi. No, piękne słowa, panie Marku. Jeszcze jedno zdanie od pana Marka. A Yujiego Ono szkoda i to bardzo. No tak, będzie nam na pewno brakować nowych dźwięków od tego twórcy, który mimo wszystko, no, przeżył 84 lata, mając za sobą wspaniałą karierę. Choć, no, rzeczywiście Yuji Ono nie robił sobie przerwy, nie przeszedł na emeryturę. Nagrywał, no, niemal do końca tworzył. No, rok, no, dwa lata przed jego śmiercią zachorował i wtedy rzeczywiście musiał zrobić sobie tę wymuszoną przerwę, no ale jednak to jest ponad pół wieku wspaniałej twórczości.

ilości nagrań. No i jeżeli zerkniemy na dyskografię Judiego Ono, no to odnajdziemy tam setki albumów różnych z muzyką filmową, z jazzem oczywiście, muzyką ilustracyjną, muzyką tworzoną na potrzeby komercji. No i tak jak mówiłem, największą część stanowią płyty z tematami, z muzyką do Rupena III, do słynnego serialu anime, który kształtował wyobraźnię pokoleń japońskich widzów. No i skoro jesteśmy w kosmosie i skoro powróciliśmy do tematu anime, no to przenieśmy się do roku 78. Wtedy w japońskiej telewizji debiutuje serial anime o kapitanie przyszłości, Captain Future, albo jakby to powiedzieć w języku japońskim, Captain Future. To jest serial oparty na serii komiksów publikowanych w amerykańskich tak zwanych pulp magazynach, czyli niskobudżetowych magazynach o treści science fiction. Postać kapitana przyszłości oparta także na tym, co tworzył Edmond Hamilton, no, urodzony pisarz science fiction, którego bogata wyobraźnia generowała właściwie jeden pomysł za drugim. Transportery materii, patrole czasoprzestrzenne, inwazje z przyszłości, no i ogromne imperia kosmiczne. No, skąd my to znamy? Rzeczy, które pojawiły się później w Gwiezdnych Wojnach, no a w twórczości Edmonda Hamiltona pojawiły się już dekady wcześniej. No i jest tutaj jeszcze jedno podobieństwo z Gwiezdnymi Wojnami. Tutaj akurat muzyczne bym powiedział. No bo w Gwiezdnych Wojnach mamy do czynienia z muzyką symfoniczną, muzyką Johna Williamsa. Trochę paradoksalnie muzyka, która sięga do wielkich tradycji muzyki symfonicznej, wielkich romantyków. Właściwie na pierwszy rzut oka nic, co mogłoby kojarzyć się z science fiction. No i podobny zabieg dokonała telewizja NHK, czyli japoński nadawca publiczny, który zlecił Yujiemu Ono stworzenie ścieżki dźwiękowej do Kapitana Przyszłości. Tutaj wyraźnie poproszono Yujiego Ono o ścieżkę dźwiękową jazzową. Jazzową z odejściem od elektroniki, od różnych efektów futurystycznych, science fiction. No i mamy naprawdę wspaniałą ścieżkę dźwiękową, nieco zapomnianą, ale niezwykle intrygującą, nawet po tych już 5 niemal dekadach od jej stworzenia. Rok 78, Captain Future, czyli Kapitan Przyszłość, Yuji Ono i zespół The Galaxy.

cudownie funkująca, jazzująca ścieżka dźwiękowa do serialu Kapitan Future, czyli Kapitan Przyszłość, rok 1978 i ścieżka dźwiękowa autorstwa Yujiego Ono, której przyznają państwo dziś po tych prawie 5 dekadach słucha się nadal świetnie. No i takie też było założenie zleceniodawców, czyli japońskiego nadawcy publicznego NHK. Zależało im na tym, żeby tym futurystycznym przygodom Kapitana Przyszłości, nomen omen, towarzyszyła nie muzyka elektroniczna, ale muzyka jazzowa, która byłaby doskonała sama w sobie, jako autonomiczny twór, jako osobna płyta, której można by słuchać niezależnie od serialu anime. Tu program Drugi Polskiego Radia, 28 minut po północy. Dzisiaj w nocnej strefie przysłuchujemy się różnym dźwiękom, różnym muzycznym światom stworzonym przez zmarłego w maju Yujiego Ono. Ten jazz powraca, jak mówiłem, będziemy orbitować wokół jazzu, bo to właśnie w tym świecie Yuji Ono zaczynał swoją karierę, no i właściwie pozostał w nim do samego końca, mimo licznych zleceń komercyjnych, zleceń filmowych, telewizyjnych. No ale nie zapominamy też, że był wybitnym aranżerem muzyki popularnej. No i tutaj pojawia się postać Yoshiko Sai, jednej z najbardziej niezwykłych japońskich artystek lat 70. Wokalistka

poetka, malarka, której twórczość łączy psychodeliczny folk, jazz, piosenkę poetycką, bym powiedział, no i do tego mroczny, oniryczny świat, czerpiący inspiracje z japońskiej literatury, no i jeszcze aranże fantastyczne Yujiego Ono. Przenosimy się teraz do roku 77. Piosenka Yoshiko Sai, Taiji no Yume, w opracowaniu, w aranżacji Yujiego Ono.

Yoshiko Sai i niecodzienne połączenie muzyki folkowej, folk rockowej z flamenco, z jazzem. No, to aranż naszego dzisiejszego bohatera, Yujiego Ono,

aranż stworzony właśnie dla Yoshiko Sai w roku 1977. No i mam takie wrażenie, bo mam wrażenie, że ta piosenka rozbudziła apetyty na coś więcej od Yoshiko Sai. Na pewno do tej artystki jeszcze kiedyś powrócimy w nocnej strefie, choć już też, przyznam, powracaliśmy, słuchaliśmy między innymi także zaaranżowanej przez Yujiego Ono piosenki o Yuki Onnie, czyli o japońskiej pani śniegu, duchu śniegu. Pamiętają państwo być może tę piosenkę. No i teraz po tej wizycie w świecie japońskiej piosenki wracamy do jazzu. No i do początków Yujiego Ono. Jest 20 maja 1970 roku. Yamaha Hall w dzielnicy Ginza w Tokio. No i na scenie spotkanie składów z absolutnie różnych jazzowych uniwersów, można powiedzieć. Z jednej strony trio naszego bohatera, czyli Yujiego Ono, trio, przypomnę, założone w 1969 roku. Z drugiej strony trio wybitnego japońskiego trębacza Okiego Itaru. Z trzeciej strony trio Yosuke Yamashity, czyli jednego z ojców japońskiego free jazzu. No i jeszcze z czwartej strony Kimiko Kasai, kolejna tego wieczoru znakomita japońska wokalistka jazzowa. W ciągu jednego wieczoru ci wszyscy artyści przewinęli się przez scenę Yamaha Hall w Ginzie. No i tak powstała płyta zatytułowana Trio by Trio Plus One, rok 1970. Nagranie live, no i z tej płyty słuchamy tematu The Unknown People, tematu autorstwa rzecz jasna Yujiego Ono. No a siły połączą tutaj dwa tria, trio Yujiego Ono i Okiego Itaru ze swoją wokalizą, natomiast wystąpi Kimiko Kasai.

Trio by Trio Plus One, czyli spotkanie dwóch jazzowych składów w sali Yamahy w tokijskiej dzielnicy Ginza. 20 maja 1970 roku. Temat The Unknown People autorstwa Yujiego Ono. No i sam pianista także na scenie wraz ze swoim triem, do tego trio Itaru Okiego i Kimiko Kasai, śpiewająca swoje wokalizy. To początki kariery Yujiego Ono, znakomitego japońskiego pianisty jazzowego, kompozytora, aranżera, no i postaci, która stała się właściwie ikoną japońskiej popkultury za sprawą swojej muzyki do serii Lupin Sensei, czyli Lupin III. Tak dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie z Yujim Ono, którego pożegnaliśmy w maju. Muzyk zmarł 4 maja w wieku 84 lat, pozostawiając po sobie niezwykłą spuściznę i niezwykle imponującą dyskografię. No i spotkania z takimi postaciami są też okazją do odkrywania różnych ciekawych zjawisk, różnych ciekawych także filmów, seriali w tym przypadku. No i takim serialem jest niewątpliwie serial, do którego w 79 roku Yuji Ono stworzył muzykę. Ogon no In, czyli Złoty Pies. Film, który, serial, który jest określany czasami mianem japońskiej wersji Lassie Wróć, ale z pewnym, że tak powiem, twistem, bo pojawia się tutaj wątek mafijny, wątek jakuzy. No, to jest opowieść o psie, który ucieka od swojego pana, no i przez to, że jego pan umieścił w jego obroży mikrofilm, no jest ścigany przez jakuzę. Dzieło absolutnie zapomniane, za to

Znakomitą ścieżką dźwiękową Judziego Ono, którą dzisiaj żegnam się z Państwem. No i żegnam się także pewnym ciekawym faktem, że serial Ogon no Ino, czyli Złoty Pies, był emitowany w telewizji czechosłowackiej w roku 80. Ten japoński filmowy serial w Czechosłowacji nosił tytuł Goro Biły Pes. No i pożegnajmy się w takim razie tą muzyką z Japonii, która rozbrzmiewała w czechosłowackiej telewizji. Dziękujemy Państwu, Magdalena Wojtulanis i Krzysztof Dziuba. Do usłyszenia w kolejnej Nocnej Strefie.

Andrzej Zieliński, witam Państwa serdecznie w drugiej odsłonie naszej audycji poświęconej muzyce komponowanej na gitarę przez Aleksandra Tansmana. Badamy, słuchamy utwory, które nasz łódzki kompozytor, który podbił świat i stał się jednym z czołowych przedstawicieli neoromantyzmu, pisał dla swojego przyjaciela Andresa Segovi. Ta relacja rozpoczęła się jeszcze w latach 20. ubiegłego stulecia, kiedy to Aleksander Tansman przebywał w Paryżu na stypendium ufundowanym przez Paderewskiego. Wygrał w 1919 roku pierwszy konkurs kompozytorski w niepodległej Polsce. Po wyjeździe na owe stypendium zakochał się we Francji i tam też spotkał właśnie Andresa Segovię, hiszpańskiego wirtuoza gitary, który był tym dla tego instrumentu, kim dla wiolonczeli był Mścisław Rostropowicz. Wczoraj słuchaliśmy pierwszych utworów, które Tansman pisał dla Segovii, m.in. Mazurka, to jeszcze w latach 20. Potem nastąpiła przerwa od twórczości gitarowej, po czym Tansman wrócił po wojnie do właśnie tego instrumentu i to z wielkim zapałem. W 1957 roku powstały trzy utwory, które kompozytor zebrał później w formę suity: Invenzione, Notturno Romantico i Segovia. Ten ostatni, rzecz jasna, od nazwiska wirtuoza, dla którego były przeznaczone. Dziś wykonaje Marc Renier.

Suita na gitarę Aleksandra Tansmana z 1957 roku. Grał amerykański gitarzysta, choć zdaje się, że o francuskim nazwisku, Marc Renier. Miłośnik polskiej muzyki bez dwóch zdań, nie dość, że nagrał komplet dzieł Aleksandra Tansmana na gitarę solo, to jeszcze nagrał płytę zatytułowaną The Polish Heart. Nominowany był do nagrody Grammy ten wykonawca. Wrócimy do jego interpretacji muzyki Tansmana za kilka chwil, bo teraz drugi wątek naszej audycji, czyli muzyka churalna. To nietypowe zestawienie, eksperymentujemy brzmieniowo w dwójce, ale może gitara, solo i głos ludzki mają więcej wspólnego niż nam by się mogło wydawać. Sięgam do nagrań chóru Katedry Warszawsko-Praskiej Muzyka Sacra z płyty Prayer. Zaczniemy od Agnus Dei skomponowanego specjalnie dla tego zespołu przez Łukasza Urbaniaka, rocznik 80, absolwenta Bydgoskiej Akademii Muzycznej. Później Stanisława Moryto Ave Maria, następnie Lord Tennyson Song Who Can Say Witolda Lutosławskiego do słów Alfreda Lorda Tennysona. Po tej jednostronicowej miniaturze zabrzmi O anielska pani Romana Padlewskiego, modlitwa do anioła stróża Pawła Łukaszewskiego oraz Gloria Mariana Borkowskiego. A na koniec kompozycja litewskiego twórcy Rytisa Mažulisa, kanon Solus. Śpiewa chór Muzyka Sacra.

Kanon Solus, Rytisa, Majulisa, a wcześniej kompozycje Łukaszewskiego, Padlewskiego, Borkowskiego, Lutosławskiego, Moryty oraz Urbaniaka. Miniatury churalne wykonane przez muzykę sakrę pod dyrekcją Pawła Łukaszewskiego. W Fantazji Polskiej powracamy do naszego wątku pierwszego, do muzyki przeznaczonej na gitarę, rzecz jasna klasyczną. Muzyki Aleksandra Tasmana, napisanej dla jego przyjaciela Andresa Segovi, pisanej dla niego, ale też i z nim, konsultował w końcu Tasman z hiszpańskim wirtuozem swoje dzieła. Przed nami jedno z najpopularniejszych, najczęściej wykonywanych w Polsce, czyli Suite in Modo Polonico. Suita złożona, wydawać by się mogło, z tańców polskich, choć całość otwiera po entrée

Gagliard, żywy, skoczny taniec włoski, dworski taniec w Metrum Trójdzielnym. Po nim następuje Kujawiak, Mazurek, potem Polonez, pierwsza kołysanka, Reverie, Marzenie, Alla Polaka, druga kołysanka i na koniec Oberek Mazurek. Gra Marc Renier.